Wysłuchaliśmy pierwszej symfonii A-dur Zygmunta Noskowskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Sławek Wróblewski. Przejdźmy teraz do muzyki współczesnej. Oto przed nami utwór Filipa Hersonta In Diebus Nostris, psalm 121, będący fragmentem nieszporów tego twórcy.

To była kompozycja Filipa Hersonta In Diebus Nostris, psalm 121. Śpiewał Pascal Bourgeois, tenor, Cha Wook Lim, baryton, a także członkowie chóru Radia Francuskiego. Oto przed nami kolejna francuska kompozycja, jedna z najsłynniejszych, czyli trzecia symfonia organowa Camilla Saint-Saënsa w partii solowej Alma Bettencourt.

Wysłuchaliśmy trzeciej symfonii C-moll organowej Camilla Saint-Saënsa. Nagranie z Radia Francuskiego z września ubiegłego roku w partii solowej Alma Bettencourt, której towarzyszyła Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego, dyrygował Santu Matthias Ruvali. Pozostajemy przy muzyce Saint-Saënsa. Oto przed nami jego słynny łabędź z Karnawału Zwierząt, a później jedna z pieśni w opracowaniu na trio fortepianowe.

Muzyka Camila Saint-Saënsa w muzycznej nocy Euroradia. Za nami jedna z pieśni w opracowaniu na trio fortepianowe, a wcześniej słynny łabędź z karnawału zwierząt. I tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Rozpoczynamy drugą część muzycznej nocy Euroradia w dwójce. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam Państwa ponownie i zapraszam jeszcze do godziny piątej. Tę odsłonę rozpoczniemy od mało znanej kompozycji Karla Czernego, twórcy, którego kojarzymy przede wszystkim za jego dokonania w dziedzinie pedagogiki, a także w dziedzinie dzieł właśnie pedagogicznych. Oto sonata fortepianowa H-moll, opus 145, zwana także wielką fantazją w formie sonaty. Gra Stefan Lindgren.

Stefan Lindgren wykonał wielką fantazję w formie sonaty, zapomniane dzieło Karla Czernego. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy muzyką kameralną Feliksa Mendelssohna. Oto jego drugi kwartet smyczkowy, op. 13. Grają muzycy Johnston Quartet.

To był drugi kwartet smyczkowy Felixa Mendelssohna w wykonaniu Johnston Quartet. I tym kameralnym arcydziełem kończymy środowe wydanie Muzycznej Nocy Euroradia w Dwójce. Dziękuję Państwu, kłaniam się, Krzysztof Dziuba, do jutra.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Dziś rozpoczyna się jesień. W związku z tym na początku naszego spotkania posłuchamy trzeciego ogniwa trzeciej symfonii Zygmunta Noskowskiego. Od wiosny do wiosny. Będzie to część zatytułowana Jesień. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia prowadzi José María Florencio.

Tak jesień zobrazował w swojej trzeciej symfonii F-dur Zygmunt Noskowski. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia prowadził José María Florencio. I tym wprawdzie jesiennym, ale pogodnym nastrojem rozpoczynamy Fantazję Polską. Do muzyki Noskowskiego jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz czeka nas kilka minut w towarzystwie muzyki lutniowej z przełomu XVI i XVII wieku. Posłuchamy renesansowych tańców w interpretacji Michała Gądki.

Tańce polskie anonimowego kompozytora wykonał na lutni Michał Gądko. Teraz, tak jak Państwu obiecywałem, sięgniemy ponownie po utwór Zygmunta Noskowskiego. Posłuchamy fragmentu jego trzeciego kwartetu smyczkowego, czyli tak zwanej fantazji. Będzie to Allegro Espressivo, pierwsze ogniwo tej kompozycji z 1884 roku. Wykona je kwartet Equilibrium w składzie Sulamita Ślubowska, pierwsze skrzypce, Małgorzata Malkę, drugie skrzypce, Anna Nowak-Pokrzywińska, altówka i Tomasz Pokrzywiński, wiolonczela. Dodam, że usłyszymy tu instrumenty z epoki.

Tak, rozpoczyna się fantazja Zygmunta Noskowskiego. Słuchaliśmy pierwszej części jego trzeciego kwartetu smyczkowego E-moll w interpretacji kwartetu Equilibrium. Dzisiaj w fantazji polskiej pojawią się jeszcze dwie jesienne kompozycje. Pierwszą z nich usłyszymy w suicie lirycznej Tadeusza Berda. Podobnie jak Symfonia Noskowskiego, od której rozpoczęliśmy nasze spotkanie, opisuje ona mijające pory roku. Jednak w przypadku utworu Berda pojawia się śpiewaczka, która wciela się w postać młodej dziewczyny po to, by opowiedzieć nam o zmianach zachodzących w przyrodzie. W sadzie, gaju, na polu i na łące. Usłyszymy cztery pieśni, każda oparta jest na wierszach Juliana Tuwima. Zaczniemy od pieśni o czereśniach, według wiersza Czereśnie z tomu Czyhanie na Boga. Potem usłyszymy pieśń o jesieni, według wiersza strofy o późnym lecie z tomu Rzecz Czarnoleska. Następnie pieśń o wiośnie, według wiersza Aptekarz Majowy z tomu Rzecz Czarnoleska. I na końcu pieśń o dwóch wiatrach, według wiersza Dwa wiatry z tomu Sokrates Tańczący. Zaśpiewa Bożena Harasimowicz-Has, sopran, a towarzyszyć jej będzie Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Piotra Borkowskiego.

To była suita liryczna Tadeusza Berda, czyli muzyczne adaptacje czterech wierszy Juliana Tuwima, które opowiadają o różnych zmianach i cyklach w przyrodzie. Śpiewała Bożena Harasimowicz-Has, sopran, towarzyszyła jej Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji pod batutą Piotra Borkowskiego. Teraz na chwilę wrócimy do kameralistyki i wykonań kwartetu Equilibrium. Tym razem będzie to fragment kwartetu smyczkowego C-dur op. 8 nr 1 Józefa Elsnera. Usłyszymy część otwierającą kameralne dzieło nauczyciela Chopina, czyli Allegro Moderato.

Kwartet Equilibrium wykonał otwierającą część kwartetu smyczkowego C-dur op. 8 numer 1 Józefa Elsnera. Wcześniej obiecywałem Państwu jeszcze jeden jesienny utwór. Będzie nim miniatura Wandy Landowskiej, która przecież oprócz gry na klawesynie zajmowała się także komponowaniem. W jej dorobku znajdziemy dzieła na orkiestrę, orkiestrę smyczkową, oczywiście także wiele utworów na instrumenty klawiszowe, ale także takie oto dziełko o tytule Jesień, op. 9, numer 2 Landowskiej.

Szymon Telecki na skrzypcach i Paweł Pawlik na fortepianie wykonali miniaturę Wandy Landowskiej pod tytułem Jesień. I tym akcentem kończymy Fantazję Polską. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Michał Dębski-Wachowicz.

0: i Mateusz Nowoset.
1: Słowo na dzień.
2: Mówi ksiądz Łukasz Piotrowski.
3: Pan Jezus zwołał 12. Tworzą oni w tej scenie Ewangelii zaczątek Kościoła. Tak jak 12 pokoleń Izraela, tak 12 apostołów tworzy fundamenty wspólnoty umiłowanej przez Boga. Oni są nowym Izraelem. Kościół staje się nowym Izraelem, gdzie króluje Bóg, który chce, aby Jego królestwo rozszerzyło się na cały świat. Pan Jezus daje apostołom siłę. Ewangelista pisze o mocy i władzy nad wszystkimi złymi duchami oraz o władzy leczenia chorób. Bez wolności wobec sił zła, bez pozbycia się przynajmniej niektórych z chorób, dzieci nowego królestwa będą niedomagać. Bóg chce, aby w Jego królestwie działy się prawdziwe cuda, uzdrowienia duszy i ciała, tak, aby ludzie doświadczali wewnętrznej wolności. Królestwo Boże jest miejscem, gdzie ostatecznie zakróluje ta wolność. Na koniec Pan Jezus daje apostołom misję, aby głosili Królestwo Boże. Najpierw ich zwołał, później wyposażył w duchowe moce i wreszcie daje im polecenie, aby szli. Wspólnota apostołów, wspólnota pierwszego Kościoła doskonale rozumiała konieczność tego misyjnego nakazu. Podjęcie się misji głoszenia należy do podstawowych zadań apostołów. Dziś należy także do mnie, niezależnie czy jestem księdzem, czy mężem, żoną, osobą starszą, czy samotną, dzieckiem lub uczniem. Każdy ochrzczony na swój sposób niesie Chrystusa innym. Z wielką mocą i konsekwencją niósł go patron dnia dzisiejszego, święty ojciec Pio, ubogi apostoł Chrystusa. Niech wspomaga nas w tym dziele swoim wstawiennictwem. Dzisiaj chyba najbardziej potrzeba nam daru męstwa, daru, który uzdalnia do wyjścia na zewnątrz, do opuszczenia swojej strefy komfortu. Daru, który daje perspektywę długomyślności, pozwala odważnie i konsekwentnie iść za Chrystusem i nieść Go innym. Wreszcie jest to dar, który uzdalnia nas do przyjęcia wszystkich przeciwności związanych z głoszeniem Ewangelii, obelgi, śmiech czy hejt. Tego wszystkiego doświadczał święty ojciec Pio. Święty ojcze Pio, módl się za nami. Wyproś nam dar męstwa.
2: Mówił ksiądz Łukasz Piotrowski.

Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy. Właśnie minęła szósta. Witamy Państwa tym pierwszym jesiennym świtem. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis. Nad całością czuwa Katarzyna Fitzwilliams. Muzykę wybrała Klaudia Baranowska, a przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.

0: 26 dzień roku. Słońce w znaku Wagi pojawi się na horyzoncie za 23 minuty, zajdzie zaś o 18:33, a tym samym dzień będzie trwał 12 godzin i 10 minut. Astronomiczna jesień rozpoczęła się dziś o godzinie 2:06. Dzisiejsi solenizanci to Berta, Bogusław, Libert, Marta oraz Tekla. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od radiowej dwójki. Ze świąt nietypowych dziś dzień spadającego liścia, polskie święto, które miało oswoić początek jesieni i dodać jej trochę lekkości. Jest też Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, przypominający o znaczeniu tego języka i społeczności głuchych. Dziś także Dzień Rolnictwa Ekologicznego Unii Europejskiej, który zwraca uwagę na żywność produkowaną z poszanowaniem środowiska i natury.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum krótkotrwałe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu. W Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 stopni w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam lokalnie około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, miejscami zwłaszcza we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu porwisty, północno-zachodni i zachodni.

0: Dziś muzycznie nie mogliśmy się inaczej przywitać. To była jesień z czterech pór roku Antonia Vivaldiego. Grał włoski skrzypek Giuliano Carmignola z Wenecką Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrei Marcona. Jest 6:07.
1: Poranek dwójki.
0: W Łazienkach Królewskich w Warszawie można już oglądać wystawę Szyk i konwenanse poświęconą kostiumom z najnowszej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Stroje Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego i innych bohaterów wracają więc do miejsca, które było zarówno częścią świata powieści Bolesława Prusa, jak i planem zdjęciowym filmu. O pracy nad filmowymi kostiumami i o tym, jak buduje się nimi postać i epokę. Porozmawiamy w poranku po 8:30 ze znanym projektantem Tomaszem Osolińskim, współkuratorem wystawy w Łazienkach Królewskich. Godzinę wcześniej reżyser Jan Klata opowie o planach repertuarowych Teatru Narodowego w Warszawie.
2: Jako fanatyczny wyznawca po prostu książek, i to też książek papierowych, niezwykle istotny wydaje mi się ten wątek niszczenia rzeczy, które są mądrzejsze od nas.
0: Sprawdzimy też, co dzieje się na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rozpoczął się w poniedziałek. Porozmawiamy z choreografką Hanną Bylką-Kanecką, nominowaną do niemieckiej nagrody teatralnej Der Faust 2026, a swoje rekomendacje kulturalne przedstawi dramaturg Paweł Dobrowolski. Nie zabraknie też felietonu językowego dr Agaty Honci.
3: A zatem niniejszym obalam szkolny mit. I idę tutaj tropem Wojciecha Młynarskiego.
0: Skoro Wojciech Młynarski, to pewnie padnie to słowo absolutnie. Jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje. Kalendarium, wiersz na dzień dobry, przegląd prasy, dziś w wydaniu Jerzego Kisielewskiego i oczywiście nasza płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa 9. album z serii Lutosławski, opera Omnia. Tym razem to są muzyczne miniatury kompozytora.

0: Muzyka Mozarta i odrobina porannego rozpędu. Molto Allegro z 14 Symfonii A-dur kompozytora grała Och Orkiestra Historyczna pod dyrekcją Martyny Pastuszki. Jesienny poranek dwójki, 13 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Sto lat. Właśnie tyle mija od narodzin jednego z najwybitniejszych saksofonistów jazzowych. Współpracował m.in. z Milesem Davisem przy powstaniu płyty Kind of Blue. 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych urodził się John Coltrane. Z kolei 87 lat temu w Londynie zmarł Sigmund Freud, austriacki neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy. Natomiast 25 lat temu w Kowarach odszedł Henryk Tomaszewski, aktor, mim, tancerz, choreograf, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy. A co jeszcze wydarzyło się 23 września?
2: Niektórzy twierdzą, że warto wsiąść do pociągu byle jakiego. Inni, że lepiej postawić na balon i to nie byle jaki. 92 lata temu Franciszek Hynek i Władysław Pomaski wygrali zawody balonowe o Puchar Gordona Beneta rozgrywane w Warszawie. Wcześniej Franciszek Hynek startował jednak w duecie ze Zbigniewem Burzyńskim.
3: Ja byłem zajęty balastowaniem, a kolega prowadził orientację i nie mógł rozpoznać miejscowości. W pewnym momencie pyta się, co to może być. A ja rzuciłem okiem i przypomniał mi się rysunek mojego elementarza krakowskiego sprzed wojny, gdzie była Praga czeska i Hradczyn. Patrząc na te światła, które widzieliśmy, powiedziałem, że to musi być Praga. No i to rzeczywiście...
4: Okazało się słuszne, co?
3: Okazało się słuszne.
2: Ciekawy jestem, czy w trakcie zawodów balonowych można słuchać muzyki. To mogłoby być ciekawe. Na przykład, gdyby zawodnikom towarzyszył Ray Charles, który urodził się dokładnie 96 lat temu. Oh,

0: Muzykę Raya Charlesa zapewne znakomicie zna Janusz Gajos. Aktor teatralny, kabaretowy i filmowy przyszedł na świat 87 lat temu.
1: Dlaczego zostałem aktorem? Jak pamiętam te moje starty do szkoły aktorskiej, ono się pojawia jako jedno z takich ważniejszych pytań w trakcie tych egzaminów. Dlaczego pan, pani postanowiła zostać aktorem? No i różni ludzie usiłują to sformułować. Ja myślę, że to się bardzo zmienia. Ja nawet nie wiem, czy też nie pamiętam, czy ja się zdobyłem na jakąś taką formułę wtedy jasną i prostą. Podejrzewam, że nawet jeżeli się na nią zdobyłem, to ona była dosyć naiwna.
0: Opowiadał Janusz Gajos, a 32 lata temu w Morągu zmarł Zbigniew Nienacki, pisarz, dziennikarz i autor cyklu powieści przygodowych o panu samochodziku, a także książki Raz w roku w Skiroławkach.
2: On już jako nastolatek miał debiut w pewnym sensie książkowy, bo jego powieść dla młodzieży była drukowana w takim dwutygodniku, jeżeli dobrze pamiętam, Przyjaciel. Więc ten debiut nastąpił stosunkowo wcześnie. Mówię, no miał nienacki dryk do pisania, tam mu trzeba oddać.
0: O czym opowiadał pewnego razu w Dwójce Jarosław Molenda, pisarz i autor książki Nienacki skandalista od pana samochodzika. 4 lata temu w Warszawie zmarł Franciszek Pieczka, jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorów. Od twórca ról w filmach Żywot Mateusza i Austeria, niezapomniany Gustlik z serialu Czterej Pancerni i Pies i Stach Japycz w serialu Rancho. Związany również z Polskim Radiem. Tak mówił o słuchowisku w Jezioranach.
3: No Wojciaszek jest to sympatyczna postać. Oczywiście on ma tam te swoje przywileje starca, że tam lubi ponarzekać, tak jak my wszyscy starzy. Lubimy ponarzekać, że to tak to się mówi, drzewie i mości dzieju, to bywało, a teraz nędza. Ale młodzi sobie kształtują swoją rzeczywistość według własnych upodobań, według własnej wrażliwości. Czy im się to zdyskontuje potem, to jest inna sprawa. Ja już wtedy tam gdzieś za chmurką będę mógł patrzeć, będę mógł mówić, a nie mówiłem? A dobrze wam, tak?
0: To głos Franciszka Pieczki.
4: Najważniejsze rocznice w naszym dwójkowym kalendarium wybrał i przypomniał Jakub Jamrozek, a my sięgamy jeszcze po nagranie dzisiejszej jubilatki argentyńskiej pianistki, dobrze znanej także polskiej publiczności z konkursu chopinowskiego, Ingrid Flitter.

0: To był pierwszy walc Asdur, opus 34 Fryderyka Chopina w interpretacji dzisiejszej jubilatki argentyńskiej pianistki Ingrid Flitter. Środowy poranek dwójki, 24 minuty po szóstej. No proszę Państwa, trochę nam się zrobił taki kącik urodzinowy, bo Jadwiga Smosarska poza ekranem to jest tytuł wystawy plenerowej, która pojawi się na ogrodzeniu dawnej willi artystki w Warszawie, bo dokładnie dziś, w dniu urodzin jednej z największych gwiazd polskiego kina dwudziestolecia międzywojennego, będzie też można zwiedzić samą willę, mówi Grzegorz Rogowski z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
1: Dzięki współpracy z przedszkolem numer 28, które właśnie zajmuje dawną willę Jadwigi Smosarskiej, pani dyrektor przedszkola była na tyle uprzejma, że pozwoliła nam w tym dniu urządzić zwiedzanie willi Jadwigi Smosarskiej, dzisiejszego przedszkola. Niewiele zachowało się z tego oryginalnego wystroju, ono teraz pełni zupełnie inną funkcję, natomiast ten rozkład, który był, który Smosarska zaprojektowała, on cały czas tam jest, więc w czasie tego zwiedzania będziemy mogli przejść przez hol główny z reprezentacyjną klatką schodową, gdzie goście oczekiwali kojówka, która bierała bilecik wizytu.

0: Główka. Wtedy szła do Jadwigi Smosarskiej, ona decydowała, czy ona kogoś przyjmie, czy nie. No takie to były wtedy, takie to wtedy były obyczaje. Są miejsca, gdzie była jadalnia, gdzie był, gdzie była główna sypialnia, są pomieszczenia służby, bo Jadwiga Smosarska miała służbę mieszkającą w tym domu, więc to też jest bardzo ciekawe, że będzie można zajrzeć do tych części, do służbowej klatki schodowej, czy do takich małych pomieszczeń, gdzie ta służba mieszkała. Zejdziemy też do piwnic. W piwnicach z kolei tak zachowało się kilka oryginalnych elementów wyposażenia domu z lat 30., ale ciekawe jest też to, że w czasie wojny był tam szpital polowy, w czasie Powstania Warszawskiego. W tej willi właśnie był prowadzony. Drugą równie ciekawą atrakcją jest taryniarz Jan, który będzie nam towarzyszył w czasie tego wydarzenia. Będzie on na Katarynce przygrywał różne szlagiery z lat 30., a żona pana Jana, pani Agata, będzie miała specjalną fotobudkę. Każdy z naszych zwiedzających będzie mógł sobie zrobić takie pamiątkowe zdjęcie.
1: Szczegóły tych dzisiejszych wydarzeń znajdą Państwo na stronie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, a samą plenerową wystawę można oglądać od dziś na ogrodzeniu dawnego domu Jadwigi Smosarskiej przy ulicy Naruszewicza 15A w Warszawie.

0: poranna dawka muzycznego temperamentu Leonarda Bernsteina i uwertura do Kandyda w nagraniu orkiestry New York Philharmonic pod dyrekcją samego kompozytora. Dwójkowy poranek, minęła 6:31.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Czytajcie Norwida po cichu i na głos. Przy współdziałaniu głosu powstaje jakby inny utwór niż ten czytany po cichu, tak pisał Tadeusz Różewicz. W tygodniu, w którym przypada 205. rocznica urodzin autora Prometidiona, słuchamy liryków poety. Dziś jeden z wierszy z tomu Vademecum, nigdy nie wydanego za życia Norwida. Według Juliusza Wiktora Gomulickiego ten utwór odwołuje się do rzeczywistości. Wydarzenia z biografii poety. Jesienią 1862 roku odwiedził on w Paryżu ubogą emigrantkę mieszkającą z dzieckiem w nieopalanym i nieopłaconym mieszkaniu. Towarzyszyła mu wtedy zamożna dama Konstancja Górska. Następnie Norwid został do niej zaproszony na obiad. Całe to wydarzenie opisał potem w liście do Joanny Kuczyńskiej. Wiersz Cypriana Kamila Norwida zatytułowany Nerwy czyta Andrzej Ferenc.
2: Byłem wczoraj w miejscu, gdzie mrą z głodu. Trumienny isp oglądałem wnętrze. Noga powinęła mi się u schodu na nieobrachowanym piętrze. Musiał to być cud. Cud to był, że chwyciłem się belki spróchniałej, a gwóźdź w niej tkwił jak w ramionach krzyża. Uszedłem cały, lecz uniosłem pół serca, nie więcej, wesołości zaledwo ślad. Pominąłem tłum jak targ bydlęcy, obmierzł mi świat. Muszę dziś pójść do pani baronowej, która przyjmuje bardzo pięknie, siedząc na kanapce atłasowej. Cóż powiem jej? Zwierciadło pęknie. Kandelabry skrzywią się na realizm i wymalowane papugi na plafonie jak długi z dzioba w dziób zawołają socjalizm. Dlatego usiądę z kapeluszem w ręku, a potem go postawię i wrócę milczącym faryzeuszem po zabawie.
0: To był wiersz Cypriana Kamila Norwida zatytułowany Nerwy w interpretacji Andrzeja Ferenca, a jutro, dokładnie w 205. rocznicę urodzin, poety jego wiersz zatytułowany Wielkość przeczyta Krzysztof Gosztyła. No i ponownie dziś w poranku sięgamy po muzykę Fryderyka Chopina, tym razem w jazzowym opracowaniu.

0: Muzyka Fryderyka Chopina przepuszczona przez jazzowy filtr. Krzysztof Herdzin sięgnął po mazurka F-dur opus 68 kompozytora i zamienił go w impresję na temat Chopina, zostawiając rozpoznawalny temat, ale otwierając go na jazzową swobodę. To było nagranie Herdzin Quartet. Środowy poranek dwójki za 20 minut siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: I właśnie na słowie, które brzmi bardzo

0: stanowczo i często służy nam do wzmacniania tego, co chcemy powiedzieć, skupi się dziś językoznawczyni dr Agata Honcia.
1: Słuchacz pyta. Razi mnie używanie słowa absolutnie do twierdzenia. Na przykład absolutnie lubię, absolutnie popieram. To słowo pasuje i było używane do przeczenia. Czy mam rację? Trudno się do tego przyzwyczaić. Inny korespondent napisał. Absolutnie tak, absolutnie nie. Czy może to być przeczenie i potwierdzenie? Cóż, sytuacja nie jest oczywista. Uczono nas rzeczywiście w szkole, że absolutnie bezwzględnie idzie w parze z treścią zaprzeczoną, tak samo jak słowo zgoła. Pretensje, obawy, podejrzenia, zarzuty zgoła nieuzasadnione, zgoła bezpodstawne, czyli absolutnie nieuzasadnione, absolutnie bezpodstawne. Nie zrobił zgoła nic, czyli absolutnie nic. Czy jednak na pewno absolutnie ma w siebie wbudowany taki sam ogranicznik jak zgoła? To rzecz dyskusyjna. Synonimy mogą się bowiem w zdaniach zachowywać w różny sposób. Nie są zwierciadlanymi odbiciami znaczeń ani właściwości gramatycznych. Co więcej, w żadnym ze znanych mi źródeł poprawnościowych nie znalazłam informacji o tym, by absolutnie żądało nie. Czyżbyśmy zatem mieli do czynienia z jakimś szkolnym mitem? Zacznijmy od początku. Absolutnie to przysłówek od przymiotnika absolutny, który wywodzi się z łaciny. W tym języku absolutus to dosłownie wyzwolony ze związków, bezwzględny, zupełny. Łacina nie nakłada na to słowo ograniczeń dotyczących przeczenia i ten brak ograniczeń przejęły też właściwie inne języki. Absolutnie to po pierwsze całkowicie, zupełnie, bez wyjątków. Ufam ci absolutnie. Sprawa jest absolutnie poufna. Absolutnie się z tobą nie zgadzam. To się absolutnie niczym nie różni. Słyszymy tutaj zdania z twierdzeniem i sprzeczeniem. Po drugie, absolutnie to w sposób niebudzący zastrzeżeń, niekwestionowany. Wygrał absolutnie. Nikt nie ma co do tego zastrzeżeń. Nasz przysłówek ma też znaczenie filozoficzne. Absolutnie to obiektywnie, niezależnie od czegoś, samoistnie. Zdanie, twierdzenie absolutnie prawdziwe, w sensie filozoficznym. Ostatnie ze znaczeń odnosi się do polityki, do władzy. Rządzić absolutnie to tak, że się stosuje absolutyzm. Nigdzie, tak jak słyszymy, nie ma nakazu, by absolutnie łączyło się z zaprzeczoną treścią, a zatem niniejszym obalam szkolny mit. I idę tutaj tropem Wojciecha Młynarskiego, który już dawno temu wyśpiewał absolutnie. Do usłyszenia.
0: O różnych użyciach tego słowa opowiadała dziś dr Agata Honcia. Kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło w najbliższy poniedziałek.

0: Żywiołowa włoska śpieweczka Cecilia Bartoli, Vari Salento, Ancora il Fulmine z opery Agrippo Antonia Vivaldiego. Towarzyszył jej ensemble Mateus pod dyrekcją Jeana Christopha Spinoziego. Poranek dwójki za 13 minut siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu jest już Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co w pierwszym jesiennym przeglądzie prasy?
2: Tak właśnie, pierwszy jesienny przegląd prasy. No, zajrzyjmy na jedynki. Rzeczpospolita. Putin chce postawić NATO pod ścianą. Rosja robi wszystko, by odciąć Ukrainę od dostaw. Czekają nas ataki na węzły komunikacyjne, a w końcu przesilenie. To Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza. Fatalne sondaże Trumpa. Po raz pierwszy w dziejach badań większość republikańskich wyborców ocenia negatywnie politykę prezydenta. 32% tyle osób popiera Donalda Trumpa w najnowszym sondażu. Dziennik Gazeta Prawna. Wicepremier musiał ustąpić Chinom. W tle odwołania wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie pojawia się nie tylko konkurencyjne spotkanie z przywódcą Chin, ale też kwestia stałej bazy w Polsce i relacji politycznych. Ale na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, znaczna część pierwszej strony, to fotografia, foto z filmu poświęconego Violecie Villas. To festiwal
0: w Gdyni.
2: Nie chciałam wybielać Villas, mówi Karolina Bielawska, reżyserka filmu o Violecie Villas. Duży wywiad. Piotr Gruszkowski rozmawia z reżyserką, która debiutuje w filmie fabularnym. Chciałam dogrzebać się do człowieka, który krył się za scenicznym wizerunkiem, mówi Karolina Bielawska. Jako twórcy, filmowcy, pisarze, ale też dziennikarze łatwo zapominamy, że opowiadamy o człowieku, a nie o figurze kulturowej. Że nasze interpretacje i żarty mają realne konsekwencje, nie funkcjonują w próżni, dlatego zależało mi, żeby spojrzeć na Violettę na nowo. Może inny cytat. Kiedy zacząłem zagłębiać się w jej historię, odkryłam dziewczynę z biednego domu, która miała ogromny talent i absolutnie niewiarygodną determinację. O tych kilku latach, podczas których dojrzewał film i trzeba było zapiąć budżet, opowiada Karolina Bielawska, a także o tym, że o zrobieniu filmu o Violecie Villas zdecydowała jej znajomość z synem Violetty Villas. Zdobyła jego zaufanie i okazało się, że współpraca z nim była kluczowa dla stworzenia

0: filmu. Przypomnijmy, Karolina Bielawska, absolwentka reżyserii filmowej w Katowicach oraz Szkoły Wajdy w Warszawie. Jej przejmujący film dokumentalny Mów mi Marianna zdobył ponad 20 nagród w Polsce i za granicą. Nominowana do paszportów polityki w 2015 roku. Wiceprezeska Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
1: Czekamy na film, a ja tylko przypomnę, że dziś w poranku po 8.10 połączymy się z naszą specjalną wysłanniczką Moniką Zając, która jest na 51. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: A z kolei właśnie o tym wygląda na to, że to gorący temat, 51. Festiwal w Gdyni. Biografię Villas i Kuronia, tak tytułuje swoją relację z Gdyni Jacek Cieślak na łamach Rzeczpospolitej. Jan Holoubek po sukcesie Heweliusza rozpoczął Gdynię dzikim wschodem. O Złote Lwy w konkursie walczą też fabularne biografie Violetta Villas i Nasza Rewolucja o małżeństwie Gajki i Jacka Kuronię. Jeśli chodzi o film Holoubka, Jacek Cieślak pisze: Holoubek opowiada o skomplikowanych wojennych losach na wschodzie Polski. Jest rok 43. Do małego miasteczka, z którego Niemcy wywieźli wszystkich Żydów, przyjeżdża Martin Wolf, mężczyzna podający się za państwowego urzędnika. Ma wyjaśnić tajemnicę zniknięcia prawnika, który prowadził wiele żydowskich spraw. Krążą plotki, że znał miejsce ukrycia poważnych ilości złota. Samym Wolfem z kolei zaczynają interesować się stacjonujący w miasteczku Niemcy, bo kim on naprawdę jest? Holoubek jego tajemnicę zdradzi dopiero pod koniec filmu, ale w tym filmie każdy z bohaterów jest znaczącą postacią. Dopiero na końcu Holoubek we wstrząsającym filmie pokaże tragedię, która się za tym zagmatwanym światem kryje. Znalazł wyjątkowego aktora i Tajtyran wniósł na ekran tajemnicę, niepokój kryjący się pod wystudiowanym, wyuczonym spokojem człowieka. Również o pozostałych aktorach. Villas w roli głównej to oczywiście o filmie i Kuroń i Gajka. W naszej rewolucji Piotr Domalewski opowiedział o życiu, małżeństwie, wielkiej miłości Jacka Kuronia i jego żony Gajki, a w ich losach i w podejmowanych przez nich decyzjach jest opowieść o Polsce. Jak pisze Jacek Cieślak, to piękna opowieść, wzruszająca także dzięki świetnym kreacjom Arkadiusza Jakubika i Magdaleny Popłaskiej. I mam wrażenie, konkluduje Cieślak, że historia PRL pokazana w Violetcie Villas i naszej rewolucji może trafić do młodych widzów, którzy o tamtym dramatycznym czasie sprzed pół wieku wiedzą bardzo mało. Próbować trzeba, zwłaszcza że historia lubi się niebezpiecznie powtarzać. A jeśli mówimy o historii i o tym wszystkim, to na pierwszej stronie jest sondaż. Sondaż dotyczący preferencji politycznych. No to wiemy, są pewne fluktuacje. Ale to, co niepokoi, to, co podkreśla redakcja, to, że gdyby odbywały się wybory, ile osób deklaruje, żeby poszło? Zdecydowanie tak 41, raczej tak 17, natomiast nie 37. Zdecydowanie nie 27% Polaków. Czyli wygląda na to, że jak nie wiemy, na kogo głosować, to nie idziemy. Na szczęście do wyborów mamy jeszcze trochę czasu. Nie zawsze o kulturze jest dobrze. Na łamach Storecznej Gazety Wyborczej odwołane koncerty. Zamiast muzyki z Titanica była totalna katastrofa. Sprawę badał UOKiK i prokuratora, a organizator odwołanych koncertów sprzedaje bilety na kolejne. Okazuje się, dobrze zapowiadające się koncerty nie dochodzą do skutku na sali Torwaru w Warszawie, a organizator jakby lekce sobie waży.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze więcej o tym, co znalazło się w dzisiejszych...
0: Tylko zapowiem, że okładka Polityki, tygodnika Polityka, to Marek Kondrat. To takie polskie, mówi Marek Kondrat, po latach wracający na ekran rolą w Lalce.
1: U nas też w porankach będzie wywiad z Markiem Kondratem, także zapraszam i zachęcam. Jeszcze więcej o tym, co znalazło się w dzisiejszych gazetach i tygodnikach, Jerzy Kisielewski opowie Państwu po 7.45, a pierwszą godzinę poranka zamykamy muzyką ze Szwecji.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Bora Chong, Łowcy Bólu. Lek był na dobrą sprawę produktem bólu, strachu i wytrzymałości, do jakiej zmuszano chłopaka. Nie chciał już więcej o tym wszystkim myśleć. Ani o firmie, laboratorium, rodzicach i leku, ani o bólu i rozpaczy.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zachęcam. Przemek Stippa.
0: Autopromocja.
4: Jest punktualnie 7:00.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maciej Szajkowski.
4: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze.
0: Poranek dwójki.
4: Dziś jest środa, 23 września, 266 dzień roku. To pierwszy dzień astronomiczny.

i kalendarzowej jesieni. Słońce w znaku Wagi zajdzie o 18:33. Dzień będzie trwał 12 godzin i 10 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Berta, Bogusław, Libert, Marta oraz Tekla. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Wśród nietypowych świąt jest dzień spadającego liścia. Pomyślano jako trochę pogodniejsze powitanie jesieni.

0: głębszą troską o środowisko. W poranku czas na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Justyna Piernik.
1: Dzień dobry Państwu. Nieznany scenariusz Andrzeja Wajdy poznali widzowie Festiwalu Filmowego w Gdyni. Wczoraj odbyło się tam czytanie performatywne tekstu pod tytułem Jesteśmy sami na świecie w adaptacji reżyserii Michała Zdunika. To opowieść o dwojgu młodych ludzi osadzona w ruinach podwojennej Warszawy, opowiadają aktorzy.
2: Kirył Pietruczuk. Dla mnie to jest po prostu opowieść o przemianie chłopaka w mężczyznę. Oni się chowają w ruinach, licząc na to, że w ten sposób ułożą sobie jakoś życie po prostu.
3: Ona tylko czeka na każdy mój kłopot.
4: Marysia Kłusek, ja gram rolę dziewczyny. Bardzo młoda i bardzo zagubiona. Cały czas sobie wyobrażam, jakby to wyglądało na ekranie i żałuję, że nie zobaczę.
1: Ale kolejne czytanie tekstu 8 października w Warszawie, dwa dni później na antenie Dwójki. Tekst zostanie zaprezentowany w formie słuchowiska. Więcej na ten temat w poranku po godzinie 8. Poznań przygotowuje się do 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Pierwszy etap rywalizacji młodych skrzypów z całego świata rozpocznie się 9 października. Już na początku usłyszymy dzieła naszego patrona, zapowiada Martyna Nicińska z Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego.
5: Ten etap rozpocznie się od występu polskiego skrzypka, który był najwyżej notowany na poprzednim konkursie, czyli od występu Wojciecha Niedziułki. To będzie w ogóle wyjątkowy dzień dla polskich skrzypków, uczestników konkursu, ponieważ tego dnia wystąpi aż 4 Polaków. Ten pierwszy etap to są występy solowe oraz z Towarzyszeniem Fortepianu. Niektórzy uczestnicy przyjadą ze swoimi pianistami albo będą korzystali z akompaniamentu pianistów konkursowych.
1: Konkurs będzie miał 4 etapy. Pula nagród regulaminowych to ponad 100 tysięcy euro. Marszałek Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że Kancelaria Sejmu kupiła obraz Witkacego. To portret jednego z ojców polskiej niepodległości, Ignacego Daszyńskiego. Obraz kosztował ponad 250 000 złotych. Marszałek wyjaśnił, że Sejm posiada własne obrazy, rzeźby, kilimy, książki i starodruki. Kupujemy je od wielu lat i nadal będziemy to robić, dodał.
6: Ta praktyka jest tworzona w Sejmie od wielu, wielu lat. Na przykład mamy w tej chwili około 200 obrazów na stanie Sejmu, własnych obrazów. Kupiliśmy na przykład w 2017 roku 4 portrety senatorów z okresu I RP, Chodkiewicz, Czarnocki, Koniec Polski. Mamy te obrazy. Kupiliśmy dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego o naprawie Rzeczypospolitej. Pierwsze kompletne wydanie, 145 tysięcy złotych za to zapłaciliśmy.
1: Obraz jeszcze nie został wystawiony, a już wywołał kontrowersje. Jedni uważają zakup za zbędny wydatek, a inni za kontynuowanie tradycji i upamiętnienie wielkiego Polaka w roku Ignacego Daszyńskiego. Narasta spór wokół budowy nowej siedziby Chorwackiego Teatru Narodowego w Mostarze. Islamska wspólnota w Bośni i Hercegowinie twierdzi, że gmach powstaje na terenie dawnego muzułmańskiego cmentarza.
7: Nowy budynek teatru nie został ukończony, a wspólnota muzułmańska chce jego zburzenia. Wskazuje na dokument z 1884 roku, w którym teren miał być określony jako opuszczony cmentarz muzułmański, Harem Lakiszycia. Według muftijstwa mostarskiego podczas prac budowlanych odnajdywano tam ludzkie szczątki. Teatr odrzuca te zarzuty. Jego kierownictwo twierdzi, że inwestycja jest prowadzona na miejskiej działce, a budowa ma wymagane pozwolenia. Powołuje się również na dokumentację katastralną, według której teren od końca XIX wieku nie był oznaczany jako cmentarz. Obie strony przedstawiają odmienne interpretacje dokumentów z czasów austro-węgierskich. Spór ma nie tylko wymiar prawny, ale i polityczny. O budowę spierają się bowiem dwie wspólnoty zamieszkujące Bośnię i Hercegowinę, muzułmańska i chorwacka. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Kolejne wiadomości o 9:00.

0: Słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porwisty, głównie na wschodzie kraju i nad morzem.
1: Reklama.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Reklama.
0: Środowy poranek dwójki, prawie 7 minut po siódmej. Czas w takim razie na naszą płytę tygodnia. Narodowe Forum Muzyki kontynuuje serię poświęconą twórczości swojego patrona Witolda Lutosławskiego. Dziewiąta odsłona Opera Omnia skupia się na jego muzycznych drobiazgach, miniaturach, utworach dydaktycznych i piosenkach pisanych z myślą o dzieciach. To kompozycje z lat 40. i 50., w których słychać już zapowiedź późniejszego języka Witolda Lutosławskiego, ale także inspirację polską muzyką ludową. Ten album można u nas zdobyć w tym tygodniu. Tradycyjnie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Do płyty tygodnia dołączamy nagrodę dodatkową. Dziś jest to krążek Heritage pianistki Julii Łozowskiej. No a my sięgamy po wybór melodii ludowych na fortepian Witolda Lutosławskiego.

0: pogoda.
1: Dziś sporo chmur, ale miejscami pojawią się większe przejaśnienia, a na zachodzie i w centrum także rozpogodzenia. Lokalnie przelotnie popada, w Tatrach możliwy śnieg i przyrost pokrywy do około 5 cm. Temperatura od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 na północnym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam miejscami około 10 stopni. Wiatr z

0: To był wybór melodii ludowych na fortepian Witolda Lutosławskiego z naszej płyty tygodnia w nagraniu pianisty Michała Michalskiego, a słuchaliśmy w kolejności Hej, od Krakowa jadę, na jabłoni jabłko wisi, od Sieradza płynie rzeka i w polu lipeńka. No i ten właśnie dziewiąty album z serii Lutosławski Opera Omnia może być państwa. Poranek Dwojkiat, polskieradio.pl. Pod tym adresem wciąż czekamy na państwa zgłoszenia mailowe. Jest 12 po siódmej.
1: Poranek Dwójki.
0: A w tej godzinie naszego spotkania między innymi rozmowa z nagrodzoną choreografką Hanną Bylką-Kanecką.
2: Spektakl jest o sprzątaniu, o myciu podłogi. Czasami ludzie, nie wiem, teatru czy z innych sztuk sobie nie zdają sprawy, jak ważna podłoga jest właśnie dla tańca.
0: Kwadrans przed ósmą wspólnie z Jerzym Kisielewskim zajrzymy do środowych gazet, a reżyser i dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie Jan Klata opowie o planach na nowy sezon artystyczny.
3: To jest zarządzanie ryzykiem w ogóle, no, zwłaszcza w Teatrze Narodowym, gdzie to ryzyko, jeśli nie podejmujemy ryzyka, no to po co ja tu jestem?
0: W trzeciej godzinie poranka sprawdzimy, co dzieje się na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a po 8.30 naszym gościem będzie znany projektant Tomasz Osoliński, autor kostiumów do filmowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego, a także współkurator wystawy Szyk i konwenanse, którą oglądać można w Łazienkach Królewskich w Warszawie, gdzie te kostiumy są prezentowane.

0: Jesienne en tres minutos, czyli flamenco w nowoczesnym wydaniu z charakterystycznym, mocnym głosem hiszpańskiej wokalistki Niny Pastori. Środowy poranek, prawie 19 minut po siódmej. Za otwieranie Teatru Tańca na najmłodszych widzów i ich rodziny oraz udowadnianie, że to właśnie taniec może być najlepszym narzędziem do wzmacniania międzypokoleniowych więzi. Nagrodą Gwarancja Kultury w kategorii taniec została uhonorowana choreografka Hanna Bylka-Kanecka. Gratulujemy i trzymamy kciuki, ponieważ w połowie listopada okaże się, czy na konto tej artystki trafi kolejna nagroda, tym razem niemiecka.
1: Zakładam, że było tak. Dzwoni telefon. I dowiaduje się pani, że jest pani nominowana do nagrody The Faust.
2: Tak właśnie było.
1: I co pani pomyślała?
2: Pierwsze to było milczenie, a ja potem się po prostu w ogóle popłakałam. W sensie, że jakoś nie mogłam uwierzyć, bo też odebrałam ten telefon siedząc w studiu, które jest w podpiwniczeniu i czasami z tym, co robię, przez to, że jest to oparte na takich malutkich rzeczach właśnie często domowych, intymnych, to się czuję właśnie w takiej piwnicy różnych spraw i nagle właśnie, że to dostaje takie światło jak nominacja, to było bardzo dla mnie wzruszające i piękne. To był telefon od Hone Dormana, od dyrektora artystycznego teatru, w którym powstał spektakl, za który jestem nominowana i szczerze mówiąc, ja na początku po prostu zamilkłam, bo chyba nie mogłam uwierzyć, bo raz, że takie wyróżnienie, które związane z wkładem w kulturę niemiecką, a ja jakby z Niemcami jestem związana o tyle, że tam się trochę uczyłam i właśnie ten spektakl tam powstał, ale byłam zaskoczona, bo zazwyczaj w Polsce jak są takie nagrody polskie, są dla, najczęściej dla osób z Polski, a tam chyba jest jakiś inny zwyczaj, szczególnie w tym teatralnym świecie i nagrody też właśnie są rozdawane osobom z zagranicy, które po prostu tworzą w Niemczech.
3: Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen.
1: Kim był Faust? Pamiętamy. Powiedzmy, czym jest Faust?
2: To jest taka najbardziej prestiżowa nagroda teatralna, która gdzieś na początku chyba lat 2000 się pojawiła. Ja mam tę przyjemność, że jestem nominowana właśnie w kategorii reżyseria teatru dla młodej widowni.
1: Mops kojarzy się A z psem, B ze sprzętem do sprzątania. Która ścieżka jest właściwa?
2: Akurat w tym spektaklu, no oczywiście byłam świadoma tej gry słów, ale chodzi właśnie o te mopy po polsku do sprzątania. Spektakl

0: spektakl jest o sprzątaniu, o myciu podłogi. Pomysł na niego, tak, jest to taki absurdalny pomysł, który w sumie dotyka jakby różnych obszarów, które są mi bliskie, ponieważ tancerzy i tancerki jak wchodzą na salę, zanim jakby tańczymy, no to ta podłoga musi być czysta. Czasami ludzie, nie wiem, teatru czy z innych sztuk sobie nie zdają sprawy, jak ważna podłoga jest właśnie dla tańca. I właśnie to mycie podłogi, ale też właśnie to blisko ziemi, cały taniec współczesny w ogóle jakby bazuje na tych ruchach, które są blisko ziemi, a że ja się też interesuję właśnie szczególnie choreografią dla młodego widza i zupełnie najmłodszego, to dla mnie w ogóle ten temat poruszania się blisko ziemi, tego, co jest nisko, jak to ustawia też hierarchię, co jest małe, co duże, kto decyduje, na co zwracamy uwagę, był jakiś taki dla mnie no po prostu interesujący. No a że jestem też mamą i staram się właśnie dotykać też w sztuce takich tematów, które są mi bliskie, ale też takiej intencji po prostu skierowania tej soczewki na rzeczy, które są niewidzialne, często przeźroczyste, a które w gruncie rzeczy są kulturotwórcze, bo jakoś tak lubię myśleć właśnie o rodzicielstwie, że to właśnie tymi ruchami, które robimy wokół dzieci, tworzymy kulturę, więc stąd ten pomysł na spektakl.
1: Może Niemcy docenili pragmatyczną część tego przedsięwzięcia. Spektakl, po którym teatr lśni i błyszczy czystością.
0: Na pewno standardy niemieckie pod względem czystości są bardzo wysokie, czym byłam też zaskoczona, ale pozytywnie. Rzeczywiście tam jest tak wszystko wyliczone i ułożone, ale jakoś tak doceniałam to. No bo też właśnie scenografią w tym spektaklu są po prostu mopy. Parę dziesiąt mopów podłużnych, paręnaście zrobionych przepięknych, ręcznych. Nauczyłam się w ogóle typów, jakie są mopy. Jest coś takiego jak typ mopa Kentucky. I to są te takie bardziej włochate. To właśnie też były ręcznie szyte przez scenografki teatru. I mamy też takie malutkie mopy. To są po prostu takie waciki kosmetyczne, bo ten temat ciała i właśnie tego też blisko ciała był dla mnie ważny, bo oprócz tego, że jakby to mycie podłogi, oczywiście to tam było, no to oczywiście też ta cała strefa ciała, właśnie jak ciało samo się potrafi oczyszczać, jakie są systemy w ciele, które oczyszczają non-stop, nawet kiedy śpimy nasze ciało, to jest dla mnie fascynujące.
1: To jest spektakl z rodzaju tych, które włączają publiczność, w tym przypadku małych i dużych. Dlaczego to jest ważne?
0: Dla mnie szczególnie właśnie jest ciekawe tworzenie dla całych rodzin. Raz ze względu na takie własne doświadczenie macierzyńskie, kiedy byłam fanką teatru i tańca i nie za bardzo miałam na co chodzić, kiedy moje dzieci były małe, ale też z takiego politycznego względu, że jest coś z tej hierarchii i władzy w tym, że dzieci nie decydują nawet o tym, na który spektakl przychodzą, to zazwyczaj dorośli, kupują po prostu bilety, a ja lubię bawić się po prostu i trochę wywracać te różne hierarchie i dlatego też ten spektakl jest interaktywny, żeby przełamywać te bariery i pokazywać, że każdy z nas ma ten element twórczy i każdy z nas może jakoś być zaproszony do ekspresji. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby podczas takiego przedstawienia rodzice z dziećmi czy opiekunowie mogli każdy dla siebie coś wynieść wartościowego i wyjść z tymi wspomnieniami naprawdę tacy napełnieni, że to było jakieś takie wspólne dla nich doświadczenie rodzinne sztuki.

wręczenie niemieckiej nagrody teatralnej Der Faust 2026 odbędzie się 14 listopada w Hessisches Staatstheater w Wiesbaden, a z Hanną Bylką-Kanecką rozmawiał Jakub Kukla.

0: Muzykę Camilla Saint-Saënsa i wals Nonchalant des Dur w interpretacji Bertranda Chamailloux. Tego francuskiego pianistę usłyszą Państwo ponownie dziś między 14 a 15 w koncercie w porze lunchu, który poprowadzi Krzysztof Dziuba w programie m.in. kompozycje Ravela i Defali. Pierwszy jesienny poranek dwójki, prawie 7:30. Zatrzymujemy się na chwilę na progu Teatru Narodowego w Warszawie, który w minionym sezonie zagrał aż 417 spektakli na swoich trzech scenach. Frekwencja na poziomie powyżej 100% przy niełatwym repertuarze i wysokich cenach biletów. To jeden z sukcesów tej instytucji. Takim wnioskiem podzielił się dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie Jan Klata. O planach na drugi sezon artystyczny pod jego kuratelą rozmawia Dorota Kołodziejczyk.
1: Oresteia Aeschylosa na początek. W zeszłym sezonie, na pierwszy sezon, zaproponował pan Termopile Polskie. Czyli na otwarcie pierwszego i drugiego sezonu sięga pan po klasykę, by opowiedzieć o współczesnych wojnach.
2: Jak chcemy wrócić do rzeczy zasadniczych, żeby opowiadać nie na zasadzie jakiejś po prostu bieżączki, czy nie wiem, szokerstwa, czy zrobienia sobie po prostu jakiegoś hajpu. To trzeba zacząć od wmyślenia się w coś, co już zostało o naszej rzeczywistości opowiedziane czasem i tysiące lat temu. I myślę, że Luc Perceval wie to lepiej niż jakikolwiek inny twórca europejski. Mistrz pracy z aktorem, mistrz koncentracji w teatrze na tym, co najważniejsze. To jest taki artysta, którego po prostu chce się mieć w teatrze i z którym chce się spotkać aktorów, których się kocha, żeby się mogli też rozwinąć, żeby ta inspiracja była obustronna. To znaczy Luc jest absolutnie zachwycony naszymi aktorami z wzajemnością.
1: Premiera tego spektaklu już 10 października.
2: Praca nad tym spektaklem zaczęła się jeszcze w wakacje. W obsadzie był Jan Frycz, który

0: zachwycił. Znaczy, to było spotkanie od pierwszego wejrzenia. Wielcy artyści zauroczyli się sobą i do ostatniej chwili Jan Frycz brał udział w próbach do Orestei. Mariusz Bonaszewski zgodził się wejść do obsady. W spektaklu Orestea zobaczymy jeszcze Danutę Stenkę, Roberta Czerwińskiego, Ewę Bukałę, Aleksandrę Justę, Karolinę Staniec, Hannę Wojtuściszyn i Cezarego Kosińskiego.
1: Mariusz Bonaszewski wystąpi gościnnie, ale w samym zespole Teatru Narodowego nastąpiły zmiany.
0: Oczywiste jest to, że Teatr Narodowy i w ogóle teatr repertuarowy i zespół aktorski podlega przemianom w czasie. I to jest tak. Aktorzy odchodzą z teatru z bardzo wielu powodów, ale przychodzą do teatru tylko z jednego powodu, mianowicie takiego, że uważają, że to jest dobry teatr i będą mieli tutaj możliwość rozwoju swojego talentu. Dlatego ze Starego Teatru przychodzi do nas Karolina Staniec, z Teatru Śląskiego przychodzi do nas pan Marcin Gawel. To są dwa transfery do nas. Transfery od nas, czyli z wielu różnych powodów, których tutaj nie będę rozwijał. Pan Grzegorz Małecki odchodzi od nas z zespołu i odchodzi od nas z zespołu pani Ewa Konstancja Buchak. I z obojgiem artystów odbyliśmy bardzo merytoryczne i takie poruszające rozmowy. I pan Małecki i pani Buchak oczywiście będą grali te role, które tutaj już mają w repertuarze.
1: Do Teatru Narodowego wracają też reżyserzy, czyli Kamil Białaszek z Dziejami Grzechu, Małgorzata Bogajewska, reżyserzy, którzy będą pracować pierwszy raz z tym zespołem, czyli Aleksandra Bielewicz. Wraca również dyrektor Jan Klata.
0: Ja jestem po prostu niezwykle ciekawy tego, co ci artyści, których tutaj zaprosiłem, wymyślą. I jestem przekonany, że ich spotkanie, niezależnie od tego, czy już mają pewien rodzaj komunikacji z naszym zespołem, czy dopiero tutaj przyjdą po raz pierwszy, że te ich rozpoznania będą uczciwe intelektualnie, to jest bardzo ważne, wnikliwie czytające teksty, którymi się zajmują, i korzystające z niesamowitego potencjału naszego zespołu, ale i zespołu aktorskiego, o którym się bardzo dużo mówi, bardzo słusznie, ale też zespołu technicznego, naszego zespołu po prostu całego, który, cała ta machina, która pracuje na te spektakle. To jest zarządzanie ryzykiem w ogóle, no, zwłaszcza w Teatrze Narodowym, gdzie to ryzyko, jeśli nie podejmujemy ryzyka, no to po co ja tu jestem? No to żeby odcinać kupony i po prostu samemu robić to, co już umiem i zatrudniać takich, co to już wszystko wiedzą i to nie ma żadnego sensu. Więc Małgorzata Bogajewska została przeze mnie rok temu wymieniona w tym sezonie, który się skończył, z Tennessee Williamsem, z dokładnie tą samą pozycją repertuarową, ze Słodkim Ptakiem Młodości w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka. Z powodów, które się nam wszystkim zdarzają, mieliśmy lekkie opóźnienie i czekaliśmy dłużej na Małgorzatę Bogajewską, niż byśmy się mogli spodziewać, ale warto na nią poczekać.
1: I spektakl w pana reżyserii?
0: Grudzień, Fahrenheit, Ray Bradbury. Gdzieś dla mnie to jest tekst, no przecież nie o takim totalitaryzmie, z którym mieliśmy do czynienia, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, tylko o chyba nowych rodzajach totalitaryzmu, to znaczy o zarządzaniu emocjami, zarządzaniu wolnym czasem, o tym, jak bardzo świat dąży do tego, żeby nas ogłupić. Jest czymś, co mnie osobiście przeraża, niepokoi. Można powiedzieć, że Ray Bradbury pisał, mówił o telewizji, no bo to były 50. lata, ale no, telewizja to jest nic w porównaniu z tym, co teraz robi nam się z głowami. A z drugiej strony, jako fanatyczny wyznawca po prostu książek, i to też książek papierowych, niezwykle istotny wydaje mi się ten wątek niszczenia rzeczy, które są mądrzejsze od nas. Czyli lubię po prostu spotykać ludzi, spotykać osobowości artystyczne między sobą, to znaczy być takim spotykaczem ludzi, no i potem brać odpowiedzialność, co wyniknie z tego spotkania.
2: Pierwszym owocem spotkania Zespołu Teatru Narodowego w Warszawie i Luca Persefala będzie październikowa premiera

Orestei Aischylosa w tym sezonie artystycznym, podobnie jak w minionym, Teatr Narodowy z Warszawy pojawi się na festiwalach, między innymi na Gdańskim Wybrzeżu Sztuki, katowickich Interpretacjach i Tarnowskiej Talii.

Menuet z piątej symfonii B-dur Franciszka Schuberta grała Freiburger Baroque Orchester pod dyrekcją Pabla Herasa Casado. Za 19 minut ósma, dziś jak już wielokrotnie mówiliśmy, pierwszy dzień jesieni, no a w Warszawie od ponad tygodnia trwa 69. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Dziś koncert późny.

bo rozpoczynający się o godzinie 22:30 w Teatrze Komuna Warszawa i będzie to prawykonanie utworu post-punk, tak zatytułowany jest ten koncert, w wykonaniu ensemble Compopolex, który to zespół wprowadził do polskiej nowej muzyki artystyczne myślenie o stanie spraw społecznych, tym razem dzięki utworowi Aleksandra Schuberta. Zajmie się wpływem cyfrowych maszyn na nasze życie. Kompozycja No Future to sceniczny performance, w którym trio muzyków konfrontuje się z komputerowym systemem nadzoru i ekstrakcji cech. To muzyka, która sama się szyfruje, aby zablokować zewnętrzny odczyt maszynowy. Prawykonanie tego utworu jednej z najbardziej obserwowanych postaci kompozytorskich muzyki współczesnej to wydarzenie dzisiejszego dnia festiwalu Warszawska Jesień. No i dobra wiadomość jest taka, że na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia telefoniczne 22 645 22 22. Dziś Teatr Komuna Warszawa, godzina 22:30.

0: Allegro Rondo z koncertu skrzypcowego A-dur od Torino, a z Respighiego grała Laura Marzadori z Chamber Orchestra of New York pod dyrekcją Salvatore Di Vittorio. Jest za 13:08.
1: Przegląd prasy.
0: W studiu ponownie Jerzy Kcielewski i powracamy do środowych gazet i tygodników tym razem.
2: Kłaniam się i mam dylemat, co rekomendować, bo jest dużo do czytania. Może trochę historii. 50 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników. Dzisiaj inauguracja wystawy Komitet Obrony Robotników Siła w Jedności. To Dom Spotkań z Historią i Ośrodek Karta na krakowskim przedmieściu. Wystawa plenerowa, a o tym w Tygodniku Powszechnym w specjalnym dodatku 50 lat KOR. Wyobraźnia i kompas to tekst Mateusza Fałkowskiego. Komitet Obrony Robotników był jednym z najbardziej innowacyjnych polskich pomysłów na wspólne działanie w XX wieku. Jak się narodził i co nam dziś z niego zostało? To są to tekst w Tygodniku Powszechnym i rozmowa z profesorem Antonim Dudkiem. KOR był przełomem. Ludzi, którzy nie godzili się z systemem, łączyło poczucie, że niezależnie od różnic, przeciwnik jest jeden, władze komunistyczne. I wreszcie Jacek Taran, siła w jedności. A z kolei w tygodniku Polityka, korzenie trzeciej RP, korzenie z podkreśleniem pierwszych liter KOR. KOR tworzył zalążki prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, ale czy jego idee przetrwają w XXI wieku? O Komitecie Obrony Robotników, 50. rocznicę jego powstania opowiada profesor Andrzej Friszke. Niezwykle ciekawy wywiad w tygodniku Polityka. Wczoraj w Muzeum Historii Polski odbyło się spotkanie członków KOR-u, stawiło się 8 wszystkich współpracowników, było kilkaset osób i prezentacja części dużego filmu biograficznego o Jacku Kuroniu. No, 50 lat temu to było duże wydarzenie, warto o tym pamiętać, prasa o tym pamięta. No, ale pierwsza strona na przykład tygodnika Polityka, zapowiedź dodatku Kultura Plus, bardzo ciekawego, to fotografia Marka Kondrata w stroju, w jakim stroju? W stroju Rzeckiego. I niezwykle ciekawy wywiad. Sądziłem, że mam z lalką spokój, taki jest tytuł. Co mnie łączy z Rzeckim? Staram się jak on być wyznawcą teraźniejszości. Nie lubię narażać na szwank tego, co jest, dla tego, co być może. Mówi Marek Kondrat, powracający na ekran rolą w lalce. Jest o lalce, o lekturze lalki, jest o aktorstwie. Jedno zdanie, dobre. Aktor bywa nieszczęśliwy dwa razy. Jak gra i jak nie gra. To mówi Kondrat i niezwykłe wątki. Wygląda na to, że kino nie było pana ulubioną rozrywką i dlatego kilkanaście lat temu postanowił się pan z tym światem rozstać. Pyta Janusz Wróblewski. Na to Marek Kondrat odpowiada, chcąc być w zgodzie ze sobą,

0: trudno wskazać jedną przyczynę. Było ich wiele. Wychowanie w domu aktorskim, przymus podporządkowania się woli dorosłych, przedwczesne poznanie kulis tego zawodu, czyli pozbawienie się baśni należnej dziecku. Jak się okazuje, że miecz jest drewniany, a księżyc ze sreberka, to umyka trochę iluzji. W życiu zawsze jest coś za coś. Niby koledzy mi zazdrościli, ale na podwórku objawiali to w sposób niesłychanie kąśliwy, przezywając mnie Wawrzkiem albo Ciżmą. To pamiętajmy, historia żółtej ciżemki. Mnie to bolało, że się wyróżniałem w bardzo biednych czasach. Chciałem być taki sam jak wszyscy. Źle znosiłem nienaturalność zachowań rodziców, także sztuczność kolegów ojca, zatopionych w pozach minionego czasu, ukrywających się za aktorskimi maskami. Ta inność mnie niesłychanie paraliżowała. Nie umiałem jej docenić. Potem doszedł do tego tragiczny wypadek ojca. Miał 42 lata, był u szczytu kariery. Samochód, który go wiózł między Warszawą a Łodzią w trakcie zdjęć do Zemsty Bogdziewicza, uderzył w tym ciężarówki. Ojciec był wesołym człowiekiem, wrócił ze szpitala po miesiącu kompletnie odmieniony. W połowie sparaliżowany, przedwcześnie postarzały, zaczął chodzić o lasce. To mi uświadomiło kruchość artystycznych marzeń. Przyjaźń z Konwickim upewniła mnie, że poszukiwanie sposobów wyjścia poza kino i teatr jest słusznym wyborem. Dała mi wsparcie, wytchnienie, bo zawsze miałem rozterkę, czy przypadkiem nie zdradzam samego siebie oraz innych. On to doceniał, radził się tego trzymać. Jest wątek ról między innymi Miałczyńskiego, Adasia Miałczyńskiego, o tym, jak ta rola wyczerpuje, i bardzo ciekawe stwierdzenie Marka Kondrata. Aktor generalnie ma kłopot z tym, że w odróżnieniu od malarza czy pisarza pracuje na swoim organizmie, jest przedmiotem własnej twórczości. Dlatego szuka zasłon, obudowuje się maskami, robi makijaż, ma tekst, który staje się dla niego cudzysłowem i tak dalej. Wcielając się w Miałczyńskiego, w ogóle nie czułem tej odległości, jakby ktoś założył mi znoszone, schodzone, dobrze znane, doskonale pasujące kapcie.
1: Ciekawe, rzeczy mówi Marek Kondrat.
0: Wywiad, którego nie można przegapić, nie można pominąć. A dodatek Kultura Plus, do którego będziemy wracali, tam jest kalendarium wydarzeń, jest o muzyce, jest o literaturze, obiecuję jeszcze powrót. A jak literatura, to Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny na okładce Zetki. Wasz świat nie jest nasz. Dlaczego młodzi Polacy wierzą w spiski i fejki, a nie wierzą w demokrację? To jest pytanie. Na okładce też jest ciekawy. Falklandy czy Malwiny? Spór z Trumpem w tle. To Argentyna i Stany Zjednoczone. A przypomina mi tę historię, bo przecież wojna o Falklandy i Malwiny. Jak ktoś mówił Falklandy, to wiadomo było ten. A Malwiny, a to był przecież stan wojenny. I w Krakowie, w miasteczku uniwersyteckim, pojawił się duży napis, którego o dziwo służby nie były w stanie zamalować, bo miały dylemat. A ktoś napisał: precz z Reaganem, Malwiny dla Związku Radzieckiego. I wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No to tylko zasygnalizuje autor i widmo. To tekst w Tygodniku Powszechnym Ingi Iwasiów, pisarki, ale literaturoznawczyni. Autobiografie i zwierzenia są wciąż popularne, ale uwaga piszących i czytających coraz częściej zwraca się ku grozie i fantazji. Schodzimy w rejony ducha. Inga Iwasiów rozpoczyna swój tekst słowami: na półce z polską prozą wyraźnie widać ruch, przesilenie, może nawet i trwałą zmianę. Coś się wypaliło i spowszedniało. Na okładkach rzadziej czytamy o łamaniu tabu. Fraza ta straciła swą doniosłość. Powoli wyczerpują się też zapasy niepodjętych problemów społecznych. I jeszcze jeden może krótki cytat. Za najciekawsze w prozie ostatnich dekad uważam zatarcie granic między fikcją a doświadczeniem. Miało ono zresztą w naszej literaturze różne etapy i pokonało barierę prozy gatunkowej. Autor i widmo, bardzo ciekawy, podróż po polskiej współczesnej literaturze.
1: Rzeczywiście, było z czego wybierać. Najciekawsze artykuły dzisiejszych kolumn kulturalnych

0: przeglądał dla Państwa Jerzy Kisielewski. Dziękuję bardzo.
1: I obiecuję jeszcze jutro.
0: Jutro więcej.
1: Dodać to, czego nie powiedziałem dziś.
0: A na razie zachęcamy do lektury. Za 4 minuty 8 na koniec tej godziny poranka jesienny John Coltrane.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego.

0: Na pomysły czekamy do końca października.
1: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minuta po ósmej. Witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do dziewiątej.
3: Poranek dwójka.

0: trwał 12 godzin i 10 minut. Dzisiejsi solenizanci to Berta, Bogusław, Libert, Marta oraz Tekla. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od radiowej dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Dzień Spadającego Liścia, Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, a także Dzień Rolnictwa Ekologicznego.
1: Pogoda.
0: Dziś sporo chmur, ale miejscami pojawią się większe przejaśnienia, a na zachodzie i w centrum także krótkie rozpogodzenia. Przelotnie może popadać deszcz. W Tatrach spodziewany jest śnieg, a pokrywa może zwiększyć się około 5 cm. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej, miejscami około 10 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale okresami silniejszy i porwisty, zwłaszcza na wschodzie kraju i nad morzem. A przed nami w poranku muzyka francuskiego baroku.

0: Francuski barok o poranku, kompozycja Jeana Philippa Rameau w wykonaniu ensemble Spiral, zespołu specjalizującego się w muzyce dawnej. Jest 7:07.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie naszego spotkania już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi dramaturg Paweł Dobrowolski.
2: Jest to bardzo skromna wypowiedź, właśnie do teatru lalki formy, ale niezwykle sugestywna, bardzo zabawna.
0: A po 8:30 zaprosimy Państwa na wystawę kostiumów z filmowej lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego Szyk i konwenanse w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Naszym gościem będzie znany projektant Tomasz Osoliński, autor tych kostiumów i współkurator ekspozycji. Będziemy też mieć dla Państwa zaproszenia na tę wystawę.

0: To była estońska kołysanka w opracowaniu Velio Tormisa, Niech kołyska się kołysze, w wykonaniu The Gesualdo Six pod kierunkiem Owena Parka. Ten zespół usłyszą Państwo ponownie dziś wieczorem w Filharmonii Dwójki o 20:00 koncert z Royal Albert Hall, w którym muzyka dawna spotyka się z twórczością Steve'a Reicha. Zapraszam w imieniu Klaudii Baranowskiej. Środowy poranek 10 minut po 8:00 w Gdyni. Rozpoczęło się najważniejsze wydarzenie dla polskiej branży filmowej, czyli 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Przez 6 dni publiczność ogląda najnowsze polskie filmy, spotyka się z twórcami, no i śledzi rywalizację o najważniejsze festiwalowe nagrody, czyli o Złote Lwy. A na miejscu jest nasza specjalna wysłanniczka Monika Zając. Witaj.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Festiwal otworzył Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. Jak ten film został przyjęty i czy rzeczywiście ustawił on ton tej odsłony festiwalu, czy raczej kolejne pokazy idą w zupełnie innych kierunkach?
1: O, to jest trudne pytanie. W pewnym sensie ustawił, bo rzeczywiście w tym konkursie głównym jest sporo filmów odwołujących się do historii. Przede wszystkim do historii II wojny światowej, tak jak właśnie w filmie Jana Holoubka. Ten film, muszę przyznać, bardzo mi się spodobał, bo to jest takie granie z konwencją westernu. Choć jest też dość kameralny, co mnie zaskoczyło. Myślę, że to jest taka propozycja, która

0: spotka się z dużym uznaniem publiczności także, czy przede wszystkim poza festiwalem, no bo to jest ważna weryfikacja tego, jak te filmy się sprawdzają. Nie tylko tutaj dla publiczności festiwalowej złożonej w dużej mierze przecież, tak jak wspomniałeś, z przedstawicieli branży, a film, mam wrażenie, został przyjęty całkiem dobrze. To zresztą jest, tak jak wspomniałam, ciekawe, że jest dużo tych odniesień do historii, no bo przecież musimy też wspomnieć o tym, że w konkursie głównym o Złote Lwy walczy także ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, czyli polski kandydat do Oscara. I to tu też budzi pewne dyskusje w kuluarach, no jak to będzie, czy te dwie nagrody, wyróżnienia jakoś się pokryją. Ale to jest też ważne, żeby podkreślić, że konkurs główny jest bardzo zróżnicowany. To zresztą też podkreślali organizatorzy, bo oprócz tego nurtu historycznego są także filmy chociażby odnoszące się do problemów współczesnych młodych ludzi, to na przykład Fluidy, czy Powiedz mi, co czujesz. Są też takie zabawy z formą, wyjście w stronę przyszłości. Tu trzeba wymienić film Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, ale też filmy biograficzne i to o gwiazdach polskiej estrady. Jest film o Violetcie Villas czy Janie Borysewiczu z zespołu Lady Punk. Co jest, mam wrażenie, też wyjątkowe, to, że o te główne nagrody rywalizują filmy zarówno uznanych twórców, jak i debiutantów. I wczoraj był taki interesujący dzień. Zestawienie w ramach pokazów prasowych Syrenki Picassa, no, weterana Janusza Zaorskiego, z filmem Kobieta stanu wolnego Elizy Godlewskiej i Jana Ruczyńskiego, bardzo udanego debiutu ze znakomitą rolą Ewy Konstancji Buchat. Trudne więc zadanie przed jury, na czele którego stoi w tym roku Krzysztof Zanussi, no, przedstawiciel tego najstarszego pokolenia filmowców, znany z konserwatywnych poglądów na kino. Ja miałam okazję zapytać go między innymi o tę wielopokoleniową reprezentację twórców w konkursie głównym.
1: Ja bym był niechętny takiemu fetyszyzowaniu pokoleń, bo już tyle wie pokoleń przeszło przed moimi oczami i wszyscy jesteśmy podobni i to wszystko podobnie wygląda. I podobnie są chwile wielkiego triumfu, a potem lata zapomnienia. Są ludzie, których talent jakoś się wyczerpuje w pierwszym czy drugim filmie, a są tacy, którzy powoli dojrzewają i dopiero po wielu filmach okazuje się, że byli oryginalni i że mieli coś specjalnego do powiedzenia. Nie chcę tu wymieniać nazwiska, ale no mam taki żal, że wielu kolegów jeszcze w pełni sił zamilkło w tej chwili. A z kolei też wiele tych młodych, debiutanckich filmów powstało niepotrzebnie zupełnie, bo widać, że są i nieudolne, i puste. Ale zawsze tak było. Tylko, że czasem było trudniej taki film zrobić. Teraz przez jakieś konstelacje to jest łatwiej. Nie, no zastanawiam się, jaki efekt będzie miała ta nagroda. Co ona mówi o naszym filmie, co ona mówi o nas. No i tak na to będę patrzył, ale zawsze jest takie jakby abstrakcyjne kryterium, że jeśli po obcowaniu z dziełem sztuki ja staję się lepszy, to znaczy to było dobre dzieło. A jak staję się gorszy, to znaczy uległem zgorszeniu. Zgorszenie zostało zawłaszczone przez zupełnie inną treść niepotrzebnie, bo to nie chodzi o obscenie erotyczne. Jestem zgorszony głupotą, jestem zgorszony złą wolą, jestem zgorszony wredną nienawiścią, która czasami jest wpleciona w filmy, te, które epatują gwałtem, przemocą. I po takich filmach wychodzę gorsze, czyli zgorszone. Mogę odgadnąć jakąś politykę dyrekcji festiwalu, która pewne filmy zdecydowanie faworyzuje. Jest to ogromne pomieszanie i gatunków, i języka, i przesłań. Kiedyś były takie czasy, kiedy wielu z nas grało do tej samej bramki. Takie było kino moralnego niepokoju. Ono z różnych stron atakowało tą rzeczywistość, która była niezgodna z ideami, niezgodna z deklaracjami, niezgodna z całą ideologią. No a teraz te filmy są, no też są dość konformistyczne, bo mówią rzeczy, które wszyscy mówią, więc było w zeszłym roku taki festiwal przemocy domowej i gwałtu. No jeszcze w tej chwili nie mogę uogólnić, jaka jest średnia tych filmów dzisiaj w tym roku. Ale też widzę, że są bardzo rozstrzelone, czyli że dyrekcja nie chce wskazywać jakiejś polityki kulturalnej, tylko zostawia to już do rozstrzygnięcia publiczności.

0: To jest jedna z takich mitów, że różnorodność jest dobra. Ona jest bardzo ważna w biologii, jak pani hoduje kwiatki, czy muszki, czy tak dalej, to naprawdę różnorodność jest ważna genetycznie. Natomiast rzeczy mają być dobre, a nie koniecznie różnorodne.
1: Przyznają państwo, że to dość gorzka wypowiedź Krzysztofa Zanussiego. No ja już ciekawa jestem tego werdyktu i tych dyskusji, które będą pewnie w gronie jurorów poprzedzały te decyzje, ale Krzysztof Zanussi też powiedział interesującą rzecz, że choć tak może nie do końca dobrze oceniał ten festiwal przemocy domowej i gwałtu, to jest odniesienie do Domu Dobrego Wojciecha Smarzowskiego, filmu pominiętego, jeśli chodzi o nagrody w ubiegłym roku, i sam przyznał, że nie chciałby, żeby do tego stopnia werdykt tegorocznego jury się rozminął też z oczekiwaniami publiczności, bo przypomnijmy, że film nie został nagrodzony właściwie żadną nagrodą, a później okazał się bardzo ważnym tytułem, szeroko dyskutowanym i takim, na który wiele osób do kina postanowiło się wybrać.
2: No a w konkursie, bo w konkursie głównym jest 16 filmów, w tym kilka pełnometrażowych debiutów. A czy po tych pierwszych pokazach widać już, że ci młodzi twórcy wnoszą do polskiego kina jakiś nowy język albo jakiś nowy temat, który wcześniej był tak mniej obecny?
1: To też jest ciekawe. Mówi się sporo o tej obecności kultury terapii i tego, w jaki sposób młodzi ludzie też między sobą kształtują relacje, już opierając je o nieco inne zasady, choć to może nie wynika z działalności tych debiutantów, bo tu mam na myśli chociażby film Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, no, twórcy starszego pokolenia, ale też te tematy związane z młodymi ludźmi są podejmowane przez starszych i mam wrażenie, że to rzeczywiście jest jakaś nowa wartość w polskim kinie. No, ja naprawdę państwu polecam film Kobieta stanu wolnego, o którym wspomniałam przed kilkoma chwilami. To być może nie jest to powieść o młodych ludziach, bo ta główna bohaterka jest kobietą w średnim wieku, ale to jest rzeczywiście bardzo wyczulone społecznie kino i myślę, że to też może być jakaś wskazówka, jeśli chodzi o to, w jakim kierunku ci debiutanci będą szli. No ale mówimy o debiutantach, oddajmy też sprawiedliwość mistrzom i wspomnijmy o nagrodzie Platynowe Lwy, czyli tej honorowej, najważniejszej. Posłuchajmy, co dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska mówi o tegorocznej laureatce.
3: Platynowe Lwy otrzyma w tym roku Halina Prugar-Ketling, absolutnie wybitna montażystka, legenda polskiego kina, która pracowała naprawdę z wielkimi naszymi mistrzami, chociaż wiele filmów zrealizowała razem z Andrzejem Wajdą i być może z tego państwo przede wszystkim Halinę Prugar-Ketling kojarzą. I właśnie film Andrzeja Wajdy Halina Prugar-Ketling wybrała do programu festiwalu. Pokażemy Panny z Wilka, jedną z ulubionych realizacji laureat, ale też film, który Halina Prugar-Ketling ogromnie ceni. Haliny Prugar-Ketling nie będzie z nami na festiwalu, ale oczywiście będzie masterclass, będziemy rozmawiać o absolutnie niezwykłej twórczości tegorocznej laureatki, więc na to spotkanie też państwa zapraszam.
1: A to spotkanie w Gdyni już jutro. Dodam, że Halina Prugar-Ketling to jest pierwsza montażystka wyróżniona tą prestiżową, honorową nagrodą, także z pewnością dla całego środowiska jest to bardzo ważne wydarzenie.
2: No ale tutaj musimy przywołać właśnie nazwisko Andrzeja Wajdy.
1: Andrzeja Wajdy, oczywiście.
2: Bo podobno wczoraj widzowie festiwalu poznali nieznany scenariusz tego reżysera.
1: Tak, to prawda. Zresztą, no przypomnijmy, trwa rok Andrzeja Wajdy i to się mocno odbija także w programie tegorocznego festiwalu. To było bardzo ciekawe wydarzenie, zresztą współorganizowane przez dwójkę. Czytanie performatywne niezrealizowanego scenariusza Jesteśmy sami na świecie, a za reżyserię i adaptację tego przedsięwzięcia odpowiada Michał Zdunik. Może oddajmy mu głos, żeby opowiedział, na czym niezwykłość tego przedsięwzięcia polega.
4: No to jest projekt dosyć niesamowity, bo Andrzej Wajda pracował nad tym filmem ze scenariuszem Moniki Kotowskiej, takiej młodziutkiej pisarki, która miała kilkanaście lat, jak zadebiutowała. I no, go jakoś zainteresowała ta Kotowska, to jest trochę w stylu takiego brutalizmu Marka Chłaski, więc zaproponował jej pisanie scenariusza opartego na prawdziwej historii. Zresztą to się chyba gdzieś w Szczecinie zdarzyło, że właśnie taka para uciekła, by urodzić dziecko w gruzach. I Wajda nie skończył tego filmu, on już był zaawansowany bardzo, przyjechali na zdjęcia, no ale zostało to odwołane przez komisje scenariuszowe, kazali Wajdzie wracać, później zabrał się za Popiół i Diament i to jest próba trochę takiej rekonstrukcji tego. Rekonstrukcję mówię, bo są dwie wersje.

0: sensie jest scenariusz i scenopis, one się dosyć różnią od siebie i to jest trochę taki miks jednej i drugiej wersji, bo myślę, że one mają swoje wady, a myślę, że jak się połączy ten materiał, coś dopisze, coś poskraca, no to wychodzi bardzo ciekawa całość.
1: Piotr Cyrus. Szkoda, że ten film nie powstał. Musimy sobie zdać sprawę, co to była za Polska wtedy. Po wojnie, komuna, budujemy nowy dom. W ogóle nie zajmowanie się jednostką. A tu pan Andrzej po prostu waży się zrobić taki scenariusz, który dotyka młodych ludzi, ich tu i teraz, w tych ciężkich, strasznych czasach.
2: Gwiżdżę na nich wszystkich, gwiżdżę.
3: Kirył Pietruczuk. Dla mnie to jest po prostu opowieść o przemianie chłopaka w mężczyznę. Oni się chowają w ruinach, licząc na to, że w ten sposób ułożą sobie jakoś życie po prostu.
4: Ona tylko czeka na każdy mój kłopot.
5: Marysia Kłusek, ja gram rolę dziewczyny. Bardzo młoda i bardzo zagubiona. Współczuję jej bardzo, ale ona ma swoje momenty, że jest oj, ostra jest dziewczyna.
6: Tu, gdzie przystanęli, kończy się miasto. A zaczyna dzielnica ruin.
3: Wiele było takich perełek, których pan Andrzej Wajda nie zrealizował, no ale no, gdyby zrealizowało się to, to być może nie mielibyśmy Popiołu i Diamentu, a no to jeden z moich ulubionych filmów Andrzeja Wajdy.
5: Cały czas sobie wyobrażam, jakby to wyglądało na ekranie i żałuję, że nie zobaczę.
7: Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy tekst, a na naszej antenie pojawi się w formie słuchowiska 10 października, czyli dzień po 10. rocznicy śmierci Andrzeja Wajdy. Czy na tym festiwalu wśród debiutantów jest taki przyszły Andrzej Wajda? Ja sobie zadaję to pytanie i chętnie przyglądam się właśnie tym propozycjom młodych twórców. I tu już być może postawię kropkę, bo więcej w jutrzejszej audycji o wszystkim z kulturą wspólnie z Adrianą Prodeus. Zaprosimy Państwa do Gdyni i do rozmowy z twórcami tegorocznego festiwalu.
8: A tymczasem o tym, co dzieje się na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, opowiadała nasza specjalna wysłanniczka Monika Zając. Bardzo Ci dziękuję za relację.
7: Bardzo dziękuję.

0: Allegro z koncertu wiolonczelowego Amol Antonia Vivaldiego grał Jean Guillaume Queyras z Akademii für Alte Musik Berlin. Jesienny poranek dwójki, 27 minut po ósmej.
1: Rekomendacje.
0: A w tym tygodniu słuchamy kulturalnych poleceń Pawła Dobrowolskiego, dramaturg, który do tej pory współpracował z takimi reżyserami jak Jakub Skrzywanek czy Natalia Korczakowska. Dziś jest dyrektorem Olsztyńskiego Teatru imienia Stefana Jaracza. A na jaki spektakl zabrałby państwa do teatru?
2: Na spektakl do Teatru Kubuś z Kielc, to jest teatr lalkowy, zaprosiłbym na spektakl Spowiedź w Drewnie w reżyserii Ryszarda Dolińskiego. Jest to bardzo skromna wypowiedź właśnie do teatru lalki formy, ale niezwykle sugestywna, bardzo zabawna, piękna, poruszająca. Muszę powiedzieć, że to jedna z takich rzeczy, którą obejrzałem w ostatnich miesiącach. Właśnie sporo oglądam spektakli, bo ponad w sumie 150 rocznie, tak jak to sobie zapisuję, to muszę powiedzieć, że ten spektakl zostawił we mnie rzeczywiście jakiś duży ślad. Jakąś taką prostotą, trochę naiwnością, którą buduje, a jednocześnie zostawia widza z wieloma pytaniami, jakimś takim zastanowieniem i skłania do refleksji. Odświeża też bardzo taki nietypowy tekst. No, serdecznie polecam. To jest spektakl wciąż grany w repertuarze Teatru Kubuś w Kielcach. Proszę śledzić w repertuarze i tłumnie odwiedzać ten teatr, proszę.
0: Spowiedź w Drewnie w Teatrze Kubuś w Kielcach. Na ten spektakl poleca się wybrać Paweł Dobrowolski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru imienia Stefana Jaracza. Kolejne spotkanie z tym dramaturgiem już jutro w poranku.

0: Słuchaliśmy Barcaroli Amol, Gabriela Fauré, utwór z wcześniejszego okresu twórczości kompozytora. Grała francuska pianistka Delphine Bardin, a minęła 8:32.
1: Gość poranka dwójki.
0: W naszym studiu Tomasz Ossoliński, znany projektant i mistrz krawiectwa. Dziś także w roli współkuratora wystawy Szyk i konwenanse, którą można już oglądać w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Ta wystawa prezentuje aż 32 kostiumy zaprojektowane przez Katarzynę Lewińską i naszego gościa do najnowszej kinowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Proszę nie mylić z serialową lalką, bo teraz te dwa tytuły bardzo krążą tutaj. W Łazienkach zobaczymy kostiumy z filmu, którego kinowa premiera odbędzie się już 30 września, więc to jest trochę taki przedpremierowy pokaz. Szyk i konwenanse. Co tak naprawdę prezentuje ta wystawa i co dla pana było najważniejsze w pokazaniu?
2: Pracując wspólnie z Katarzyną Lewińską nad kostiumami do tegoż filmu, po pierwsze mieliśmy niesamowitą frajdę, ponieważ jest to jeden z nielicznych filmów obecnie zrealizowanych, gdzie kostium filmowy dla wszystkich aktorów bez wyjątku został zaprojektowany przez nas i wykonany w mojej pracowni, a więc ta możliwość, którą dał nam producent, na którą również przystali wszyscy aktorzy, aktorki, wspaniała obsada, żebyśmy mogli z Kasią pokazać, jak my widzimy ten XIX wiek, jak widzimy go szykownie, nawiązując do tytułu wystawy. Będziecie państwo mogli to właśnie, tą naszą pracę, tą naszą wizję zobaczyć od 30 września w kinach. Bardzo gorąco zapraszam w moim i Katarzyny imieniu.
0: Te 32 kostiumy filmowej lalki można już oglądać w Łazienkach. I co właściwie można zobaczyć z bliska na wystawie, czego nie będzie można dostrzec podczas oglądania filmu?
2: Powstało bardzo dużo kostiumów do tego projektu. Myśmy z Kasią wypuścili około 1800 sylwetek. Tak jak wcześniej wspomniałem, wszyscy aktorzy zostali zaprojektowani i uszyci. I tak jak państwo na pewno wiecie, często bohater pojawia się w filmie na moment. W tym momencie widzimy go, jego energię, jego rolę, jego postać. A na tej wystawie będziecie się państwo mogli przyjrzeć uważnie, w co dokładnie został ubrany, jak te ubrania zostały wykonane, z jaką pieczołowitością, którą oddaliśmy całe serce tym projektom, tak aby nas samych zadowolić, a tym samym naszych widzów i przede wszystkim też aktorów, którzy dzielnie to wszystko nosili, zwłaszcza aktorki, wszystkie cudowne panie, które ubieraliśmy. Przyznaję się szczerze, prywatnie, że je bardzo podziwiam, że dały radę w tych kostiumach całymi dniami przebywać na planie filmowym.
0: Tytuł wystawy właśnie mówi o tym szyku i konwenansach. Gdzie w świecie Prusa kończył się szyk, a gdzie się zaczynały konwenanse?
2: Myślę, że to jest doskonałe pytanie dla wszystkich osób, które przeczytały lalkę, ponieważ jak wiemy, obecnie jest lalkomania w naszym kraju. Podejrzewam, że bardzo dużo osób tej książki nie przeczytało. I to jest takie zadanie domowe i pytanie poranne. Proszę przeczytać i sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie.
0: A zaskoczony jest pan tym rozgłosem, tą dyskusją narodową wręcz, powiedziałbym, o lalce?
2: Ja przyznaję szczerze, że to, co mnie bardzo zaskoczyło, i tu pozdrawiam wszystkich słuchaczy, to niesamowity udział wielu rozgłośni radiowych w tym projekcie, ponieważ nie spodziewałem się, sam oczywiście

0: oczywiście słucham radia codziennie, bo lubię, kiedy towarzyszy mi głos, muzyka, wiadomości płynące z eteru. Natomiast nie sądziłem, że jest to aż tak popularne i bardzo się cieszę. I nawet powiem szczerze, że jestem wręcz wzruszony, że to właśnie bardzo duża ilość stacji radiowych, w tym państwo, odzywacie się po to, aby porozmawiać o tym projekcie. To jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło.
1: Ta wystawa ma też szczególny anturaż w Łazienkach Królewskich, bo można te kostiumy oglądać w aż trzech miejscach.
0: Pałac na Wodzie, Pałac Myślewiecki oraz Galeria Rzeźby, czyli Stara Oranżeria. I tam będziecie państwo mogli sobie z bliska podejść i zobaczyć te kostiumy, każdy ich detal. Myślę, że dla osób, które się choć trochę modą interesują lub kostiumem filmowym, lub krawiectwem, lub designem, może być to być bardzo przyjemny spacer.
1: A jak w ogóle ubrać Wokulskiego, człowieka, który no, z jednej strony dorobił się majątku, no ale próbuje wejść do świata arystokracji, no i jak go ubrać, żeby ten kostium opowiedział tę historię no, bez jednego słowa, żeby po tym ubiorze już było widać?
0: Ja bardzo żałuję, że nie ma z nami Kasi Lewińskiej, ale obecnie też już pracujemy nad kolejnymi projektami i tak naprawdę do tego świata filmu i do tej narracji poprzez kostium wprowadziła mnie Katarzyna kilka lat temu i z nią pracuję od wielu lat. I ona by państwu bardzo pięknie o tym opowiedziała, czym jest kostium, bo jest to niewiarygodnie zdolna projektantka kostiumów, ale oczywiście ja ubierałem Marcina Dorocińskiego, a ubieraliśmy razem Wokulskiego. Przede wszystkim trzeba było to dobrze skroić, dobrze uszyć, ale też tym ubraniem opowiedzieć jego historię, czyli jego status, kiedy przyjeżdża, kiedy wraca do Warszawy, kiedy znajduje się już w tym wyższym towarzystwie, w tym towarzystwie, do którego aspiruje. I tym samym to ubranie podkręcić, więc garderoba naszego aktora składała się z kilkunastu sylwetek, tak to nazwijmy. No i pracowaliśmy 8 miesięcy po to, abyście państwo mogli zobaczyć piękny film, ale to nie tylko dzięki naszej pracy, ale też wspaniałych twórców, operatora, reżysera, aktorów.
1: A jak było z Izabelą Łęcką? No bo tu przede wszystkim ważny był status i elegancja, no ale też pewne ograniczenia, no bo to było XIX wiek, życie jednak tym konwenansom podporządkowane.
0: Trzeba powiedzieć, że w bardzo taki mocny sposób to, w czym kobieta się pojawiała, też jak gdyby ją definiowało. Kobiety nie znały wartości pieniądza. Tego typu kobiety. Ktoś za nie płacił. One sobie zamawiały suknie i chciały pięknie w nich wyglądać. Zresztą jest bardzo piękna scena z hrabiną Joanną Karolową, kiedy Izabela mierzy suknię, w której będzie się miała pokazać. I przyznam się szczerze, że możemy tu dużo o tym rozmawiać, ale ja chciałem o tym pięknym poranku jesiennym, mojej ukochanej porze roku, pierwszej jesieni, pierwszego poranka, powiedzieć, kim jest Kamila Urzędowska. Kamila Urzędowska, myśmy się nie znali wcześniej, bo to jest bardzo istotne. Troszkę miałem obawy, kim jest kobieta, która przyjdzie do mojej pracowni, z którą będziemy razem pracowali i muszę przyznać, że tak fenomenalnej aktorki i tak fenomenalnej postaci do ubierania, nie tylko jako lalki, jako Izabeli Łęckiej, ale jako samo, jako Kamili Urzędowskiej, która tak totalnie z nami współpracowała, to chylę czoła absolutnie tutaj dzisiaj o poranku, bo pełen profesjonalizm i zawodostwo, a efekty będziecie państwo oglądali w kinie.
1: A czy podczas pracy nad tymi kostiumami do filmowej lalki odkrył pan właśnie w lalce coś, czego wcześniej nie dostrzegał jako projektant?
0: Tak, i to są dwie rzeczy. Po pierwsze trafiła w nasze dłonie książka pana Głodzińskiego. To jest książka wydana tuż przed czasem, kiedy się dzieje lalka, czyli książka z XIX wieku, książka do kroju i szycia. Taki podręcznik dla krawców i konstruktorów. I myśmy na bazie tego podręcznika

0: odtworzyli sylwetki. Czyli w zasadzie skroiliśmy je tak, jakby je krojono te przeszło 100 lat temu. I to była niesamowita frajda móc jak gdyby odkrywać i trochę badać tą sylwetkę, jak ona była i dlaczego ta sylwetka tak dobrze się prezentowała. Bo to nie był krój, to co wykonaliśmy, stylizowany na XIX wiek, tylko to są kroje z XIX wieku. I to była niesamowita frajda dla mnie, jako dla krawca i konstruktora, ale drugą rzeczą, którą odkryłem, o czym nie miałem bladego pojęcia, ponieważ jeżeli sobie państwo przymrużycie teraz oczy i wyobrazicie sobie taką postać z końcówki XIX wieku, to ma na, to ta kobieta ma bardzo wąziuteńką talię. Wydaje się, że ma opakowany, bo kobiety w ciągu dnia się bardzo wysoko zapinały, duży biust, pełne biodra. I kiedy pojechaliśmy w ubiegłym roku do Tirelli, to jest taka wypożyczalnia kostiumów, gdzie mają takie archiwum, w którym znajdują się oryginalne ubrania z różnych epok, z różnych dekad, mogliśmy zobaczyć oryginalne ubrania właśnie z tej dekady XIX wieku. Mnie osobiście to zawsze bardzo interesuje, jak to jest uszyte i jakimi technikami było szyte. I odkryłem, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, że kobiety, tak jak dzisiaj zakładają push-upy, żeby podnieść biust, tak wówczas kobiety wszywały taki rodzaj poduszeczek nad biustem, który powodował, że ten gors był idealny. I jeżeli państwo sobie nawet szybko wrzucicie w wyszukiwarkę jakieś zdjęcie kobiety z XIX wieku, to zobaczycie, że te dekoldy dziennych ubrań są bardzo pełne i bardzo takie obłe. I to było moje duże odkrycie i zaskoczenie.
1: A jak z sukniami wieczorowymi?
0: I tu jest paradoks, ponieważ kobiety pokazywały dekoldy. Tak jak za dnia były po szyję, pod szyję ubrane, długie rękawy, długie spódnice, tak wieczorami podczas bali kobiety odsłaniały dekoldy.
1: Powiedział pan, że tutaj bardzo tak pieczołowicie i wręcz dokonywali państwo historycznej rekonstrukcji tych kostiumów. No i to jest pytanie, na ile rekonstrukcja, a na ile współczesna interpretacja? Czy projektant może trochę oszukać ten XIX wiek?
0: Rekonstrukcją dla nas jest krój. Mhm. I odniesienie się do kroju historycznego. Natomiast to, co Katarzyna i ja zaproponowaliśmy, to jest nasza interpretacja w oparciu o malarstwo, mhm, o ikonografię, o żurnale Mood. Nasza interpretacja tego kostiumu. To nie jest kopia, to nie jest rekonstrukcja, tylko to jest, jak to pięknie Katarzyna mówi, w całości zaprojektowany film.
1: A czy był taki kostium, z którego musieli państwo zrezygnować albo go zmienić wbrew poczuciu estetyki, bo właśnie nie pasował do bohatera albo do realiów?
0: Przyznam się szczerze, że chyba tylko ze względu na to, że któraś ze scen wypadła w trakcie realizacji zdjęć, nie użyto jednego kostiumu. A cała reszta, która została zaprojektowana i wymyślona przez nas i uszyta, jest w filmie. Także to myślę, że to też jakiś tak dobrze się ułożyło. Ja też ze względów zawodowych nie lubię marnować czasu, tkanin, pracy ludzi, bo bardzo ją szanuję. Więc staraliśmy się tak tym wszystkim, tak to wszystko projektować i tak to wszystko szyć, abyśmy niczego nie zmarnowali.
1: Dziś, kiedy jest pan nie tylko autorem tych kostiumów, ale także współkuratorem wystawy, co zmienia się w myśleniu o ubiorze, kiedy no, przestaje on być częścią filmu, a staje się eksponatem w pewnym sensie?
0: Przyznam się szczerze, że kiedy udało nam się już ubrać manekiny, takie specjalne manekiny, bo nie są to takie typowe wystawowe, jak oglądamy w galeriach handlowych, tylko to są specjalne manekiny przeznaczone do po to, aby założyć na nie kostium historyczny, to kiedy zobaczyliśmy z Kasią po roku znów ubrane w cudzysłowie lalki w te projekty, to się troszkę wzruszyliśmy. Przepięknie zaprojektował tą wystawę Szymon Bobrowicz, architektura KL24. Te lalki nasze, czyli te nasze manekiny, mają też również niewiarygodnie fantastyczne nakrycia głowy. I tu muszę powiedzieć o cudownej dziewczynie Marcie Galik, która w wykonała

0: własnoręcznie wszystkie nakrycia głowy, które państwo będziecie widzieli w filmie. I jej talent wielki, jej odwaga i brawura w tym, co zrobiła, doskonale spięła się z naszymi projektami. Wanda Nowak wykonała fantastyczne buty, w których aktorki grały, nie narzekały. Te buty są podobno bardzo wygodne. Więc tak naprawdę wszyscy mieliśmy niesamowitą przygodę. I kiedy pamiętam, zadzwoniłem do miejsca, w którym produkowałem, szyłem męskie ubrania i byłem przekonany, że nie wpuszczą mnie już tam, bo było to bardzo dużo pracy, to usłyszałem jedno pytanie: Tomek, co robimy teraz? Czyli jednak ludzie chcą tworzyć ładne rzeczy.
1: Czy to był największy pana artystyczny projekt?
0: Przyznaję się szczerze, że zawsze myślę o każdym, który w pewien sposób mnie zaskakuje, bo jest nowy, odkrywam jakieś nowe rewiry, że to jest ten najważniejszy, ale rzeczywiście na dziś mogę powiedzieć, że z jednej strony czekam na to, aby Lalkę coś przebiło, a z drugiej strony tak, on dzisiaj jest tym projektem, który bardzo zmienił moje myślenie w różnych kwestiach.
1: To już na zakończenie, przed ceremonią wręczenia Oscarów, czy Paweł Pawlikowski zgłosił się już do pana o tak. Strój na galę?
0: Na razie wiemy, że Ojczyzna jest polskim kandydatem. Piękny film, miałem przyjemność go oglądać. Trzymam kciuki za Pawła i trzymam kciuki w ogóle za wszystkich twórców, którzy oddają całe swoje serce. Często muszą podjąć wiele wyrzeczeń, chociażby życie rodzinne, bo tacy ludzie znikają z domów i pracują po kilkanaście tygodni czy miesięcy na planach filmowych, ale jest to piękne, że ludzie mogą coś tworzyć i dać to innym.
1: O wystawie Szyk i konwenanse, którą można już oglądać w Łazienkach Królewskich w Warszawie, opowiadał w poranku Tomasz Osoliński, znany projektant i mistrz krawiectwa, współautor tej wystawy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu, życzę miłego dnia.

To było spotkanie muzyki Antonia Vivaldiego z irlandzką tradycją ze znakomitej płyty Ostra Waganza w wykonaniu zespołu Le Orfanelle della Pietà. Obiecałem Państwu zaproszenie na wystawę Szyk i konwenanse kostiumów do filmowej lalki. To w Łazienkach Królewskich w Warszawie. No i teraz jest ten moment, kiedy mogą Państwo w sprawie tych zaproszeń do nas napisać. Poranek Dwójki @polskieradio.pl. Pora też dowiedzieć się, do kogo pierwszego dnia jesieni uśmiechnęło się szczęście w sprawie naszej płyty tygodnia. Najnowszy, 9. album z serii Witold Lutosławski, opera Omnia z muzycznymi miniaturami powędruje do pani Aliny z Krakowa. Do tej płyty tygodnia dołączyliśmy też nagrodę dodatkową, album Heritage pianistki Julii Łozowskiej i ten najnowszy album otrzymuje dziś od nas pani Krystyna z Łodzi. Serdeczne gratulacje. Na nasz środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6:00. Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. No a na zakończenie, w takim dniu nie może zabraknąć jesiennych wątków muzycznych. Autumn Leaves Joshua Cosmy, jeden z najbardziej znanych standardów jazzowych, tym razem w wykonaniu zespołu skrzypka Stefana Grappellego.

0: Jest 9.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Grzegorz Małecki.
0: Pora na wiadomości kulturalne. Justyna Piernik, zapraszam. Warszawska Opera Kameralna zamówiła musical o depresji dzieci na podstawie dokumentacji zebranej przez Kasię Stoparczyk. Dziennikarka przez lata tworząca audycje dla najmłodszych zginęła ponad rok temu w wypadku samochodowym. Premiera dzieła będzie jednym z ważnych wydarzeń przygotowywanych na 65-lecie opery, mówi jej dyrektorka Alicja Węgorzewska.
2: Bardzo mnie to zabolało, kiedy przeczytałam te raporty o polskiej młodzieży, że jesteśmy drudzy w Europie pod względem samobójstw młodych ludzi. To był mój pomysł, ale cały fundament przekuła to absolutnie Kasia Stoparczyk. Ona zrobiła cały research, jeździła do tych dzieci, rozmawiała i napisała cały pierwszy akt. To jest źródło, z którego czerpaliśmy. W tej chwili nie będzie tam tekstów Kasi Stoparczyk. Zadedykujemy jej ten musical.
0: Libretto napisała Dorota Kędzierzawska, która też wyreżyseruje spektakl. Muzykę komponuje Włodek Pawlik.
3: Jest bardzo intrygujący scenariusz i nasze libretto Doroty Kędzierzawskiej, która przełożyła język. Dają mi po prostu taką gwarancję, że tutaj żartów nie ma.
0: Premiera musicalu przewidziana jest na wiosnę przyszłego roku. W 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników w Gdyni premierowo pokazany zostanie film o Jacku Kuroniu i jego żonie. Film w reżyserii Piotra Domalewskiego znalazł się w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Nasza rewolucja opowiada historię życia, walki i miłości Jacka Kuronia, który był jednym z założycieli KOR-u.
4: Musisz mi to...

0: Na co mnie wydawało się warto postawić, to są te rzeczy uniwersalne dla wszystkich, to znaczy emocje między ludźmi, to co przeżywamy w takich dramatycznych chwilach aresztowania, uwięzienia.
1: Arkadiusz Jakubik, który zagrał Jacka Kuronia, tłumaczy, że ten film pokazuje przede wszystkim ogromną miłość Jacka do swojej żony Gajki.
2: Jacek ma dwie miłości. Jedną wspólną, w marzeniach wolną Polskę, o którą walczy z Gajką, a drugą miłość właśnie Grażynę.
3: Gajkę nie damy im wygrać.
1: W postać Grażyny wcieliła się Magdalena Popławska. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
4: 23 września 1898 roku w Warszawie urodziła się gwiazda przedwojennego kina Jadwiga Smosarska. Dziś na ogrodzeniu jej dawnego domu przy ulicy Naruszewicza zostanie otwarta plenerowa wystawa. Mimo że obecnie mieści się tam przedszkole, wyjątkowo budynek będzie można też zwiedzić, zapowiada Grzegorz Rogowski z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
5: Są miejsca, gdzie była jadalnia, gdzie była główna sypialnia, są pomieszczenia służby, bo Jadwiga Smosarska miała służbę mieszkającą w tym domu, więc to też jest bardzo ciekawe, że będzie można zajrzeć do tych części służbowej klatki schodowej, czy do takich małych pomieszczeń, gdzie ta służba mieszkała. Zejdziemy też do piwnic. W piwnicach z kolei zachowało się kilka oryginalnych elementów wyposażenia domu z lat 30. Ciekawe jest też to, że w czasie wojny był tam szpital polowy, w czasie powstania warszawskiego.
4: O prowadzeniu po dawnej willi Jadwigi Smosarskiej przy ulicy Naruszewicza 15 towarzyszyć będą dźwięki katarynki, na której grać będzie warszawski kataryniarz Jan. Wystawa przybliży mniej znaną prywatną stronę życia aktorki i pozostanie na stałe. Prawie 30 lat po śmierci księżnej Diany jej brat opowiada własną wersję rodzinnej historii. Książka Charlesa Spencera trafia do sprzedaży w Wielkiej Brytanii i od razu budzi wielkie emocje. To za sprawą mocnych oskarżeń pod adresem króla Karola III.
6: Na okładce księżna Diana, a w środku prawie 400 stron wspomnień, rodzinnych pretensji i pałacowych sekretów. W książce Swan Song Diana My Sister, czyli łabędzi śpiew Diana moja siostra, hrabia Spencer twierdzi, że król Karol III, wówczas książę Wali, przekazując mu wiadomość o śmierci Diany, brzmiał jak człowiek, który wygrał na loterii. Podczas późniejszej kłótni o pogrzeb miał też powiedzieć, że świat szybko o niej zapomni. Pałac Buckingham zasugerował, że żałoba mogła po latach wpłynąć na pamięć brata Diany. Spencer stanowczo temu zaprzecza. W całym życiu rozmawiałem z księciem Karolem przez telefon tylko dwa razy, dlatego wyjątkowo uważnie słuchałem. To dokładnie te słowa, zapewniał w wywiadzie dla BBC Charles Spencer. Książka uderza w najbardziej wrażliwy punkt monarchy. Karol III i jego otoczenie przez lata pracowali nad ociepleniem jego wizerunku. Teraz ponownie wraca jeden z najtrudniejszych rozdziałów jego życia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: To były wiadomości kulturalne.

0: pogoda.
1: W pierwszym dniu jesieni będzie pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. Informuje o tym Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: W centralnej i wschodniej połowie kraju, na zachodzie na ogół bez opadów. W Tatrach nadal opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, a najcieplej na zachodzie do około 19 stopni.
0: Autopromocja.
3: Warszawska przedwojenna kamienica. Opowieść o dziejach i mieszkańcach tego domu staje się zapisem polskiej historii XX wieku. Co kryje się w tych murach? O tym porozmawiam z Beatą Chomontowską, autorką książki Dom Warszawski, w audycji O wszystkim z kulturą. Już dziś o 19.10. Zapraszam. Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 7 minut po 9.00.

Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie nowym nagraniem, które ukazało się w ubiegły piątek, 18 września. Zaczynamy od opowiadania bajek w pięknej muzycznej formie. To temat albumu zatytułowanego tak właśnie bajki Le Conte, Sandrine Pio i Dawida Kadusza, a w pewnych utworach także Ofelii Gaillard, wiolonczelistka im tu towarzyszy. Kolejna propozycja tego duetu Sandrine Pio i Dawida Kadusza to kontynuacja albumu, który też już tu się w naszych spotkaniach pojawił, tej intymnej podróży Voyage Intime. Artyści sięgają tym razem po muzykę inspirowaną światem baśni, światem legend, dziecięcych lęków, bo chyba każde dzieciństwo jest pełne takich też mroków, nieoswojonych sytuacji. I to jest właściwie ten temat, który Dawid Kadusz określa jako świat opowieści nie dla dzieci, a często przez mroczny i złowieszczy krajobraz, jaki w bajkach spotykamy, jaki odnajdziemy też w niektórych pieśniach, baśniach, ludowych legendach, to świat tak naprawdę dla dorosłych. Sandrine Pio zauważa, że baśnie ludowe, legendy są często fundamentem dla kształtowania naszej wyobraźni i w ogóle dla naszego myślenia później o świecie. Stają się taką matrycą, do której odnosimy wszystko, co nam się później przydarza. To trochę jak kamyki rozrzucone gdzieś na ścieżce, w lesie, które prowadzą nas właśnie od tych pełnych mroku emocji przez lęki gdzieś do wyjścia na drogę pełną światła. Tak też możemy myśleć o bajkach, które kończą się jednak często szczęśliwym finałem. Kolejne pieśni to utwory znane, Ravela, Poulenca, takich będziemy słuchać, ale też mniej znane jak ta pieśń słuchana przed chwilą. Jeanne Bernard jest autorką, to jest taki mini cykl. My posłuchaliśmy na powitanie pierwszej pieśni z tego tryptyku Le Petit Enfant, czyli Małe Dzieci. No to teraz zdecydowanie lepiej znany cykl.

Sandrine Pio i Dawid Kadusz. I kolejny album tego duetu, tym razem w wyborze pieśni w wybranym programie, przenoszą nas do krainy dzieciństwa, nawet jeśli jest to kraina pełna lęków, nieoswojonych sytuacji, no to ma odbicie także w muzyce, jakiej słuchamy z tego krążka świetnej płyty, bardzo różnorodnej. Za nami La Courte de Paille, to cykl 7 króciutkich pieśni, właściwie miniaturowych pieśni Francisa Poulenca. Cykl z 1960 roku do wierszy belgijskiego poety Maurice'a Carême'a.

dla zaprzyjaźnionej śpiewaczki Poulenc je stworzył z myślą o tym, by Denise Duval śpiewała je swojemu małemu synkowi. No i kolejne pieśni, które usłyszeliśmy, to Le Sommeil Sen, Quelle Aventure, cóż za przygoda, La Reine de Coeur, Królowa Kier, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Zabawa sylabami, rodzaj może wyliczanki, Les Anges Musiciens, Muzykujące Anioły, Le Carafon, Karawka i finałowy kwietniowy księżyc, Lune d'Avril. To teraz kolejny cykl miniaturowych pieśni, 5 greckich pieśni ludowych, Cinq Mélodies Populaires Grecques, Maurice Ravela. No i kolejne obrazy w takich miniaturowych odsłonach. Pieśń weselna w pobliżu kościoła. Któż by mógł mi dorównać pieśń zbierających pistacje i dźwięczy śmiech?

0: Baśnie mogą pełnić też funkcję terapeutyczne i zastępować opowieść o prawdziwych zdarzeniach, o których mówić się nie da. I Sandrine Pio, słuchana przed chwilą, podobnie Dawid Kadusz, tu wspominają swoje rodzinne doświadczenia. Oboje są potomkami ocalałych z zagłady. Ten niewypowiedziany cień związany z historią ich przodków gdzieś tu także jest tematem wyboru tego programu i myślenia o światach baśni. Kolejny minicykl z tego albumu, albumu Bajki, Conte, to właśnie muzyka Ravela, której przed chwilą w ich wykonaniu z albumu wydanego przed tygodniem słuchaliśmy. Tym razem to pieśni Cinq Mélodies Populaires Grecques Maurice'a Ravela.
1: To się czyta. To się czyta.
0: Literatura koreańska rzadko gości na naszej antenie, dlatego też w tym tygodniu przedstawiamy fragmenty powieści jednej z najważniejszych pisarek koreańskich, laureatki Nagrody Bookera Bory Chung, zatytułowanej Łowcy bólu. Po przełomowym odkryciu leku całkowicie eliminującego ból, tajemnicza sekta zaczyna manipulować informacjami o nim. Wkrótce giną jego twórcy, czyta Przemysław Stippa.
2: Dawno mnie tu nie było, mruknął Ryun, wpatrując się w budynek laboratorium. To tutaj znajdowała się na początku główna siedziba, tak? Spytał młodszy z funkcjonariuszy, spoglądając na Gyeong. Kobieta nie odpowiedziała i odwróciła wzrok. Hyun postanowiła ją wyręczyć. Zgadza się. Po ataku przeniesiono ją w inne miejsce, a ten kompleks zamknięty.

to. Czy podczas przenosin napotkali państwo jakieś problemy? Chciał wiedzieć śledczy. Ryun bez słowa wyjął tablet. Problemy? Hyun na moment się zamyśliła. Cóż, nawiedziło nas w tym czasie tornado, więc trzeba było się ewakuować. Tornado? Powtórzył z zaskoczeniem młodszy komisarz. Tak, podobno topografia tej okolicy sprzyja ich powstawaniu. Występują tu regularnie, mniej więcej raz do roku, wyjaśniła kobieta. Czy podczas ewakuacji ktoś ucierpiał? Dociekał dalej mężczyzna. Nie. Wszyscy byli do tego przyzwyczajeni, odparła. Wtedy skradziono dokumenty z danymi na temat Enboli. Doszło do tego przed atakiem, powiedziała niespodziewanie Hyun, przenosząc spojrzenie na młodszego śledczego. Komisarz Ryun wpatrywał się w tablet, marszcząc przy tym brwi. Badał tę sprawę 12 lat temu. Tornada często uszkadzały sprzęt, kontynuowała Hyun. Ale z tego, co słyszałam, tamtego dnia w całym budynku wysiadł prąd, nie było łączności, więc wśród personelu zapanował prawdziwy chaos. Podobno po tym zajściu firma wymieniła całą infrastrukturę techniczną. Młody komisarz wszedł do budynku w towarzystwie Ryuna i zaraz zniknęli z pola widzenia kobiet. Gyeong odwróciła się plecami do Hyun i nieśpiesznie ruszyła w innym kierunku. Ta chciała ją zatrzymać, ale tylko zagryzła wargi. Podczas gdy śledczy przeszukiwali wnętrze dawnej siedziby, one czekały na zewnątrz, trzymając się na dystans. Jako pierwszy wrócił do nich partner Ryuna. Wyważono drzwi do laboratorium, widać, że ktoś tam węszył, wszystko jest porozrzucane. Nawet jeśli nie mógł tu niczego znaleźć, upewniliśmy się, że 12 lat temu podczas zamykania kompleksu pozbyto się wszystkich pozostałych leków, odparła Gyeong, marszcząc lekko brwi. Z zapleców młodego funkcjonariusza wyłonił się Ryun. Tak czy siak będziemy musieli wezwać techników, żeby dokładnie zbadali ślady, rzucił, po czym westchnął. Całkiem możliwe, że zostaniemy tu dłużej niż zakładaliśmy. Zorganizuję nocleg i środek transportu, oznajmiła profesjonalnym tonem Hyun. Jeszcze tej nocy Gyeong odwiedziła pokój T. Lewą dłonią był przykuty do ramy, dlatego siedział i wpatrywał się w Gyeong. Pamiętasz rodziców? Spytała. Mamę tak. Ojca wcale, odparł T. Czemu cię stamtąd nie zabrała? Jego przeszłość, dzieciństwo i sytuacja osobista zostały ujawnione w sądzie ze wszystkimi szczegółami przez broniącego go prawnika. Podobnie zrobiono zresztą w jej przypadku. Minęło już 12 lat, ale historia mężczyzny zapadła jej głęboko w pamięć. Gdyby zaszła taka potrzeba, mogłaby ją wyrecytować zdanie po zdaniu, nie myląc ani słowa. Wcale więc nie zadała tego pytania, by poznać odpowiedź. Po prostu chciała usłyszeć ją z ust T. Bo umarła, rzucił krótko. Matka T dołączyła do wspólnoty z powodu ubóstwa. Miała na utrzymaniu dwoje dzieci i musiała jakoś o nie zadbać, dlatego bez namysłu wstąpiła do organizacji religijnej, oferującej darmową naukę i opiekę. Instytucją okazała się właśnie wspólnota. Chciała stamtąd uciec. Było to jedno z jego najwcześniejszych wspomnień. A jak to zwykle bywa ze wspomnieniami z najmłodszych lat, było ono mgliste, choć zarazem bardzo wyraźne. Zdawało się jednocześnie prawdziwe i nierealne. Mama prowadziła dokądś w pośpiechu T i jego starszego brata. Pamiętał, że było ciemno, ale równie dobrze mogło się to dziać za dnia. I wtedy natknęli się na wielką, przerażającą postać, a wokół zbierali się kolejni ludzie. Odciągnęli ich siłą od matki. Płakała, brat zresztą też. On nie uronił jednak ani jednej łzy, pamiętał to wyraźnie. Mama i brat zawodzili, ale on nie. Bał się. Był tak przerażony, że nie mógł nawet złapać oddechu, a co dopiero płakać. W taki sposób zniknęła matka T. Już nigdy więcej jej nie zobaczył. Wspólnota musiała ją zabić, powiedział cicho. T odwrócił się od organizacji w więzieniu. W pierwszej kolejności zabrał się do szukania śladów matki. Poprosił

0: prosił prawnika o pomoc. Gdy po pewnym czasie mężczyzna zjawił się u niego na widzeniu, pokręcił tylko głową. Po wstąpieniu w szeregi wspólnoty wszyscy troje otrzymali nowe imiona. Przedstawiciele zadbali o to, by zmienić się chłopcom oficjalnie wraz z numerem identyfikacji obywatelskiej. Nie zrobiono jednak tego w przypadku ich matki. Kobieta nie figurowała już w ich aktach urodzenia. Te nie potrafił sobie przypomnieć jej prawdziwego imienia, a brat nie zamierzał zdradzić mu nic na temat jej tożsamości. Czyli twierdzisz, że nie należysz już do wspólnoty? Bo zabiła twoją matkę? Spytała Giong. Te nie odpowiedział. A dlaczego twoja matka cię stamtąd nie zabrała? Tym razem to on zadał jej pytanie. Bo z nimi współpracowała, odparła. Giong pamiętała, że Enboli po krótkiej chwili ulgi powodowało koszmarne katusze. Wiedziała, że było to cierpienie niemożliwe do opisania słowami. Nie potrafiła jednak przywołać tego uczucia. Tak było zresztą z każdym rodzajem bólu. W jej pamięci zachował się sam fakt odczuwania męczarni, ale nie miała słów, które zdołałyby ją opisać. Na jej ciele nie zostały też żadne ślady świadczące o tym, co przeżyła. Chciała umrzeć. Tak bardzo tego pragnęła, lecz nie mogła, dlatego wciąż tu była. Przeklinała się za to, że uszła z życiem, bo była skazana na znoszenie dalszego bólu, a strach, wściekłość i rozpacz, które zdawały się obdzierać ją z tożsamości, nie pozostawiły w niej żadnego dowodu na swoje istnienie, podobnie jak doświadczone tortury. Właśnie dlatego nacinała własną skórę i wypalała na niej rany. Ale to koniec końców na nowo rozbudzało w niej żal i gniew. Ból zaraz znikał. Blizny wcale nie pomagały przywołać go z powrotem. Były jedynie żałosnymi śladami dawnych katuszy, z czasem bladły i zanikały. Gdy Giong na nie patrzyła, niekiedy nawiedzała ją myśl, że to samo stanie się w końcu z całym jej ciałem, z jej życiem. Inni są w stanie zrobić wiele, żeby zdobyć taki lek. Ty dostajesz go za darmo i jeszcze wybrzydzasz, mawiała matka Giong. Pomyślała o niej, kiedy zapoznawała się z dokumentacją ofiar grupy modlitewnej, których serca nie wytrzymywały odczuwanego bólu. Dlaczego twoja mama chciała uciec? Zwróciła się do niego. Nie wierzyła w doktrynę wspólnoty? Podobno byłem chory, odparł, ale w ogóle tego nie pamiętam. Była to jedna z niewielu informacji o matce, jakimi podzielił się z nim brat. Te musiał być wtedy w wieku przedszkolnym, a tak małe dzieci często chorują. Wspólnota nie wyraziła zgody, by matka zabrała go do lekarza. Ból był dla wiernych świętością. Uważano, że zaakceptowanie cierpienia w najczystszej postaci, gdy dusza dziecka nie jest jeszcze niczym skażona, prowadzi do zbawienia. Jego matce wcale nie zależało jednak na tej abstrakcyjnej koncepcji. Chciała, by jej dziecko jak najszybciej wydobrzało. Starszy brat T twierdził, że ich matka, która nie akceptowała doktryny wspólnoty, była słaba. Niemal zupełnie o niej nie mówił, a jeśli zdarzało mu się o niej wspomnieć, zawsze ją krytykował. Szczerze bała się śmierci młodszego z synów. Te jednak przeżył, a ona umarła. Jego brat uważał jej śmierć za zdradę wspólnoty.
1: Przemysław Stippa przeczytał trzeci fragment powieści Bory Chung Łowcy bólu. Przekład Dominiki Chybowskiej-Yang. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. Wrócimy do niej jutro u nas w dwójce o zwykłej porze.

Muzyka Grażyny Bacewicz i dawne piękne nagrania Krzysztof Jakowicz i Joanna Bocheńska. Humoreska za nami w tej interpretacji utrwalonej, wydanej w 1994. I niech to będzie zaproszenie na audycję A jak archiwum w piątek. Róża Świadczyńska, przygotowując się do bliskich już, one przypadają dokładnie na końcu września, urodzin mistrza, przypomni jego nagrania radiowe. A my w kanonie dwójki pozostaniemy jeszcze przy muzyce kompozytorki, sięgając po nagrania światowych orkiestr, które właśnie jej poświęciły, nawet w tym wypadku BBC Symphony Orchestra, serię płytową.

Uwertura na orkiestrę to jest utwór, który pochodzi z płyty, o której zaraz Państwu opowiem. BBC Symphony Orchestra. Sakario Ramo poprowadził to wykonanie, ale jeszcze przypomnę, że wykonanie tej kompozycji odbyło się 1 września 1945 roku podczas Festiwalu Muzyki Współczesnej w Krakowie. A uwerturę pisała Grażyna Bacewicz w 1943 roku w Warszawie podczas okupacji. Oczywiście ten charakter muzyki pozwala rzeczywiście myśleć, że to także był rodzaj jakiejś ucieczki od tego, co wokół, w twórczość ucieczki. Piękne nagranie orkiestrowej muzyki Grażyny Bacewicz z pierwszego tomu takiej miniserii realizowanej przy współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Ten pierwszy tom, z którego pochodzi

gdzie słuchana przed chwilą kompozycja i przy którym to albumie jeszcze przez chwilę zostaniemy, ukazał się w listopadzie 2023 roku i to jest w pierwszej odsłonie pokazywanie światu w tym wykonaniu twórczości Grażyny Bacewicz z lat 1943-53. Ta dekada. Słuchana uwertura to najstarszy utwór na tej właśnie płycie zarejestrowany i przedstawiany, a przed nami zamykający ową dekadę utwór z 1953 roku, Czwarta Symfonia Grażyny Bacewicz.

Pierwszy tom orkiestry symfonicznej BBC, którą prowadzi Sakario Ramo, prezentujący orkiestrową twórczość Grażyny Bacewicz. Ten album, z którego pochodzi interpretacja słuchana przez nas przed chwilą, Dwójce w kanonie, czyli czwarta symfonia. Ten album ukazał się w listopadzie 2023 roku i przynosi interpretację orkiestrowej muzyki napisanej w dekadzie 1943-53. No i tych ramowych kompozycji tego programu słuchaliśmy. Najstarszego z albumu utworu, uwertury napisanej w 1943 roku, a przed chwilą napisanej w 1953 roku, czwartej symfonii. Appassionato, allegro, inquieto, adagio, scherzo vivace, adagio, mesto, allegro, furioso. Prawykonanie tej kompozycji odbyło się w Krakowie 15 stycznia 1954 roku i poprowadził je Bohdan Wodiczko. Nagrania muzyki Bacewicz orkiestrowe to jeden z punktów tej części audycji, a drugi, teraz przed nami jest prawie 20 minut po 10, to powrót do dawniejszych nagrań Fabia Biondiego, skrzypka, którego interpretacji z jego zespołem Europa Galante, pierwszego koncertu skrzypcowego de Mol Mendelssohna, słuchaliśmy w kanonie w poniedziałek. No i wtedy obiecałam więcej muzyki XIX wieku w jego nagraniach. Słowa dotrzymuję teraz właśnie, sięgając po album, który ukazał się w 93 roku, a nagranie powstało jeszcze rok wcześniej w kościele Saint-Jean w Paryżu. Biondi nagrał na skrzypcach Pietra Antonia Testore z 1750 roku kompozycję Schumannów, Roberta i Klary. Obydwie sonaty skrzypcowe Roberta Schumanna, my posłuchamy drugiej. W interpretacji towarzyszy mu Luigi Di Ilio na fortepianie Erarda z 1846 roku.

Nagranie zarejestrowane w 1992 roku i tym samym jedno z pierwszych odczytań muzyki romantycznej na instrumentach historycznych. I tu w tej awangardzie był Fabio Biondi, skrzypek barokowy, niewątpliwie wirtuoz barokowego instrumentu z Europa Galanta. Przede wszystkim słuchamy jego nagrań muzyki tej epoki. No ale przecież oczywiście Fabio Biondi to artysta, który jako dyrygent również występuje i prowadzi wiele chociażby oper XIX wieku, o czym mogli Państwo się przekonać na kolejnych festiwalach Chopin i jego Europa. Moniuszko to jest to piękne spotkanie włoskiego artysty z naszą twórczością, ale też włoskie opery tego okresu. To także rzecz, którą Biondiemu zawdzięczamy w nowych odczytaniach. No a tutaj jego partnerem w tym słuchanym nagraniu był Luigi Di Ilio. Za nami druga sonata de mol opus 121 Roberta Schumana. Nagranie opublikowane w 1993 roku przynosi obydwie sonaty kompozytora, a także miniatury Klary Schumann. Piękny album, jeden z wielu takich poświęconych pewnemu tematowi, z pewnym skupieniem zrealizowanych albumów Fabia Biondiego. Muzyka w tej drugiej części spotkania w kanonie dwójki to wielkie brzmienia orkiestrowe i też oczywiście właśnie ta kameralistyka, więc gdzieś po środku znajdziemy się w kolejnej trzeciej części, już po kwadransie bez muzyki, sięgając do nowości płytowych i nowych odczytań oczywiście muzyki, no właśnie na mały skład przeznaczony, skoro tak powiedziałam, to będą koncerty wiolonczelowe Karla Filipa

0: Manuela Bacha i to już o 11:15.
1: Reklama.
2: AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Reklama.
0: I dwójki cały czas Państwo słuchają. To środa, 23 dzień września. Kanon trwa i zbliża się 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Artystyczne ożywienie do listówki to najnowsza inicjatywa, za którą stoją reprezentantki Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan. Głównym elementem tego ekologiczno-artystycznego projektu jest stworzenie społecznej mapy dźwiękowej do listówki oraz skomponowanie dedykowanej muzyki elektronicznej inspirowanej odgłosami tej rzeki. Czym jest stowarzyszenie i jakie jeszcze pomysły pragnie wprowadzić w życie? Oto audycja Doroty Sokołowskiej z Radia Białystok.
5: Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan, organizacja, która działa od 2009 roku, zrzesza osoby związane z miastem i pielęgnujące jego dziedzictwo kulturowe. Mogę powiedzieć, że jest to jedno z najstarszych, największych i działających w obrębie kultury, właściwie w dziedzinie bardzo szerokiego promowania również Białegostoku. A goszczę w studiu panią prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan, poetkę i jednocześnie redaktora naczelnego wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku i wydawnictwa Transhumana, panią Elżbietę Kozłowską-Świątkowską.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Jest również Alicja Grabowska, artystka, aktorka, instrumentalistka, która w stowarzyszeniu pełni funkcję wiceprezeski.
7: Witam serdecznie.
5: I pani Magdalena Chyży-Rydzewska, architektka, wokalistka, a w stowarzyszeniu jest szefową Rady Ekspertów.
8: Dzień dobry Państwu.
5: Dlaczego pani wymyśliła takie stowarzyszenie, które koncentruje się wokół bardzo ważnych osób, bo mi się kojarzą same wielkie gwiazdy, które wyszły z Białegostoku i ciągle świecą pięknym blaski, tak jak Jerzy Maksym.
9: Poproszę się skupienie, bo widzę po oczach, czy to interesuje, czy nie. Może. Proszę zauważyć. Zrezygnowałem z orkiestry dużych chórów. To, jeżeli ktoś by się zainteresował, to powinno być w Księdze Guinnessa. Bo nie było takiego wypadku, żeby ktoś zostawił najwyższe możliwości i z jego chciałbym pracować z małą ilością. Bardzo poważnie proszę się skupić. Jak to bywa, że się staje dyrygent? Albo się kształci, zaczyna dyrygować, dyryguje, albo nic z tego nie wychodzi, bo ludzie muszą zapamiętać to nazwisko. I tu nie bardzo może być to, że gorsze nazwisko zapamiętają. Tak to nie bywa. To w serialach tylko może być, że ktoś gorszy zaczyna być celebrytą. Tutaj w takiej sytuacji nie ma, bo decyduje o tym orkiestra i dyrygent ma strasznego stracha przed orkiestrą. Nie krytykami, nie radiem, nie telewizją, bo ludzie wszyscy widzą. A gest dyrygenta jest dokładniejszy niż pilota, który ląduje.
6: Ochrona Białegostoku, miłość do miasta rodzinnego, bądź też, tak jak Jerzy, do miasta, które przysposobił. Okazuje się, że to, co tutaj zapamiętujemy z domu pierwszych słów, z naszych pierwszych spotkań, zostaje na całe życie. A klimat Białegostoku jest specyficzny, to chyba wszystkie wiemy, że jest miastem kameralnym, ciepłym, cichym, pogodnym, przymilnym, bardzo życzliwym, bardzo otwartym i bardzo nieszczęśliwym. A no dlaczego? To jest moja subiektywna opinia. To miasto było zawsze miastem parterowym, czyli z naddachów domów pięknych, drewnianych, bo obok puszcza, czy później powstających murowanych, zawsze było widać niebo. Dzisiaj już nie. I kiedyś zastanawiałam się, kiedy był taki nurt wycinania, budowania metropolii,

Poli za wszelką cenę w gronie różnych osób, często uznanych, doszliśmy do wniosku, że coś trzeba zrobić, żeby ocalić to, co nas naznaczyło na całe życie. To, dzięki czemu jesteśmy tacy, a nie inni. Podpowiedziano mi, to załóżmy stowarzyszenie. I gremialnie zaczęli się zapisywać do stowarzyszenia ludzie, których nazwiska znaczą w świecie. Nie tylko w Białymstoku. I to dało mi tak

0: Przenieśliśmy się do takiej pielęgnacji ogrodu, który jest specyficzny. Mianowicie robimy kwesty na cmentarzu farnym.
1: Wrzucisz? Wrzuć. Trzymasz pieniążki? Trzymaj. I wrzucaj.
2: Masz. Wrzuć pan.
3: No i wrzuć.
1: No, wrzucaj, maluchu.
2: Do skarbonki. Krzysiu,
1: do skarbonki.
2: Pan ma skarbonkę.
1: Tutaj zobacz.
2: No, zobacz.
1: A teraz ty. O.
2: Uznało się, że może im tak pomożemy właśnie zbierając, nie tylko dając, ale też zbierając od innych ludzi.
4: Ludzie dają bardzo różne. Większość monet, ale papierowe też się zdarzają.
5: Każdy grosz się liczy.
0: Ale działalność była wielowarstwowa i ocalanie zabytków, i ocalanie zieleni. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem dumna, że te protesty, które rozpoczynaliśmy w 2009 roku, żeby ocalić najpiękniejsze drzewa i rynek Kościuszki, który miał być takim placem. Ja myślę, że on wkrótce zostanie, przepraszam, rozbetonowany i zasadzimy tam drzewa, bo miasto stepowieje i potrzebuje zieleni.
6: Ale państwa zadanie to również publikacje.
0: Staraliśmy się uwiecznić różne dzieje, historie, pamiętniki, a także postaci. I wydaliśmy, myślę, że dosyć ciekawe publikacje. Między innymi opracowaliśmy publikację związaną z gabinetem prezydenta Kaczorowskiego, białostoczanina. Wydaliśmy dzieje rodu Hasbachów, znaczącego w historii miasta, rodu fabrykantów niemieckich, którzy spolonizowali się i opiekowali się również tradycją, kulturą i historią Białegostoku, bo było to ich miasto rodzinne. Pamiętam, kiedy pisałam ze świętej pamięci profesorem Maruszkiem tę publikację, to dotarliśmy do źródeł, kiedy córka właścicieli pałacu w Dojlidach uczęszcza do gimnazjum księżnej Anny Jabłonowskiej. Język polski, łacinę, język francuski. Nie zdawała niemieckiego. Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan zorganizowało pierwszy w dziejach miasta Światowy Zjazd Białostoczan. Wielu Białostoczan z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, ze Szwecji, z Danii, z Niemiec, przyjechało po raz pierwszy po 60 latach. Byli przedstawiciele także diaspory żydowskiej, Białegostoku. Trudno o coś istotniejszego w dziejach miasta niż wdzięczność tych, którzy je zapamiętali z najpiękniejszej strony. Niezależnie od dziejów i historii, która ich bardzo naznaczyła.

0: Wspomniała Pani o diasporze. Ci, którzy wyjeżdżali, bo musieli stąd wyjechać, tworzyli swoje małe, białe stoki gdzieś na obcej ziemi, bo tak kochali swoje miasto, powstawały piękne piosenki. Pani Magda jest szefową Rady Ekspertów, bo ta nowa działalność to jest właśnie koncentrowanie się na różnych projektach, ale wybieranych przez ludzi, którzy patrzą trochę szerzej, krytyczniej na to, co warto i należy zrobić.
1: Białystok jest naszą małą ojczyzną. Nasze Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan stara się nie tylko przypominać mieszkańcom o tym, jakie wspomnienia rodzą miejsca związane z różnymi przeżyciami różnych osób. Ja jeżdżąc po świecie ubolewam nad tym, że w naszym rejonie, szczególnie w Białymstoku, właśnie całe kwartały są niszczone i przestrzeń jest degradowana. Trudno jest temu zaradzić, ale dzięki temu, że mamy nasze Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan, osoby, które są związane z historią, które mogą nam coś więcej powiedzieć niż tylko kiedy czytamy czy obserwujemy. I między innymi właśnie po to jest Rada Ekspertów przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Białostoczan, żeby osoby, które są i doświadczone i potrafią jakby tą wartość przekazać, mogły uzasadnić nasze działania.
0: Ale to musicie Państwo wejść w jakiś dialog z miastem, który zarządza. Czy to się w ogóle uda zrobić?
1: No wiele takich dialogów podejmowaliśmy, wiele akcji było przeprowadzanych, wiele rozmów, panel ekspercki, Rada Ekspertów jest właśnie po to, żeby bardziej nas i doceniano, i słuchano, i wzięto pod uwagę głosy osób, które się znają. Cały czas będziemy podejmować dialog, bo zależy nam na naszym mieście, zależy nam na mieszkańcach i zależy nam na tej przestrzeni, która nas otacza, żeby

0: mieszkańcy zarówno przyjeżdżający nowi, jak i ci, którzy odwiedzają Białystok po latach, byli nadal tym miastem zachwyceni, żeby nasza rzeka była tą główną aortą.
1: A jest w ogóle niezauważona, mam wrażenie, Rzeka Biała praktycznie nie istnieje w naszej świadomości.
2: Myślę, że nasi włodarze już się przekonali do intencji, które proponowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczane prawie 20 lat temu i wtedy była to dosyć usztywniona postawa władz miasta wobec naszych pomysłów. Dzisiaj sądzę, że to już zupełnie się zmieniło. Stowarzyszenie ma bardzo serdeczne kontakty z władzami miasta i województwa i sądzę, że przekonaliśmy cierpliwie, skutecznie, działając w tej sferze, nic nas nie zniechęciło. Myśmy cały czas napierali, że miasto trzeba ocalić, że rzeki, również strugi, przepiękna, urokliwa dolistówka, że trzeba reemandryzować te cieki, które jeszcze są w pamięci starych białostoczan, że to trzeba odtworzyć, poszerzyć, wypielęgnować, bo to jest naprawdę nasze dziedzictwo, skarb i możemy się tylko lepiej poczuć, spacerując po tych ulicach, które są obsadzane. No pięknie, po kilkudziesięciu latach oczekiwań, proszę zobaczyć, jak piękny pasaż Sienkiewicza obsadzony drzewami, jak pięknie rosną lipy przy ulicy Lipowej. Jestem przekonana, że jeszcze kilka zabetonowanych przestrzeni uda się zazielenić.
3: Trzeci sektor w Polsce.

0: A przed chwilą śpiewała nam Alicja Grabowska, którą doskonale znamy przede wszystkim z tej artystycznej strony.
1: No nie byłam społecznicą od samego początku, bardziej artystą. Natomiast Białystok był dla mnie zawsze takim epicentrum też twórczości. Z nim wiązałam swoje działania twórcze. No i bardzo zawsze interesowały mnie losy białostoczan. I tutaj dziedzictwo niematerialne, czyli przekazy dźwiękowe. Chodzi o piosenki zachowane, o sylwetki kompozytorów z dwudziestolecia międzywojennego, jak Zygmunt Białostocki, Zofia Białostocka, całkowicie zapomniani przez dziesięciolecia, o których odgrzebałam z mroków czasu. Muzyka żydowska, którą też przywróciłam pamięci tego miasta. Natomiast to, jak to wiąże się też z architekturą i z wieloma innymi takimi aspektami, gdzie w twórczości wykorzystywałam też architekturę, narasta. To też pod wpływem członków stowarzyszenia.
0: Z jaką energią wchodzisz do tego stowarzyszenia? Czy to będzie bardziej właśnie dbanie o tkankę historyczną, również ludzką, czy właśnie jakieś takie projekty, które będą pokazywały, że jest to miasto, które z przeszłości trochę może iść w przyszłość?
1: Interdyscyplinarnie chciałabym tutaj zadziałać w stowarzyszeniu. Już zrobiłam pewne takie kroki. Będę teraz realizować nawet taki projekt do listówka, ponieważ to do listówka to jest też taka rzeka, która łączy mnie i Ele. To jest taka nasza rzeka. My tam spotykamy się na mostku, na po jednej stronie tego mostku mieszka, ja po drugiej na skorupach, więc ta rzeka jest dla mnie znaczącym elementem krajobrazu białostockiego, chociaż często niedoceniana. Teraz właśnie złożyłam taki projekt społeczny. Dźwięki do listówki, muzyczna mapa rzeki. Przetworzone to będzie w warstwę muzyczną, którą zaprojektuję. Będzie zakończony koncertem. Współpracujemy tutaj z Elą też nad takim projektem, który łączy też interdyscyplinarnie te wszystkie elementy. Jest to wspólny ogród słów. Też zachęcamy młodzież, między innymi białostockich liceów. Trzeciego i czwartego liceum mamy z nimi współpracę. Uczniowie tych szkół piszą wiersze. Spotykamy się w ogrodzie Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego i podczas takich spotkań warsztatowych tworzymy wspólnie książkę poetycką, która ukaże się pod koniec tego roku. Czasami sztuka i ekspresja do ludzi bardziej dociera niż takie też suche informacje.
2: Naszą intencją jest ocalenie najpiękniejszego, najstarszego, cudownego dworu, ponieważ tam się urodziłam, dworu Herbstów. Na Skorupach, bo jestem skorupianka z dziada, pradziada, przy ulicy Nowowarszawskiej 32. Herbstowie założyli bibliotekę, w której znajdowały się książki w języku polskim. I wszyscy mieszkańcy, którzy tylko chcieli, mogli z tej biblioteki korzystać. Bardzo pięknie zapisała się rodzina Herbstów w dziejach Skorup podczas pożarów

0: pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, kiedy to herbstowie udzielali bezwrotnych zasiłków, pożyczek, zakupiono konie, inwentarz po to, żeby odbudować tę dzielnicę po pożarze. Pamiętam to z opowieści moich przodków i tak bardzo pięknie chciałabym ten dom w przestrzeni intelektualnej, historycznej, ale także i fizycznej ocalić.
1: Da się?
0: Staramy się ze wszech miar. Współpracujemy z włodarzami miasta. Myślę, że da się.
1: Bardzo Wam dziękuję. Trzymamy kciuki za powodzenie wszystkich projektów, a Państwa zachęcamy do tego, żebyście śledzili działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan. Moi goście, szefowa stowarzyszenia pani Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, wiceszefowa Alicja Grabowska i szefowa Rady Ekspertów Magdalena Chyży-Rydzewska. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
3: Audycję przygotowała Dorota Sokołowska z Radia Białystok. Słuchają Państwo Dwójki, jest kwadrans po 11:00.

Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś, jesteśmy z Państwem i przed nami ostatnia, trzecia część muzyczna Kanonu Dwójki. Mamy trzy kwadranse, prawie trzy kwadranse, by słuchać nowego nagrania koncertów wiolonczelowych Karla Filipa Emanuela Bacha, Elinor Frey i Akademia de Dissonancji, to za chwilę. Wcześniej z wielką radością wrócę do znanej już, myślę, Państwu płyty. Płyty pokazującej fantastyczną interpretację niespokojnego ducha muzyki Karla Filipa Emanuela, a pokazuje nam tego ducha w kapitalny sposób Lilian Nastawarz.

Sonata pierwsza, C-dur w katalogu dzieł Karla Filipa Emanuela. Pozycja w rozdziale 55 oznaczona numerem pierwszym i świetna interpretacja Lilianny Stawarz wydana w 2007 roku. No to teraz wiolonczelowa muzyka kompozytora z albumu, który ukazał się niedawno we wrześniu. To amerykańsko-kanadyjska solistka i dyrygentka Elinor Frey, wiolonczelistka, która prowadzi założony przez siebie zespół Akademia de Dissonancji. To nagranie, które w pewnym już utworze Państwo usłyszeli w koncercie wiolonczelowym B-dur w katalogu dzieł kompozytora, 171 pozycja, proponuje kontynuować.

skomponowanie tej muzycznej lektury. Elinor Frey od wiolonczeli prowadzi orkiestrę i przed nami koncert a-moll. To pozycja 170.

wiolonczelona muzyka Karla Filipa Emanuela Bacha, tu przede wszystkim w warstwie orkiestry. Wiolonczela, nawet jeśli ma te same motywy, to jakoś wychodzi z tego obronną, salonową ręką. Inna narracja. A to nowe, wydane we wrześniu nagranie i ciąg dalszy tej muzycznej lektury, koncerty wiolonczelowe kompozytora, nagrane przez amerykańsko-kanadyjską wiolonczelistkę Elinor Frey z zespołem, który prowadziła od wiolonczeli jako solistka Akademia de Dissonancji. I tak trzecie spotkanie w kanonie dwójki dobiega końca. Żegnam Państwa oczywiście muzyką Karla Filipa Emanuela Bacha, pisaną dla berlińskiej księżniczki Amelii i nagraniem Tona Kopmana. Do usłyszenia jutro. Magdalena

0: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
1: Wracamy do poezji Ewy Chruściel. W swoim ostatnim tomie wydanym w Stanach Zjednoczonych w 2022 stosuje odwróconą antropomorfizację. Do świata ptaków przymierza ludzkie choroby, odsłaniając absurd medykalizacji cierpienia, a także pyta o granicę między szaleństwem a normalnością i o to, kto decyduje, co jest normalne.
2: Teraz przeczytam parę wierszy z ostatniego tomu zatytułowanego Yours, Purple Gallinule. I tutaj wyjaśnię, że Purple Gallinule to jest ptak z rodziny chruścieli, więc jest nawiązanie do mojego nazwiska Chruściel. I w tym tomiku robiłam trochę kwerendy i czytałam Psychiatric Manual DSM-5, gdzie są zebrane wszystkie choroby psychiczne. Co roku jest ich więcej. I też obserwowałam ptaki. Jest tam osoba psychiatry, która te ptaki diagnozuje najczęściej źle. Diagnozy gardełka. Wróbel zmęczony byciem wróblem. Niesprawiedliwości narastają. Drobne, bure, zatrudnienia. Wszechobecne, niezauważalne. Wciąż to samo ziarno. Ludzie nie wysilają się nawet, żeby sięgnąć po lornetkę. Czy ktoś w ogóle byłby w stanie zauważyć, że istnieją wróbel Bachmana, błotniak stepowy, wróbel polny, czyli mazurek, wróbel śródziemnomorski, wróbel szary, czyli elemelek, wróbel oliwkowy, wróbel szałwiowy, wróbel pstrokaty, wróbel rdzawy, wróbel sawannowy, wróbel wieczorny. Z takimi imionami wróbel mógłby być prorokiem. Wtedy to on przewodziłby śpiewom i tańcom, zawierałby przymierza. Czcigodny Beda w swojej Ecclesiastical History of the English People mówi, że dusza jest jak wróbel, który przelatuje przez królewską komnatę. Wróblowa mogłaby być królową perwersji, jak samiczka wróbla słonowodnego, której każde jajo w gnieździe ma inne DNA. Ptak z rodziny wróblowatych mógłby stać się potężnym afrodyzjakiem. Wiedźmy, nimfomanki przebierają się za wróble. W międzyczasie podaję ją krótkiemu testowi. Rzucam kilka ziaren. 1. Czy huśtasz się na gałęziach? 2. Czy czujesz a. małą lub żadną potrzebę latania, b. winę, c. brak apetytu na słoninkę, d. niechęć do śpiewania, e. pragnienie wpadania na okienną szybę. Czy wolisz, żeby cię nazwano dziwką, William Carlos Williams, szarym wróblem, frazes, pupilkiem kurtyzan, Grecy, kochliwym wróbelkiem, Elizabeth Bishop. Przyjrzyjmy się temu, co jesz. Jakie karmniki zazwyczaj odwiedzasz? To oznacza, że masz niedobór oleju słonecznikowego. Przepisuję kurkumę, która pomaga na stany zapalne. Polecam także Wordsworth'a, który napisał: człowiek żyje jak wróbel, król wszechwładny. Ale najpierw, smutny wróbelku, przeczytaj wiersz Catullusa, w którym dziewczyna czule trzyma cię na kolanach. Notatki z ptaszarni umysłu numer 6. W historii szaleństwa Foucault mówi, że kiedy trędowaci odeszli, ich miejsce zajęły obłąkane umysły. Szaleńców wypędzano, czasem publicznie, chłostano i oddawano

0: i żeglarzom. Woda oczyszcza. Tak powstał naręcz szyf, statek głupców, unoszący ich daleko od granic ziemi. Morze nie ma kresu. Czarownice leczono gwałtownym zanurzeniem w zimnej wodzie. Szaleństwo prowadzi do zamknięcia. Czy zamknięcie do szaleństwa? Statek głupców, sprytny trop literacki. Teraz są nadmuchiwane łodzie uchodźców, które docierają lub nie do azylów na wyspach. Na szczycie masztu Boscha siedzi sowa.
1: Swoje wiersze w przekładzie Artura Grabowskiego czytała Ewa Chruściel. Do jej poezji wrócimy jutro o zwykłej porze.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie.

Julia Kozakowa, słowacka wokalistka i nagranie z albumu Manusza 2, który ukazał się w roku ubiegłym. A dzisiaj w audycji m.in. opowieści

Ewy Kuprewicz, śpiewaczki z Żywej Wody na Suwalszczyźnie, która zdobyła w tym roku w Kazimierzu na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych jedną z pierwszych nagród w kategorii solistów-wokalistów. Dzisiaj także nowe nagrania z Afryki, czyli Kinga Isoba, jego płyta Pure Confusion.

regionie Krusznia. Tym razem festiwal zawędrował do Wiżajn, a o tegorocznej edycji opowiedzą Paweł Luto, Piotr Krupski, Agnieszka Dębowska i Kuba Pietrzak. Ten reportaż przygotowała Mariana Krill.

0: Paweł Luto, Stowarzyszenie Krusznia.
1: Opowiedz o idei tegorocznego festiwalu, Oj Wiosna, Ty Wiosna. Co chcecie powiedzieć poprzez niego?
0: Idea jest chyba ta sama. Zmieniają się tylko, może takie małe idee się zmieniają w tym roku. Takim punktem zaczepnym, że tak powiem, są cymbały. Akurat, no może dlatego, że nigdy ich na festiwalu nie było, jako takiego instrumentu głównego, to w tym roku zaprosiliśmy Piotra Krupskiego do opowieści o cymbałach. Będą też przedstawiciele z Litwy z cymbałami i też warsztatowicze z tym instrumentem. Ale idea jest chyba jedna, czyli po prostu tą muzykę chyba chcemy jakoś tam w jakiś sposób powrócić, wrócić do miejsca, z którego ona wyszła. To jest chyba takie najważniejsze.

0: Piotr Krupski, cymbalista wileński, ale z Elbląga.
1: Jak cymbały pojawiły się w Pana życiu? Jak Pan to odkrył dla siebie? Jak zaczął grać?
0: Na cymbałach grał mój dziadek jeszcze przed wojną na Wileńszczyźnie. Po repatriacji, po II wojnie światowej, rozpoczął również granie w Kętrzynie. Ja odwiedzałem dziadka podczas wakacji, ferii zimowych i tam pierwszy raz spotkałem właśnie się z cymbałami. Bardzo mi się one spodobały, ale sam wziąłem się za granie na cymbałach dopiero 20 lat po śmierci dziadka. Stwierdziłem, że ta tradycja rodzinna nie może zaginąć i nawet w jednym z wywiadów z dziadkiem powiedział on, szkoda byłoby, gdyby to zaginęło. Wziąłem to sobie bardzo do serca i stwierdziłem, że warto kontynuować i kultywować coś takiego własnego, rodzinnego.
1: A czy pan miał cymbały po dziadku, czy jak to było właśnie te 20 lat temu?
0: Niestety cymbały po dziadku się nie zachowały. Dziadek chciał je zmniejszyć, ponieważ również był budowniczym swojego egzemplarza. Jednak zachorował i te cymbały w takiej formie rozłożonej po prostu już gdzieś przepadły. Zostały one odtworzone na nowo przez lutnika Artura Jachimowicza z Kożuchowa, który na podstawie zdjęć wykonał mi nowe cymbały wyglądające identycznie.
1: Festiwal w Wieżajnach po raz pierwszy, czyli można powiedzieć, że to trochę wędrowny festiwal.
2: Tak. Z nazwy się niektórzy śmieją, ale to my już mamy, że tak powiem, na to pewną swoją odpowiedź, że to nie jest pora roku, tylko nazwa pieśni. Tak, ale wędrujemy co roku chyba prawie, że dwa razy może był w tym samym miejscu, a tak to jest gdzie indziej, ale Wieżajny właśnie z racji tego, że tu spotkaliśmy bardzo fajnych ludzi i jakby oni też chcieli tej muzyki tutaj jak wspólnej imprezy i też miejsce z racji bliskości miejsca urodzenia życia Franciszka Racisa też nam to w tym momencie stało się ważne, żeby tą muzykę jednak próbować, być może dlatego, że ona wyszła stąd, być może łatwiej ją będzie tutaj dać z powrotem. Jak to mówiąc, pana Franciszka już nie ma z nami. Nie mamy jakiejś misji, żeby tutaj nagle wszyscy słuchali muzyki pana Franciszka Racisa, ale przynajmniej, żeby wiedzieli o nim, że to był, wiedzieli co grał, jaką muzykę, jak ona brzmiała i wtedy już mogą sobie wybierać.

0: Jestem Agnieszka Dębowska. Aktualnie mieszkam tutaj w Kłajpedzie, gmina Wierzajny, gdyż wyszłam za mąż, a no panieńskie miałam nazwisko Agnieszka Racis i jestem wnuczką Franciszka Racisa.
1: Festiwal Oj Wiosna to Wiosna, który kręci się wokół muzyki, którą grał pani dziadek. Proszę opowiedzieć trochę też o tym, jak pani poznawała też muzykę tradycyjną. Jak to było w domu? Czy pani wiedziała, kim właśnie jest dziadek? Co gra? Co robi? Czy zauważała, jak przyjeżdżali do niego też muzykanci uczyć się tej muzyki?
0: W tamtym momencie to tak średnio to rozumiałam, powiem szczerze. Tak trochę mi się nie chciało, jak to dla takiej może 10-letniej dziewczyny, gdzieś tak, gdzieś może zaczynałam 9-10 lat, już tak w sumie nie pamiętam. No takie to było, trochę nasz dziadek, nie powiem, i przekupywał.

0: i namawiał i trochę nas przyciskał do tego grania. No bo to jak to dzieci tego się nie rozumie. Widziałam, tak, u nas dom to zawsze był taki tętniący życiem. Tam wiecznie weekend czy coś, to ktoś był, czy do dziadka, czy jakiś tam i turystę, to i usiądą. I też od razu już dziadek bierze skrzypkę i tam gra. Więc no, no życie w tym domu zawsze było, nie było nudno. Dziadek tam jak czy nerwy miał, czy nie nerwy, czy wesoły, czy smutny, to on brał tą skrzypkę i grał, tak jak ja mówię, tak na wszystko, na całe i zło i dobro ta skrzypka jemu była. No i po prostu pewnego jakiegoś razu, no nauczył jednego brata na czymś grać, na harmonii, drugiego tam na skrzypcach. No i tak jakoś pociągnął, bo ten jeden mój brat najstarszy grał na bębenku, on tak jeszcze lepiej grał ode mnie, ale wybył do Gdańska i tam został, no i tak dumał, co tu zrobić. Miał bębenek, nie miał kogo. No i tak mnie przycisnął. No i tak się zaczęło wszystko, nie? I zaczęłam grać. Teraz dopiero się docenia to, co się miało i naprawdę dopiero teraz to przychodzi, tak, no, do tego rozumu i serca.
1: Jaki dziadek był, jeśli chodzi o właśnie tę muzykę? Jakoś to tłumaczył, czy raczej tak grał? Trzeba było to obserwować? Jak to było?
0: On raczej, no wiadomo, my byliśmy wszyscy jakby ze słuchu, tak, nut nie znaliśmy, więc wszystko ze słuchu. No i po prostu mówił wystukiwać, no raczej tam byłam w miarę muzyczna, więc ten rytm jakiś umiałam, a resztę to po prostu dziadek mówił, no tam tą pałką bi, i masz wystukać tak i tak, jakoś palcami na przykład mi na stole mówił, jaki to ma być rytm. No i tak po prostu się męczyłam, chociaż nie za bardzo ja chciałam, ale no on zawsze mówił, a ty to byś chciała już od razu. No to nie, że tak nie ma wszystko od razu. No i tak się męczyłam i jakoś tak wyszło, no. No te nasze występy to były, no ja i tak podziwiam jego, bo kupił auto dla mojego najstarszego brata wtedy, który po prostu zawsze mówił, kup takie auto, żeby się zmieściły wszystkie instrumenty w bagażniku. Ja dałem pieniądze tylko, żeby się zmieściły te instrumenty. No i takie kupywał. Dawał na paliwo, czy wygraliśmy, czy nie, tak? No ale on tam czasem rzucał coś tam, ale po prostu to było takie fajne wspomnienia z tych wyjazdów, na wyjeździe zawsze, jak wsiadaliśmy do auta, on od razu mówi, ścichnij te radio, trzeba zmówić Różaniec, to tamto, zajechaliśmy na miejsce, to szukaliśmy gdzieś, on mówi, najpierw szukaj ta kościoła i taki naprawdę nas trochę tak gnębił, ale z jednej strony no, to się teraz docenia i naprawdę on no, martwił się tak, tak jak normalnie był naszym takim drugim tatą, nie? Tak się martwił, chociaż był taki uparty i taki, no, ale może...
1: A uparty pod jakim względem?
0: No, uparty tak i do swojego muzyki, uważał jednak, no taki był, że jak nie chciał słuchać czegoś innego, chociaż tam słuchał czasem, nie? W sensie jak już był na występach, no to przecież słuchał, nie? Ale jednak takie swoje uważał, że to jest naj, że on tylko powinien wygrać. No ale też mówił na przykład prawdę, że na przykład jak ktoś gra na jakichś instrumentach, które potrzebują prądu, tak? No to zabraknie prądu i co? O, i mówi nic, i nie ma grania. A my będziemy grali, czy światło jest, czy nie. Wejdziemy skrzypkę i gramy. No i no tak mówił prawdę, tak? Czasem ja nawet jego przypominam, o, dziadek tak gadał i tak. On wiele prawd gadał, nie powiem.
2: Na początku była muzyka. Muzyka stąd. Muzyka suwalszczyzny. W jej jak najszerszym ujęciu z naciskiem na to, co dawne, ulotne i odchodzące w niepamięć.
3: Mnie mama pije, mnie mama laje, kochać chłopaków mama nie daje, kochać chłopaków mama nie daje.
2: A szukaliśmy jej u źródeł, czyli u osób, które znają ją od dawna i która jest elementem ich codzienności.
4: Kuba Pietrzak, Stowarzyszenie Krusznia.
1: Jesteśmy teraz na festiwalu Oj Wiosna, Ty Wiosnę, 20. festiwalu. Jak myślisz, dziś muzyka tradycyjna na tym festiwalu, o czym ona nam może opowiedzieć? I też z perspektywy Twojego kontaktu i Twojej pracy dokumentalisty w Stowarzyszeniu Krusznia przez te wszystkie lata, ponad 20 lat festiwalu Oj Wiosna, Ty Wiosnę, ale w ogóle na terenie przygranicznym, gdzie te kultury bardzo się mieszają.
4: Czego może nas nauczyć muzyka tradycyjna w dzisiejszych czasach? Myślę, że jednej bardzo podstawowej rzeczy. Za mało spotykamy się z ludźmi. I to jest lekcja, którą wyniosłem właśnie na przestrzeni tych 20 lat w ramach wielu imprez, które Krusznia organizowała. Kiedy organizujemy ten festiwal, ale także inne imprezy, z udziałem muzykantów. Bardzo szybko okazuje się, że pojawia się jakaś taka

0: dodatkowa energia u nas wszystkich, o której my zapominamy w codzienności, oddając się wszystkim aktywnościom, nie wiem, zawodowym, czy w takim po prostu ogólnym czynnościom dnia codziennego. No i tutaj nagle się okazuje, że wyłączamy się na 3 dni, zaczynamy ze sobą rozmawiać, zaczynamy ze sobą planować różne kolejne rzeczy. Jesteśmy tu i teraz i to jest coś, właśnie bycie tu i teraz, czego nauczyłem się w Krużni.
1: A jeśli tak sobie przypomnieć, jak to było 20 lat temu z pierwszymi festiwalami, a także z wyprawami tutaj na terenie Suwalszczyzny, ale też i na Białoruś, na Litwę też. Jak to wyglądało?
0: No, to była taka trochę dla nas terra incognita, bo 20 lat temu nie mieliśmy chyba jakiegoś bardzo konkretnego pomysłu ani na nasze stowarzyszenie, ani na to, czym będziemy się zajmować. Dla nas była ważna muzyka. A to, że stowarzyszenie powstało w takim bardzo ciekawym geograficznie miejscu, właśnie w tym trójstyku granic, powodowało, że po jakichś 2 czy 3 latach działalności na Suwalszczyźnie zaczęliśmy tak rozglądać się szerzej i dostrzegać wiele pięknych wpływów właśnie płynących z Litwy, płynących z Białorusi. I wtedy, zdaje się, po 5 czy 6 latach działalności stowarzyszenia powstał taki bardzo duży i ciekawy projekt Do rzeczy Niemna śladami Oskara Kolberga. I w ramach tego projektu udało nam się wykonać szereg wypraw, badań terenowych na Litwę, na Białoruś, ale też jeździliśmy po Polsce. I to był taki moment przełomowy, kiedy okazało się, że po pierwsze granice przestają mieć znaczenie, jeżeli mówimy o muzyce tradycyjnej. Po drugie, że możemy czerpać wszyscy, uczyć się od siebie. My przyjeżdżaliśmy do nich, oni przyjeżdżali do nas. Każdy coś zabierał do takiej swojej szkatułki pełnej właśnie muzycznych wrażeń. To nam bardzo procentowało i później, i zresztą tegoroczna edycja jest, myślę, tego dowodem, dlatego że nie wyobrażam sobie organizowania festiwalu bez udziału naszych litewskich przyjaciół.
2: Kurde.

Nazwa festiwalu powstała od tytułu piosenki, a ważne było to dla nas, dlatego że to mówi o przemianie. O przemianie takiej, której być może już teraz nie rozumiemy, o tej przemianie życia. Kiedyś być może się wiązało to też z rzeczami typu przednówek, czyli brakiem jedzenia, czyli takie przemianie z zimy na tak naprawdę na wiosnę, na lato. I o tym jest ta pieśń generalnie. I to jest jedna z pieśni, którą jakby usłyszeliśmy, potem ją odkryliśmy jeszcze w innych nagraniach, ale ją usłyszeliśmy na żywo. I no, zrobiła nas wrażenie po prostu, jako taka jedna z najbardziej archaicznych, takich nie, których nie znaliśmy, nie mieliśmy nagrań tej pieśni tutaj gdzieś z okolicy, tylko to po prostu pierwszy raz to usłyszeliśmy i stwierdziliśmy, że to jest chyba to. Ta przemiana jest chyba najważniejsza, czyli coś, co jest ulotne i co nie jest teraz, to mówiąc, opisane w jakikolwiek sposób, ani nie istnieje w obiegu międzyludzkim. To było coś, co było no, taką szamanizmem, magią jakąś kiedyś, moim zdaniem. Jeśli mogę powiedzieć prawdę, to zmieniło się głównie to, że zmarło większość naszych mistrzów. Taka jest prawda. Oglądaliśmy film przed chwilą o tym. No to jest, co najbardziej nas rusza. Niestety to jest, ten czas jest skończony i w muzyce, i w byciu ze sobą. Natomiast myślę, że zmieniło się tyle, że mamy większą jasność tego celu, no jakby, że ta impreza jest po to, żeby tych ludzi z sobą spotykać i w czasie tego spotkania, żeby wiedzieli, skąd są, jakby, żeby ta muzyka pokazywała im, skąd tak naprawdę są, kim są, i jakby łatwiej im wtedy, może, tak myślę sobie, mi by było łatwiej, gdybym nie był nigdy na takim festiwalu i nigdy nie znał tej muzyki. Jakbym ją usłyszał, było mi łatwiej po prostu być tu na miejscu i żyć dalej.

Na dudach grał Piotr Fiodorowicz, czyli laureat Nowej Tradycji 2025, gdzie wystąpił jako Fiedronowicz. A Marianie Krill, która przygotowała tę relację z 20. festiwalu Oj Wiosna, Ty Wiosna, który odbył się w tym roku w Wirzajnach, opowiadali Paweł Luto, Piotr Krupski, Agnieszka Dębowska oraz Kuba Pietrzak. Pozostajemy na Suwalszczyźnie i teraz zapraszam już do wysłuchania mojej rozmowy z Ewą Kuprewicz, śpiewaczką ludową z Żywej Wody, która wystąpiła w

tym roku na festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu, zdobywając tam jedną z pierwszych nagród w kategorii solistów śpiewaków. Z panią Ewą rozmawiałem m.in. o składaniu kapusty, tłoce, starych pieśniach i nieuchronnych zmianach społecznych, które wpływają na zanik zainteresowania się kulturą ludową.

0: Poprawicz Ewa.
1: I przyjechała pani?
0: Z Suwalszczyzny, a dokładnie z Żywej Wody.
1: Gdzie jest ta Żywa Woda? W której części Suwalszczyzny?
0: To jest Podlasie, północno-wschodnia część Podlasia. Blisko granicy z Litwą.
1: Skąd ten pomysł, żeby śpiewać pieśni ludowe?
0: A to było we mnie tak po prostu od małego dziecka. No, z babcią śpiewałam różne pieśni, babcia mnie pouczyła. Tak, babcia. Ja jeszcze do szkoły nie chodziłam, była dziewczynką pięcioletnią taką, może trochę nawet wcześniej, bo bardzo lubiłam, jak babcia śpiewała. Uwielbiałam jej głos, miała piękny głos, pięknie śpiewała i to tym mnie tak poruszyła i wciągnęła mnie. Mamusia zawsze wstydziła się śpiewać, bo siostra też mama, ale siostra tak samo jak mamusia, zawsze się wstydziła śpiewać. Ja mam taki czysty głos, a moja siostra już taki bardziej alt ma, ale ona mówi tak, ja bym nigdy nie wyszła i nie zaśpiewała tak jak ty, bo bym się wstydziła.
1: A pani nigdy nie miała z tym problemu?
0: Nie. Mam tremę tak jak zwykle, no wiadomo, ale nie, bardzo lubię śpiewać, naprawdę, lubię.
1: I jak z tym śpiewem przez to życie szło? To występowała pani gdzieś, czy może śpiewała pani w jakichś zespołach albo na weselach, może solo?
0: Zespół Jaćwierz to tak prawie 20 lat, bo zaczęliśmy w 1997 roku, a skończyliśmy w 2019, bo to tak wtedy się zdarzyło, że jak był ten COVID, więc sporo osób wtedy umarło z zespołu, 3 osoby.
1: Ojej.
0: Tak, bo to tak wtedy, na no COVID? Starsi ludzie, ale tak, COVID to tylko im pomógł po prostu, bo byli schorowani, no i tak wyszło. A zespół, zawiesiłam działalność zespołu ze względu na to, że zostało nas 3 osoby. Młodzi porozjeżdżali się, gdzieś tam swoje życia pozakładali w Polsce dalej, a nie było komu, no więc zawiesiliśmy na razie działalność. Sama śpiewam jako solistka. Oj, to my śpiewaliśmy różnie, nawet potrafiliśmy na pogrzebach śpiewać, tak. Znam różne pogrzebowe pieśni, my u nas tam nawet na wsi, to jak ktoś umrze, to my śpiewamy zawsze różaniec. Różańce śpiewamy.
1: A pani sama jeszcze by ośpiewała różaniec? Czy samemu to się chyba nie śpiewa? To ludzie też to znaczy, się dołączają.
0: Tak, ja melodię znam, te pieśni wszystkie znam, ale sama raczej ciężko się śpiewa samemu, bo to trzeba by było, żeby tak część śpiewała jedna osoba, powiedzmy, czy część osób śpiewa jedną część tych pieśni, a część drugą, bo to są bardzo takie ciężkie do wyciągania te pieśni.
1: To jest tak, że teraz jak pani jest solistką, to jest mniej tego śpiewania?
0: Powiedziałabym, że nie. Jest więcej, dlatego że ja muszę dokładniej to śpiewać. Wie pan, ja wszystko, nawet jak jakąś zmyłkę zrobię, to ja sama to słyszę i wszyscy inni słyszą. Nie, to jest trudniejsze śpiewanie, ale ja to lubię robić.
1: A myśli pani, żeby wskrzesić zespół?
0: O tak, myślę cały czas. Jest część młodych osób, którzy już mnie pytali, czy ja bym dalej poprowadziła. Powiedziałam im, że raczej nie, chyba niech młodzi prowadzą teraz, ale bym mogła pomóc tam troszeczkę poprowadzić, pokazać jak to się robi, co i jak tam, no bym pomogła na pewno. Ale czy to nastąpi, nie jestem pewna, ale mam nadzieję, że zechcą jeszcze, no. Bo to jest piękna tradycja i trzeba by było do tego wrócić.
1: A czy tam, gdzie pani mieszka, zostali jeszcze jacyś muzykanci albo śpiewaczki, śpiewacy?
0: W mojej wsi akurat nie, dlatego że tam niedaleko z Białej Wody to pochodziła właśnie wielka taka śpiewaczka, artystka ludowa Ludwika Rynkiewicz. Ja po niej niektóre te pieśni właśnie śpiewam. To, te pieśni to są z naszych stron tam, właśnie ona to wykonywała. Bo ona mieszkała jako młoda w innym miejscu, a potem całe życie mieszkała tam w Białej Wodzie, a Biała Woda łączy się z Żywą Wodą tam. I ten strój, co mam, to też jest strój z Białej Wody. To jest najstarszy strój z okolic Suwałk na podstawie ryciny Oskara Kolberga. To jest wełna, dotknie pan, zobaczy pan, jakie to jest grube. Tak, no wie pan, a kiedyś wybierali ludzie pogodę? Nie.
1: Ja się zastanawiam, nie wydaje się pani, że to tak chyba... No nikt nie chodził kiedyś w takiej wełnie, w taką pogodę.
0: Nie, no,
1: to wszystko są takie wytworne, te stroje.
0: To jest strój, na który stać było tylko niektórych osób. Starszych, powiedzmy, starsze osoby, takie z tych szlachetnych rodów, miewały piękne stroje. A na przykład tam jakaś pani z ekonoma, córka czy coś, no to w takim mogła sobie chodzić. Ale zwykłe dziewczyny w tych lnianych chodziły ubraniach. Nie stać ich było na to. I to tylko na święta zakładało się takie piękne stroje. Tylko gdzieś w niedzielę do kościoła, czy jakieś wesele, czy powiedzmy tam ktoś gdzieś robił jakieś ognisko, czy coś, no to też się ubierały, panie, żeby pokazać, że to pięknie wygląda.

0: Chociaż do ogniska nie podchodziły, bo wiadomo, że to się pali, ale z daleka gdzieś tam obserwowały. Bo lubiły takie panie obserwować, co robi zwykła gawieć, jak to nazywali, prawda? No także ja do tego stroju podchodzę naprawdę z takim szacunkiem, bo ten strój to dla mnie jest bardzo ważny. Ja walczyłam o ten strój. Ja bardzo mocno walczyłam o ten strój. Ja walczyłam, bo my nie mieliśmy strojów i nie mogliśmy jechać do Kazimierza tutaj. A bardzo nam zależało na tym, więc no, walczyliśmy tam ze swoimi z gminy, no i w końcu go wywalczyliśmy. Jak już mieliśmy jechać do Kazimierza, wtedy nam poszyto piękne te stroje i przyjechaliśmy zadowoleni tutaj.
1: Kiedy to było, jak byliście z zespołem? Byłyście?
0: To było 2001 rok. Przyjechaliśmy pierwszy raz do Kazimierza, zespół Jaćwierz.
1: Czy coś jeszcze zostało z tych tradycji ludowych? Jakby pani tak się zastanowiła, ile pani pamięta na przykład ze swojego dzieciństwa, a ile z tego zostało? Czy w ogóle, czy to już jest wszystko tylko taka archeologia?
0: Chodzi ogólnie o tradycje ludowe. Ja pamiętam, wie pan co to była tłoka na wsi? Nie wie pan? Tłoka to było coś takiego, zbierali się ludzie i wspólnie żniwa robili. Sąsiad szedł do sąsiada, zbierało ich się trzech, czterech. Część było kosiarzy takich wytrawnych, oni kosili, a kobiety podbierały to. Jedne robiły te powrąsła, a drugie kładły te, to powiedzmy, pszenicę czy żyto i to związywały tym. To była tłoka, to się nazywało tłoka. Albo kobiety spotykały się na przykład, bo trzeba było złożyć kapustę. Trzeba było ukisić kapustę, trzeba było rwać pierze. To były takie słynne tłoki i u nas tam, ja pamiętam, ja z babcią chodziłam jeszcze. Do sąsiadki chodziłam i babcia mówiła, jak będziesz niegrzeczna, nie zabiorę ciebie ze sobą. No, a ja bardzo lubiłam. A szczególnie, wie pan dlaczego? A no to siadały kobiety na przykład, jakby pióra były. To nie wolno było tam się ruszać, nie jest, bo wiadomo, dmuchnięcie nawet już pióra w powietrzu fruwają. I ładnie tak nad taką dużą balią były te pióra. Tutaj po bokach miały sobie w miseczkach i tak te pierze tak z tego łościona takiego obrywały do tej balii i to bardzo delikatnie, nie trzeba było nawet rozmawiać nic, bo każdy podmuch to już w powietrzu to było. To babcia, raz mi się wydarzyło tak, że powiedziałam do babci, to babcia powiedziała, nigdy więcej ciebie ze sobą nie zabiorę, bo już zrobiłaś mi taki wstyd, a ja mnie tak na tym zależało, babciu, ja zrobię wszystko, tylko ty mnie zabierz ze sobą. Tak, bo to nawet, wie pan, jak to pióra to są tak lekkie, że nawet wszędzie nawet do nosa nawciąga człowiek tego, jak oddycha tym. A wie pan, co bardzo lubiłam w ogóle, jak kiedyś były żniwa, to potem po żniwach robili takie zabawy, to były ludowe zabawy, to dorośli sobie tam się spotykali, cieszyli się, że już wszystko pozbierali, porobili. Starsi spotykali się sobie tam, wypijali, młodsi stali sobie tam, gdzieś śpiewali, a my dzieci pod oknami podglądaliśmy zawsze, jak to fajnie jest dla dorosłych. Fajne to było naprawdę, kiedyś ludzie się interesowali zupełnie czym innym. A kapusty to kobiety takie troszkę grubsze, tak, z bosymi nogami, miały czysto i umyte nogi, z bosymi nogami wchodziły i deptały tam, żeby duże takie beki były i w tych bekach tam składane były te kapusty. Ja nie deptałam, my jak składaliśmy z mężem kapustę, to ja tłuczkiem takim uciskaliśmy. Już tam nie było potrzeby, bo wiadomo, na naszą rodzinę nas było dwóch i córka trzecia, no to ile my tej kapusty złożymy? Być może gdzieś tam na wsi głębiej, gdzieś, gdzie tam daleko jest od miasta, to może jeszcze się spotykają kobiety, ale nie na takie tłoki, nie, na pewno już nie. Nie wierzę w to. Jak tak kuma do kumy idzie najprawdopodobniej porozmawiać sobie, czy tam, no bo nawet i do mnie kiedyś przychodziły sąsiadki, masz może soli czy cukru, się śmieją, bo tak specjalnie przyszła, mam tylko z tobą porozmawiać, no tak, no. A ja mówię, że no mam wszystko, no chcesz to chodź, usiądziemy i porozmawiamy, no to tak, bo kiedyś to tak wyglądało, że ludzie nie mieli tego, nieraz tam zabrakło coś, no to szła sąsiadka do sąsiadki pożyczać.
1: No też ludzie kiedyś nie mieli tyle rozrywek, tych nie było internetu, nie było telefonu, to wiadomo, że inaczej ta relacja wyglądała, ludzie inaczej ze sobą rozmawiali, no i między innymi pewnie śpiewali, bo to była jakaś forma spędzania czasu, która teraz jest chyba już rzadkością. No nie słychać, prawda, pieśni na zewnątrz. Czy są jakieś jeszcze sytuacje oprócz tych występów, gdzie można usłyszeć pieśni?
0: U nas tam są takie, robione są imprezy ludowe. Więc tam zawsze są pieśni ludowe, zawsze. I to każda gmina stara się to robić, bo to tak, dożynki, bo to na przykład jak jest Dzień Dziecka, no to Dzień Rodziny robią na przykład. To tam i wtedy przy okazji przyjeżdżają zespoły.

Zespoły ludowe i śpiewają. Ale wie pan co, na te zespoły ludowe to ludzie nie za bardzo chcą słuchać czy tamtego. Najbardziej to jest potrzebna zabawa, jak zespoły grają i tańczą, a wtedy to jest najważniejsze. Tak jest, społeczeństwo takie już teraz jest, no niestety nie mamy co wymagać od nich. Społeczeństwo sami sobie wychowujemy, no taka jest prawda.

0: chodzi.
1: Ewa Kuprewicz, to był zapis spotkania oraz nagrania pieśni, które zarejestrowaliśmy w tym roku w synagodze w Kazimierzu podczas festiwalu kapel i śpiewaków ludowych. Pani Ewa Kuprewicz zdobyła w tym roku jedną z pierwszych nagród w kategorii solistów śpiewaków. No i na zakończenie jeszcze nowe nagrania z Afryki, czyli King Aisoba. To, proszę Państwa, bardzo wyrazista postać współczesnej tradycji muzycznej Gany. Powraca z albumem Pure Confusion. To jest muzyk, który pochodzi z północnej części kraju i od wielu lat buduje swoją twórczość wokół kologo, czyli niewielkiej, w jego wypadku dwustrunowej lutni z pudłem rezonansowym wykonanym z tykwy i pokrytym kozią skórą. Pure Confusion to już siódma płyta w jego dorobku, tym razem jednak producentem został Adrian Sherwood, dosyć znana postać brytyjskiej sceny, przede wszystkim dubowej. Muzycznie Pure Confusion pozostaje wciąż mocno zakorzeniony w tradycji północnej Gany, ale Adrian Sherwood prowadzi to także w stronę dubu, psychodelii i eksperymentalnej elektronii.

0: Moniki. To spotkanie dwóch światów, transowej muzyki Kologo, no i takiej studyjnej już wyobraźni produkcji Adriana Sherwooda. To muzyka dzisiaj już na zakończenie. Kuba Borysiak, do usłyszenia.
1: Brothers and sisters, let's listen to what Ken Ayosoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

0: veo al África.
1: Zapiski ze współczesności.
2: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnej opowieści Juliana Kornhausera. Poeta, prozaik, eseista, krytyk, tłumacz i znawca literatury serbskiej i chorwackiej, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, obchodził w niedzielę 80. urodziny. W 2008 roku Julian Kornhauser przebył ciężką chorobę i wycofał się zarówno z pracy naukowej, jak i twórczej. Z okazji jubileuszu pisarza przypominamy w dwójce jego opowieści nagrane przez Witolda Malesę w 1996 roku. Oto kolejny odcinek.
3: Tę rozmowę o sobie samym zacząłem od poezji. Nic dziwnego, wszak poezja to jest główna dziedzina mojej działalności artystycznej. Tak, uważam siebie głównie za poetę, ale przecież nie tylko poezją się zajmuję jako pisarz, także krytyką literacką i o krytyce literackiej teraz chciałbym powiedzieć parę słów. Wszystko się zaczęło od pisania recenzji do Życia Literackiego. Pod koniec lat 60., na początku lat 70. nawiązałem współpracę z twórczością. Dużo wówczas czytałem, zresztą nie tylko poezji, ale także i prozy, eseistyki. I uważałem to za coś normalnego, że interesuję się nowościami i że opisuję to, co się dzieje w życiu literackim. Potem, jak wspomniałem poprzednio, powstał Świat Nieprzedstawiony, pierwsza książka krytyczno-literacka, wspólna z Adamem Zagajewskim. Książka ważna także i dla mnie jako krytyka literackiego, bo tam po raz pierwszy sprawdziłem się jako opisywacz i badacz współczesnej literatury polskiej. Zajmowałem się w tej książce przede wszystkim poezją i to różnych generacji, co mnie wówczas tak naprawdę interesowało w poezji. Przede wszystkim język poszczególnych twórców, ale także stosunek poety do rzeczywistości. Moje zarzuty, których nie szczędziłem różnym i to uznanym twórcom polskiej literatury, dotyczyły właśnie odmiennego rozumienia rzeczywistości i stosunku do świata widzianego własnymi oczami. Czego oczekiwałem wówczas od literatury? Oczekiwałem dawania świadectwa, oczekiwałem definiowania rzeczywistości, oczekiwałem prawdy natychmiastowej, prawdy, która jest wyrazem silnego przeżycia. Jeśli tego nie wyczytałem w twórczości innych, był to dla mnie sygnał jakiegoś fałszu, czegoś, czego nie potrafiłem wówczas zrozumieć. Stąd krytyka Herberta, stąd krytyka Grochowiaka, Harasymowicza, wielu innych, gwałtowna właściwie napaść na wielu twórców, ale nie oczywiście personalna, bo nigdy mnie to nie interesowało i nigdy jakby nie zniżyłem się do tego poziomu. Raczej mówiłem w imieniu mojej generacji, czy też jeśli byłem nieobiektywny, no to w tym sensie, że podskórnie przemawiał przeze mnie głos poety, który uznawał za właściwy tylko jeden język, jeden sposób opisu. A więc wszystko zaczęło się od takiego polemicznego, agresywnego nastawienia wobec bieżącej literatury. Więc siebie określałem jako krytyka, który chce coś zmienić

a więc który domaga się nowej hierarchii zjawisk literackich w powojennej literaturze polskiej, który nie chce się zgodzić na pewne nazwiska forowane przez oficjalne media, który w sposób agresywny chce zobaczyć poprzez język krytyczno-literacki wartości gdzieś ukryte, nieujawnione. Zresztą wówczas, mniej więcej chyba około 70 roku, napisałem taki krótki artykuł w Życiu Literackim pod tytułem O krytykę agresywną. No oczywiście teraz to wydaje się bardzo śmieszne i takie młodzieńcze, ale wówczas nie było mi do śmiechu i uważałem, że tak być powinno, że krytyka literacka ma właśnie takie zadania, że nie tylko ma opisywać, nie tylko ma mówić, czy też powtarzać pewne sądy obiegowe, ale właśnie ma coś zmienić i to w sposób agresywny. Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby nie ukrywać swojego stosunku do jakiejś książki. To zresztą było na porządku dziennym. Te wszystkie recenzje były takie błahe, blade. One się nie różniły między sobą. Krytycy bali się powiedzieć coś naprawdę istotnego. Prześlizgiwali się po tematach. Więc to moje domaganie się nowego języka wynikało właśnie z tego zafałszowania literatury polskiej. I w świecie nieprzedstawionym to zostało ujawnione do pewnego stopnia, dlatego też ta książka została tak od razu przyjęta, to znaczy przyjęta z aprobatą albo też z całkowitą negacją, no bo jednak tam coś się działo w tych poszczególnych esejach, czy między tymi esejami, a jednocześnie no myśmy wystartowali tam jako poeci i o tym we wstępie do książki powiedzieliśmy wyraźnie, że my dlatego czasami jesteśmy nieobiektywni, że zabieramy głos jako pisarze, a nie jako ludzie stojący z boku. No ale to było ważne doświadczenie dla mnie, dlatego że zawsze to starałem się powiedzieć innym, którzy czytali moje teksty krytyczno-literackie, że ja w zasadzie jestem przede wszystkim pisarzem, który od czasu do czasu zabiera głos na tematy literackie. Zresztą niedawno udzielając wywiadu Dariuszowi Nowackiemu dla Nowego Nurtu, wspomniałem o tej sprawie. To znaczy młodzi pisarze obecnie chcą widzieć we mnie przede wszystkim krytyka literackiego, człowieka, który zajmuje się młodą literaturą, który feruje wyroki, od którego być może coś zależy, który może wypromować jakieś nazwisko. No ale ja w zasadzie nie czuję się krytykiem literackim, ba, może nawet nie jestem krytykiem literackim. Oczywiście no mówiłem to trochę ironicznie, z przekory, no bo wiem, że wielu ludzi jakby oczekuje ode mnie takiego za każdym razem silnego, namiętnego głosu krytyczno-literackiego, ale przecież ja pisuję rzeczywiście od czasu do czasu, choć w swoim życiu twórczym pisywałem bardzo dużo i to do różnych czasopism i zawsze jakoś byłem obecny jako krytyk literacki. No ale rzeczywiście to jest dla mnie ważna sprawa, żeby wyraźnie postawić granicę pomiędzy tym, co jest subiektywne i tym, co jest obiektywne w moim pisaniu o literaturze. To zresztą można by prześledzić na przykładzie mojej drugiej książki krytyczno-literackiej, która ukazała się w 1983 roku pod tytułem Światło wewnętrzne. Z czego ta książka się składała? Składała się w zdecydowanej większości z tekstów o poezji, które wydrukowałem na łamach tygodnika Kultura. Współpracowałem z Kulturą bardzo ściśle na przełomie lat 70. i 80. i pisywałem regularnie większe teksty o poezji, wychodząc zawsze od jakiejś nowej książki znanego poety. No i tak właściwie powstała pewnego rodzaju panorama współczesnej poezji polskiej. W tej książce piszę w sposób, jak mi się wydaje, dość obiektywny, o czym za chwilę powiem, o poezji począwszy od Jarosława Iwaszkiewicza, a skończywszy na wówczas bardzo młodym poecie Bronisławie Maju. Dlaczego mówię, że wydaje mi się, iż w sposób obiektywny tam przedstawiłem tę panoramę? Otóż nie wybierałem tam tylko niektórych poetów do tego opisu. Chciałem pokazać wszystko.

wszystkich. Wszystkich, różne nurty, różne zjawiska, różne pokolenia. Dla mnie te wszystkie języki były równoprawne. Świadomie zgasiłem swój temperament polemiczny. Nie chciałem jak świecie nieprzedstawionym wyrażać własnego ja. Unikałem takiej subiektywnej i prędkiej oceny, tylko tym razem chciałem pokazać no w pewnym sensie nawet wielkość poezji polskiej, która w czasach wydawałoby się trudnych, skomplikowanych, niezbyt sprzyjających otwartemu mówieniu nawet w poezji, coś pokazuje. I rzeczywiście ta poezja nie poddawała się temu jakby reżimowi czasu. Ona zachowała wolną myśl i wolną wyobraźnię. I to jakby ta książka promuje. Ten tytuł zresztą, Światło wewnętrzne, ukazuje właśnie taką wolność osobistą poety, który bez względu na to, jakie miał poglądy i przekonania, bez względu na to, do jakiej nawiązywał tradycji literackiej, miał do przekazania jakąś swoją własną prawdę. I ta prawda zawsze była wynikiem głębokiego przekonania, że mówi tylko od siebie, czy też wbrew innym, że poezja jest pewnego rodzaju płaszczyzną porozumienia z ludźmi, którym nie jest zbyt dobrze czy przyjemnie w życiu. Więc to w tej książce zostało zachowane i tutaj przyjąłem inną strategię. Strategia świata nieprzedstawionego była strategią wyraźnie pokoleniową. Wybory literackie w tej książce wynikały z przekonania, że tylko jedna strona literatury jest właściwa, a wszystkie inne języki kłamią. Tym razem chodziło mi o opis pewnego stanu rzeczy, więc tutaj się raczej zachowałem jako badacz literatury. Tutaj mówiłem ostrożniej, tonując pewne sprawy. Chciałem tak, ponieważ bałem się pewnego rodzaju pułapki. Ta pułapka czyhała na mnie jako autora Świata nieprzedstawionego. Wiem, że tak nawet oczekiwano, żebym ja w dalszym ciągu właśnie w sposób taki agresywny czytał bieżącą literaturę. Chciałem tego uniknąć. Zawsze jakby unikałem maniery, unikałem właśnie zasklepienia, jakiejś jednej etykietki. Ja uciekałem zawsze od tego i chciałem zaskakiwać. W pewnym sensie Światło wewnętrzne mogło być zaskoczeniem dla wielu czytelników. Ale to, co jakby najbardziej cenię w tej książce, to to, że udało mi się tam spojrzeć na twórczość literacką od strony wewnętrznej, od strony tekstu literackiego. To mnie wtedy najbardziej zafrapowało. Zadawałem sobie podstawowe pytania, no czym różni się poezja Iwaszkiewicza od poezji Artura Międzyrzeckiego? Czym naprawdę jest poetyka Mirona Białoszewskiego i dlaczego cenię Tadeusza Różewicza? To właśnie wszystko skończyło się takim opisem bardzo pełnym, choć rzecz jasna, wybór mój był mimo wszystko szczątkowy. Ja wybierałem do oceny tylko tych poetów, którzy naprawdę mnie czymś zadziwili i chciałem o nich pisać. A jak jest w wypadku mojej ostatniej książki pod tytułem Między epokami? Tu jest jeszcze coś innego, coś dodatkowego. Ja nie tylko zajmuję się poezją współczesną, ale także eseistyką, krytyką literacką. Dlaczego między epoka? Bo chodzi mi o lata 80. Ja uważam, że lata 80. w naszej literaturze to jest między epoka, okres przejściowy między literaturą PRL-u, mówiąc w skrócie, a nową literaturą w okresie wolności po 89 roku. I ciekawiło mnie to, które utwory literackie mówiły najpełniej o tym okresie przejściowym. Doszedłem do wniosku, że najwyraźniej to się objawiło w eseistyce, w krytyce literackiej i głównie w tych książkach, które mówiły o stalinizmie, kulcie jednostki, o pewnym zagubieniu PRL-owskim i szukałem głównie takich książek, które mi o tym mówiły i w sposób taki najpełniejszy. To skonfrontowałem z poezją, która w jakimś sensie to samo powiedziała, aczkolwiek posługując się innym językiem. Więc Między epoka jest na pewno jakimś nowym doświadczeniem krytyczno-literackim dla mnie, sprawdzeniem nowych

0: narzędzi, którymi się tutaj posłużyłem i w pewnym sensie, mam nadzieję, pokazuje mnie ona jako krytyka literackiego, który poszerzył jakby zakres swoich zainteresowań.
1: Na kolejną opowieść Juliana Kornhausera zapraszamy jutro o 12:45.
2: Jest 13:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maniucha Bikont.

0: A przed nami wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. W Warszawie trwają przygotowania do Międzynarodowego Festiwalu Sztuki, Tańca i Performansu Ciało-Umysł. Odbędzie się po raz 26 od 8 do 11 października w Teatrze Galerii Studio w Warszawie. Edyta Kozak, dyrektorka artystyczna festiwalu, zapowiada, że w programie znalazło się ponad 30 wydarzeń.
1: Z czego 5 spektakli scenicznych, 5 performance'ów Anity Wach i 13 projektów Museum of Futures, które można znaleźć w różnych przestrzeniach teatru, mają bardzo różną formę, od wystawy po partycypację. Jestem szczęśliwa, że możemy pokazać Rozas, Dance Rozas, Anny Teresy Dekkersmaker, ikonicznego dziś spektaklu. Pojawia się tam nie tylko ruch, nie tylko taniec, ale pojawia się przede wszystkim człowiek, przede wszystkim kobieta. Ten spektakl jest też uznawany za taki manifest feministyczny.
0: Spektaklom towarzyszyć będą dyskusje z cyklu Nowy Pakt Ciała o przyszłości tańca. Pierwsze wydarzenia 8 października. Przenosimy się do Gdyni na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. To przestrzeń spotkania uznanych mistrzów, ale także debiutantów. Jednym z filmów prezentowanych w konkursie głównym jest obraz Kobieta Stanu Wolnego w reżyserii i według scenariusza debiutujących Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego. Jak się tam znaleźli?
2: Ja mam takie poczucie, że to jest kwestia ciężkiej pracy po prostu.
3: To jest chyba zawsze jakaś wypadkowa ciężkiej pracy i szczęścia, ale no faktycznie krok po kroku trzeba różnymi się trudnościami mierzyć.
2: Ważne jest dla nas, żeby robić kino humanistyczne, kino, które będzie blisko człowieka. Jeśli będzie to pokrywać z kinem społecznym, to chyba nie mam nic przeciwko.
0: Filmy debiutantów prezentowane są również w konkursie Perspektywy. To na przykład Kalafior przeznaczenia w reżyserii Anny Urbańczyk.
4: Debiut to jest jakieś miejsce, do którego się dociera po tych latach ciężkiej pracy, po długich studiach, które są ekstremalnie wymagające, później latach doświadczeń jako drugi reżyser, asystent reżysera. Ja jeszcze pracowałam właśnie jako trener aktorstwa dziecięcego, też jako kierownik produkcji i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu masz szansę się sprawdzić i odpowiadasz nie tylko za siebie. Teraz się czuję szczęśliwa, że ten film może w końcu dotrzeć, dlatego bardzo zapraszam.
0: Filmy debiutantów walczą o główne nagrody, ale też o specjalne wyróżnienie, nagrody za debiut reżyserski lub drugi film. Rozstrzygnięcie w sobotę. Po zeszłorocznym występie podczas Expo w Osace Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie powraca do Japonii. Tym razem na trasie muzyków znalazły się Komono, Takaoka i Hiroshima, mówi rektor uczelni Tomasz Sztral.
5: To jest piękny cykl zatytułowany Tournée dla pokoju. Obejmuje 4 koncerty symfoniczne, gdzie solistą będzie Krzysztof Wierciński, nasz student, uczestnik konkursu chopinowskiego. Bym powiedział tak, jeszcze nigdy promocja naszych studentów nie była tak uwypuklona, no ale ja uważam, że inwestycja w promowanie polskiej kultury, no Chopin jest naszą narodową marką. Uniwersytet nosi imię Fryderyka Chopina. Gramy muzykę Chopina, gramy również muzykę japońską. W Japonii również odbędzie się konferencja naukowa na ten temat.
0: A poza tym będą wykłady, lekcje otwarte i spotkania z przedstawicielami japońskich uczelni. Tournée potrwa do 27 września. W Los Angeles otwarto Lucas Museum of Narrative Art. Pomysłodawcą budynku w kształcie statku kosmicznego jest twórca Gwiezdnych Wojen.
6: W nowym wywiadzie udzielonym z okazji otwarcia placówki twórca Gwiezdnych Wojen George Lucas przyznał, że planował nakręcić 3 kolejne filmy z tej serii, zanim uświadomił sobie, iż ma w życiu inne aspiracje, przede wszystkim właśnie to muzeum, i postanowił zmienić obrany kierunek. Jak wiadomo, w 2012 roku Lucas sprzedał firmę Lucasfilm wraz z prawami do Gwiezdnych Wojen, Indiana Jones i innych marek koncernowi Walt Disney Company. Prawdopodobnie właśnie wtedy zaczęły nabierać kształtu plany budowy muzeum. Pierwsze z nich ogłoszono bowiem już w 2013 roku.

0: ramach transakcji Lucas przekazał Disneyowi notatki i zarysy fabuły trzech kolejnych filmów z serii Gwiezdne Wojny, które sam planował zrealizować, jednak wytwórnia postanowiła brać inny kierunek i tak oto otrzymaliśmy postacie Reya i Kylo Rena, słynne hasło Umarli Przemówili i całą resztę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Wiadomości Kulturalnych Radiowej Dwójki, Jan Pachlowski.
1: A kolejna porcja informacji o godzinie 16. Do usłyszenia.

0: Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
1: Reklama.
0: Połączenie międzynarodowe.

0: Przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry. Dziś czeka nas opowieść o dezinformacji, a raczej o walce z zakłamywaniem rzeczywistości, a także o tych, którzy za wierność prawdzie płacą sporą cenę. W studiu jest ze mną profesor Jędrzej Morawiecki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pisarz, publicysta, reporter związany z Uniwersytetem Wrocławskim, znawca Rosji i współzałożyciel portalu Postprawda.info. My żyjemy w czasach postprawdy?
1: No, myślę, że żyjemy w czasach postprawdy, tak. Dlatego też tak się nazwaliśmy, bo próbowaliśmy zastanowić się właściwie, w czym my jesteśmy i z czym próbujemy walczyć. To nie jest tylko walka z fake newsami. Ta rzecz jest jednak trudniejsza, dlatego że jesteśmy zanurzeni w narracjach, które odwołują się, tak jak się mówi o postprawdzie, do naszych emocji. One częściowo korzystają z faktów oraz ze zniekształceń oraz rzeczywiście z fake newsów, z fałszywych informacji po to, żeby budować jakąś narrację, na przykład narrację prorosyjską czy proputinowską, no ale postprawda nie tylko stąd się wzięła, czyli to jest znacznie, znacznie szerszy proces i to jest coś, co nie jest zupełnie nowe, bo te rzeczy działy się wcześniej, ale w tej chwili musimy się z kilku powodów z tym nauczyć mierzyć i jakoś sobie radzić. Po pierwsze, ze zmianami technologicznymi i mediami społecznościowymi, które wiadomo, że odwołują się do naszych emocji i na tym zarabiają. A po drugie, z tego powodu, że to nie jest już żadnym sekretem, bo zupełnie otwarcie się o tym mówi. Naprawdę trwają wojny informacyjne. Rosja naprawdę wypowiedziała też wojnę Zachodowi informacyjną, a po części, jak widzimy, już też militarną, o czym się mówi. W takim czasie po prostu żyjemy i myśmy próbowali, budując ten projekt, na początku samemu siebie zdefiniować, kim my jesteśmy jako dziennikarze i jako naukowcy w tym, a po drugie nauczyć się mówić do innych po to, żeby pozostać przyzwoitymi i żeby dobrze wykonywać swój zawód, czy swoje zawody właśnie dziennikarskie i naukowe, badawcze.
0: Rosja jest w centrum zainteresowania tego projektu, ale nie tylko. O tym powiemy za kilka chwil. Ale czy to jest tak, że pomysł na to przedsięwzięcie zrodził się po prostu z obserwowania tego, jak zmienia się ten język też debaty publicznej, debaty politycznej, która funkcjonuje w przestrzeni rosyjskojęzycznej? Pan to śledzi przecież już od wielu lat.
1: No tak, teraz pewnie łatwiej będzie mi mówić za siebie. Myśmy stworzyli Postprawdę jako portal, a pewnego rodzaju też think tank, który tworzymy razem z Piotrem Kaszuwarą, czyli w tej chwili też korespondentem Telewizji Polskiej w Kijowie. I jego perspektywa pewnie jest trochę inna, dlatego się razem spotkaliśmy. On opowiadał o tej rzeczywistości z perspektywy wojny i z perspektywy zagrożenia fizycznego. Natomiast w moim przypadku zaraz po 24 lutego 2022 roku ja też musiałem się zastanowić, jak i każdy, kto pisał wcześniej o Rosji, jak dalej w ogóle mówić o tym, co się wydarzyło. Może powiedziałbym, na szczęście dla mnie ja dostrzegłem, że Rosja, która jeszcze kiedyś miała elementy, powiedziałbym, wolnościowe też, prawdziwego dziennikarstwa, pluralizmu, dla mnie ona się skończyła w roku 14, a 16 ewidentnie, kiedy tam wyjeżdżałem, co mi też bardzo jasno zakomunikowano, mówiąc o tym, że to, co się robi, kiedy się tam przyjeżdża, jest obserwowane, że są składane raporty służbom, widząc o tym, co się dzieje z dziennikarzami tam. Natomiast no, niewątpliwie pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę była tym momentem, w którym no, stało się już jasne, że nawet szczątków tego dawnego świata nie ma. Więc rzeczywiście ta moja perspektywa to jest perspektywa opowiadania o tym, jak się budzimy w autorytaryzmie, a potem totalitaryzmie, oddając po kawałku wolność, co w przypadku w Rosji się stało i co dzieje się z tymi, którzy próbują pozostać przyzwoici w tym nowym świecie. Większość z nich ucieka.

0: uciekła. Dlatego opowiadamy, ja też opowiadam między innymi o tych, którzy uciekli z Rosji rzeczywiście. A trochę też o tych, którzy tam pozostali, pracując ze źródłami, ale to jest osobna opowieść. Ale jeżeli dochodzimy do naszego grantu i do tego, co robimy w tej chwili, ten grant Dziennikarstwo w zagrożeniu, no to jest grant, który jest finansowany przez Centrum Mieroszewskiego. Taki bardzo szybki grant, dlatego że my go realizujemy no tak w praktyce od maja, czerwca, a jego taki finał to będzie październik na Wydziale Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego, który też partycypuje w tym projekcie, a jego i wykonawcą, i partnerem, który współfinansuje. Właściwie to jesteśmy my, czyli Postprawda, a formalnie czy szerzej to jest Fundacja Przyszłość dla Ukrainy UA Future. My opowiadamy o dziennikarzach. Opowiadamy o dziennikarzach z Ukrainy, którzy nie uciekli, ale którzy czasem próbujemy ich zaprosić tutaj, żeby przyjechali. To jest bardzo trudne logistycznie. Tutaj mówię, czy wcześniej na Uniwersytecie w Regensburgu zapraszałem ich też w tym roku. W Niemczech poproszono mnie o zorganizowanie takich paneli. Nie da się przylecieć przecież z Ukrainy. Teraz w ogóle widzimy, jak ta logistyka jest niebezpieczna z powodu ostrzałów. Ta sytuacja jest coraz poważniejsza. Opowiadamy o dziennikarzach z Białorusi, których sytuacja też jest dramatyczna i oni pamiętają autorytaryzm i totalitaryzm, powiedziałbym nawet dłużej, i są w nim wychowani niż Rosja, oraz opowiadamy o osobach, które wydostały się z Rosji. O dziennikarzach i o blogerach. Te rzeczy, jak wiemy, no nie ma się co na to obrażać. Ta rzeczywistość się zmieniła, a w przypadku rzeczywistości autorytarnych czy totalitarnych, nawet jeżeli próbujesz być opozycyjnym politykiem na szczeblu regionalnym, tak jak mówią mi rozmówcy, chociaż z naszego punktu widzenia to brzmi dziwnie, ale musisz wytworzyć swoje media. Więc z takimi osobami też rozmawiamy, bo nie masz dostępu do innych. Oczywiście to wszystko też już się skończyło, to osoby też mogły uciec, ale staramy się narysować taką paletę różnorodności, opowiadając też o życiu prywatnym tych osób, o oznakach przychodzącego totalitaryzmu i o tym, na ile można pozostać dziennikarzem w takich sytuacjach zagrożenia i czy ty zmieniasz się też jako dziennikarz. Na ile można być obiektywnym w ogóle w tej sytuacji? Na czym polega taka rzetelność dziennikarska w tej sytuacji i jak radzisz sobie ze swoją psychiką w przypadku zagrożenia? To tym się zajmujemy i to jest projekt, do którego też bardzo się cieszę, no bo ja powiedziałem w tej chwili o Piotrze Kaszuwarze, z którym razem ten projekt napisaliśmy. Piotr jest kierownikiem dziennikarskiej części tego grantu i tego projektu, natomiast ja jestem kierownikiem części naukowej, bo powstają wywiady biograficzne. My często zaczynamy od dzieciństwa, rozmawiając z naszymi bohaterami, dziennikarkami i dziennikarzami, i docieramy do współczesności. I to jest też materiał, który jest wykorzystywany naukowo. Ja te rzeczy zresztą robię już od ponad 2 lat. Zbieram też takie materiały po to, żeby być w stanie porównać te typy zagrożenia. Ale do tego projektu zaprosiliśmy osoby, przepraszam, wymienię kilka nazwisk, ale ja myślę, że one będą też dla słuchaczek i słuchaczy ważne, bo to są osoby, które kojarzy się z bardzo dobrych książek reportażowych, z bardzo dobrego jakościowego dziennikarstwa, jak Małgorzata Reimer, jak Przemysław Witkowski, Ada Petryczko, Alina Turyszyn, Albert Jawłowski, Emilia Sułek, Paweł Jędral, no i Piotr Kaszuwara, który też dla tego projektu, oprócz tej koordynacji, napisał swój tekst o dziennikarzu, który pod przykryciem pracował na okupowanym Krymie, opowiadał o drastycznych bardzo torturach, o tym, w czym też wtedy był zanurzony, i też opowiadał o tym, jak sobie z tym radzić. Więc udało nam się zaprosić takie osoby, o których no może marzyliśmy, bardzo chcieliśmy, żeby one z nami były, i wszyscy razem zbieramy te materiały. Ja wierzę, że to jest pierwszy etap, że będziemy te rzeczy robić dalej, tworząc jakościowe dziennikarstwo pomiędzy wywiadem a reportażem literackim, a jednocześnie robimy te rzeczy po to, żeby opowiadać o nich naukowo, tak jak mówiłem, w Niemczech, teraz w Stanach Zjednoczonych też w listopadzie będziemy między innymi się spotykać ze współtwórcą pierwszej redakcji CNN-u i opowiadać o tym amerykańskim też dziennikarzom na Uniwersytecie w Houston, na Uniwersytecie w Teksasie. No więc bardzo, jeszcze mógłbym powiedzieć jeszcze 2 książki, oprócz tego robimy z tych rzeczy, ale bardzo się cieszę, bo to jest bardzo intensywny czas drastycznych rozmów, bardzo trudnych, ale takich rzeczy, które wierzę, że należy rejestrować dla przyszłości, po to, żebyśmy teraz zrozumieli też, co się dzieje.
1: No tak, bo to jest dokumentowanie na gorąco spraw, które jeszcze zapewne kilkanaście lat temu mogłyby nam wydawać się przerysowane, bądź z gatunku fikcji. Pan wspomniał o tych spotkaniach i o tych losach dziennikarzy, z którymi rozmawiacie. Może wymieńmy, wspomnijmy o takich najbardziej

0: dramatycznych historiach, które udało się udokumentować, ale także powiedzmy, w jaki sposób państwo do nich docierają.
1: Każdy z nas, może zacznę od drugiej części tego pytania, każdy z nas dociera do tych osób inaczej. Po pierwsze, ja też nie do końca zawsze wiem, jak to buduje swoje osobiste relacje i dojścia. Czasem oczywiście próbujemy te rzeczy weryfikować, bo musimy to robić też po to, żeby sprawdzać wiarygodność tych źródeł, ale nawet te rzeczy wiedząc, ja nie zawsze to mogę powiedzieć. To jest naprawdę różnie. Niewątpliwie sposób docierania zależy od tego, kim jesteśmy. Bo to jednak też tak jest, że ktoś, kto z nami rozmawia, albo nam zaufa, albo uzna, że można i że warto nam poświęcić swój czas. No tak było w przypadku, myślę, Przemysława Witkowskiego, który też ze względu na to, czym się zajmuje i co robi, to udało mu się dotrzeć do Andrzeja Poczobuta. No to jest taka historia i dziennikarz bardzo znany, w związku z też z jego dramatycznymi doświadczeniami więzienia i represji, ale z drugiej strony wiemy, że on bardzo intensywnie w tym czasie po uwolnieniu spotykał się. Po pierwsze, trudne było, żeby do niego dotrzeć, ale po drugie, żeby rzeczywiście przeprowadzić taką rozmowę i wejść głębiej ponad to, co było do tej pory mówione w kontekście tego, czym się zajmujemy. Inaczej będzie w przypadku, no na przykład Piotra Kaszuwary, który, tak jak wspomniałem, rozmawiał z dziennikarzem, który zajmował się opisywaniem okupowanego Krymu na przykład, prawda? Bo tam z kolei będzie też tak, że rozmawiamy o bardzo drastycznych historiach, o torturach, o tym, jak funkcjonować, jak próbować się utrzymać w tej rzeczywistości i nie wpaść. Ale Piotr z kolei przez lata swojego funkcjonowania w Ukrainie i swojej pracy dziennikarskiej jest też osobą, która no, buduje zaufanie poprzez to, kim jest. Ja zresztą muszę powiedzieć, że sam z własnego doświadczenia, na przykład docierania do takich media hubów albo dziennikarzy poza Polską, no na przykład w przypadku Łotwy czy Estonii, to też było tak, że ja pisałem najpierw, jeżeli jeszcze my się nie znaliśmy, prosiłem albo ktoś prosił, żeby przysłać jakieś informacje. Byłem weryfikowany, byłem sprawdzany, zanim gdzieś mogłem wejść, gdzie nie mogłem robić zdjęć. W przypadku szczególnie Białorusi było też tak, że musisz na przykład zrobić swoje zdjęcie przed spotkaniem z kimś, bo ktoś się obawia, że nie ty przyjdziesz, czyli obawia się prowokacji. Przecież mieliśmy niestety nawet zabójstwa też w Polsce, nawet też osób, które były uważane za wrogów Rosji na przykład, albo służb białoruskich. Więc inna historia to będzie na przykład taka wstrząsająca też opowieść. Alina Turyszyn rozmawiała z Iharem Karniejem, który opowiada o swoim doświadczeniu też więzienia białoruskiego. Ale ja pamiętam, że na mnie zrobiło też duże wrażenie coś, o czym wiedziałem, ale o tym warto przypominać. Mówi, miałem szczęście żyć i pracować w czasach, które dziś określa się mianem wegetariańskich. Wówczas wydawało nam się, że dziennikarze nie cieszą się pełną swobodą, ale z dzisiejszej perspektywy był to autentyczny rozkwit demokracji. Więc od momentu, kiedy przychodzi do Łukaszenka, nawet tam były takie okresy odwilży, a biorąc pod uwagę, co się stało po tych dużych protestach w przypadku Białorusi, trudnych do wyobrażenia też dla Białorusinów, kiedy zaczęły się już takie pełne represje i wycinanie ludzi niestety do spodu, łamanie ich i te historie, które słyszymy albo o takiej celi, w której śpiąc na sygnał obracamy się na drugi bok, dlatego że nie ma miejsca, żeby spać na plecach na przykład. Bardzo łatwo ludzi w areszcie nawet złamać, ja już nie mówię o więzieniach. To działo się i wcześniej, ale z drugiej strony cela jednoosobowa jest też miejscem, w którym kogoś można też łatwo złamać albo zabić ze względu na brak snu i ze względu na temperaturę na przykład. No to jest jedna z takich opowieści. Każda z tych opowieści jest inna, bo mamy też opowieści na przykład o bliskich, o tym, co dzieje się z rodziną, o tym, co dzieje się z twoimi dziećmi, jeżeli szkolisz na przykład swojego syna do tego, żeby był w stanie wynieść pendrive'y czy twarde dyski, kiedy będzie wjeżdżać policja na przykład. Te rzeczy przecież w nas pozostają. Co się dzieje, jeżeli ktoś próbuje ci kilka razy spalić samochody albo tak jak też jeden z rozmówców, do którego strzelano, kiedy odbierał dziecko z przedszkola na przykład, albo został pobity i syn go uratował, bo wyszedł z samochodu, żeby nie został dobity na przykład. A jednocześnie są to osoby, które mówią, że nie wyobrażają sobie, żeby funkcjonować inaczej. Też pewnie zależy kto, ale zwykle tak. Bo kiedy będzie to rozwidlenie, kiedy wyobrazisz sobie, że można było tego nie robić i może żylibyśmy normalnie. Ale co to znaczy normalnie? Te osoby, które uciekły, nie mówię teraz o Ukrainie i o agresji Rosji,

0: i o tym zagrożeniu fizycznym, ale te, które uciekły przed represjami czy z Białorusi, czy z Rosji, to wiedzą, że tamtego świata już po prostu nie ma. I większość z nich niestety też nie bardzo sobie wyobraża już w tej chwili, żeby była w stanie do niego powrócić.
1: No i też często powrócić nie może, jeśli pod własnym nazwiskiem zdecydowała się opowiedzieć o takich sprawach, o których te reżimy wolałyby, żebyśmy...
0: A wszyscy mówią tutaj, pod własnym nazwiskiem.
1: No tak, właśnie, także tutaj milczeli. Chyba chodzi też nie tylko o to, żeby dokumentować, ale także, żeby budować pewną sieć kontaktów, żeby z jednej strony okazywać wsparcie osobom, które także po prostu życiowo są w trudnej sytuacji po wyjeździe, ucieczce ze swojego kraju, ale gdzieś tam w tle jest chyba taka optymistyczna wizja przyszłości, w której na przykład Rosja się demokratyzuje po upadku reżimu Putina. Ktoś będzie musiał to dziennikarstwo tam uprawiać. Czy to też jest jeden z celów tego projektu?
0: Po części to jest taki cel, to znaczy ja jestem przekonany co do tego, że takie osoby należy wspierać. Przy czym należy też sobie powiedzieć, że oczywiście te osoby są różne. One mogą różnie myśleć, one nie muszą się też zgadzać nawzajem, ale o to przecież też chodzi. To znaczy właśnie chodzi o pluralizm i o to, żebyśmy byli w stanie dyskutować. My nie możemy oczekiwać, że te osoby będą myślały tak jak my, albo że ci dziennikarze, na przykład dziennikarz, który się urodził w Moskwie i funkcjonował w centralnych mediach, będzie myślał tak samo, jak z kolei na przykład bohater tekstu Alberta Jawłowskiego, Batłaj Matenow, który mówi o tym, jak sobie zdał sprawę z tego, że jest narodem kolonizowanym przez Rosjan. Więc ta tożsamość, czy ta opowieść rosyjska, nawet jeżeli będziemy tutaj mówili o wolnej Rosji, nie musi być tą samą tożsamością, jak tych osób, które należą do tych mniejszości, które mówią, wyście nas skolonizowali, to wyście nam odebrali wolność. Wolne media polegają właśnie na tym, żeby być w stanie o tych rzeczach dyskutować, żeby przepracowywać i uświadamiać sobie na przykład też to, że się było kolonizowanym albo że się kolonizowało. To jest w Rosji rzecz, która jest absolutnie niemożliwa do wypowiedzenia. Zresztą ona nigdy właściwie nie była możliwa do wypowiedzenia. To był taki temat, który od razu wypychano czy odrzucano. Musi być przestrzeń do tego, żeby o tych rzeczach rozmawiać. Ona nie zawsze jest fizyczną przestrzenią. Taką jak tutaj sobie teraz siedzimy w studiu, to w momencie, kiedy ja organizowałem panele dyskusyjne, albo będziemy organizować te panele też teraz na finał naszego projektu w październiku, to panele dyskusyjne ukraiński oraz panel dyskusyjny rosyjski, białoruski realizujemy osobno, bo zdajemy sobie sprawę, że to nie jest czas teraz dla dialogu. To jest czas do tego, żeby te osoby mogły funkcjonować. Tak samo jak Polska na przykład mogła, mieliśmy Radio Wolna Europa, prawda? Mieliśmy media emigracyjne. Kim bylibyśmy bez tego, gdyby one wtedy nie istniały i gdyby nie było osób, które są w stanie budować kontrnarrację do tych osób, które w przypadku Łukaszenki albo Putina pamiętają go przez całe życie, bo się już w tym urodziły. Szkół, w których od samego początku są uczone, że ta narracja wielkorosyjska jest jedyną słuszną narracją i nawet teraz, jak mi opowiadała też jedna z bohaterek, mówi sama, mając dzieci z niepełnosprawnościami, wie, że gdyby zostały w Rosji, to teraz ukazało się też takie polecenie w tej putinowskiej Rosji, że te dzieci z niepełnosprawnościami, które nie widzą albo które nie słyszą, że mają wyplatać sieci maskujące i one też mają mieć budowaną tę ideologiczną wizję ruskiego miru, a są przy okazji fizycznie eksploatowane. Więc te osoby muszą mówić o tych rzeczach na zewnątrz. Nasz projekt nie jest projektem, który byłby w stanie tym osobom pomóc, nie wiem, z przedłużeniem pobytu, bo to są bardzo realne problemy. Część z tych osób boi się, że może być wypchana, najpierw się bała w Stanach, teraz obawia się też tego w Europie, że będzie wypchana z powrotem na przykład do Rosji, a to oznacza dla nich koniec. No ale my się tym nie zajmujemy, nie zajmujemy się wsparciem, budowaniem infrastruktury medialnej, ale uważamy, że te historie muszą być wypowiedziane. Wierzę, że w przyszłości o tym też myślimy, żeby oprócz tego te osoby mogły też wypowiadać się nie na łamach swoich mediów, to zresztą robimy w Posprawdzie. Artiom Karpienko i Mikołaj Karpicki to są osoby z kolei, które bardzo też pomagają w projekcie edycyjnym. On sam pisze teksty do Postprawdy od bardzo dawna, a to jest osoba z Rosji, to jest naukowiec, profesor, który musiał uciekać przed służbami specjalnymi, przed ich zemstą. Trafił do Słowiańska, Kramatorska, trafił na Donbas. Przyjął taką perspektywę ukraińską, pokazując Ukrainę jako ofiarę tej wojny i on pisze też dla nas do

0: prawdy. Część jest takich osób, które też zapraszamy do tego. Część tych tekstów publikujemy też w Onecie, oprócz Postprawdy. Więc tak, oczywiście, nie jest to główny cel projektu samego, tego, który robimy w tej chwili, który będziemy mieć finał w październiku, ale tak jak powiedziałem, to jest tylko część. Na początku 27 roku razem z profesorem Arkadiuszem Lewickim wydajemy książkę Journalist at Risk w Harasowicz, czyli w niemieckim wydawnictwie po angielsku, o dziennikarzach w zagrożeniu już szerzej. Również w Chinach, również w Afryce, więc wychodzimy poza te kraje, o których opowiadaliśmy. I również na początku roku z Jackiem Grębowcem napisaliśmy taką książkę Propagandowa prasówka z Rosji. To były wcześniej takie tytuły propagandowe, mainstreamowe, powiedzmy, propagandy rosyjskiej, które ja publikowałem. One wychodziły też w Wyborczej bardzo długo, codziennie, a stworzyliśmy z nich kalendarium. I po angielsku również ta książka po to, żeby właśnie dotrzeć też do zachodniego odbiorcy, ona też się ukaże. Więc no, działamy i myślę, że będziemy tych rzeczy robić więcej. Działamy bardzo intensywnie. To są bardzo trudne tematy i rzeczy, ale wydaje mi się, że od tych niewygodnych tematów nie możemy uciekać. Po prostu w takim momencie historii w tej chwili żyjemy, że trzeba się z nimi mierzyć.
1: O te percepcje polskiego czy zachodniego odbiorcy, chociażby tych tekstów, o których pan wspomniał, także chciałam zapytać, bo chyba jest tak, że dezinformacja, propaganda to są takie terminy, które kojarzą nam się z reżimami niedemokratycznymi, a tymczasem to są realne zagrożenia, które mamy także tu, u nas. Czy ma pan takie poczucie, że te wnioski, które mogą wypłynąć z państwa pracy, to może być też taki rodzaj pancerza, który my, odbiorcy mediów, uczestnicy tej debaty publicznej, także będziemy po prostu mogli na siebie założyć i w jakiś sposób uzbroić się, przygotować się na te zagrożenia, które przecież nie ustaną, a tylko będą narastać?
0: No tak, ja pewnie jakiś czas temu próbowałbym uciec od tych porównań militarnych, no ale jak to możemy teraz zrobić? No mamy czas wojny. Ale powiedziałbym sobie, skoro mówimy o tym pancerzu, to ja wierzę, że trudno mówić o tym pancerzu nie w przypadku starcia zbrojnego fizycznego, ale tej, no, mówi się o wojnie kognitywnej, mówi się o walce znaczeń, o dezinformowaniu i wypaczaniu rzeczywistości, żeby nasza obrona przed tym była skuteczna, to wydaje mi się, że to wymaga empatii, pomimo tego pancerza, o którym powiedzieliśmy. Więc ja sobie wyobrażam, że te rzeczy, o których mówimy, to jest zanurzenie się i przyjęcie optyki tych osób, o których mówimy, nawet na chwilę. Tym przecież jest reportaż. Po to, żeby zrozumieć, co to znaczy być uchodźczynią na przykład, która ucieka z Ukrainy, która jest teraz, szczególnie przy tej zmasowanej fali, obrzydliwej fali antyukraińskiej, która teraz się pojawia nie tylko w mediach społecznościowych zresztą, także wśród polityków i także w części mediów w ogóle, niestety, prawda? I tych, mówi się o incydentach, ale to są rzeczy, które też rok temu byłyby trudne pewnie do wyobrażenia, ale one się dzieją, prawda? Czyli co może być odpowiedzią? Na pewno po pierwsze empatia i zrozumienie czyjejś sytuacji, jeżeli sami w tej sytuacji nie byliśmy. Oczywiście możemy się próbować odnieść do historii, do tego, że Polacy sami byli uchodźcami, ale większość ludzi nie chce tego słyszeć. Jak przekonać kogoś, kto mówi, nie obchodzi mnie, co dzieje się w Rosji? Ja już pomijam osoby, które są proputinowskie, bo takie też niestety są, co też trudno było wyobrazić sobie jakiś czas temu, ale również, jak widzimy, nawet w dyskursie politycznym, te narracje proputinowskie pojawiają się zupełnie też otwarcie. Więc jak zrozumieć, czym jest ta Rosja albo jak jest niebezpieczny autorytaryzm? Wydaje mi się, że jedną z takich możliwości jest to, żeby stać się na przykład opozycjonistką, opozycjonistą, żoną osoby dziennikarza albo mężem dziennikarki, która z Rosji ucieka i żeby zobaczyć, że to są osoby, które po prostu próbowały być przyzwoite i żeby pokazać, zobacz, to za chwilę może stać się u ciebie. To, co ci dajemy, jeżeli zanurzysz się w ten świat, to jest instrukcja tego albo symulacja tego, co za chwilę może do nas przyjść. Oczywiście są inne sposoby. My rozmawiamy teraz z profesorem Jackiem Jarmonem z Rutgers University o próbie rozpoznawania troli, o tym, jak w realny sposób skonstruować narzędzie i rzeczywiście zidentyfikować te ośrodki walki cybernetycznej. No, ale to są twarde narzędzia. Natomiast to, co robimy w tej chwili, to powiedziałbym, że są takie bardziej miękkie narzędzia, które rzeczywiście po prostu mogą pozwolić nam bardziej stać się wrażliwymi po to, żebyśmy rozumieli, jak niebezpieczne jest oddawanie wolności albo niedostrzeganie innych, czy budowanie sobie takiego wizerunku obcego, którego chcemy jakoś wypchać.

0: jeżeli przestaniemy być wrażliwi i te osoby dostrzegać, jeżeli zapomnimy o tym, jak ważna jest walka o wolność, to za chwilę sami ją stracimy. Więc ja myślę, że w tej, powiedzmy, miękkiej części, takiej literackiej, dziennikarskiej i też naukowej, tych badań jakościowych, które są częścią tego projektu, to myślę, że to jest też ten główny, szerszy, taki długofalowy cel, żeby obronić te wartości, które nas budują i wierzę, że to są wartości europejskie, które nas też scalają. Jakby to górnolotnie nie brzmiało, walka o wolność, o demokrację i o taką wzajemną wrażliwość, empatię i o wolność jednostki, to ja naprawdę wierzę, że my teraz w tej chwili o to walczymy i że to jest na szali.
1: Pan nadal przegląda rosyjskie media, obcuje z tymi informacjami czy z tymi treściami, które tam się pojawiają?
0: Tak, ale robię to tylko na specjalne okazje. To znaczy ja wcześniej robiłem te rzeczy codziennie, to mi zajmowało kilka godzin dziennie rzeczywiście przez ponad 2 lata, chyba 2,5 roku, ale ze względu na to wszystko, co robimy teraz, a także no, trochę muszę przyznać ze względu na własną kondycję psychiczną, człowiek jest bardzo brudny, jak się zanurza w tej propagandzie, to robię to, jeżeli mamy jakieś konkretne wydarzenia. Na przykład, kiedy była ta walka o medale, prezydent Nawrocki, prezydent Zelenski i ta fala także antyukraińska albo tego starcia historycznego, które też się pojawiło, co niestety okazało się też okazją do uwolnienia takich emocji ksenofobicznych, to wtedy na przykład sprawdzałem i patrzyłem na to, co mówią media rosyjskie, były bardzo z tego zadowolone. One nawet mówiły, że zupełnie za darmo udało nam się zrobić coś, co normalnie byłoby bardzo kosztowne i mówiły o tym, że te rzeczy będą się, nastroje antyukraińskie, a także nastroje ksenofobiczne i wzajemne utwardzenie narracji ukraińskiej i polskiej będą się nasilać też ze względu na kampanię przedwyborczą i to duże media państwowe, również RIA Nowosti z ogromną satysfakcją to odnotowywała, mówiąc o tym, że to jest dla Rosji bardzo korzystne. Niestety.
1: Ja zadałam to pytanie, bo mam wrażenie, że do nas niewiele dociera. To znaczy pogodziliśmy się z tym, że w Rosji funkcjonuje propaganda, że rzeczywistość jest zakłamywana, ale chyba ważne jest, by trzymać rękę na pulsie i śledzić to, w jaki sposób kształtowana jest ta narracja, bo ona chyba może wyprzedzać też konkretne działania.
0: Na pewno tak. Ja zresztą mam nadzieję, że to już nie tylko w takim działaniu typowo dziennikarskim, ale no, nawet działaniu wywiadowczym, że te rzeczy są uważnie śledzone. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Ja wiem, że w tej pierwszej fazie, do tego momentu, jak ja robiłem tę prasówkę, to rzeczywiście spotykałem osoby, które mi mówiły, że wykonujesz pracę za nas czy dla nas. Bo ja rzeczywiście codziennie to robiłem, przechodząc wszystkie te główne tytuły, także śledząc kanały telegramowe. To na pewno jest bardzo ważne. Od pewnego momentu ja się zorientowałem, że no jednak jest też sporo przyzwoitych takich rzeczy, które media są w stanie robić, chociaż nie codziennie właśnie na takie zasadzie, jak ja to robiłem. No mamy jednak też duże redakcje, które co pewien czas zaczęły te rzeczy śledzić i do nich co pewien czas zaglądać. Na pewno te rzeczy powinny być robione systematycznie. Ja zresztą, tak jak mówiłem z Jackiem Grębowcem w tej książce, którą zrobiliśmy, to z kalendarium tylko pierwszego roku. Te rzeczy należałoby śledzić dalej, ale staramy się skonstruować czy przyjrzeć takim mechanizmom, i to będziemy też robić dalej, które by pokazały, jakie są na przykład stałe wątki, które powracają, albo w których momentach one powracają. No na przykład wątki religijne, czy takie wątki nawet mistyczne powracają często w propagandzie rosyjskiej, jeżeli propaganda nie bardzo wie, co robić dalej, jak ma zająć się konkretnym tematem. Teraz na przykład, jak rozmawiałem z moimi rozmówcami w ramach tego projektu Dziennikarze w zagrożeniu, którzy uciekli z Rosji, którzy sami robią taką pracę analityczną też i śledzą te rzeczy, to zwracali uwagę na to, że propaganda rosyjska, pomimo tego tej też fali troli, którzy się pojawiają też w tej chwili w komentarzach po polsku, część z nich to są rzeczywiście farmy troli po prostu, które napędzają z furią, nawet uderzają w konkretne tematy. To na przykład widzieliśmy też w naszym projekcie, że to są tematy bardzo niewygodne, bo pojawia się 100, 200, 300 komentarzy takich bardzo prorosyjskich, które miałyby podważać te rzeczy, które my tam robimy. Ale ten temat, na który jakby nie bardzo wiedzą, ani trolle, co mieliby z nim zrobić, ani ta propaganda głównego nurtu rosyjska, to jest czym właściwie miałoby być zwycięstwo dla Rosji i dla Putina. Bo tego w ogóle nie wiadomo. To znaczy, to jest też ten problem, że Putin też nie bardzo wiadomo, jak miałby przedstawić, jeżeli ta wojna musi się w końcu skończyć. Ale jak miałby powiedzieć, udało nam się, zwyciężyliśmy. I oczywiście te trolle też nie są

0: stanie na te rzeczy odpowiedzieć. Media też same nie wiedzą. Mówiło się pabieda, mówiło się najpierw o tak zwanej denazyfikacji na przykład Ukrainy, ale te rzeczy już też znikły. Czyli cały ten projekt jest wydmuszką. Wojna po prostu trwa. Wszyscy się do niej, no, na ile się przyzwyczaili, to można dyskutować. Nikt też nie wie, czy w pewnym momencie nie nastąpi fala buntu w Rosji. Ale czy po niej nastąpiłaby ta, tak jak pani powiedziała, wolna Rosja, o której mówimy, no to jest jakby kolejna rzecz, bo może pojawić się coś zupełnie innego jeszcze. No tak czy inaczej, w tej chwili największym niebezpieczeństwem jest dla nas Rosja putinowska, ale my sami nie widzimy, ja nie widzę kresu tego, co mogłoby się wydarzyć, żeby ona się skończyła, i propaganda rosyjska wobec tego też jest bezradna, natomiast powiedziałbym, że ona generalnie powtarza już te same rzeczy. Ja sobie czasem do tego zaglądam i właściwie widzę, że jestem, no, to źle zabrzmi, w zadomowionym świecie, ale w świecie, który znam, bo to są wszystko melodie, które właśnie już dobrze znamy i które były grane. Wszystko, co byli w stanie wypowiedzieć o ruskim mirze, już wypowiedzieli. Tam już nic nowego i żadnej propozycji ideologicznej, symbolicznej nie ma. Oni mielą wciąż te same rzeczy.
1: Jeśli państwa te tematy interesują, to polecamy portal postprawda.info. No i czy możemy zaprosić na tę konferencję, która podsumuje projekt Dziennikarstwo w zagrożeniu na Uniwersytecie Wrocławskim?
0: Tak, na Uniwersytecie Wrocławskim, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 20-21 października. To rzeczywiście będziemy też tam organizować takie panele dyskusyjne, które też będą otwarte, więc zapraszamy jak najbardziej we Wrocławiu.
1: Profesor Jędrzej Morawiecki, pisarz, publicysta, reporter związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gościł dziś w Dwójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. To cytat z Goethego, a jednocześnie tytuł wystawy prac Michała Siarka. Fotograf spędził na północy Norwegii łącznie ponad 4 lata, z czego przez rok był opiekunem najdalej wysuniętej na północ lądowej latarni morskiej na świecie. Ekspozycja składająca się ze zdjęć i pewnego pięknego obiektu pokazuje zjawiska świetlne zachodzące w samej latarni i za sprawą wysyłanego przez nią światła. Z Michałem Siarkiem w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie spotkała się Katarzyna Fitzwilliams.
1: Wystawa prac Michała Siarka jest wyjątkowa, ale nie tylko ze względu na wspaniałe zdjęcia. Unikatowe doświadczenie przeżyjemy obserwując obiekt rzeźby wykonaną z pozostałości oryginalnych wiktoriańskich soczewek latarni. Urządzenie to maluje otoczenie rozszczepionym światłem.
2: Za chwilę zobaczy Pani też moment, kiedy to światło zacznie się zawijać i odwracać, ponieważ rolą tego obiektu w przestrzeni nie jest imitacja latarni, tylko odczucia latarni. I cała ta wystawa nie jest o latarniach morskich, tylko o doświadczaniu latarni. A to doświadczenie jest związane z tym świetlistym rozbłyskiem na twarzy, ale też ciepłem, które za chwilę zacznie pani czuć, ponieważ stoimy przy samej soczewce, która dopiero zaczyna się nagrzewać. I to doświadczenie jest dla mnie szczególnie istotne, ponieważ te latarnie morskie znajdujące się na dalekiej północy, a szczególnie latarnia Schletnes, w której miałem przyjemność pracować, mają tą wyjątkową cechę, że ponieważ występują w klimacie polarnym, to znaczy występują również te wszystkie zjawiska świetlne polarne, dzień i noc przede wszystkim. I jedną z najciekawszych obserwacji dla mnie, które skłoniły do tego, żeby skupić się na doświadczaniu, a nie fotografowaniu tego, jak to wygląda, tylko jak to się czuje, to ten bardzo specyficzny moment znany tylko starym latarnikom. To znaczy, kiedy słońce zrównuje się z wieżą, z soczewką i nie zachodzi, to w warunkach polarnego lata, polarnego dnia, latarnia zaczyna działać odwrotnie. To znaczy, pomieszczenie, w którym znajduje się soczewka, czyli serce, zaczyna być jaśniejsze niż to, co jest na zewnątrz, a soczewka zaczyna działać jak projektor, rzucając te właśnie rozbłyski, rozszczepienia na ścianę. I to jest taki spektakl, który trwa przez kilka godzin i nie jest widzialny dla regularnej publiczności, dlatego że muszą być spełnione poszczególne parametry związane z szerokością geograficzną, tym niezachodzącym słońcem, z grubością soczewki, odległością tutaj troszkę fizyki. Natomiast ta modernizacja, którą zaplanowano, efektywnie wyłącza taką możliwość, ponieważ tych soczewek już tam nie ma albo istnieje inne źródło światła. Drugim wartym wspomnienia kontekstem jest to, że miało to miejsce w dwustulecie wynalezienia soczewki Fresnela, czy bardzo blisko dwustulecia. Moja praca na stacji zakończyła się właśnie w okolicach dwustulecia i wtedy

0: muzea odpowiedzialne za marynistyczne dziedzictwo zaprosiły mnie do współpracy nad wystawą celebrującą latarnię i właśnie wynalazek soczewki, która zapoczątkowała w pewnym sensie globalizację, umożliwiając bezpieczną żeglugę handlową przede wszystkim.
1: A zaproszenie to wystosowano po tym, jak Michał Siarek dał się poznać jako opiekun latarni.
0: Ja oryginalnie nie pojawiłem się w miejscowości Gamvik nad Morzem Barentsa, na samym czubku Europy, dlatego żeby pracować w latarni. A lokalne muzeum zaprosiło mnie jako fotografa rezydenta w tak zwanej tradycji norweskich fotografów wiejskich, czyli fotografów, którzy tworzyli portrety społeczności w określonym czasie. I ponieważ ta miejscowość mierzy się z kilkoma wyzwaniami społecznymi, to szukali sposobu, żeby muzeum mogło przygotować pewnego rodzaju badanie na temat stanu społeczności, czy tego, czego społeczności brakuje, jak wyobrażają sobie przyszłość, czego się boją. I w konsekwencji ja zostałem wiejskim fotografem na kilka lat, co było fascynującym doświadczeniem samym w sobie, ponieważ mogłem pracować dokumentalnie, jednocześnie pracując z innymi dziennikarzami, ale przejawem ogromnego zaufania był ten moment, kiedy po raz pierwszy dostałem klucze do latarni, a potem kiedy zaproponowano mi, że być może jednak chciałbym przenieść się z mojego rachitycznego domku i zamieszkać na stacji. Później nastąpiła dopiero propozycja pracy.
1: A wracając do prowadzonych badań, czego boją się mieszkańcy norweskiej wioski Gamvik?
0: Oni boją się tego, że będą nieadekwatni. To znaczy, że zmiany zachodzące w Arktyce sprawią, że staną się kolonią albo w ogóle życie w tych ekstremalnych szerokościach będzie niemożliwe, dlatego że będzie to zmilitaryzowane miejsce albo skrajnie uprzemysłowione. Ponieważ z jednej strony są to oczywiście miejscowości tradycyjne wsi rybackie, ale z drugiej strony oczywiście wszystko to, co dzieje się w Arktyce, niskiej, wysokiej i tak dalej, jakby ma wymiar geopolityczny, więc codziennością mieszkania tam jest zakłócanie GPS-u, to, że samoloty nie mogą podejść do lądowania, ponieważ nie działają radiolatarnie, czy to, że statki rybackie na morzu niekiedy okazują się nie do końca statkami rybackimi, bo są wyposażone w sprzęt, którego statki rybackie nie powinny mieć. Należy dodać, że znajdujemy się bardzo blisko rosyjskiej granicy i wszystkie te czynniki mają niekiedy podwójne dno.
1: Ale w przeszłości mieszkanie w sąsiedztwie latarni dawało poczucie bezpieczeństwa i ciepła.
0: Mieszkanie w okolicy obiektu, który emituje bardzo silne światło, które przebija nocne niebo i pojawia się jako taki promień, który niekiedy zdarza się, że wchodzi właśnie ludziom do domu, że mruga w okno. Daje takie poczucie punktu odniesienia, że prawdopodobnie ktoś nie śpi, że ktoś jest na służbie. I to też coś, co Norwedzy podkreślają, że latarnia to jeden z najbardziej altruistycznych, jeśli nie najbardziej altruistyczny obiekt stworzony przez człowieka, ponieważ ona ma tylko jedno zadanie – służyć. I w związku z tym naturalnie kojarzy się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością. I dla mnie osobiście mieszkanie przy latarni dawało mi to poczucie należenia do bardzo starej tradycji ludzi, którzy zbierają się wokół światła i czuwają.
1: I być może doświadczył też tego sam Tomasz Mann.
0: Wokół latarni, w której pracowałem, zacząłem znajdywać okruchy szkła, które wyglądały jak odrobina zaniedbania, którą chciałem posprzątać, potłuczone butelki czy coś tego typu. Natomiast z czasem zacząłem znajdywać duże kawałki szkła, które w bardzo specyficzny sposób nie pękały, tylko łuszczyły się, aż znalazłem wreszcie duży fragment zniszczonej latarni. Niemcy wycofujący się z Finnmarku w 1944 spalili go dwukrotnie, jeśli nie trzykrotnie, tutaj nie pomnę. Oczywiście latarnia jako obiekt strategiczny musiała zostać wysadzona, ale ja zakładałem, że ze względu na swoją kolosalną wartość ten wczesno dwudziestowieczny obiekt pewnie został posprzątany, zebrany, że ktoś te elementy chociażby jako memento zebrał. Natomiast zacząłem znajdować fragmenty oryginalnej latarni. I w międzyczasie dowiedziałem się, że latarnia morska w litewskiej Nidzie również odnalazła jakieś obiekty podczas budowy ścieżki turystycznej jakieś w Parku Narodowym. I pojechałem do Nidy fotografować, porównywać te dwa elementy soczewki. I kiedy trafiłem do muzeum mieszczącym się w domu Tomasza Manna, to powiedziano mi, że w jednym z pokoi jest jeszcze coś, że o ile soczewki mają ogromną wartość i mogę je pożyczyć do studia, to w tym pokoju jest coś, czego absolutnie nie mogę wynieść i mogę sobie zrobić kilka zdjęć, ale mam 30 minut. I na stole znajdowało się pudełko z kompletnymi planami budowy latarni morskiej, ze wszystkimi szlifami, całej aparatury, kątami pozycjonowania szkła i wszystkim tym, co jest niezbędne, żeby zdolny rzemieślnik odbudował od zera latarnię morską. I wychodząc z tego pomieszczenia, nad drzwiami był cytat z Tomasza Manna, który mówiąc o swoim domu letnim w Nidzie w tekście Mój dom letni, cytował i parafrazował Goethego: proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci.

0: I to jest ten element gościnności, o którym myślałem i który przyświecał mi jako motto już przy całej pracy nad szerszym kontekstem projektu. Ponieważ man też musiał z racji lokalizacji domu czuć to światło w oknie. To jest bardzo prawdopodobne, że widział ten odbłysk. I zastanawiałem się nad tym, ponieważ o ile to światło jest obietnicą gościnności, to oczywiście, tak jak wspomniałem przed chwilą, to oczywiście człowiek ostatecznie je udziela i ten czynnik ludzki jest tutaj bardzo ważny.
1: Wystawę Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci, można zwiedzać w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie do połowy listopada. A z twórcą rozmawiała Katarzyna Fitzwilliams. Na dziś to już wszystko w połączeniu międzynarodowym. Ciąg dalszy podróży i opowieści o świecie za 2 tygodnie. A jeśli chcieliby Państwo powrócić do któregoś z poprzednich odcinków, można to zrobić za pośrednictwem platformy podcastowej Polskiego Radia lub serwisów streamingowych. Do usłyszenia. Monika Zając.

0: Literacka siesta.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Zapraszam do słuchania lalki Bolesława Prusa, najgorętszej powieści sezonu. Nagranie z 1996 roku w interpretacji Jerzego Kamasa.
2: Przez kilka następnych dni po kupieniu naszej kamienicy było cicho. To jest o tyle cicho, że już nie słyszeliśmy

Myśmy nic o pani baronowej, tylko jej lokatorowie wpadali do nas z pretensjami. Najpierw przybiegł szewc, płacząc, że nowa właścicielka podwyższyła mu komorne o 30 rubli na rok. Na drugi dzień zjawiła się właścicielka paryskiej pralni. Ma aksamitną salopę, dużo godności w ruchach i jeszcze więcej stanowczości w fizjognomii. Siada w sklepie na fotelu i ogląda się, jakby miała zamiar kupić parę japońskich wazonów, a następnie zaczyna. A, dziękuję panu. Porządnie pan ze mną wyszedł, nie ma co mówić. Kupił pan kamienicę w lipcu, a sprzedał ją w grudniu, rychtyk jak na handel, nie uprzedzając o tym nikogo. Robi się czerwona i prawi dalej. Dziś ta flądra przysyła do mnie jakiegoś draba z wymówieniem komornego. Nie wiem nawet, co jej do łba strzeliło, bo płacę przecież regularnie. A ona mi wymawia komorne, ta lafirynda, jeszcze rzuca cień na mój zakład. Mówi, że moje panny wdzięczyły się do studentów. Cołże i myśli. Ona sobie myśli, że ja w środku zimy znajdę lokal, że się wyprowadzę z domu, do którego przywykli moi kundmani. Ależ ja mogę na tym stracić kilka tysięcy rubli, a kto mi to zwróci? Było mi na przemian zimno i gorąco, kiedym słuchał tej perory wypowiadanej silnym kontraltem przy gościach. Ledwiem babę wyciągnął do mego mieszkania i uprosiłem, żeby nam wytoczyła proces o szkody i straty. W parę godzin po babie traf wpada student, ten brodacz, co to z zasady nie płaci komornego. A jak się pan masz, mówi. Czy prawda, że ta diablica Krzeszowska kupiła od was dom? Prawda, mówię ja, a w duchu jestem pewny, że ten chyba już mnie bić zechce. A, do licha, mówi brodacz, strzelając z palców. Taki był dobry gospodarz z tego Wokulskiego. P.S. Stach nie widział od nich ani grosza za lokal. I sprzedał dom. A, więc Krzeszowska może nas wylać z chałupy. Odpowiedziałem. I wyleje, dodał z westchnieniem. Już był tam u nas jakiś burż z żądaniem, ażebyśmy się wynosili. Ale zjedzą diabła, czy nas ruszą bez procesu. A jeżeli ruszą, zrobimy uciechę całemu domowi. Żegnam pana. No, myślę, że przynajmniej ten nie ma do nas pretensji. Zdaje się jednak, że oni naprawdę gotowi są zrobić uciechę baronowej. Nareszcie na następny dzień wpada Wirski. Wiesz, kolego, mówi wzburzony, wymówiła mi baba rządcostwo i każe wynosić się od nowego roku. Wokulski, odparłem, już pomyślał o panu. Dostaniesz posadę przy spółce do handlu z cesarstwem. I tak, słuchając jednych, uspokajając drugich, pocieszając trzecich, przetrzymałem jakoś atak główny. Zrozumiałem również, że baronowa stroży się między lokatorami jak Tamerlan i czułem instynktowny niepokój o śliczną i cnotliwą panią Helenę. W drugiej połowie grudnia patrzę, otwierają się drzwi i wchodzi pani Stawska. Śliczna jak nigdy. Ona jest zawsze śliczna i wtedy, kiedy jest wesoła i kiedy ma minę zakłopotaną, patrzy na mnie swymi czarującymi oczyma i mówi cichym głosem. Czy zechce mi pan pokazać tę lalkę? Lalka, a nawet trzy podobne, od dawna była przygotowana, ale tak się zmieszałem, że przez parę minut nie mogłem jej znaleźć. Śmieszny jest Klein ze swoimi minami. On gotów myśleć, że ja kocham się w pani Stawskiej. W końcu wydobyłem pudło. Są trzy duże lalki. Brunetka, blondynka i szatynka. Każda ma prawdziwe włosy, każda naciśnięta w brzuszek przewraca oczyma i wydaje głos, który dla pani Stawskiej brzmi jak mama, dla Kleina jak tata, a dla mnie jak uchu. Prześliczna, mówi Stawska, ale naprawdę musi być bardzo droga. Proszę pani, odpowiadam, jest to towar, którego się pozbywamy, więc możemy go odstąpić bardzo tanio. Zaraz pójdę po pryncypała. Stach pracował za szafami, lecz gdy mu powiedziałem, że jest pani Stawska i po co przyszła, rzucił rachunki i wbiegł do sklepu w doskonałym humorze. Spostrzegłem nawet, że przypatruje się pani Stawskiej tak życzliwie, jakby na nim zrobiła silne wrażenie. No, przynajmniej teraz. Chwała Bogu.

0: targ w targ wytłumaczyliśmy pani Helenie, że lalkę jako towar wybrakowany i nie znajdujący nabywców możemy oddać za 3 ruble, blondynkę albo brunetkę. Wezmę tę, odpowiedziała biorąc szatynkę, ponieważ jest zupełnie taka jak baronowej. Helcia będzie zachwycona. Kiedy przyszło do płacenia, panią Stawską znowu napadły skrupuły. Zdawało jej się, że taka lalka musi być warta z 15 rubli. I dopiero po łączonym usiłowaniom moim, Wokulskiego i Kleina, udało się ją przekonać, że biorąc 3 ruble, jeszcze mamy zarobek. Wokulski wrócił do swoich zajęć, a ja zapytałem pani Heleny, co nowego w domu i w jakich jest stosunkach z baronową. Już w żadnych, odparła rumieniąc się. Pani Krzyszowska zrobiła mi taką scenę za to, że musiała zapłacić 100 000 za kamienicę, że ja nie protegowałam jej u pana Wokulskiego i tak dalej, że pożegnałam ją i już tam nigdy nie pójdę. Naturalnie wymówiła nam komorne od nowego roku. A czy pani zwróciła należność? Ach, westchnęła pani Stawska, upuszczając na ziemię mówkę, którą Klein zaraz podniósł. Więc nie? Nie. Powiedziała, że nie ma teraz pieniędzy ani pewności, czy mój rachunek jest dokładny. Naśmieliśmy się oboje z panią Stawską z dziwactw baronowej i pożegnaliśmy się pełni otuchy. Gdy zaś wychodziła, Klein otworzył jej drzwi tak szarmancko, że jedno z dwojga. Albo już ją uważa za naszą pryncypałową, albo sam kocha się w niej. Półgłówek. On także mieszka w domu pani baronowej i niekiedy bywa u pani Stawskiej, ale podczas wizyt siedzi tak strasznie smutny, że Helunia pewnego wieczoru zapytała babki, czy pan Klein nie brał dziś olejku? Marzyciel. Komu to myśleć o podobnej kobiecie? Sędzia zwrócił się do pani Krzeszowskiej. Cóż, pani wciąż nie chce trzymać tych panów? Za żadne skarby, jęknęła pani baronowa. Po całych nocach ryczą, tupią, pieją, gwiżdżą. Nie ma służącej w domu, który by nie zwabili do siebie. Ach, Boże, krzyknęła odwracając głowę. Sędzia był zdziwiony wykrzyknikiem, ale ja nie. Spostrzegłem bowiem, że pan Patkiewicz, nie odejmując rąk od piersi, nagle wywrócił oczy i opuścił dolną szczękę w taki sposób, że zrobił się podobny do stojącego trupa. Jego twarz i cała postawa istotnie mogła przerazić nawet zdrowego człowieka. Najokropniejsze jest to, że ci panowie wylewają oknem jakieś płyny. Czy na panią? Spytał zuchwale pan Maleski. Baronowa posiniała z gniewu, ale umilkła. Wstyd jej było przyznać się. Cóż dalej, rzekł sędzia. Ale najgorsze ze wszystkiego, przez co nawet wpadłam w nerwową chorobę, że ci panowie po kilka razy na dzień stukają do mego okna trupią główką. Tak panowie robią? Zapytał sędzia. Będę miał honor objaśnić pana sędziego, odparł Maleski z postawą człowieka, który chce odtańczyć menueta. Nam usługuje stróż domu mieszkający na dole. A żeby więc nie marnować się schodzeniem i wchodzeniem na trzecie piętro, mamy u siebie długi sznur. Wieszamy na nim, co jest pod ręką. Może czasem zdarzyć się i trupia główka i pukamy do jego okna. Zakończył tak słodkim tonem, że trudno było przestraszyć się równie delikatnego pukania. Ach, Boże! Krzyknęła znowu pani baronowa, zataczając się. Oczywiście chora kobieta, mruknął Maleski. Nie chora, zawołała baronowa, ale wysłuchaj mnie, panie sędzio. Ja nie mogę patrzeć na tego drugiego, bo on ciągle robi minę jak nieboszczyk. Ja niedawno straciłam córkę, zakończyła ze łzami.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro o tej samej porze.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Przybylski.

Dzień dobry, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dzisiaj zabiorę Państwa do francuskiej miejscowości Saint-Jean-de-Luz, gdzie 26 sierpnia w zabytkowym kościele świętego Jana Chrzciciela odbył się koncert festiwalu Ravela. Motyw przewodni to Hiszpania, ale w związku z tym, że dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, no to rozpoczniemy w takim oto nastroju.

Idzie jesień. Tymi słowami rozpoczyna się słuchana przed chwilą pieśń. No, właściwie już przyszła, dziś 23 września. Śpiewała Jadwiga Skoczylas, na fortepianie grała Katarzyna Jankowska, a to była pieśń do słów Gałczyńskiego, muzyka Stefana Kisielewskiego. No a dalej będziemy wędrować po Hiszpanii. Będziemy właściwie oglądać i słuchać Hiszpanii z dwóch stron Pirenejów. Przed nami koncert festiwalu Ravela, festiwalu, który odbywa się w położonej tuż przy francusko-hiszpańskiej granicy miejscowości Saint-Jean-de-Luz. Koncert z 26 sierpnia z Orkiestrą Narodową Kapitolu w Toulouse pod dyrekcją Josepa Ponsa z Bertrandem Chamayou w partii solowej fortepianu. Jak mówiłem, bohaterką tego spotkania będzie Hiszpania. Hiszpania oglądana z dwóch stron Pirenejów, obecna w muzyce dwóch zaprzyjaźnionych kompozytorów, Maurycego Ravela i Manuela de Falla. Zaczniemy od rapsodii hiszpańskiej Ravela, później usłyszymy Noce w ogrodach Hiszpanii de Falla z Bertrandem Chamayou, już wspomnianym. Oba dzieła łączy zresztą pewna historia. W 1907 roku, niedługo po przyjeździe do Paryża, Manuel de Falla miał okazję usłyszeć pierwszą wersję rapsodii hiszpańskiej Ravela, przeznaczoną na cztery ręce. Przy instrumencie zasiedli wówczas sam Ravel i Ricardo Vignes. De Falla podobno był zachwycony nową kompozycją Ravela, a ukończona rok później wersja orkiestrowa pozwoliła Ravelowi na ukazanie już całej palety barw hiszpańskiej muzyki. Usłyszymy tu zatem kastaniety, tamburyn, smyczki grające pizzicato, jakby imitujące brzmienie

hiszpańskiej gitary. No a cztery części utworu prowadzą nas od tajemniczego, niemal nieruchomego nokturnu przez kołyszącą się habanerę i malagenię, aż po roztańczony, olśniewający finał. Kompozycja, która no, niewątpliwie wywarła wpływ na Defaję, którego posłuchamy w drugiej części dzisiejszego spotkania.

Tak, zaczyna się nasza wizyta na festiwalu Ravela w Saint-Jean-de-Luz. Jesteśmy w tamtejszym kościele świętego Jana Chrzciciela i słuchamy koncertu z 26 sierpnia. No i za nami muzyka patrona festiwalu, Maurycego Ravela. Jego Rapsodia Hiszpańska w wykonaniu Orkiestry Narodowej Kapitolu w Tuluzie pod dyrekcją Josepa Ponsa. No i teraz z Hiszpanii wyobrażonej przez Ravela przenosimy się do Hiszpanii Manuela de Falla. Jego Noce w ogrodach Hiszpanii zaczęły powstawać w Paryżu w 1909 roku. Właśnie w tym czasie, w tym miejscu, gdzie Manuel de Falla miał okazję poznać Ravela. Ostateczny kształt kompozycja przybrała dopiero po powrocie de Falla do ojczyzny w roku 1915. No i słychać tutaj doświadczenia tych paryskich lat, słychać fascynację Debussym, słychać owoce przyjaźni z Ravelem, no a także wpływ malarstwa Santiago Rusiñola, który z upodobaniem utrwalał na płótnach hiszpańskie ogrody. De Falla nazwał swoje dzieło impresjami symfonicznymi i rzeczywiście orkiestra i fortepian nie wchodzą tutaj w dialog typowy dla koncertu fortepianowego. Fortepian nie jest tutaj aktorem, który odgrywa wirtuozowską rolę solisty, który miałby rywalizować z orkiestrą, jest raczej jej szczególnie wyrazistym głosem. Raz naśladuje brzmienia gitary, innym razem rozświetla orkiestrową fakturę kaskadami dźwięków albo podkreśla puls hiszpańskich tańców. Trzy części utworu tworzą swego rodzaju nocną wędrówkę po Andaluzji. Pierwsza prowadzi nas do ogrodów Generalife, sąsiadujących z Alhambrą w Grenadzie. Wśród fontan, cyprysów i jaśminów rozbrzmiewa muzyka pełna tajemnicy. Następnie część zatytułowana Taniec z oddali, jak gdyby dochodzący zza murów ogrodu. Początkowo niewyraźny, stopniowo nabierający coraz żywszych barw. No i potem finał, który przeniesie nas do ogrodów gór Sierra de Córdoba. Noce w ogrodach Hiszpanii Manuela

Defai, Bertrand Chamaillou w partii solowej, któremu towarzyszy Orkiestra Narodowa Kapitolu w Tuluzie, dyryguje Joseph Pons.

Jesień w dwójce, witamy dzisiaj w rytmach hiszpańskich. Za nami słynna kompozycja Manuela de Fai, Noce w ogrodach Hiszpanii. W nagraniu z sierpnia tego roku z festiwalu Maurycego Ravela w Saint-Jean-de-Luz. Przy fortepianie Bertrand Chamailloux, któremu towarzyszyła Narodowa Orkiestra Kapitolu w Toulouse pod dyrekcją Josepa Ponsa. Wysłuchajmy jeszcze bisu w wykonaniu solisty tamtego wieczoru, a na bis ponownie Maurycy Ravel.

Gorącą owacją przyjęty Bertrand Chamailloux i ta interpretacja słynnej kompozycji Ravela albo Rada del Gracioso, czyli poranna pieśń błazna. Tak zakończyła się pierwsza część koncertu Saint-Jean de Luz 26 sierpnia. Jutro ciąg dalszy, tuż po godzinie 14 w koncercie w porze lunchu w dwójce. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis, Róża Świadczyńska. Witam w naszej cyklicznej audycji. Dziś zgodnie z obietnicą druga relacja z tegorocznego festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Festiwalu, który w tym roku toczył się po raz 81, świętując 200-lecie pobytu Chopina w Bad Reinerz. No ale był to także, pamiętajmy, pierwszy festiwal pokonkursowy, dokładnie pierwszy po ostatnim 19. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim, konkursie, którego laureaci niemal w komplecie pojawili się w Dworku Chopina. Tydzień temu słuchaliśmy w tym miejscu festiwalowych interpretacji trojga z nich, Shiori Kuwahary, Erika Lu oraz Sitong Huang. Słuchaliśmy także zwycięzcy paryskiego konkursu Long Thibaut, Koreańczyka Sehyun Kima, pianisty, który co prawda w konkursie chopinowskim jeszcze nie startował, jednak jego występ w Dworku wzbudził wielki entuzjazm, a momentami wręcz prawdziwy zachwyt. Niebawem przedstawię Państwu nową płytę Sehyun Kima, który i na mnie zrobił wielkie wrażenie, a dziś chciałabym zaprezentować Państwu fragmenty kilku jeszcze innych występów utrwalonych przez Polskie Radio. Niestety od razu uprzedzę, nie wszyscy Państwa ulubieńcy mieli ten przywilej, dlatego zaczynamy dzisiejszą audycję od fragmentu płyty wydanej właśnie przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. To błękitny album z konkursowymi jeszcze nagraniami Kevina Chena, w tym cyklem Etiut op. 10.

Kevin Chen i wspomnienie z konkursu szopenowskiego w 2025 roku. Tak wówczas kanadyjski pianista kończył w drugim etapie swoje wykonanie 12 etiud op. 10 Chopina. Wykonanie, którym

zaimponował wówczas wielu krytykom i słuchaczom. Zapis jego konkursowych interpretacji znalazł się na właśnie wydanym przez Instytut Chopina albumie. Być może jeszcze po niego w audycji Chopin osobisty kiedyś sięgniemy. Dziś to nagranie musi zastąpić nam dusznicki występ pianisty, który na tegorocznym festiwalu wykonał dwie

konkursie chopinowskim żadnej nagrody nie zdobył. Jego występ był jednak jednym z najjaśniejszych momentów Dusznickiego Festiwalu, a myślę tutaj o Tomoharu Ushidzie, znakomitym pianiście japońskim, który w Warszawie w październiku dotarł, jak być może Państwo pamiętają, do półfinału konkursu chopinowskiego. Wcześniej jednak został laureatem drugiej nagrody i nagrody publiczności konkursu pianistycznego w Hamamatsu, a także zdobywcą nagrody widzów Medici TV za udział w międzynarodowym konkursie pianistycznym w Leeds. Przypomnę, że Tomoharu Ushida urodził się w 1999 roku w Japonii. Edukację muzyczną zdobywał w Tokio i Szanghaju, korzystając także z porad pianistycznych Michaiła Pletniowa. Od dziecka zdobywał nagrody na konkursach. Jako 12-latek wygrał Międzynarodową Akademię Pianistyczną w Hamamatsu, po czym jako najmłodszy pianista z Japonii podpisał kontrakt z wytwórnią Universal, dla której nagrał kilka płyt, w tym komplet preludiów Fryderyka Chopina. W Warszawie na konkursie Tomoharu Ushida wystąpił jako student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie profesora Piotra Palecznego, u którego uczy się od 2 lat, czego efekty było słychać podczas Dusznickiego recitalu. Tomoharu Ushida dał bowiem bardzo dojrzałe i głębokie interpretacje pierwszej sonaty Fis-moll Schumana i ostatniej sonaty B-dur Franciszka Schuberta, ale zaczął od Chopina i wyjątkowo, jak się Państwo przekonają, subtelnie ujętej barkaroli.

Barcarola Fizdura plus 60, malowana pastelami, za to z wyraziście podkreślonymi kontrapunktami w interpretacji Tomoharu Ushidy, japońskiego pianisty, który uwypuklił w swej interpretacji nie tylko intymne szepty i wzloty chopinowskiego arcydzieła, ale też, jak słyszeliśmy, jego ukrytą polifonię. No, przyznam Państwu, że nie słyszałam do tej pory tak rozrysowanej mapy weneckiej laguny, nawet jeśli niektóre jej detale mogły nieco zaciemnić nam kontur. Ale tak otwierał swój występ na festiwalu 26-letni Tomoharu Ushida, a teraz pora na miłą niespodziankę, jaką okazały się piątkowo-popołudniowe występy dwóch bardzo młodych jeszcze polskich pianistów. Pianistów, którzy w trybie pilnym zastąpili na festiwalu nieobecnego zwycięzcę konkursu imienia Królowej Elżbiety, Nicole Mefsena. Jako pierwszy na estradzie pojawił się 17-letni Filip Kauch, utalentowany pianista, który grę na fortepianie uczył się początkowo w rodzinnym Kościanie, zanim trafił do Poznania, gdzie obecnie kształci się w ogólnokształcącej szkole muzycznej drugiego stopnia imienia Jadwigi Kaliszewskiej pod opieką profesora Andrzeja Tatarskiego. Filipa Kaucha obserwuję już od kilku lat, odkąd poznałam tego młodego pianistę podczas Międzynarodowego Forum Pianistycznego w Sanoku. No i z satysfakcją odnotowuję, że odniósł już od tej pory szereg sukcesów na czele z pierwszą nagrodą Międzynarodowego Konkursu Chopin Avenue w Hongkongu, srebrnym medalem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego we włoskim Livorno, nagrodą Absolute Prize Music Academy Forte Międzynarodowego Konkursu w Brukseli, a także główną nagrodą Złotym Parnasem tegorocznego Forum Pianistycznego w Sanoku. No i oczywiście z dumą pozwolę sobie Państwu przypomnieć, że niedawno Filip został laureatem nagrody 6. alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin w kategorii Mazurek. No i właśnie Mazurki op. 30 Chopina zdecydował się włączyć do programu swojego dusznickiego debiutu, a brzmiało to tak.

Cztery mazurki, opus 30, kolejno c-moll, h-moll, d-dur i cis-moll, ten taneczny, kapryśny mini poemat, którym serca jurorów alternatywy konkursowej Radia Chopin podbił w tym roku Filip Kauch. 17-latek z Poznania, mający już spore doświadczenie koncertowe, a w sierpniu tego roku Filip zadebiutował na festiwalu chopinowskim w Dusznikach i przedstawił nam taką właśnie swoją wizję tego chopinowskiego cyklu. Grał także arcytrudną fantazję Bettika Manuela de Fai i utwory Bacha, których jest już teraz świetnym wykonawcą. Tego samego popołudnia w dworku Chopina wystąpił drugi z młodych Polaków, 16-letni Oliver Hack, student Królewskiego Konserwatorium Szkocji w Glasgow. Myślę, że niektórzy z Państwa mogą kojarzyć nazwisko Olivera Hacka z konkursem chopinowskim w Szafarni, którego zwycięzcą został on w tym roku. Ale wśród wielu sukcesów młodego pianisty warto wymienić także zwycięstwa w międzynarodowym konkursie pianistycznym w szwajcarskim Châtel, a także w paryskim Île-de-France, główne nagrody w konkursach pianistycznych w Londynie, Szkocji, Danii i Niemczech, w tym czwarte miejsce na renomowanym, cenionym przez pianistów międzynarodowym konkursie w Ettlingen. Oliver Hack znalazł się także w finałowej piątce tegorocznego konkursu BBC Młody Muzyk Roku jako jedyny pianista w tym gronie, a w Dusznikach zagrał ambitny program z sonatą h-moll Haydna oraz fantazją quasi-sonatą po lekturze Dantego Franciszka Lista. Pośrodku umieścił zaś trzy utwory Chopina, które teraz przed nami w jego interpretacji.

Oklaski dla 16-letniego Olivera Haka, młodego polskiego pianisty ze Szkocji, który z niemałym, jak słyszeliśmy, wdziękiem i jeszcze większą ambicją wykonał w dworku Chopina jego walca S-dur op. 18, a wcześniej przedstawił nam swoje zaskakująco dojrzałe i wrażliwe interpretacje nokturnu Cis-moll z op. 27 i Mazurka A-moll z opusu 17. Olivier Haack, pianista, którego nazwisko warto zapamiętać,

bo zapewne jeszcze nieraz o nim usłyszymy. Takie mam jakieś dziwne przeczucie. Na zakończenie zaś naszej dzisiejszej audycji i relacji z festiwalu w Dusznikach jeszcze fragment finałowego występu Julianny Awdiejewej, utytułowanej pianistki, której od zwycięstwa w konkursie szopenowskim w 2010 roku regularnie słuchamy w Polsce, obserwując, jak dojrzewa jej bardzo indywidualny styl interpretacji Chopina. Na festiwalu zaproponowała publiczności cykl Etiud op. 25, czego końcowy fragment przed nami zwieńczony szopenowskim bisem.

0: Julianna Awdiejewa w muzyce Chopina na festiwalu w Dusznikach i to wszystko już w dzisiejszej audycji Róża Świadczyńska. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Jak informuje prezeska Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, 275 tysięcy osób zaginęło bez śladu na rosyjsko-ukraińskiej wojnie po obu stronach konfliktu. W Ukrainie za zaginionych uznaje się obecnie około 114 tysięcy żołnierzy i cywili. Wiersz w przekładzie Jacka Podsiadły czyta Łukasz Lewandowski.
3: Serhii Żadan, poszukiwacz. Długo jej szukałem. Zmieniła numer. Uciekła z miasta, z sieci społecznościowych, nie korzystała. Szukanie przez znajomych nie przyniosło efektów, przez cerkiew też nie. A potem sama napisała. O życiu, o przeprowadzce, o obecnych warunkach, o przywykaniu. Opowiedziała o bracie. Myślę, że po to napisała, żeby opowiedzieć o nim, o jego śmierci. Zapewne nie tylko do mnie się z tym zwracała, w każdym razie nie do mnie pierwszego. Na to zbyt już spokojnie pisała. Wzięli ich, pisała, wszystkich razem za jednym szturmem. Potem nasi wrócili, chcieli zabrać poległych, a raczej to, co z nich zostało. Najgorzej było z nogami. Każdy powinien mieć dwie nogi. I tak je układali, żeby każdy miał dwie. Najlepiej zbliżonej wielkości. Brat zajmował się muzyką. Miał dobrą gitarę. Ciągle ją komuś pożyczał. Co mam z nią zrobić? Pytała. Brałam, próbowałam grać. Miałam bąble na nienawykłych palcach. Naprawdę bolało. I wciąż się nie goi.
0: To program drugi Polskiego Radia, jest 16.
4: Dwójka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.
0: Na miejscu Justyna Piernika, o czasie wiadomości kulturalne. Niezwykłe odkrycie w Warszawie. Podczas remontu parkingu przy ulicy Sienkiewicza odkopano piwnicę przedwojennej kamienicy, a w niej pamiątki związane z historią Filharmonii Narodowej.
5: Ogromne żyrandole, rzeźby i ozdobna zastawa. Jak relacjonuje Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, pod ziemią nie kryły się wyłącznie mury kamienic.
6: Są to fragmenty dość zniszczone, fragmenty lamp, kandelabrów, jakiś ozdób, okuć, bardzo dużo sztućców, ceramiki, najróżniejszych elementów, które prawdopodobnie były wyposażeniem przedwojennej filharmonii.
5: Ktoś mógł je ukryć przedwojennymi zniszczeniami. Dla archeologa doktora Michała Jastrzębskiego to wyjątkowe spotkanie z historią.
7: Bo to jest, mówię, kawałek takiej prawdziwej Warszawy, na której widać osoby, postacie, właśnie mówię tu o tej płaskorzeźwie,

0: czy o tym pomniku Mickiewicza, który wygląda jak z filmu Pan Tadeusz. To jest naprawdę coś naprawdę ekstra.
1: A kolejne odkrycia jeszcze możliwe. Do zbadania została połowa dawnego parkingu. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Pisarka i dziennikarka Anna Kamińska to bohaterka dzisiejszego spotkania z cyklu Po drugiej stronie w gdańskiej Fundacji Palma. Tematem rozmowy będzie najnowsza książka autorki zatytułowana Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu. Spotkanie poprowadzi Natalia Koralewska.
3: Porozmawiamy o Bieszczadach i ich mieszkańcach, o pamięci, o tym jak się ten krajobraz i natura zmieniały od lat 40. po lata współczesne. Będzie to także świetna okazja, żeby zapytać autorkę o jej poprzednie książki, zapytać o bohaterki, o Simonę Kossak, o Wandę Rutkiewicz i Halinę Kruger-Strokomską, ponieważ zarówno bohaterki jej najnowszej książki, jak i poprzedniej łączy odwaga, szukanie własnej ścieżki i taka gotowość do zmiany swojego życia i poszukiwania własnego sposobu na nie.
2: Spotkanie z Anną Kamińską w ramach cyklu Po drugiej stronie rozpocznie się w siedzibie Fundacji Palma w Gdańsku o 19:00. Wstęp jest wolny. Ponad 300 fotografii perełek rodzimej architektury XX wieku zawiera książka Turysta, Futurysta, jak czytać, czuć i rozumieć polski modernizm. Autor, fotograf Maciej Czarnecki prezentuje w niej nie tylko monumentalne gmachy, ale też małe, często zapomniane i niszczejące budynki. Turysta, Futurysta jest jednocześnie reportażem i przewodnikiem po architekturze, którą autor bardzo ceni.
4: Modernizm zaczął zadawać pytania i użył nowych technologii bez jakiegokolwiek zająknięcia po to, żeby nasze życie spróbować uczynić lepszym, zamiast tylko zmieniać dekoracje na tych samych bryłach, które posiadają te same wady. Zastanowił się nad tym, jak te wady po prostu wyeliminować, a poza tym bardzo go cenię po prostu za warstwę wizualną. Modernistyczna architektura gra całymi bryłami, gra światłocieniem, fakturami. Jest to być może nieoczywiste w pierwszym momencie, trochę trudniejsze w odbiorze i wymagające zagłębiania się w to, ale dla mnie to jest akurat zaleta.
2: Dziś z okazji premiery książki Turysta, Futurysta w warszawskim pawilonie architektury odbędzie się spotkanie z Maciejem Czarneckim. To o godzinie 18:00, a jutro autor będzie gościem audycji Studio Projektowe na naszej antenie. Miejska Biblioteka w Pradze zadba o dziedzictwo Wacława Havla. Licencję na wykorzystywanie nazwiska dramaturga, dysydenta i byłego prezydenta Czech przekazała instytucji wdowa po nim Dagmar Havlowa.
5: Decyzja jest konsekwencją sporu wokół założonej ponad 20 lat temu Biblioteki Wacława Havla. W jej przypadku Dagmar Havlowa wycofała zgodę na korzystanie z nazwiska męża, reagując tak na konflikt między pracownikami biblioteki a kierownictwem oraz odejście głównych fundatorów. Biblioteka była w prywatnych rękach, a na stanowisku dyrektora wymieniło się kilkanaście osób. To niedobrze. Zakładam, że teraz oddałam nazwisko mojego męża we właściwe ręce. Powiedziała dziennikarzom Dagmar Havlowa. Nie będziemy zmieniać nazwy miejskiej biblioteki, ale przygotujemy specjalny program dostępny dla szerokiej publiczności i sygnowany nazwiskiem Havla. Wyjaśnił dyrektor miejskiej biblioteki w Pradze Tomasz Rzechak. Szczegóły mają zostać przedstawione w listopadzie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: I to już wszystko w dzisiejszych wiadomościach kulturalnych. Bardzo dziękuję. Justyna Piernik, do usłyszenia.
6: Reklama.
7: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
6: Reklama.
8: 5 minut po godzinie 16. Środa, 23 dzień września, to jest 266 dzień roku. Słońce w znaku wagi zajdzie dziś 33 minuty po godzinie 18. Jeśli czują się Państwo dziś trochę przesileni, proszę się nie dziwić, bo dziś przypada dzień przesilenia jesiennego. A imieniny obchodzą w tym trudnym momencie Berta, Boguchwała, Bogusław, Libert, Linus, Marta i Tekla. Życzymy Państwu wytrwałości. Agnieszka Łukasiewicz, Krzysztof Dziuba, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Witamy

0: Serdecznie zapraszamy do godziny 18, a w tym czasie przeniesiemy się m.in. na festiwal Warszawska Jesień.
1: Być może nawet jest tak, że te efekty pokazują, że jest świetna strona elektroniki, cyfrowości, którą warto wykorzystać.
0: O jaką stronę chodzi, o jakie konkretnie efekty, do tej kwestii wrócimy za kilka minut. Zresztą będą też bilety dla Państwa na kolejne koncerty Warszawskiego

0: 1735 roku. To muzyka napisana przez twórcę związanego z dworem króla Augusta III i ten właśnie utwór, ta kompozycja zainauguruje czwarty festiwal In Tempore Regnum, muzyka czasu królów. To będzie równocześnie otwarcie 10. jubileuszowego sezonu Polskiej Opery Królewskiej. O samym festiwalu, a także o planach na najbliższy sezon opowie Magdalena Kaczorowska, dyrektor opery. To spotkanie dziś po godzinie 16:30. Ale zajrzymy też do teatru, konkretnie do Teatru Polonio. Opowiemy o przygotowaniach do premiery balu w operze.
1: Najpierw się tego bałem, bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby to można było zainscenizować, żeby z tego można było zrobić kawałek dobrego teatru.
0: Mówi Artur Barciś. Co z tego strachu wyniknęło? Do tej kwestii wrócimy przed godziną 17. Po 17 naszym gościem będzie Wincenty Krawczyk z Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, który opowie o pomyśle udostępniania nagrań archiwalnych katowickiego zespołu. A na sam koniec przybliżymy nowe plany. Plany na nowy sezon w warszawskiej operze kameralnej.
2: Chcemy uczcić to ze wspaniałymi nazwiskami, ze wspaniałymi realizatorami, wielkimi śpiewakami.
0: I kilka nazwisk zapewne padnie. To wszystko do godziny 18:00.

0: To oklaski dla znakomitej solistki i dla znakomitego zespołu i dyrygenta Marta Arheritsch, Och Orkiestra i Wacław Lux, a słuchaliśmy części trzeciej pierwszego koncertu fortepianowego C-dur Ludwika van Beethovena. 13 minut po godzinie 16. Teraz porozmawiamy o zupełnie, ale to zupełnie innych dźwiękach. Warszawska jesień trwa. Warszawska jesień prawykonaniami stoi. Wczoraj w Państwowym Muzeum Etnograficznym odbył się koncert, podczas którego zabrzmiało aż 6 premierowych kompozycji polskich i ukraińskich twórców. Jedną z nich był zamówiony przez Neokwartet utwór Rethink Dominika Strycharskiego. Kompozycja na elektryczny kwartet smyczkowy, elektronikę oraz ścieżkę audio i wideo. W rozmowie z Moniką Kopcik kompozytor tak opowiadał o swoim utworze.
1: Samego mnie to zaskakuje, że komponuję muzykę, która powinna być w sumie jak najczęściej jakby nie konkretnie o czymś, powinna być bardziej muzyką. No ale żyjemy w świecie multimedialnym, a mnie jakoś się okazało, że jak już dostaję te zamówienia i czy komponuję po prostu muzykę z potrzeby, okazuje się, że mnie strasznie interesują multimedia, czy też jakby multidyscyplinarność. A ponieważ funkcjonuję w świecie wizualnym non-stop, tak samo często jak w muzyce, oglądam filmy, jestem w social mediach, więc poczułem, że chyba to medium jest dla mnie ciekawsze niż pisanie muzyki sensu stricte. I punktem wyjścia było dokładnie to, że chciałem napisać o współczesnym jakby stanie, w którym jesteśmy, że właściwie musimy sobie przemyśleć, bo taka jest prawda, musimy się w ogóle zastanowić, co się dzieje, co będzie dalej. Ale wiedziałem też od początku, że będzie wideo. I wiedziałem też od początku, że chcemy elektryczny kwartet smyczkowy z efektami.
2: Czy w takim razie sama projekcja, jeżeli skupimy się na warstwie wizualnej, powstawała też w określonym porządku? Bo ogniskuje się wokół kilku haseł, które tam pojawiają się i też układają spójną historię. No właśnie, jak to pan odbiera? Dopełniają ten obraz, kontrapunktują go?
1: Te wyrazy są, tam są jakby dla mnie trzy warstwy w tym wideo. Pierwsza warstwa to jest warstwa chwilowego dokumentowania obecnego stanu rzeczy, czyli robotyka, ludzie, którzy wspierają AI, czyli ten taki komercyjny AI, to bardzo warto powiedzieć, czyli Elon Musk, twórca Meta oraz Mr. Beast, który jest największym kreatorem YouTube na świecie, takim najbardziej wiralowym od lat. Druga warstwa to są przedmioty codziennego użytku, które są takim jeszcze kontaktem z rzeczywistością namacalną, fizyczną, obiektową, niewirtualną, nie funkcjonującą tylko w naszej głowie, ponieważ social media są tylko w naszej głowie. To jest właściwie rzeczywistość, której nie dotykamy, oglądamy jakieś rzeczy, których nie doświadczamy bezpośrednio. A trzecie właśnie to są słowa. Te słowa to jest komentarz. Oczywiście, że to jest komentarz. To są takie pytania, zagadki, koany japońskie, a końcowe hasło, czyli cologne. Napisałem cologne, dlatego że jestem manekiem perfum. Woda kolońska jest dla mnie czymś bardzo istotnym, ale równocześnie jest też takim symbolem luksusu, tego, do którego de facto wszyscy dzisiaj dążą. Natomiast kolona jest to oczywiście kolonizacja, jest takim hasłem, które to nie jest tylko moje hasło. Ja uważam, że komercyjny AI, czy też sztuczna inteligencja produkowana przez te największe korporacje służy również do takiej formy stworzenia pewnego poddaństwa społeczeństwa, pewnej kontroli nad społeczeństwem i jakby czerpania zysku z tego społeczeństwa.
2: A czy te elementy, które są analogowe w warstwie wizualnej, to też jest element nostalgii? Na przykład instrumenty, które się tam pojawiają, czy przedmioty takie jak tarka, nożyce, kaseta? Myślę tutaj szczególnie o instrumencie, bo to też jest wymowne.
1: Znaczy, wydaje mi się, że te przedmioty skłaniają nas do pytania, czy one znikną. No bo tak, do momentu, w którym mamy fizyczne ciało, mięśnie, serce i śmiertelność,

0: to te przedmioty będą obecne i ja trochę je pokazuję jako taki fetysz, bo mam wrażenie, że ja lubię przedmioty na przykład i nie ukrywam, że to jest też taki mój prywatny tutaj w trend, to znaczy ja lubię po prostu obiekty, które są dobrze zaprojektowane, na przykład tatarka mi się podoba, flet jest pięknym instrumentem, flet oczywiście służy też muzyce, ale to jest nostalgia, ale też takie pokazanie, że fizyczność jakby nie znika, to znaczy możemy sobie siedzieć 40 godzin wiesz, na Instagramie czy gdziekolwiek, czy konsumować treści, ale w rzeczywistości ta rzeczywistość codzienna jeszcze nie zniknęła.
1: Świadomym wyborem w kontekście tematu tej kompozycji było wykorzystanie kwartetu elektrycznego, bo w pewnym sensie jest to metakomentarz. Maszyna też w jakiś sposób komentuje samą siebie w tej kompozycji.
0: Znaczy oczywiście używanie elektrycznego zespołu z masą efektów służy mi, nie ukrywam, przede wszystkim do transformacji brzmieniowej, ponieważ skomponowanie tej muzyki na kwartet akustyczny, grający środkami tradycyjnymi, jednak zamyka nas w świecie brzmieniowym, który już znamy od 100 lat. Dłużej, ale muzyka współczesna, awangardowa, powiedzmy, że ma niecałe 100 lat. I wydaje mi się, że nie byłoby to do końca efektywne. Natomiast to, dla mnie efekty są właśnie taką transformacją psychologiczno-słuchową, transformacją brzmienia i muzyki w zupełnie inną przestrzeń. Czyli te rewerby, te przestrzenie, to są jakby inne instrumenty. Te instrumenty trochę grają nie siebie w tym sensie. Jakby odgrywają pewnego rodzaju rolę. No też pokazują wielość tego świata. To znaczy może, być może nawet jest tak, że te efekty pokazują, że jest świetna strona elektroniki, cyfrowości, którą warto wykorzystać. Zresztą to też jest bardzo istotne, że na końcu utworu wygasza się wideo, a następnie wygasza się soundtrack, zostaje sam kwartet, który gra jakby swoją taką wewnętrzną muzyczkę. No to jest pytanie, czy to będzie coś, co zostanie dla mniejszości, czy to będzie coś, co przetrwa, czy to będzie coś, co będzie tylko dalekim echem, nie wiem. To jest taki smutny, ale może nie, może pozytywny koniec.
2: Rozmowy z kompozytorami i podsumowania kolejnych wydarzeń warszawskiej jesieni będą powracały na naszej antenie. A już w sobotę 26 września zapraszamy na transmisję koncertu finałowego festiwalu. Natomiast wcześniej odbędzie się jeszcze kilka innych wydarzeń, choćby norweska opera. To już jutro o godzinie 20 i na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia 22 645 22 22.

0: Muzyka Filipa Glassa. 23 minuty po godzinie 16. Być może podobne dźwięki zabrzmią już niedługo, bo w najbliższą niedzielę w czasie koncertu urodzinowego. 10. urodziny świętuje zespół The Whoop Group. Czterech saksofonistów, którzy od 10 lat podążają wspólną artystyczną ścieżką. Zagrali już setki koncertów, chociaż gdyby niepewne założenia wewnętrzne, mogłoby tych koncertów być znacznie więcej. Międzynarodowe zasięgi i konsekwentne poszukiwanie własnego języka muzycznego, tak najkrócej można by chyba streścić funkcjonowanie tego właśnie zespołu. O tej niezwykłej karierze wczoraj na naszej antenie opowiadał Krzysztof Koszowski.
1: My się znamy już od czasów szkolnych, od czasów podstawówki, gimnazjum, bo ten relikt jeszcze w naszym życiorysie się pojawia. Nawet w trójkę w czasach licealnych razem z barytonistą Szymonem i sopranistą Jakubem tworzyliśmy kwartet szkolny. Mateusz doszedł do składu później, właśnie jak skrystalizował się nasz kwartet w obecnym składzie. I w tym właśnie składzie trwamy od pierwszego dnia formacji i to jest nasza, jak się śmiejemy, konstytucja, że tego składu nie zmieniamy. Więc cała historia zespołu jest związana z tymi czterema nazwiskami i to nam pozwoliło na pewno bardzo swoistą i wyjątkową nić porozumienia muzycznego przede wszystkim nawiązać.
0: Mhm, czyli albo w takim składzie, albo w ogóle.
1: Dokładnie, więc duża liczba koncertów odpadła. Na samym początku to była idea, że robimy produkt artystyczny i żeby osiągnąć pewną jakość, pewien pułap zrozumienia i mówienia jednym tonem, jedną akcentacją w tym języku muzycznym, no, wymagała tego poświęcenia. To jest relacja jak żadna inna. Ni to rodzina, ni to przyjaźń w czystej postaci, ni to współpraca biznesowa. Jest to bardzo dziwna mikstura, melanż różnych elementów towarzyskich, biznesowych, właśnie organizacyjnych, ale przede wszystkim ta płaszczyzna artystyczna nas połączyła. Czujemy się, myślę, że najbardziej w swoim sosie właśnie grając w te cztery osoby, w tym zespole. Rozumiemy się bez słów, nawet wiele prób odbyliśmy swego czasu z zamkniętymi oczami w różnych miejscach pomieszczenia. Ćwiczyliśmy tak zwany timing, żeby frazować, żeby wchodzić po pauzach w tym samym czasie bez gestykulacji. To owocuje później na koncertach tym, że możemy się bawić zupełnie innymi płaszczyznami niż grając z doskoków, jak na przykład w zespole kameralnym, który ma rotacyjny skład.
0: 10. urodziny The Whoop Group już niedługo w niedzielę. Koncert z tej okazji odbędzie się w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o godzinie 18:00. To wydarzenie będzie połączone z premierą albumu Recomposed. I gdyby chcieli Państwo się na ten koncert wybrać, mamy dla Państwa kilka biletów. 22 645 22 22.

0: Kancona terca Marcina Mielczewskiego w wykonaniu zespołu Il Tempo pod dyrekcją Agaty Sapiechy. Jest 16:30.
1: Gość dwójki.
0: Magdalena Kaczorowska, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Przed momentem zapraszaliśmy na koncert urodzinowy The Whoop Group. To jest kwartet saksofonowy, który świętuje 10. urodziny. Państwo w jakimś sensie też, prawda? 10. sezon.
2: 10. sezon, mały jubileusz. No cieszymy się, świętujemy jak możemy, więc dużo przed nami.
0: Początek tego świętowania tuż, tuż, bo rozpoczynają Państwo festiwalem. To jest festiwal In Tempore Regnum. Kiedy się rozpocznie i co Państwo przygotowali?
2: Tak, In Tempore Regnum, muzyka czasu królów, to już czwarta edycja tego festiwalu w cyklu dwuletnim. Gramy jak dotąd. Więc muzyka dworska, bardzo szeroko rozumiana, myślę, że dużo ciekawych propozycji. Zaczynamy już jutro. Zaprezentujemy w Bazylice Świętego Krzyża mszę D-dur Harrera. Dzieło nieznane. Nie wiem, czy są jakieś nagrania w ogóle całości. Współpracujemy z muzykologami różnymi i to jest właśnie efekt tej współpracy. Szukamy, odkrywamy i potem gramy dla publiczności. W tym festiwalu, do tego festiwalu udało nam się zaprosić wielu gości. Chyba pierwszy raz mamy tak dużo gościnnych zespołów. Bo już 1 października koncert zespołu Punctum Consort, to jest taki zespół wokalny, który zaprezentuje nam muzykę jeszcze wcześniejszą, muzykę churalną a cappella. Przyjedzie do nas konsort fletów prostych, również z taką muzyką renesansową. Bardzo interesujące wydarzenie. Krakowia Danca będzie z nami razem w takim spektaklu w Teatrze Królewskim, którego premiera miała miejsce podczas pandemii, więc nie był on dostępny szerszej publiczności. Transmitowaliśmy go kiedyś na żywo na naszym kanale YouTube. Będzie Marcin Świątkiewicz ze swoim recitalem. No i kończymy 18 października, myślę, że z przytupem, bo Latona Indelo Schmidta pod dyrekcją Martyny Pastuszki również, myślę, że to jest według

0: naszych badań, naszych źródeł i konsultacji jest to pierwsze od czasów wazowskich wykonanie w Polsce.
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do Johanna Gottloba Harrera. To jest kompozytor, który związany był z dworem króla Augusta III, ale zastąpił później Jana Sebastiana Bacha na stanowisku, tak, kantora w kościele świętego Tomasza w Lipsku. Sporo ciekawostek kryje się w tym życiorysie. Pani wspomniała o gościach, czyli ten festiwal to nie jest taki moment dla zespołów polskiej opery królewskiej.
0: Ależ oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. No oczywiście naszą gwiazdą tutaj jest zespół instrumentów dawnych polskiej opery królewskiej, Capella Regia Polona, który i otwiera, i zamyka nasz festiwal, natomiast no, staramy się rozwijać, wzbogacać tę ofertę naszą repertuarową, programową i stąd właśnie te zaproszenia.
1: Na początek festiwal, jak rozumiem, to będzie rozpoczęcie nowego sezonu z przytupem, a później co państwo zaplanowali w 10. roku funkcjonowania?
0: Cztery premiery sceniczne. Pierwsza już 20 listopada, będzie to powrót Ulissesa do ojczyzny Klaudia Monteverdiego. Trzeci tytuł monteverdiowski, który się pojawia w repertuarze Polskiej Opery Królewskiej. Muzycznie przygotuje go Krzysztof Garstka, nasz niezawodny, jedyny. Natomiast reżyserii podjął się Robert Bondara. To też ciekawe nazwisko, bardzo jestem ciekawa, jak zaprezentuje swoją wizję właśnie reżyserską w połączeniu z muzyką Monteverdiego. W lutym kolejna premiera i tutaj takie ciekawostki, ponieważ zestawiamy dwie jednoaktówki w jeden wieczór. Pierwsza to będzie opera Mieczysława Weinberga, prawykonanie polskie Lady Magnezii. I zestawiona będzie z Trouble in Tahiti Leonarda Bernsteina. Kameralne dzieła o perypetiach małżeńskich, chyba w różnym takim ciekawym bardzo ujęciu. Tutaj muzycznie spektakle poprowadzi Marta Kluczyńska. A wyreżyseruje Kamila Straszyńska, reżyserka młodego pokolenia, która w tej chwili pracuje w operze w Rzymie. No, przyjęła zaproszenie, zobaczymy. Pierwszy raz w Polskiej Operze Królewskiej, może być interesująco. W kwietniu pierwszy raz u nas Vivaldi i Griselda. Brawurowe dzieło, świetne głosy, bo mamy Dorotę Szczepańską, mamy Rafała Tomkiewicza, mamy Kubę Monowida, więc na pewno to będzie atrakcyjna perełka. I w czerwcu na rozpoczęcie 10-letniego Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej Mozart, uprowadzenie z Seraju do naszej kolekcji mozartowskiej. Oprócz tego, ja jeszcze powiem troszkę więcej. Tak sobie założyliśmy w tym roku, w tym sezonie, że chcielibyśmy te nasze zespoły troszkę pokazać też z innej strony, więc już mówiłam o Latonie Indelo, to jest takie divertimento teatralne w wersji koncertowej, je zaprezentujemy i tutaj właśnie Capella Regia Polona na pierwszym planie. Natomiast na listopad, 27 listopada przygotowaliśmy wersję koncertową opery Wolny Strzelec, ponieważ w tym roku przypada zarówno 200-lecie śmierci Karla Marli von Webera, kompozytora, a także 200-lecie pierwszego wykonania w Polsce tej opery. Więc Benjamin Bruns, wspaniały Max, przyjął nasze też zaproszenie. Jeden z najlepszych już w tej chwili topowych tenorów niemieckich tej literatury. Myślę, że to będzie duże wydarzenie naprawdę. No i tutaj wystąpią też połączone chóry, zespół wokalny Polskiej Opery Królewskiej i chór kameralny Polskiej Opery Królewskiej pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej.
1: I to wszystko będzie rozgrywało się w Warszawie, ale Polska Opera Królewska to też wyjazdy. Dokąd państwo planują dotrzeć w 10. jubileuszowym sezonie?
0: Już zaczęliśmy wyjeżdżać tak naprawdę w sierpniu. Pierwszy raz 30 sierpnia wystąpiliśmy w Gdańsku na festiwalu goldbergowskim. Tutaj z Andreasem Scholem kolejna współpraca nasza. Bardzo udana i inspirująca. Zdążyliśmy też być na festiwalu Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego w Bytomiu. Zaprezentowaliśmy program Le Quatre Saisons Bois-Mortier. Też taki unikalny program. Byliśmy w Sanoku ostatnio z Il Triunfo del Tempo, Edel di Zinganno. No i muszę się pochwalić, że również w czwartym międzynarodowym festiwalu operowym w Zagrzebiu wystąpiliśmy z Włoszką w Algierze, dostając nagrodę publiczności. Za chwilę jedziemy do Gostynia na Sakromontanę. Potem jeszcze czeka nas Białystok, Radom i kolejne miejscowości, trochę mniejsze też, bo to jest nasza misja.

0: Jeść kulturę wysoką, tę najwyższą jakość tam, gdzie na co dzień nie jest to takie łatwe jak w Warszawie.
1: O te mniejsze miejscowości chciałem zapytać, bo pamiętam jeszcze dość dobrze rozmowę z Ryszardem Perytem sprzed ponad 10 lat, kiedy formowała się Polska Opera Królewska w dość dynamicznych okolicznościach. I on wtedy przyznawał po pierwsze zupełnie szczerze, że on jeszcze nie wie, co z tego wyniknie, że to właściwie jest taka szalupa i na razie to się wszystko formułuje i wtedy jeszcze nie miał przekonania, dokąd to doprowadzi, ale że bardzo mu zależało w tamtym już czasie, żeby docierać właśnie do mniejszych miejscowości, tam, gdzie z dostępem do muzyki wcale nie jest prosto. Państwo, jak rozumiem, cały czas przy tej myśli trwają.
0: Oczywiście, że tak. To jest bezcenna inicjatywa, uważam. To pięknie pan powiedział, że była szalupa. Idziemy w stronę fregaty. Tak, takie mam marzenia. Natomiast ja jestem na każdym wyjeździe takim poza Warszawę i mam szansę obserwować publiczność. Czasem wtapiam się w tłum w czasie przerwy. Słucham tych ludzi, którzy przychodzą na nasze wydarzenia. I bardzo często dla nich to jest naprawdę święto. Są pięknie ubrani, jest to takie wszystko uroczyste i podniosłe i mają cudownie otwarte głowy i serca na muzykę. To jest coś wspaniałego, móc obserwować właśnie te reakcje i to jest, naprawdę jestem dumna z tego, że to robimy i będziemy to robić zawsze. Szukamy nowych miejsc, zawsze się można do nas też zgłosić. Jeśli ktoś ma pomysły, to bardzo chętnie pokażemy się w nowych destynacjach.
1: Są państwo otwarci na takie propozycje? Jeśli
0: oczywiście,
1: ktoś na przykład
0: tak.
1: W mniejszej miejscowości, w której nieczęsto pojawiają się muzyczne zespoły na poziomie, chciałby posłuchać dobrej muzyki?
0: Tak, jesteśmy oczywiście, bo trzeba chcieć przede wszystkim. Ja wychodzę z tego założenia.
1: Ale to pewną blokadą mogą być fundusze na przykład.
0: Oczywiście, że mogą, natomiast też nie ustajemy w staraniach pozyskiwania dodatkowych środków. Mamy jako partnera właśnie teraz Fundację PZU, z którą kontynuujemy współpracę. Mamy wspaniałego sponsora Orlen i mam nadzieję, że te współprace zostaną przedłużone, ponieważ dzięki nim możemy robić więcej.
1: Polska Opera Królewska to jest spore grono, bo to są dwa zespoły instrumentalne, zespół wokalny również, soliści. Jak pani próbuje rozłożyć akcenty?
0: Tak, żeby, równo.
1: No, tak, żeby właśnie któryś z dzieci nie miało wrażenia, że jest bardziej kochane.
0: Staramy się, kochamy wszystkich. Wszyscy są potrzebni. To jest naprawdę świetny zespół profesjonalistów. Trzeba wspomnieć też o zespole administracyjnym, który naprawdę, mimo że w niewielkiej obsadzie, jest bardzo elastyczny. Wszyscy są zaangażowani. Ja to bardzo doceniam, bo tak naprawdę nasza opera to są ludzie. Na tym się opiera to wszystko, na relacjach również. Nie tylko na tym, co jest na zewnątrz, z czym wychodzimy do naszej publiczności, ale też w takiej codziennej, często mozolnej pracy. Więc no jest nas prawie 200 osób. To nie jest taka strasznie malutka instytucja znowu. I rzeczywiście ułożenie tego wszystkiego przy tym, że nie mamy własnej siedziby. Oczywiście korzystamy z gościnnych progów Teatru Królewskiego. Tutaj współpraca z Muzeum Łazienki Królewskie wspaniale nam się układa. Ale wiadomo, że chciałoby się jeszcze więcej. Więc i koncerty, i spektakle. To też wymaga od nas też takiego bardziej kreatywnego podejścia, myślę, do różnych zagadnień. Pięknie rozwija nam się działalność edukacyjna, z czego jestem szalenie dumna. Mamy co chwilę nowe osoby. Przychodzą rodzice, opiekunowie z dziećmi. Na naszych warsztatach można dotknąć bliżej tej opery. Można dmuchnąć w stroik od fagotu, a można zaprojektować kostium z prawdziwych materiałów. Można zbudować makietę teatru. Naprawdę dużo się dzieje. Można też oczywiście posłuchać i instrumentów, i głosów.
1: Kwestia siedziby kiedyś się pojawiła w debacie publicznej, dość szybko zgasła. Mm-hmm. Jak rozumiem, dotąd nie powróciła.
0: Czekamy z nadzieją, nie poddajemy się. Staramy się mimo to.
1: A na razie są państwo operą w drodze, dosłownie i w przenośni.
0: Trochę tak.
1: 10 lat to jest już taki moment, w którym można pokusić się o pewne podsumowania. Gdyby pani miała zebrać to, co się udało w ciągu tych 10 lat, co by pani wymieniła w pierwszej kolejności?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nigdy jeszcze nie robiłam takich podsumowań.
1: Naprawdę?
0: Chyba pod koniec 10. sezonu może się pokuszę.
1: Żyje pani z dnia na dzień?
0: Nie, absolutnie nie. My oczywiście planujemy z dużym wyprzedzeniem na tyle, ile nam pozwala rzeczywistość. Natomiast rozwijają nam się współprace, otwieramy się na świat, zapewniamy

0: zapraszamy nowych artystów. Chyba taką naszą największą wartością, tak jak wspomniałam wcześniej, są ludzie. Nasze relacje, to jaką mamy atmosferę pracy w zespole, to jest szalenie ważne dla mnie, żeby po prostu było spokojnie, twórczo, kreatywnie, bo wtedy można zrobić coś pięknego wspólnie. Jestem za każdym razem dumna z całego zespołu, kiedy wystawiamy kolejne tytuły, bo to jest naprawdę mnóstwo ciężkiej pracy, której nasza publiczność nie widzi na co dzień. My wiemy, jak to wygląda od kuchni. Natomiast no, wspaniałe tytuły. Bardzo się cieszę, że sięgamy po muzykę dawną. Polską również. Szukamy różnych nowych rzeczy. Oczywiście najprościej chyba prowadzić teatr taki repertuarowy, który ma same hity w repertuarze i wiadomo, że zawsze przyjdą na to ludzie. Natomiast no, tutaj realizujemy tę misję. Jesteśmy, no bo kto jak nie my, upowszechniamy to, co nieznane, szukamy nowości. Nie idziemy, myślę, tym mainstreamem. Oczywiście jest jakaś baza. Mamy Mozarta, mamy Rossiniego, to są wspaniałe tytuły, bardzo kolorowe. Monteverdi, Vivaldi, wiadomo. Ale niekoniecznie, więc stąd ten Weiberg, stąd ten Bernstein w tym sezonie już, w przyszłym roku. Więc to chyba to jest ta największa wartość.
1: Nie zapytam, co się nie udało w ciągu tych 10 lat, bo spodziewam się, że pani nie odpowie. To może inaczej. Co ewentualnie można byłoby jeszcze dopracować?
0: Ojejku, to na co dzień to jest mnóstwo rzeczy, naprawdę, ale to są drobiazgi. Naprawdę myślimy szeroko i trzeba marzyć, tak mi się wydaje, i iść do celu.
1: Ma pani wrażenie, że Polska Opera Królewska jako instytucja, jako też znak firmowy już się ukonstytuowała, jest rozpoznawana?
0: Myślę, że na pewno w jakimś stopniu tak. Tutaj jest zawsze pole do wyjścia szerzej, do szerszej publiczności, ale na przykład taką okazją, z której myślę skorzystaliśmy, był udział chociażby w pierwszej edycji festiwalu Centralny Plac Muzyki. Pokazaliśmy się warszawiakom, pokazaliśmy się z czarodziejskim fletem Mozarta. Jako jedyni graliśmy w ulewnym deszczu i w burzy z piorunami, ale graliśmy do końca i publiczność z nami została tak naprawdę w ciągu tego wieczoru i to było też takie bardzo motywujące i budujące. No ale to jest, jesteśmy ciągle taką młodszą siostrą, która musi więcej niż inni, bardziej się starać, więcej chcieć i bardziej elastycznie podchodzić do tego, co nas spotyka na co dzień. Tak mi się wydaje, ale jesteśmy.
1: Nie wiem, jakie są prognozy na najbliższe dni, ale jeśli chodzi o rozpoczynający się jutro festiwal, będą państwo grali w budynkach pod dachem, więc...
0: Tak, w budynkach pod dachem. Dodam jeszcze, że sezon skończyliśmy poprzedni w amfiteatrze wyremontowanym. Graliśmy i do Meneo i wstrzeliliśmy się idealnie w okno pogodowe, chociaż nie spałam wcześniej przez 3 tygodnie.
1: Muzyka czasu królów, 4. festiwal In Tempore Regnum od 24 września do 18 października. Na ten festiwal i na kolejny 10. sezon artystyczny Polskiej Opery Królewskiej zapraszała państwa dyrektor tej instytucji Magdalena Kaczorowska. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Trio Bastarda, zespół Sutari i Ty pójdziesz górą. 16.51, czy górą, czy dołem, nieważne, grunt, żeby do teatru. Na przykład do Teatru Polonia. Tam urodzinowy bal, poemat i pierwszy w karierze monodram przygotowuje nie w operze, ale jak wspomniałem w Teatrze Polonia, Artur Barciś. Jako aktor i reżyser realizuje na zaproszenie Krystyny Jandy tekst Juliana Tuwima z 1936 roku.
1: Sofer! Ja! Potem znów ich diabli biorą, diabli biorą, diabli biorą. Wir tej nocy diabli biorą, roztańczeni diabli biorą, bią, wzięnie, bui, tirolscy, akselbanty, śnieżne gorscy i buldogi, i terriery, i szynszyle, i ordery.
2: Artur Barciś, jestem aktorem i inscenizatorem spektaklu Bal w Operze. Najpierw się tego

0: To bałem, bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby to można było zainscenizować, żeby z tego można było zrobić kawałek dobrego teatru. Potem, kiedy dojrzewałem, coraz bardziej ten tekst stawał mi się bliski i jednocześnie wyobraźnia podpowiadała mi, co z nim można zrobić w teatrze. Bo minęło 90 lat, a on jest ciągle aktualny, bo jest i szalony, i wariacki, i wizjonerski ten tekst i ciągle do nas, ludzi współcześnie żyjących, przemawia i nas porusza. I pewnie dlatego go wybrałem na swój pierwszy i ostatni chyba monodram, bo chciałem nie tylko zaprezentować ciekawe przedstawienie teatralne, ale też powiedzieć coś od siebie. A ten tekst dał mi taką możliwość.
1: Zuzanna Markiewicz, jestem kostiumografką. To odniesienie do lat 30. jest dość ważne, bo przenosi nas w takie czasy bardzo konkretne. Artur Barciś, nasz główny aktor, jest to monodram, więc on sobą wytwarza tutaj wiele postaci. Swoim kostiumem nawiązuje do filmu Kabaret, ma czarny smoking, czerwoną muchę, kamizelkę, nakrycie głowy, ma bardzo wyraźny makijaż, pobieloną twarz, rumieńce, czerwone usta. Jest to postać dość upiorna, taka dość zdehumanizowana, która w pewnym momencie odsłania nam właśnie swoją twarz. Lalki są animowane przez aktora i stają się partnerami na scenie. I one również są ubrane w stylu lat 30., więc te nawiązania są bardzo wyraźne i tworzą taki świat i pięknej estetyki lat 30. i też pewnej upiornej mentalności, która za tymi czasami stoi.
2: Admirał!

0: do Rąbie.
1: Zaczynam od postaci klauna, który prezentuje, zapowiada wspaniały bal w operze, jak to zjeżdżają się różni goście i coś w tym pięknym widowisku zaczyna zgrzytać, a potem zgrzyta coraz bardziej, aż w końcu się wali. Ten zgrzyt zresztą będzie słychać w tym przedstawieniu, ponieważ ta dekoracja, ta scenografia się obróci. I to ja sam ją odwrócę.
2: Franciszek Barciś, jestem odpowiedzialny za przygotowanie multimediów. Starałem się reinterpretować tekst Tuwima poprzez motyw widowni widzianej w takim krzywym zwierciadle, za taką deformującą szybą widowni, rozumianej na bardzo różne sposoby w zależności od fragmentu poematu. Zaczynamy od widowni z 1936 roku, ubranej w cylindry, surduty i wieczorowe suknie. W trakcie spektaklu dzieją się z tą widownią rozmaite rzeczy. Obserwujemy, jak ta widownia się zmienia.
0: Szampan, szatan, szampan! I już wziąć, i już udani, i już dami, dami, dami. I chuć w bok, i wzrok kastetem, i pod żrandol piruetem. Solo, solo, małpa!
1: To była walka, dlatego że już samo nauczenie się tego tekstu na pamięć było czymś bardzo trudnym i miałem takie chwile absolutnego załamania i właściwie chciałem dzwonić do Krysi Jandy i powiedzieć, że teraz z tego rezygnuję, bo ja tego po prostu się nie nauczę, to jest niemożliwe. Nie dlatego, że ten tekst jest taki długi, tylko dlatego, że on jest tak trudny. Tam, gdzie bawił się z bitkami, to mi się akurat podoba. Rotmistrz Rzewski z Miss Lenorą i tak dalej. Udybidybindia. Czy na przykład do miasteczka z miasteczka, do województw z województw. To rzeczywiście zabawy takie dykcyjne, Tuwim to uwielbiał, ale czasami są takie słowa, których nie ma. A potem wgryzłem się w to i stwierdziłem, że on to zrobił absolutnie świadomie. Nie po to, żeby mu się zrymowało, tylko po to, żeby stworzyć pewien klimat, pewną narrację, która bardzo boleśnie trafia do naszych mózgów, do naszego sposobu myślenia, do tego, że to nasze lenistwo w dążeniu do tego, żeby nam było dobrze i żeby było przyjemniej, i żeby było fajniej, żeby pieniędzy mieć jak najwięcej, bo one dają przyjemność. Na przykład cała sekwencja o pieniądzach to jest jak z lokomotywy, tylko że lokomotywa jest żartem, a tu nie ma nic śmiesznego, wręcz przeciwnie. To wszystko jest bardzo serio i bardzo, bardzo poważne, a na końcu wręcz bolesne, tragiczne, apokaliptyczne. Ale Tuwim wziął ten fragment

0: Fragment z Apokalipsy, żeby nas ostrzec, żeby nam coś, nawet nam współczesnym, powiedzieć o tym, co będzie, jeżeli my ludzie będziemy poddawali się ideologiom, które wyręczają nas w myśleniu i pieniądzom, które rządzą wszystkim, całym naszym życiem. Jeżeli te dwa elementy się połączą, to czeka nas zagłada. I tylko od nas zależy, czy coś z tym zrobimy, czy nie.
1: Bal w operze Juliana Tuwima, pierwszy monodram na 70. urodziny Artura Barcisia z muzyką Jerzego Satanowskiego od 25 września w Teatrze Polonia, do którego z radiowym mikrofonem wybrała się Dorota Kołodziejczyk.

0: Autopromocja.
1: Setne urodziny Giorgiego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana w czwartek, 24 września o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncerty@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, prawie 2 minuty po 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Przygotowała i przedstawi Mariana Krill.
4: Dzień dobry Państwu. Dziś opowiemy o tym, jak będą wyglądały koncerty w Kijowie po wprowadzeniu nowych

Zasad bezpieczeństwa. Suspільна Kultura wyjaśnia sprawę i tłumaczy, jak organizatorzy wydarzeń kulturalnych, instytucje kultury dostosowują się do wojennej rzeczywistości. Dokument Julii Hontaruk To Die, To Live triumfował na festiwalu filmowym w Odeście. O filmie przeczytamy w Ukraińskiej Prawdzie. Media ukraińskie również piszą o tym, jak polscy działacze kultury organizują aukcję charytatywną w celu zebrania funduszy dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Od 10 września w Kijowie i innych ukraińskich miastach obowiązuje skrócona godzina policyjna. Wprowadzono nowe ostrzeżenia o zagrożeniach z powietrza, a także ograniczenia dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych. Jeszcze przed wprowadzeniem nowych przepisów organizatorzy samodzielnie dostosowywali wydarzenia kulturalne w związku z nasileniem ataków dronów. Decyzja ta zaskoczyła pracowników sektora kultury, w szczególności organizatorów koncertów, właścicieli obiektów koncertowych oraz samych artystów. Podczas gdy w odniesieniu do innych zmian administracja miejska Kijowa wydała wyjaśnienia, kwestia tego, w jaki sposób organizować wydarzenia kulturalne, pozostawała otwarta. Portal Suspільна Kultura zapytał przedstawicieli branży muzycznej, aby poznać ich opinię i plan działania. Moim zdaniem główna zmiana w nowych zaleceniach nie polega na wprowadzeniu dodatkowych zakazów. Wręcz przeciwnie, po raz pierwszy pojawia się bardziej przejrzysty protokół odpowiedzialności organizatora. Co powinien sprawdzić przed rozpoczęciem imprezy, kogo wyznaczyć jako osobę odpowiedzialną, w jaki sposób informować widzów, kiedy impreza może być kontynuowana, a kiedy należy ją przerwać, mówi menadżer kultury Dmytro Feliksów. Poziom żółty przy ataku dronowym sam w sobie nie oznacza automatycznego odwołania imprezy, ale organizator musi z wyprzedzeniem wyznaczyć schronienie, określić jego pojemność, trasy ewakuacyjne, wyznaczyć osoby odpowiedzialne oraz ustalić procedurę informowania. W przypadku poziomu czerwonego, to atak rakietowy, impreza nie rozpoczyna się lub zostaje przerwana, jeśli zagrożenie pojawiło się już w trakcie jej trwania. W artykule również zaznacza się, że Ministerstwo Kultury wydało konkretne zalecenia dla organizatorów wydarzeń kulturalnych. Podstawą tych zaleceń jest życie i zdrowie ludzi. Jednak administracja miasta Kijowa takich zaleceń nie wydawała, co, jak podkreślają organizatorzy wydarzeń, utrudnia pracę i planowanie kolejnych imprez. Na początku września dwugodzinny film dokumentalny To Die, To Live w reżyserii Julii Hontaruk zdobył główną nagrodę na 17. Festiwalu Filmowym w Odessie. W głosowaniu widzów Grand Prix przyznano opowieści o trzech żołnierzach, ochotnikach, szachcie, potterze i tancerzu, których reżyserka filmowała przez dekadę, śledząc ich losy od początku wojny w 2014 roku przez okres kruchego rozejmu, aż po powrót do szeregów wojska w obliczu wojny na pełną skalę. Ponadto jury ogłosiło film To Die, To Live zwycięzcą w kategorii Najlepszy ukraiński pełnometrażowy film dokumentalny. Krytyk filmowy Kirylo Pyszczykow w Ukraińskiej Prawdzie tak pisze o dokumencie. To jeden z najdłużej trwających projektów w historii ukraińskiej kinematografii dokumentalnej, nad którym prace rozpoczęły się 12 lat temu, kiedy Federacja Rosyjska rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie. Reżyserka filmu rozpoczęła kręcenie tego filmu pod tytułem Żelazna Sotnia, który później zmieniono na To Die, To Live. Mimo że film obejmuje cały ten długi okres, główny nacisk położono w nim na powrót głównych bohaterów do życia, które można by nazwać cywilnym, pomiędzy udziałem w działaniach wojennych, kiedy jeszcze je nazywano ATO, a inwazją na pełną skalę.
Tak długie spojrzenie na bohaterów filmu pozwala dostrzec nie tylko zmiany i przemiany, przez które przechodzą, ale także stopniowe zmiany zachodzące w kraju. Film Julii Hontaruk stanowi bolesne przypomnienie zupełnie innych czasów, w których wyraźnie widać przepaść między życiem wojskowym a cywilnym przed pełnoskalową wojną. Mimo że film skupia

się na osobistych historiach poszczególnych bohaterów, udaje mu się również uchwycić ledwo dostrzegalne szczegóły, które w taki czy inny sposób pobudzają pamięć, niezależnie od tego, jak wyglądało wówczas życie widza, czy to cywilne, czy wojskowe. Polscy działacze kultury organizują akcję Sztuka dla Zwycięstwa. Ludzie kultury z Polski

0: żołnierzy. Czytamy o tym na ukraińskim portalu Liwej Berech. Dziś o godzinie 18 w Instytucie Fotografii Fort w Warszawie zostanie otwarta wystawa przedlicytacyjna, na której zaprezentowana zostanie większość dzieł zgromadzonych na aukcję. Wydarzenie odbędzie się z udziałem zaproszonych gości, a poprowadzi je Mariusz Szczygieł. Wystawa potrwa do 29 września. Wśród prezentowanych dzieł znajdują się kolaże polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej, podpisane przez autorów książki, fotografie polskich dokumentalistów. Jak powiedział Mariusz Szczygieł, aby zgromadzić przedmioty na aukcję, organizatorzy zwrócili się do artystów i działaczy kultury z prośbą o przekazanie na aukcję swoich dzieł, podpisanych książek lub osobistych pamiątek. Do inicjatywy na tę chwilę dołączyło ponad 70 osób. I to wszystko na dziś w przeglądzie prasy ukraińskiej. Bardzo dziękuję. Mariana Kryl.
1: Ja również bardzo dziękuję. Jest prawie 9 minut po godzinie 17. Za chwilę przeniesiemy się do Katowic.

0: To nie jest najkrótsza droga z Warszawy do Katowic przez Kraków. Rynek krakowski, krakowiak marionetek, muzyka z baletu Pan Twardowski Ludomira Różyckiego, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i Tadeusz Wojciechowski. Program drugi, 13 minut po godzinie 17. W studiu jest już Beata Stylińska. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Porozmawiamy o nagraniach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, tyle że nieco starszych, prawda?
1: Nieco starszych, zdecydowanie starszych.
2: Gość dwójki.
1: To witam się z Państwem ponownie jeszcze raz, a moim gościem w studiu w Katowicach jest Wincenty Krawczyk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy dwójki.
1: Altowiolista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a tematem naszego spotkania, najogólniej rzecz ujmując, jest projekt czy potrzeba udostępnienia słuchaczom nagrań archiwalnych NOSPR-u, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zespół istnieje od 1935 roku, tak tytułem tutaj ubezpieczenia tej sytuacji, wyjaśnienia tej sytuacji, kiedy to Grzegorzowi Fittelbergowi powierzono zadanie stworzenia pierwszej w Polsce samodzielnej radiowej orkiestry symfonicznej. I od momentu debiutu, czyli od 2 października 1935 roku, zespół współtworzył historię polskiego życia muzycznego i przygotowywał nagrania. Po 1935 roku, po II wojnie światowej właściwie, orkiestra została reaktywowana również w Katowicach, a jej odbudowę powierzono Witoldowi Rowickiemu. Później jeszcze Grzegorz Fittelberg wrócił na kilka lat do NOSPR-u i następnie po 1953 roku historia potoczyła się dalej. NOSPR ma na swoim koncie bardzo długą listę nagrań archiwalnych, czyli tych przygotowywanych dla radia. No i niemałą liczbę wydanych płyt dla różnych wytwórni, w tym dla na przykład Naxosa czy EMI. Może zacznijmy od tego, na czym polega dzisiaj problem tych nagrań? Nad czym państwo pracują?
3: Problem nagrań, to znaczy w ogóle w tej chwili jesteśmy w rzeczywistości, gdzie rynek fonograficzny przeżywa wstrząsy, przeżywa erozję i z tym musimy sobie radzić, bo zespół symfoniczny, orkiestra taka jak NOSPR, zwłaszcza zespół radiowy, nie może istnieć bez obecności na tym rynku, bez obecności w eterze, bez, krótko mówiąc, utrwaleń. I to nie ma większego znaczenia, czy to jest ścieżka taka komercyjna, która tradycyjnie funkcjonowała w nagraniach dla wytwórni płytowych, dla zewnętrznych producentów, czy no, nazwałbym to ścieżką misyjną, prawda? Taka, gdzie radiofonia utrzymywana z budżetu publicznego jest takim dysponentem utworów, dzieł, które powstają na bieżąco, które są najbardziej znaczącymi takimi emanacjami kultury muzycznej kraju, narodu. I taką rolę pełni NOSPR. I zespół bardzo zżyty z mikrofonem i z systemem nagrań.
1: Związany zawodowo z tym mikrofonem byśmy musieli
3: to
1: powiedzieć.
3: To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że ja z dumą noszę taką przypinkę muzyk Polskiego Radia. To zawsze było nobilitujące. Jesteśmy bardzo z radiem związani. Do roku 2005 byliśmy częścią Polskiego Radia. Od tamtego czasu jesteśmy instytucją odrębną. Niemniej te związki są nierozerwalne i zawsze pozostaną.
1: Jednym z głównych i podstawowych zadań Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia jest przygotowywanie nagrań archiwalnych dla potrzeb radia. Te nagrania istnieją i powstają. I co dalej się dzieje? Dlaczego państwo postanowili coś z tym zrobić?
3: Ano, historia jest następująca. W ubiegłym roku

0: kierownictwo NOSPR-u z tytułem dyrektora objął pan Adam Balas. To nasz nowy dyrektor i tutaj znaczy nie jest dla nikogo tajemnicą, że bardzo zabiegaliśmy o właśnie tę osobę i Adam Balas podjął się tego zadania. Od początku prowadziliśmy rozmowy o tym, że no mamy pewnego rodzaju pomysły dotyczące właśnie naszego istnienia na rynku fonograficznym. I wspólnie ustaliliśmy taką ścieżkę, która polegałaby na stworzeniu własnej witryny, własnego labelu, który pomysłem dyrektora Adama będzie się po prostu nazywał NOSP Records. I w ramach tej projektowanej działalności
1: tak.
0: Bardzo zależy nam na tym, żeby w takiej ścieżce dziedzictwa, legacy sięgać do olbrzymich zasobów archiwalnych Polskiego Radia. To jest skarb, to jest absolutny rezerwuar wszystkiego, co najważniejsze i najlepsze w polskiej kulturze muzycznej okresu oczywiście powojennego. Niestety, jak Państwo pewnie w dwójce doskonale wiecie, nagrania z okresu 35-39 nie zachowały się.
1: Dobrze, ale to może, żeby słuchacze wiedzieli, o czym mówimy. Te najstarsze nagrania, które chcieliby Państwo przypomnieć czy udostępnić, co to są za nagrania?
0: Jesteśmy bardzo szczęśliwi na okoliczność, że nad tym pomysłem pracowaliśmy w jakiejś większej grupie osób zupełnie bardzo blisko związanych z radiem, że te dyskusje toczyły się w gronie pani Małgorzaty Małaszko, zaprzyjaźnionych redaktorów, między innymi Marcina Majchrowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Wydaje się, że najcelniejszą ścieżką prezentacji tych nagrań byłby dorobek kolejnych chronologicznie jakby dyrektorów artystycznych czy szefów artystycznych zespołu. No i nie wypada po prostu nie zacząć od Grzegorza Fitelberga, stąd aktualne zainteresowanie poszukiwania i ustalenia dotyczące tych nagrań.
1: No to wspaniale. A co to by były za nagrania Grzegorza Fitelberga?
0: Na pierwszy strzał, tak można powiedzieć.
1: Tak?
0: Jest niezmiernie ciekawa historia dotycząca nagrania pierwszego koncertu skrzypcowego, czyli Karola Szymanowskiego. Ciekawe, że do II wojny światowej ten utwór nigdzie nie został zarejestrowany. Po premierowym wykonaniu Pawła Kochańskiego byli inni wykonawcy, natomiast wiemy, że już przed wojną wykonywała ten koncert pod batutą Grzegorza Fitelberga Eugenia Umińska, no, wielka gwiazda polskiej wiolinistyki. I teraz jest następująca historia. Uwaga, w 1948 roku pierwszy koncert Szymanowskiego został po raz pierwszy zarejestrowany w Londynie z udziałem The Philadelphia Orchestra, ale dyrygował Grzegorz Fitelberg, solistką była Eugenia Umińska. Kolejne nagranie, które pojawia się w rejestrach fonograficznych, to jest już rok 1955, The Boston Symphony z Romanem Totenbergiem, a dyrygował Piamonte. I teraz pojawia się nagranie w archiwum Polskiego Radia. To jest znowu Grzegorz Fitelberg, to jest Eugenia Umińska i to jest Katowicka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wówczas. To nagranie zostało zrealizowane w budynku, w którym ja się w tej chwili znajduję, to znaczy w rozgłośni Polskiego Radia Katowice. I no, wygląda na to, że chronologicznie byłoby to drugie nagranie na świecie. Z porównania wynika rzecz następująca. On wcale nie jest gorszy, a pewnie w paru aspektach lepszy od tego nagrania londyńskiego. I bardzo chcielibyśmy, żeby była to niejako premiera. Nie mamy jeszcze ustaleń dotyczących uzupełnienia tego wydawnictwa. Natomiast Wydaje mi się, że niezmiernie

0: i interesującą rzeczą dla odbiorców, dla słuchaczy, dla melomanów, którzy bywają na koncertach Nospru, dla słuchaczy Dwójki. Byłaby taka ścieżka audiofilska, która może polegać na tym, że warto zrozumieć wokół tego czasu, rok 1951, i tego miejsca, Katowice, i tej orkiestry, która odnowiona, reaktywowana, wróciła do życia po wojnie w realiach Katowic. Warto by zwrócić uwagę na kontekst, na pewnego rodzaju źródła tradycji, bo to są takie Katowice, które dopiero po wojnie powstają z wojennego zamętu. Tak. To są ludzie, którzy bardzo często tu przybyli z różnych miejsc, często i Europy, w pierwszych składach personalnych orkiestry. Było na przykład kilku muzyków, którzy wrócili z tak zwanej repatriacji francuskiej. Byli muzycy z Lwowa, byli przedwojenni członkowie Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie na czele z panem Władysławem Wochniakiem, znakomitym skrzypkiem, koncertmistrzem orkiestry, który sam dokonywał wielu nagrań w roli solisty.
1: Czyli rozumiem, że marzeniem pana jest, i do tego pan dąży, żeby to było takie wydawnictwo, które nie tylko związane by było z prezentacją tego najstarszego nagrania zespołu, ale również, żeby przedstawiało taki rys historyczny i dokumenty z tamtego okresu.
0: Tak, do tego dążymy. Chcielibyśmy do tych materiałów dotrzeć. Chcielibyśmy odbiorcom, słuchaczom przekazać taką wiedzę komplementarną, bo wydaje się, że tradycja, historia takiej struktury jak orkiestra symfoniczna, orkiestra radiowa, to nie jest tylko muzeum, to nie są tylko obrazki, zdjęcia, jakieś stare dokumenty, ale to są pewne fakty socjologiczne, to są pewne fakty ekonomiczne, bardzo często także uwarunkowania polityczne, które przecież Katowice za chwilę staną się Stalinogrodem. I jeżeli włączymy wyobraźnię i zobaczymy oczyma duszy tych ludzi, którzy wtedy funkcjonowali w takiej rzeczywistości, to nagranie nabiera pewnego koloru. Tradycja jest także przeniesieniem pewnych nawyków wykonawczych, pewnych szkół. Ja zaczynałem wiele, wiele lat temu swoją pracę wówczas jeszcze Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji. Ja pamiętam artystów, skrzypków, którzy uczyli się jeszcze w szkole Karla Flesza, to znaczy taką metodą. Kiedy inni koledzy drwili z nich, że pod prawym łokciem zmuszeni byli w dzieciństwie trzymać talerz, ucząc się grać na skrzypcach. To są oczywiście jakieś urywki, jakieś odłamki tej rzeczywistości, ale tak naprawdę było.
1: Czyli historia. Historia z orkiestry i historia nagrań tej orkiestry.
0: Tak.
1: W jaki sposób chcieliby państwo udostępniać te nagrania?
0: No, jesteśmy w tej chwili wydaje się, bardzo zaawansowanych rozmowach i w rzeczywistości przychylności władz Polskiego Radia. Czekamy w tej chwili na formułę pewnego rodzaju porozumienia i wierzymy, że to się zamknie sukcesem. I naszym zamiarem jest taka klasyczna dystrybucja nośników fizycznych, CD i winylu także.
1: Płyt winylowych również.
0: Mhm. Tak. Będziemy oczywiście proponować także odsłuch w plikach dystrybuowanych w internecie naturalnie za pośrednictwem.
1: Na platformach internetowych.
0: Tak.
1: A ta lista tych utworów powstaje? Czy już macie państwo jakieś plany konkretne?
0: Na razie startujemy z Fittelbergiem.
1: Od Fittelberga. Później pewnie Witold Rowicki. Jan Kręc?
0: Pewnie Witold Rowicki, na pewno Jan Kręc, na pewno Bohdan Wodiczko, na pewno Jerzy Maksymiuk, oczywiście Antoni Wit, który ma ogromny dorobek fonograficzny. No jest tych nazwisk

0: masa. Całe archiwum radiowe, proszę sobie wyobrazić, to jest prawie 6,5 tysiąca rekordów.
1: Również, no tak, to jest niebagatelna suma.
0: No już ja jestem świeżo po lekturze jakichś takich wydawnictw periodycznych na 30-lecie orkiestry, które było liczone od roku 45, no bo w realiach tak zwanej Polski Ludowej tak to wyglądało, ale ówczesny dyrektor Marian Walek-Waleski pisał o tym, że nagraniami WOSP-u można by taśmą, uwaga, opasać kilkakrotnie glob ziemski. W tej chwili nie mówimy już oczywiście o taśmach. Nagrania w archiwum Polskiego Radia zostały przekształcone cyfrowo, w związku z tym no, jest nam już łatwiej w tej chwili tym operować, no ale ja osobiście czekam na premierę takiego pierwszego wydania bardzo, bardzo niecierpliwie.
1: Dodajmy, że z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach związani byli i wielcy twórcy polscy, jak Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, nie wiem, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki i soliści.
0: No, to są największe nazwiska z takiego aeropagu. Oczywiście w rzeczywistości Polski Ludowej, o której mówiłem przed chwilą, tych nazwisk, znaczy one były uwarunkowane w jakimś sensie politycznie, no bo wśród dyrygentów, jak przeglądam ten katalog, dominują duże nazwiska, ale raczej z obszaru demoludów. No ale to są olbrzymie, to są tytani dyrygentury, nie wiem, Bello Chławek, Jan Szwerenczyk, Kirill Kondraszyn, Kurt Mazur, Nathan Rachlin, można długo wymieniać, ale no, Archiwum Polskiego Radia jest repozytorium naprawdę największych osiągnięć solistów. Ja mogę naprawdę bardzo długo wymieniać, bo pianiści polscy to na przykład Halina Czerny, Stefańska, Janek Jer, Lidia Gyrchtołówna, Barbara Hesse-Bukowska, Władysław Kendra, Raul Koczalski,
1: i tak dalej,
0: Klara
1: i tak dalej.
0: Langer-Danecka. No mogę bardzo długo.
1: Te nagrania są obecne na naszych antenach i no cóż, trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało i oczekujemy tego pierwszego wydawnictwa, które jak rozumiem będzie zapowiedzią całego cyklu wspaniałych nagrań, które zostaną udostępnione i będzie można je nabyć i mieć w swojej własnej fonotece. Wincenty Krawczyk był moim gościem. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor. Na koniec zapowiadam także serię naszych bieżących utrwaleń, naszych bieżących nagrań. Mam nadzieję, że o tym zechce opowiedzieć w nieodległej przyszłości sam Adam Balas, dyrektor NOSP.
1: Na pewno, z którym się umówimy w najdłuższym czasie. A my słuchamy Tarantelli, op. 28 Karola Szymanowskiego w interpretacji, uwaga, Grzegorza Fitelberga i Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Nagranie z 1951 roku.

Tarantella Karola Szymanowskiego, muzyka w nawiązaniu do planów fonograficznych Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 36 minut po godzinie 17. Za chwilę zajrzymy jeszcze do warszawskiej opery kameralnej, ale wcześniej mamy dla Państwa zaproszenia do teatru Warszawy, który rozpoczyna nowy sezon teatralny. Planowane są trzy spektakle o relacjach, ale my mamy dla Państwa zaproszenia na Matkę i Dziecko. To jest spektakl grany w Instytucie Teatralnym. Mogą Państwo wybrać się tam z zaproszeniami od programu drugiego jutro albo o godzinie 18, albo o godzinie 20:30. Matka i Dziecko noblisty Jona Fossego. To jest opowieść o matce, która w pewnym momencie swojego życia podjęła decyzję, która wpłynęła na całe jej późniejsze życie. Po latach spotyka swojego syna, próbuje zadać pytania, ale nie zawsze jest gotowa wysłuchać odpowiedzi. Gdyby chcieli się Państwo wybrać do Instytutu Teatralnego jutro albo o 18, albo o 20:30 na spektakl Matka i Dziecko Teatru Warszawy, proszę teraz zadzwonić 22 645 22 22.

0: To kompozycja Feliksa Nowowiejskiego, Kujawiaki z malowanek ludowych, to był obraz drugi. Śpiewał chór Polskiego Radia, chórowi towarzyszyła Symfonia Warszawia, całość prowadził Sebastian Perłowski. 17.41, kończy się lato, rozpoczyna się jesień i do instytucji kulturalnych wraca impet. Nowe premiery, nowe nazwiska i nowe kierunki współpracy. Dzieła zarówno barokowe, jak i klasyczne, ale też repertuar współczesny i przedsięwzięcia, które łączą muzykę z teatrem i innymi dziedzinami sztuki. O planach warszawskiej opery kameralnej na najbliższy 65. jubileuszowy sezon Ludwika Gołaszewska-Siwiak rozmawiała z dyrektor instytucji Alicją Węgorzewską-Wiskert.
1: 65. sezon warszawskiej opery kameralnej to sezon prapremier światowych, nowych utworów, zarówno oper, musicali, utworów dla orkiestry MACV.
2: Alicja Węgorzewska-Wiskert, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej.
1: Chcemy uczcić to ze wspaniałymi nazwiskami, ze wspaniałymi realizatorami, wielkimi śpiewakami. Rozpoczynamy wielką premierą Mask of Might, opery napisanej przez Davida Pountneya, całego libretto, do muzyki Henri'ego Purcella. Potem przechodzimy przez Judytę Triumfującą

0: Juliusza Cezara i kończymy festiwal z nową operą w reżyserii i z librettem Davida Pontneya. Będzie to Serenata Delitti. To również koncert Bruno de Sana Zamku Królewskim. To powrót do dzieła Leszka Możdżera, do tekstu Juliana Tuwima, Bal w operze. Wracamy do cyklu Spod ręki mistrza, gdzie Alessandro De Marchi i nowy szef zespołu wokalnego Aleksander Ebert przedstawią swoje repertuary autorskie, ale będą również zamówienia kompozytorskie Marty Ptaszyńskiej, Jerzego Maksymiuka. Będzie muzykal Włodka Pawlika do libretta i w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. No i jeszcze mamy taką wisienkę, muzykal na 500-lecie przyłączenia Mazowsza do Korony, gdzie jest Róża, 9 października premiera w Płocku, potem Grodzisk, ale również Warszawa, 17 spektakli.
1: Włodek Pawlik, pianista i kompozytor, autor muzyki do musicalu Cichosza.
2: Pewna formuła artystyczna, dramatyczno-muzyczna, musicalowa, przełożenia bardzo niepopularnego tematu, problemy dzieci, młodzieży, z którymi sobie coraz większa ilość młodych osób w Polsce chociażby nie potrafi sobie poradzić. Brakuje łóżek w szpitalach psychiatrycznych. Jest dużo problemów z zaopiekowaniem się i zaproponowaniem młodym ludziom, którzy nie wytrzymują tej presji, tak, wejścia w dorosłe życie. I po to też jest w sumie muzyka, sztuka, żeby opowiadać nie o tym, co jest najprostsze. Tak? Także to jest jak gdyby ta sfera takiej wrażliwości i takim pochylenia się nad naszym wspólnym losem, bo wiemy, że nie jest łatwo. Nie tylko jest pięknie i z uśmiechem na twarzy. To jest temat w sobie tabu.
1: Sir David Pountney, reżyser.
3: I started working on the Purcell Mask of Might because I had done one of his masks, which is the Fairy Queen, which is a very famous piece. And I thought there's a real opportunity to make a piece which would introduce more Purcell music to the audience.
4: Zacząłem pracować nad Mask of Might Purcella, ponieważ wcześniej zrealizowałem jedną z jego masek, czyli Królową Elfów. Uznałem, że to świetna okazja, by stworzyć spektakl, który przybliży publiczności więcej jego muzyki. Natomiast muzykę Stradelli usłyszałem kiedyś przypadkiem w radiu i pomyślałem, to jest po prostu niesamowite. On będzie moją kolejną ofiarą. Purcell i Stradella byli współczesnymi sobie twórcami. Działali mniej więcej w tym samym czasie, w drugiej połowie XVII wieku. Pod tym względem interesujące jest obserwowanie, co działo się wówczas w muzyce we Włoszech, a co w Anglii. Mask of Might niesie ze sobą bardzo poważne przesłanie polityczne, ponieważ w istocie traktuje o kryzysie klimatycznym, roli natury w naszym życiu politycznym i społecznym oraz o tym, dlaczego te kwestie są kluczowe i istotne. Utwór ten faktycznie ucieleśnia te zagadnienia w swojej strukturze dramatycznej. Widzimy, jak zły władca wycinający drzewa zostaje wygnany, a natura przysięga się, by ocalić planetę. Gdyby świat nie był obecnie pochłonięty dwiema całkowicie niepotrzebnymi i nieistotnymi wojnami, jedyną kwestią, o jakiej powinniśmy dyskutować, byłoby to, co zrobić z klimatem. To najważniejszy problem naszych czasów. Uważam więc za wspaniałe, że powstała opera traktująca o czymś tak ważnym i kluczowym dla naszego przetrwania. Druga opera natomiast opowiada o kimś w rodzaju łobuziaka. Zabawny, pełen humoru i nieco szalony, ale jednak rozrabiaka.
3: And he's funny and he's humorous and he's outrageous, but naughty.
5: Niepotrzebne wojny na pewno, ale czy nieistotne? Można by się spierać. O szczegóły jubileuszowego 65. sezonu warszawskiej opery kameralnej pytała Ludwika Gołaszewska-Siwiak. Program drugi jest 17:47.

0: New York, New York z musicalu On the Town Leonarda Bernsteina, Joshua Bell, Filharmonia Orchestra i David Zinman. Jest 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Leszek Wójcik przez 35 lat kierował studiem nagraniowym nowojorskiej Carnegie Hall. Był laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym dwóch Grammy. Oto kolejny fragment wywiadu z wybitnym reżyserem dźwięku. W 1992 roku rozmowę nagrała w Nowym Jorku Małgorzata Kałuża z Radia Wolna Europa.
5: Pierwszą pracę zawodową dostałem w takim studio w pobliżu Waszyngtonu. Tutaj ja po przyjeździe mieszkałem w Waszyngtonie. Było to studio, prywatne studio, które zajmowało się właściwie wszystkim, począwszy od, powiedzmy, nagrywania mowy ludzkiej, reklam, głównie reklamy tam się robiło, czasami nagrania muzyczne. Moja angielszczyzna niestety wtedy była fatalna zupełnie. Ja przyjechałem do tego kraju bez znajomości języka angielskiego. Także ten właściciel był bardzo pobłażliwy i dał mi tę pracę, która była tylko taką pracą. Nawet nie było pół etatu, to było po prostu dwa dni w tygodniu. Ale jestem mu bardzo za to wdzięczny, ponieważ to mi dało pogląd na to, co się tutaj dzieje. Dało mi też możliwość nauczenia się wielu wyrażeń slangowych, jeśli chodzi o ten zawód i o studia nagrań. Dało mi takie ogólne otrzaskanie się z tą atmosferą tutaj, jeśli chodzi o ten zawód. Także był to taki okres czeladniczy. Podejmując tę pracę, wiedziałem, że nie będę tam robił żadnych specjalnie ciekawych rzeczy. Wiedziałem też, że dobrze jest dla mnie przyjąć taką pracę i nie wybrzydzać. I jakbym się starał jakieś inne prace, no to już wtedy w moim życiorysie, który się kończył na pracy w Polskim Radio w Polsce, mogę jako następną rzecz wpisać praca JRB Recordings. Także to oczywiście podreperowywało trochę mój życiorys, jeśli chodzi o doświadczenie amerykańskie, bo jednak Amerykanie są bardzo podejrzliwi, mimo że ktoś, powiedzmy, jest świetnym specjalistą gdzieś tam za granicą, on jednak, czy on sobie da radę tutaj, czy on właśnie tutaj w Ameryce, czy to... Czy ma doświadczenie amerykańskie.
4: Przed wyjazdem z Polski pod koniec lat 70. Leszek Wójcik pracował w Polskim Radiu i Polskim Towarzystwie Jazzowym. Realizował m.in. edycję legendarnego 11-płytowego boksu Jazz Legends.
0: I w tym momencie powoli już kończy się audycja popołudniowa, audycja Wybieram Dwójkę, ale rozpoczyna się równocześnie wielkie świętowanie, bo właśnie dziś, 23 września, przypada setna rocznica urodzin Johna Coltrane'a, artysty, którego chyba przedstawiać nie trzeba. To jeden z tych ludzi, z tych twórców, którzy nie tylko zmienili

język jazzu, ale też zdaje się przesunęli granice tego, czym w ogóle może być muzyka. W ciągu zaledwie dekady od liderskiego debiutu, to był rok 1957, do śmierci w 1967 roku Coltrane przeszedł drogę od mistrza bebopu i hardbopu przez rewolucję harmoniczną Giant Steps i modalną swobodę My Favorite Things po muzykę coraz bardziej otwartą, coraz bardziej intuicyjną i coraz bardziej duchową. Już za chwilę w studiu pojawi się tłum, czyli koledzy jazzmeni, opowiedzą o Coltrane'ie i będziemy słuchać jego muzyki, ale także wieczorem w rozmowach improwizowanych pojawi się muzyka i opowieści znakomitych improwizatorów o ich Coltrane'ie. To wszystko dziś w programie drugim. Zapraszam bardzo serdecznie, a my już Państwu dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Krzysztof Dziuba, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kiedy Monogatari.
2: Opowieści księżycowe. To tytuł mojej nowej audycji, który mogą Państwo kojarzyć ze słynnym filmem Kendiego Mizoguchiego. Audycja wyrasta jednak z mojej fascynacji japońską kulturą dźwięku. Japonia będzie najważniejszym punktem na mapie, ale nie jedynym. Będę wracał do ambientu, muzyki eksperymentalnej, ale też do dźwięków codzienności, dżingli z ulic Tokio, gier wideo, nagrań terenowych. Opowieści księżycowe, co drugi poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
3: Oświeceniowy poemat czy obrazkowa filozofia dziejów. Ród ludzki Stanisława Staszica to nie tylko 17 tysięcy wersów, ale także grafiki poprzedzającej każdą z 18 ksiąg. Nie były jedynie ilustracjami, były wizualnym komentarzem do staszicowskiej historiozofii. O wyłaniającym się z nich obrazie dziejów porozmawiamy w niedzielę o 18:30. Michał Nowak, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Program drugi jest 18:00.
5: Jazzowy klub dwójki.
4: Kłaniamy się Państwu. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przed mikrofonem Przemek Psikuta. To jest nasze kolejne środowe spotkanie w Jazzowym Klubie Dwójki. Kolejne spotkanie, ale dziś spotkanie całkowicie wyjątkowe. Kalendarz jest dla nas nader łaskawy. 23 września, 23 września, dokładnie 100 lat temu przyszedł na świat John Coltrane. Od samego początku tego roku przemierzamy w tym paśmie razem z Państwem coltrane'owski świat, jego arcyciekawą dyskografię. Rozmawiamy w tym paśmie, zastanawiamy się nad fenomenem Traina. Jeśli dobrze policzyłem, to jest nasze 37. spotkanie w tym roku właśnie coltrane'owskie. Dziś, proszę Państwa, spotkanie szczególne. Będziemy rozmawiać. Nie jestem w dwójkowym studiu sam. Są ze mną Rok Siciński.
6: Dzień dobry Państwu. Witaj, Przemku.
4: I Andrzej Zieliński.
7: Dzień dobry.
4: Są z nami także słuchacze. Od razu powiem, że z niektórych Państwa maili, właściwie takich cyklów maili, można by ułożyć całe opowieści, historie, recenzje dotyczące Coltrane'a. Za chwilę też usłyszymy się z Pawłem Brodowskim, z którym porozmawiamy dziś o Trainie. No, panowie, ja się w tym paśmie już dużo nagadałem. Dzisiaj to wy będziecie opowiadać o Coltrane'ie. Proszę pamiętać, abyśmy nie zapomnieli wszyscy, proszę słuchać dziś dwójki do samego końca, do północy, a nawet do godziny pierwszej. W rozmowach improwizowanych ciąg dalszy naszego świętowania. Okazja taka w naszym życiu się już nie powtórzy, chociaż pamiętamy i tutaj rozmawialiśmy ostatnimi, po

0: podczas ostatnich dni także o tym, że w przyszłym roku, 60. rocznica śmierci w lipcu, będzie zatem jeszcze no, symboliczna data i okazja, aby też przypomnieć może kilka wydawnictw, które nawet za kilka dni się pojawią, bo z okazji setnej rocznicy urodzin Coltrane'a pojawia się, jak Państwo doskonale wiedzą, mnóstwo reedycji, wznowień, a także materiałów, których dotychczas nie znaliśmy. Na samym początku, w tak olbrzymim skrócie, zapytam Was, gdybyście w kilku słowach mieli powiedzieć, kim dla Was jest Coltrane, jakieś takie najmocniejsze momenty w życiu, płytowe, koncertowe, może jakieś interpretacje jego tematów późniejsze roku.
1: Wiesz co, nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie chyba, ale jak powiedziałeś o tym cyklu, o tych 30 kilku spotkaniach ze słuchaczami programu drugiego właśnie w związku z Coltrane'em, to trochę ci zazdroszczę, bo sprytnie to sobie wszystko ułożyłeś. Dzięki tego typu cyklicznym spotkaniom można zrobić sobie poważną podróż do przeszłości. Ja zorientowałem się przed naszym spotkaniem, że właściwie do Coltrane'a wracam rzadko. Niestety akurat w środę dwójki słuchać nie mogę, ale zawsze kiedy wraca się do jego muzyki, to mam takie poczucie, jakbym wracał do domu. Trochę też tak mam z hard bopem brunotowskim z przełomu 50. i 60. No ale jeżeli chodzi o Coltrane'a, to jest to jakieś takie bardzo silne poczucie powrotu do domu. I z tego domu jest wiele dalszych oczywiście wycieczek już post-Coltrane'owskich, które trwają i tego Coltrane'a słychać w nagraniach dzisiejszych również. W różnym stopniu, ale słychać. Więc dla mnie, mimo że, jak wspomniałeś, już od 60 prawie lat go nie ma, no to ta historia wcale nie jest zamknięta. No a co do tych konkretnych płytowych wspomnień, no to poprosiłeś nas, mnie i Andrzeja, żebyśmy wzięli ze sobą po jednej płycie, co było pieruńsko trudnym zadaniem, ale taką jedną mam i pewnie do tego jeszcze dojdziemy. Andrzeju?
2: Jeżeli chodzi o mnie, to rzeczywiście masz rację, Rochu, ten ocean, to ten powrót do domu jest taką dobrą metaforą, bo ja postrzegam twórczość Coltrane'a bardziej jako taki właśnie ocean różnorodności. Z jednej strony te bebopowe, wirtuozerskie zagrywki, solówki, ale z drugiej strony ciągłe poszukiwanie. Dla mnie w ogóle Coltrane jest taką opowieścią o kimś, kto średnio zaczynał, no bo to był saksofonista, no gdyby posłuchać jego pierwszych nagrań, jeszcze tych z Marynarki Wojennej, no saksofonista mierny, w ogóle nie rokujący. Myślę, że nikt by złamanego dolara, ćwierć dolarówki nie dał, ćwierć pensa nie dał za Johna Coltrane'a w tamtym czasie i długo, długo jeszcze nie dałby 5 złotych, mówiąc już po polsku, za niego, za jego nagrania. No, no dawał po bokach, nie trzymał tonacji, nie miał zbytniego polotu. Ale właśnie ta tytaniczna praca, to skupienie się na rozwijaniu nie tylko techniki, ale też i rozwijaniu siebie jako człowieka, poszerzaniu swoich horyzontów. To jest opowieść o człowieku, który miał nie tylko talent, ale ten talent nie pojawił się bardzo wcześnie. On rozkwitał. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Charlesem Lloydem we Wrocławiu, kiedy przyjechał na festiwal Jazztopad i on mi powiedział, że z jego perspektywy John Coltrane to była taka kometa, która rozbłysła i zgasła. No i rzeczywiście ja tak postrzegam Johna Coltrane'a jako człowieka, który rozbłysł, pokazał swój geniusz przez kilka lat tak naprawdę i potem bardzo szybko, bardzo wcześnie zgasł, ale to jego opus moderandi, to ta katorżnicza praca, którą wykonywał, to ćwiczenie, to rozwijanie, to pogłębianie harmoniki jest dla mnie inspiracją osobiście. Myślę, że pokazuje to, że ten talent to tak naprawdę 2%, a cała reszta to trochę szczęścia, a przede wszystkim ciężka praca.
0: No właśnie, Coltrane jest niezgłębiony, bo to wszystko, o czym mówicie, jest bardzo ważne. W zasadzie nie cała dekada, prawda? Coltrane wystrzelił i po prostu rozpędzony uderzył w ścianę, można powiedzieć, bo on zgasł natychmiastowo. Odszedł zdecydowanie za wcześnie. Rochu bardzo, bardzo ważną, istotną

Rzecz poruszyłeś przy takich okazjach i wiem o tym, bo państwo piszą od miesięcy na ten temat. Możemy pochylić się właśnie nad dorobkiem kogoś takiego jak Coltrane i posłuchać dokładnie sesji, po które na co dzień nie sięgamy, prawda? Właśnie tych prestiżowskich 11 longplayów dla prestiżu, 8 long

tych rzeczy. Proszę Państwa, zaczynamy. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Zaczynamy. Na razie nie zdradzajmy od czego.

0: 31 maja 1957 roku. Coltrane po raz pierwszy w studiu nagraniowym w roli lidera. Straight Street to był jeden z dwóch tematów, które wtedy przyniósł do studia Rudiego Van Geldera. Do studia, w którym pojawili się wtedy Saki Przychab, grający na saksofonie barytonowym, Johnny Sploan na trąbce, Mal Waldron na fortepianie i Paul Chambers na kontrabasie, no i jeszcze Albert Tutti Heath na bębnach. Ben Ratliff, o którym dużo mówimy w tym cyklu, napisał o tej sesji tak. Coltrane zaczął tu proces samodoskonalenia. Prawie w każdej solówce na tym albumie demonstruje swoje rozliczne przeloty, spazmy techniczne. Mamy tu do czynienia z większą ich różnorodnością, a on sam gra mocniej, ze smakiem, z precyzją. Cały album ma wyraźnie odrębne brzmienie. Nosi już pieczęć Coltrane'a. Ziarno zostało zasiane. A z nami, proszę Państwa, w jazzowym klubie dwójki jest Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Dzień dobry, Pawle, czy się słyszymy?
1: Tak, cześć. Cześć, Przemek. Dobry wieczór Państwu.
0: Witaj, Pawle. Na początku, wczoraj to Ty miałeś też urodziny. Wszystkiego najlepszego od wszystkich dwójkowych słuchaczy, wśród których masz wielu fanów. Zdaje się, 50, tak? Wczoraj urodziny.
1: Urodziny, ale czyje?
0: Twoje.
1: 50.
0: No to 55, może tak to ujmijmy.
1: 79 moje urodziny. Ale no rzeczywiście przez tam wiele lat byłem w dwójce, prowadziłem audycję, wcześniej w trójce. No a od wielu lat w Jazz Forum. Chciałem Ci, drogi Przemku, przede wszystkim podziękować za ten Twój wspaniały artykuł, który napisałeś dla Jazz Forum, który ukazał się w najnowszym wrześniowym numerze, a zatytułowany jest Train Top Ten. To jest Twoja dziesiątka Coltrane'a. Takie piękne, lakoniczne, esencjonalne opisy tych płyt. Podziwiam Twój talent właśnie do opisu takiego, talent do pisania syntetycznego. 10 płyt wybrać to jest bardzo trudno, dużo łatwiej byłoby wybrać na przykład tylko jedną płytę Coltrane'a, bo byłaby nią prawdopodobnie sesja Love Supreme. A ja na dzisiejszą...
0: Ja tylko, Paweł, powiem jeszcze na... Dziękuję. Powiem tylko, że chciałem, jak wiesz, dobrze opisać Coltrane'a na tle 20 płyt, ale ty mi doradziłeś, że lepiej będzie na gruncie 10, żeby te teksty były dłuższe, ze sobą powiązane. Przechodząc do twojej płyty, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć tutaj dzisiaj w tej audycji.

0: Rozmawiamy ostatnio sporo o Coltrane'ie w tym roku, tak się składa, i my też mieliśmy okazję. Opowiedziałeś mi niedawno bardzo ciekawe wspomnienie, które myślę jest istotne w tym roku, kiedy obchodzimy setkę Milesa Davisa i setkę Johna Coltrane'a. Paweł, byłeś w domu jakiegoś ważnego krytyka w Nowym Jorku, na pewno to uściślisz, i podszedłeś do jego wielkiej szafy z płytami i zauważyłeś tam jedną półkę z Davisem, a drugą długą półkę z Coltrane'em, i zadałeś mu pytanie, a gdzie jest reszta? A on na to... Ale po co reszta? Przecież tutaj jest wszystko.
1: Tak, to nie była wielka szafa, tylko to była półka.
0: Półka.
1: A na tej półce, powiedzmy, było 50 płyt i to wszystko. Przyjrzałem się tym płytom i właśnie i pytam, co tutaj masz? A on mówi, tutaj jest Davis, a tutaj jest Coltrane. To ja pytam, gdzie reszta? On mówi, nie ma reszty. Reszta jest niepotrzebna, tu jest wszystko. Cały nowoczesny jazz wywodzi się właśnie z muzyki nagranej przez tych dwóch artystów. Jednym z nich jest John Coltrane, drugim jest Miles Davis. Zdziwiłem się, ale potem pomyślałem, że w tym stwierdzeniu jest dużo prawdy. Natomiast chciałbym powiedzieć o utworze, który wybrałem. Jest kilka powodów, dlaczego ten właśnie utwór i tę płytę wybrałem na dzisiaj. Dlatego, że pochodzi ta ballada z płyty zatytułowanej John Coltrane and Johnny Hartman. Przede wszystkim pierwszy powód to jest, że jest to płyta zupełnie, to jest klejnot, to jest perełka w dyskografii Coltrane'a, ale płyta wyjątkowa, dlatego że jest konwencjonalna. Tutaj nie ma właściwie żadnych eksperymentów. Poza tym jest to jedyna chyba płyta Coltrane'a, którą nagrał z wokalistą, w dodatku współfirmowana przez tego wokalistę. Trzeci powód to jest to, że ta właśnie płyta doczekała się teraz reinterpretacji przez Branforda Marsalisa i Diane Reeves na właśnie szykowanej do wydania płycie Dedicated to You. I kolejny powód, że właśnie ci artyści z tym programem zjawią się w Polsce za mniej więcej miesiąc, trochę ponad miesiąc, na początku listopada będą występować w Nostrze, w Katowicach, w Nostrze. No i kolejny powód to jest to, że ja mogę się pochwalić, że byłem na koncercie Johnny'ego Hartmana. Myślę, że niewielu osób z Polski mogłoby to samo powiedzieć. Oczywiście przypadkiem się to trochę zdarzyło, opowiem. Rok był 78, grudzień, jestem w Nowym Jorku, gościłem u redaktora naczelnego Jana Byrczka do jego siedziby. Przyszedł kontrabasista Milt Hinton, legendarny kontrabasista, który wcześniej grał między innymi z Cabem Callawayem i Louisem Armstrongiem. Kontrabasista, który też był doskonałym fotografikiem jazzowym. I właśnie ten Milt Hinton zaprosił mnie na koncert. Na koncert, którego gwiazdą był Johnny Hartman. Odbywało się to w Michael's Pub w Nowym Jorku przy 55. ulicy. Taki raczej nightclub niż jazz club. Bardzo taki ekskluzywny, wieczorowe stroje obowiązywały. Trzeba by, wszyscy siedzieli przy stolikach. I na fortepianie grał Hank Jones. Milt Hinton na kontrabasie. Nie pamiętam już to na perkusji. Ten Johnny Hartman śpiewał między innymi ballady nagrane na tej płycie.
0: Niesamowite.
1: A potem była przerwa i z boku usiadł na takiej dużej sofie Johnny Hartman. i zauważyłem, że nikt do niego nie podchodzi, jest taki zupełnie osamotniony, nikt nim ani jego płytami się nie interesuje. Poszedłem, zamieniłem kilka słów, płyty żadnej nie kupiłem, bo nie miałem wtedy pieniędzy.

0: pieniędzy na kupowanie płyt. Porozmawiałem i oddaliłem się, ale widziałem jakąś taką nutę goryczy. Siedzi, no, wielka gwiazda, legenda. Nikt do niego nie podchodzi, nikt nie jest zainteresowany, a to był wspaniały, naprawdę wielki wokalista. I ta płyta jest niezwykła, bo tu są takie, najważniejsze jest brzmienie, czyli sound. Brzmienie saksofonu Coltrane'a. Tu nie ma żadnych eksperymentów, ale ten dźwięk jest taki piękny, właśnie taki, jak pamiętamy z nagrań Coltrane'a, i ten wielki baryton, wielki, mówię o w sensie takiego, czyli taki, że jest taki mocny, głęboki, ciepły i soczysty głos. I ten Johnny Hartman śpiewa tutaj kilka ballad, chyba 6 ballad. Nie ma tutaj właściwej improwizacji. Oprócz tego, co gra Coltrane, Johnny Hartman śpiewa po prostu te melodie. Tak, to są wzorcowe wykonania. Mówi się o nich, że to są definitywne. Na tym uczą się inni wokaliści, na tych wykonaniach. I kto tam gra? No to jest klasyczny kwartet Coltrane'a, rok 63. Oni się spotkali w klubie Birdland. To było w marcu 63. W tym samym klubie w 62 roku przy jednym stoliku siedział John Coltrane, obok niego Ben Webster, Willis Conover i komplet muzyków z grupy The Wreckers, czyli Andrzej Trzaskowski, Roman DeLong, Andrzej Jędrzejowski, Michał Urbaniak i Zbyszek Namysłowski. Więc to było takie wielkie spotkanie polskiego jazzu z tym największym amerykańskim jazzem. I Zbyszek, jak przyjechał z Ameryki do Polski, to przywiózł ze sobą taką płytę pod tytułem Coltrane Jazz. Jak nastawiam Coltrane Jazz, to słyszę, brzmienie saksofonu Zbyszka Namysłowskiego na płycie Lola. Niewątpliwie to była silna inspiracja i nie wiem, czy panowie będziecie mieli okazję do porozmawiania, kto w Polsce był największym Coltrane'istą, Coltrane'owcem wśród naszych saksofonistów, ale z całą pewnością jednym z pierwszych, a może pierwszym, był właśnie Zbyszek Namysłowski. No i ta piękna ballada, którą chciałem wybrać, My One and Only Love. Jedna z najpiękniejszych ballad w historii jazzu, w repertuarze jazzowym. Pierwszy śpiewają chyba Frank Sinatra, a potem po tym wykonaniu Johnny'ego Hartmana między innymi Ella Fitzgerald i Sarah Vaughan. A tutaj grają John Coltrane, saksofon tenorowy. Od jego solówki, od jego introdukcji rozpoczyna się ta ballada, potem na fortepianie gra McCoy Tyner, na kontrabasie Jimmy Garrison, na perkusji Elvin Jones i śpiewa Johnny Hartman.
1: Pawle, bardzo pięknie dziękujemy, ściskamy cię i do szybkiego usłyszenia, do zobaczenia. Paweł Brodowski. No.
0: Dziękuję bardzo.
1: To wielka przyjemność była. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.

0: Johnny Hartman, baryton o brzmieniu wiolonczeli, jak o nim mówili. My One and Only One. Rok 1963, dokładnie 7 marca. To nowe już studio w Inglewood Cliffs Rudiego Van Geldera. No i właśnie ten sound, o którym mówił Paweł Brodowski. Niepowtarzalny, prawda? Klimat wytworzony przez Coltrane'a, przez jego złoty kwartet i spotkanie z Johnnym Hartmanem. Rozmawiamy dziś o fenomenie Johna Coltrane'a. Państwo piszą kolejne wspaniałe listy, które chyba wyślę wam, panowie, abyście po dzisiejszym spotkaniu mogli również poczytać. Andrzeju, kolejna twoją ulubioną płytę Coltrane'a. Wiem, że
1: ulubiona... Nie. To... Ja bym nie użył takich sformułowań, Przemku, wiesz. To nie jest taka sytuacja, że właśnie ja mam jakąś ulubioną
0: płytę. Przerwałeś mi ulubiona, to kwestia umowna. Bawimy się

0: takie,
1: ja się nie
0: w takie pokazywanie każdy z nas jeden, każdy z nas dwa tytuły. Tak, słuchamy cię, zamieniamy się w słuch.
1: Zamieniamy się w słuch na temat mojej płyty, którą dzisiaj przyniosłem, tak? Bardzo chciałem jeszcze tylko powiedzieć kilka słów o tym, co za nami, no bo to świetny album z Johnem Hartmanem nagrany. Co ciekawe, dzień wcześniej John Coltrane nagrał inny album, nie wiem, czy pamiętacie panowie, dokładnie dzień przed sesją z Johnem Hartmanem wszedł do studia, nagrał płytę, którą później zniknęła na 50 lat. Potem została odkryta na nowo w domu Dix Hills Johna Coltrane'a przez jego żonę. To ten album, jeden z tych zapomnianych albumów, które potem zostały wydane ponownie w 2018 roku, z tego co pamiętam. I tutaj John Coltrane, no bo trochę nie idziemy chronologicznie, bo przeszliśmy do ery Impulsu i ja bym chciał, żebyśmy się cofnęli do ery Atlantiku, czyli tej drugiej oficyny, z którą podpisał kontrakt John Coltrane, dlatego że zacząłeś, Przemku, od Prestiżu, czyli samego początku, potem Blue Note, Atlantic i właśnie Impulse. My cofamy się do tych lat 60., początku lat 60., kiedy John Coltrane, no myślę, że jak kontynuując tę metaforę komety, wzrastał, jaśniał coraz bardziej na firmamencie sklepienia Giant Steps, Coltrane Jazz, My Favorite Things z pierwszymi przebojami, a ja bym chciał sięgnąć po album Ole. To jest album, myślę, że gdzieś pomiędzy etapami, pomiędzy właśnie Johnem Coltrane'em szukającym harmoniki, szukającym w tych ciągłych zmianach harmonicznych, w rozszerzaniu, rozsadzaniu niejako tonalności jazzowej do granic możliwości, do przejścia właśnie do improwizacji, do poszukiwania na tym gruncie. Płyta Ole, 1961 rok. Nie sięgnąłem po nią, bo jest to mój ulubiony album, ale sięgnąłem po nią, by być konsekwentny, dlatego że gdy wspominaliśmy Milesa Davisa w jego setną rocznicę urodzin, Dzień Matki, 26 maja, to wówczas wybrałem Sketches of Spain, czyli te hiszpańskie korelacje Milesa Davisa i postanowiłem sięgnąć właśnie, by pokazać hiszpańskie korelacje po płytę Ole Johna Coltrane'a, dlatego że jest ona niejako inspirowana tym, co w trzecim nurcie, nazwijmy to, zrobił Miles Davis, ale w zupełnie inny sposób podszedł John Coltrane do tej materii. I to pokazuje jego indywidualność. Z jednej strony czerpie inspirację skądś, ale potem przetwarza to w zupełnie nowy sposób, wyciągając z tego nowe wnioski. I tu też ten album pokazuje skupienie Johna Coltrane'a nie takie naskórkowe na materii muzycznej, na różnych inspiracjach, ale na tym, że wchodzi głęboko w materię. Na przykład to widać po jego wywiadach, nawet kiedy opowiada o różnych krajach, którymi się inspiruje, czy o różnych kulturach, to no, Amerykanie mają taką tendencję, by mówić, że no, inspirowała mnie kultura europejska. Nasze wszystkie państwa wkładając w jeden worek. A John Coltrane właśnie mówił konkretnie o Hiszpanii, że inspirował się tamtejszym folklorem, dokładnie pieśnią rewolucyjną El Vito. I stąd powstał właśnie utwór Ole. No i to były te dwa, trzy argumenty, dla których sięgnąłem po płytę Ole, ale tym najważniejszym, najistotniejszym są oczywiście dwa kontrabasy, które pojawiają się na tej płycie. To jest no, zabieg, bym powiedział, pionierski, chociaż wcześniej, w latach 40. były już takie eksperymenty, by zatrudniać dwóch kontrabasistów naraz, ale John Coltrane zrobił coś, czego nie robił nikt inny. Zatrudnił dwóch świetnych kontrabasistów, Arta Davisa i Reggie'ego Workmana, by nie tylko grali to samo, albo żeby robili kontrapunkt niskich brzmień, ale po to, by jeden pełnił funkcję podstawy basowej, takiej funkcję rytmicznego kontrabasu, a drugi by grał obiegniki, by był tym takim kolejnym solistą. Niejako można byłoby powiedzieć, że John Coltrane wyciągnął kontrabas jazzowy z tyłu estrady na jej przód i postawił go w świetle, dlatego że no, to, co za chwilę państwo usłyszą, to utwór, którym, jeżeli mają państwo oczywiście radioodbiorniki stereofoniczne, w lewym kanale grać będzie Art Davis, który rozpocznie utwór takim charakterystycznym.

0: charakterystycznym, hipnotyzującym, transowym motywem granym pizzicato. Później z kolei w tym lewym kanale usłyszą państwo popisowe solo smyczkiem, a w prawym kanale grać będzie Reggie Workman, który cały czas odpowiada na tę linię basu Arta Davisa i panowie tworzą taki piękny kontrapunkt. Powiedziałam też, że Ole to jest taki krok pośredni, krok między My Favorite Things, między Giant Steps, między tymi zmianami harmonicznymi, między tym poszukiwaniem języka harmonicznego, a kolejnymi inspiracjami Coltrane'a. I ten krok, ten półkrok, moglibyśmy powiedzieć, polega na tym, że John Coltrane zredukował te zmiany harmoniczne prawie do minimum, do dwóch akordów i na takim transowym, repetytywnym motywie buduje całą narrację, bardzo długo się rozwijającą, bo aż 18 minut trwa pierwszy utwór. To był w ogóle najdłuższy utwór Johna Coltrane'a w tamtych czasach. 18 minut pierwszy utwór otwierający płytę Ole. Utwór
1: pierwsze strony tytułowe. Rezerwował dla tych tytułowych utworów. Tu Afryka się kłania, prawda? O której dużo mówiliśmy w niedzielę w wieczorze płytowym, tam jest ten sam zabieg.
0: Bliźniacze albumy.
1: Dwa kontrabasy też. No i dodajmy, że tutaj pojawia się w tym nagraniu Eric Dolphy. Tak. Byli jak bracia z Coltrane'em do śmierci przedwczesnej Dolphy'ego. Dolphy, który nie mógł być w pierwszych wydaniach płyty Atlantic wymieniony pod własnym nazwiskiem.
2: Tak, był pseudonim ze względu na kontrakt.
1: Tam był pseudonim
2: George Lane. Ale pół zdania wtrącić, bo wiem, że już musimy grać, a nawet chcemy. To Andrzej zaczął swoją wypowiedź od tego, że przy okazji nagrania płyty z Hartmanem, dzień później była kolejna sesja. No, w tak krótkim czasie Coltrane nagrał tak wiele płyt, że jeżeli spojrzeć w jego terminarz, jeśli dobrze pamiętam, przy płycie Ole, no to dzień później już był w studiu nagrywać Africa Brass, a właściwie wrócił
0: dzień wcześniej, chyba mi się wydaje, nawet był wcześniej.
2: Dzień wcześniej i dzień po Ole, więc u niego jak nie był w trasie, to ciężko znaleźć tydzień bez sesji.
0: I ciekawe jest to, że były dwie wytwórnie jednocześnie.
1: Ponieważ przechodził z wytwórni do wytwórni, te wytwórnie wykupywały wprawa, to płyty później wychodziły kolejne, już nawet wbrew jego wiedzy, jakby opóźniające historię, prawda? No,
2: Ole to jest przecież album, który musiał nagrać, bo to było ostatnie, co go z Atlantikiem łączyło, dlatego już nagrywał Africa Brass, ale wrócił, żeby dopełnić formalności. Ale
0: jeszcze jedna ciekawostka, ale to był motyw pierwszy. A, najważniejsza jest muzyka, ja mam jeszcze ciekawostkę. Ten utwór stanowił wielką inspirację dla Raya Manzarka z zespołu The Doors przy Light My Fire, nie wiem, czy panowie wiedzieli, ale to właśnie ten utwór Ole,
1: dla jego solówki.
0: Dla jego solówki w tym długiej solówce, która się tak długo ciągnie przez te 7,5 minuty.
1: Nie mamy czasu na Light My Fire.
0: Można byłoby zostawić.
2: Nawet na Ole nie mamy czasu.

0: Ole! Jedyna taka sesja z Fredim Hubbardem na trąbce, z Ericiem Dolphym grającym na flecie. Płyta ukazała się w listopadzie 1961 roku. Rochu, twój ukochany Train.
1: No to jest cała szuflada, Przemku. Natomiast
0: ja się domyślam.
1: Wybrałem płytę, która pojawiła się jako takie pierwsze skojarzenie, bo to absolutnie przyziemny powód. To pierwsza płyta Traina, jaką kupiłem. Po prostu. A nie wiedząc nic o tym mistrzu, sięgnąłem po okładkę, która jakoś do mnie przemówiła. To płyta Crescent, John Coltrane Quartet, i to jest ten kwartet, o którym już mówiliśmy, który ty nazwałeś Złotym Kwartetem, czyli McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones. Nie wiem, czy bardziej Tyner czy Jones nakręcali Coltrane'a, ale może nie ma się co zastanawiać, bo tych dwóch odpowiadało za wiele tego, co wydarzyło się i co mogło się dzięki nim wydarzyć także na froncie. Płyta, jak każda płyta Coltrane'a, mam wrażenie, która jest pomostem między tym, co było, a tym, co będzie w jego karierze. I trochę to nasze spotkanie, podobnie jak to spotkanie, kiedy odwiedziliście wtorkowy jazzowy klub Dwójki, kiedy świętowaliśmy stulecie Davisa. No to są takie tylko impresje. Tu płyta, tu fragment muzyki, ale tak naprawdę wciąż zazdroszczę ci tego cyklu spotkań ze słuchaczami, bo wtedy można na spokojnie. Bo co ja mam powiedzieć w tych dosłownie 3-4 minutach, które mi zostały? Powiem tylko tyle, że chyba największym moim marzeniem byłoby to, by usłyszeć te płyty po raz pierwszy. Jeszcze raz po raz pierwszy.
2: Tak, masz rację.
1: Bo kiedy wracam do tej muzyki, no niestety tak rzadko, o czym wspomniałem na początku, bo jest ocean nowości i naszym zadaniem jest też śledzić to, co dzieje się na naszym rynku, na rynku międzynarodowym. No i kiedy wracam, to mam tylko taki powidok tych emocji, które miałem, kiedy poznawałem te płyty jako nastolatek, czy potem dwudziestokilkulatek. No a Crescent wciąż robi na mnie ogromne wrażenie i to jeszcze nie są eksperymenty jakieś niezwykle awangardowe, ale

0: pewne pojękiwania zapowiadające to, można usłyszeć, to jeszcze jest ten wyjątkowy liryzm, który mam wrażenie jest jeszcze bardziej liryczny niż na tej płycie z Hartmanem, która dla mnie jest trochę zbyt cukierkowa. To już jest muzyka uduchowiona, a jeszcze taka bardzo fizyczna, bo zwróćcie uwagę, że Coltrane, szczególnie w ostatnich latach, ale nawet nie mówię o Kulusy Mama, Selflessness, o Om, nie mówię o tych utworach, tych kompozycjach, ale on był niezwykle uduchowionym artystą, często sprowadzanym, jak przez Ratliffa w większości książki, którą masz przed sobą, do tych przebiegów harmonicznych, do Sheets of Sound, a tak naprawdę jedno z drugim się niezwykle u niego łączy, bo jeżeli on jest uduchowiony, ale wkłada w to fizyczną siłę, to ma to, no, mówiąc kolokwialnie, jeszcze większy cios. I ten cios można znaleźć na Crescent, choć mógłbym przynieść tu jedną z innych, nie wiem, pewnie 15 płyt i bronić.
1: No, też jest, ale pytanie, której płyty nie przynieśliśmy tak naprawdę do studia.
2: Wspaniale, że przyniosłeś tę płytę, bo to jest płyta, możemy chyba tak powiedzieć, nie mamy dzisiaj czasu, żeby wysłuchać całej płyty A Love Supreme w całości, a no utwór właśnie tytułowy z Crescent jest czymś takim, to powstało w tym samym czasie i to jest ten, podkreślało to wielu osób, wielu muzyków podkreśla, to taki wyższy poziom dojrzałości Traina. Ma swój złoty kwartet, oddychają razem, a jednocześnie on każdemu daje się w tym kwartecie na tej płycie wypowiedzieć, tak jak na A Love Supreme. Każdy ma swoje solo, każdy jest w jakimś momencie tak liderem. Trochę tak jak podczas tych naszych też spotkań.
1: No jest też moment, że on sam nie gra sola w jednym z utworów na Crescent. To też jest niebywała sytuacja, że lider wchodzi do studia i daje grać całemu zespołowi.
0: W tym tytułowym akurat on, można powiedzieć, rozdaje karty, nie milknie prawie w ogóle, ale to, co powiedziałeś, Przemku, jest ważne, bo chyba wszyscy czterej się tym bawią, bo przy Ole na przykład mam wrażenie, że McCoy Tyner się nudzi. Jest to świetna płyta, ale McCoy Tyner się nudzi, szczególnie w tym pierwszym utworze. A tu wszyscy czerpią z tego wielką radość, no ale
2: coś w tym jest. McCoy nie lubił nudy i dlatego on nigdy nie akceptował. No on nie zaakceptowałby drugiego pianisty czy drugiego instrumentu klawiszowego w jednym zespole. Proszę państwa, no Coltrane z nami jest w tym roku. Ja myślę, że będziemy jeszcze powracać, może też w naszych nocnych audycjach, do tych koncertowych nagrań. Na zakończenie może słowo od Ariego, który co tydzień komentuje kolejne sesje, kolejne płyty. Dziś jest w Chinach, pozdrawia nas miejscowości w Chinach, gdzie nadstawiam ucha już koło północy. I Ari napisał tak: po tych wszystkich audycjach bardzo trudno dodać coś więcej. To były cenne powroty do pełnej dyskografii guru saksofonu, duchowego lidera jazzu, legendy. Trudno coś dodać, a jednak mam wrażenie, że Coltrane jest historią nieskończoną, rozwijającą się z każdym odsłuchaniem płyty, z każdym odbiciem się jego dźwięku w naszym wnętrzu. To nieustające możliwości interpretacji. To piękno i rewolucja w jednym. To ekspresja i introwersja. To Coltrane forever.
0: Szkoda, że w Chinach, a nie w Filadelfii, bo tam właściwie miasto zrobiło wielkie roczne świętowanie, tak, z tą kumulacją teraz. Pozdrawiamy wszystkich.
2: Kłaniamy się państwu bardzo tam, dziękując za dziś. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Panowie, bardzo dziękuję, że znaleźliście czas, aby tu dziś...
1: Dla Coltrane'a wszystko.
0: Bardzo dziękujemy.
1: I składam życzenia gdzieś tam wysoko Coltrane'owi stulecie.
2: Przemek Psikuta,
1: Andrzej Zieliński
0: i Roch Sieciński.
2: Do usłyszenia.

0: Reclame.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września.

0: Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska. Reklama.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 19:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Mariusz Menuła.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na podsumowanie dnia.
0: Pogłosy.
2: Zaczynamy od tak zwanej popołudniówki. Gościem magazynu Wybieram Dwójkę była dziś dyrektorka Polskiej Opery Królewskiej Małgorzata Kaczorowska, która zaprosiła słuchaczy na rozpoczynający się już jutro festiwal In Tempore Regnum.
4: Zaczynamy już jutro. Zaprezentujemy w Bazylice Świętego Krzyża mszę D-dur Harrera. Dzieło nieznane. Do tego festiwalu udało nam się zaprosić wielu gości. Chyba pierwszy raz mamy tak dużo gościnnych zespołów, bo już 1 października koncert zespołu Punctum Consort. To jest taki zespół wokalny, który zaprezentuje nam muzykę jeszcze wcześniejszą. Muzykę churalną a cappella. Przyjedzie do nas konsort fletów prostych, również z taką muzyką renesansową. Bardzo interesujące wydarzenie. Krakowia Danca będzie z nami razem w takim spektaklu w Teatrze Królewskim, którego premiera miała miejsce podczas pandemii, więc nie był on dostępny szerszej publiczności. Transmitowaliśmy go kiedyś. Będzie Marcin Świątkiewicz ze swoim recitalem i kończymy 18 października, myślę, że z przytupem, bo Latona Indelo Schmidta pod dyrekcją Martyny Pastuszki również, myślę, że to jest według naszych badań, naszych źródeł i konsultacji, jest to pierwsze od czasów wazowskich wykonanie w Polsce.
2: Festiwal In Tempore Regnum startuje już jutro na dobry początek 10. sezonu w historii Polskiej Opery Królewskiej. O reszcie planów na nadchodzący rok w Wybieram Dwójkę opowiadała dziś dyrektorka instytucji Magdalena Kaczorowska. Z kolei w poranku krążyliśmy, jak niemal cały kraj, wokół tematu lalki Bolesława Prusa. Gościem audycji był Tomasz Ossoliński, współautor kostiumów do filmowej wersji adaptacji wyprodukowanej przez TVP. Projekty można oglądać w Warszawie na wystawie Szyk i konwenanse w Łazienkach.
5: Powstało bardzo dużo kostiumów do tego projektu. Myśmy z Kasią wypuścili około 1800 sylwetek. Wszyscy aktorzy zostali zaprojektowani i uszyci. I tak jak Państwo na pewno wiecie, często bohater pojawia się w filmie na moment. W tym momencie widzimy go, jego energię, jego rolę, jego postać. A na tej wystawie będziecie się Państwo mogli przyjrzeć uważnie, w co dokładnie został ubrany, jak te ubrania zostały wykonane, z jaką pieczołowitością, którą oddaliśmy całe serce tym projektom, tak aby nas samych zadowolić, a tym samym naszych widzów i przede wszystkim też aktorów, którzy dzielnie to wszystko nosili, zwłaszcza aktorki, wszystkie cudowne panie, które ubieraliśmy. Przyznaję się szczerze prywatnie, że je bardzo podziwiam.

0: że dały radę w tych kostiumach całymi dniami przebywać na planie filmowym.
1: A te kostiumy są wspólnym dziełem kostiumografki Katarzyny Lewińskiej, Tomasza Ossolińskiego oraz są uzupełnione nakryciami głowy autorstwa Marty Galik oraz butami z pracowni Wandy Nowak. W tym tygodniu w cyklu Gawęd – Zapiski ze współczesności oddajemy głos literatowi Julianowi Kornhauserowi, który spośród swojego bogatego dorobku w niemal każdej dziedzinie królestwa literatury dziś wybrał krytykę, a konkretnie swoją książkę Między epoka, wydaną w Krakowie w połowie lat 90. O czym opowiada?
2: Ja uważam, że lata 80. w naszej literaturze to jest międzyepocha, okres przejściowy między literaturą PRL-u, mówiąc w skrócie, a nową literaturą w okresie wolności po 89 roku. I ciekawiło mnie to, które utwory literackie mówiły najpełniej o tym okresie przejściowym. Doszedłem do wniosku, że najwyraźniej to się objawiło w eseistyce, w krytyce literackiej i głównie w tych książkach, które mówiły o stalinizmie, kulcie jednostki, o pewnym zagubieniu PRL-owskim i szukałem głównie takich książek, które mi o tym mówiły i w sposób taki najpełniejszy. To skonfrontowałem z poezją, która w jakimś sensie to samo powiedziała, aczkolwiek posługując się innym językiem. Więc Międzyepoka jest na pewno jakimś nowym doświadczeniem krytyczno-literackim dla mnie, sprawdzeniem nowych narzędzi, którymi się tutaj posłużyłem i w pewnym sensie, mam nadzieję, pokazuje mnie ona jako krytyka literackiego, który poszerzył jakby zakres swoich zainteresowań.
1: Mówił Julian Kornhauser, który 20 września obchodził jubileusz 80. urodzin. Jego opowieści słuchamy w dwójce jeszcze do piątku, codziennie kwadrans przed 13. A na koniec pogłosów połączenie międzynarodowe, którego gościem był dziś profesor Jędrzej Morawiecki, pisarz, reporter i publicysta związany z Uniwersytetem Wrocławskim. To tam pod auspicjami Centrum Mieroszewskiego gość audycji profesor Jędrzej Morawiecki współorganizuje projekt Dziennikarstwo w zagrożeniu.
3: My opowiadamy o dziennikarzach. Opowiadamy o dziennikarzach z Ukrainy, którzy nie uciekli, ale którzy... Czasem próbujemy ich zaprosić tutaj, żeby przyjechali. To jest bardzo trudne logistycznie. Tutaj mówię, czy wcześniej na Uniwersytecie w Regensburgu zapraszałem ich też w tym roku. W Niemczech poproszono mnie o zorganizowanie takich paneli. Nie da się przylecieć przecież z Ukrainy. Teraz w ogóle widzimy, jak ta logistyka jest niebezpieczna z powodu ostrzałów. Ta sytuacja jest coraz poważniejsza. Opowiadamy o dziennikarzach z Białorusi, których sytuacja też jest dramatyczna i oni pamiętają autorytaryzm i totalitaryzm, powiedziałbym nawet dłużej i są w nim wychowani niż Rosja, oraz opowiadamy o osobach, które wydostały się z Rosji. O dziennikarzach i o blogerach. Te rzeczy, jak wiemy, nie ma się co na to obrażać. Ta rzeczywistość się zmieniła, a w przypadku rzeczywistości autorytarnych czy totalitarnych, nawet jeżeli próbujesz być opozycyjnym politykiem na szczeblu regionalnym, tak jak mówią mi rozmówcy, chociaż z naszego punktu widzenia to brzmi dziwnie, ale musisz wytworzyć swoje media. Więc z takimi osobami też rozmawiamy, bo nie masz dostępu do innych. Staramy się narysować taką paletę różnorodności, opowiadając też o życiu prywatnym tych osób, o oznakach przychodzącego totalitaryzmu i o tym, na ile można pozostać dziennikarzem w takich sytuacjach zagrożenia i czy ty zmieniasz się też jako dziennikarz. Na ile można być obiektywnym w ogóle w tej sytuacji? Na czym polega taka rzetelność dziennikarska w tej sytuacji i jak radzisz sobie ze swoją psychiką w przypadku zagrożenia?
1: Pełna wersja rozmowy z profesorem Jędrzejem Morawieckim, podobnie jak pozostałe materiały, jest dostępna w całości na portalu Dwojka Polskie Radio.pl oraz w serwisie podcastowym Polskiego Radia. A to były pogłosy. Do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Kantyzienko.
4: Autopromocja.
5: Szalony finał warszawskiej jesieni 2026. To ostatnie prawykonanie z zamówień festiwalu BSCH Sławomira Wojciechowskiego, metamuzyka z graficznej partytury Bogusława Szefera i Theory of the Subject Tronta Reinholdsena, Ellen Ugelwik, fortepian i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamonde. Transmisja w sobotę o 19.30. Joanna Grodkowska.
4: To się czyta. Bora Chong.

łowcy bólu. Lek był na dobrą sprawę produktem bólu, strachu i wytrzymałości, do jakiej zmuszano chłopaka. Nie chciał już więcej o tym wszystkim myśleć. Ani o firmie, laboratorium, rodzicach i leku, ani o B.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 9 minut po 19.
1: O wszystkim z kulturą.
0: Aldona Łaniewska-Wołk, dobry wieczór. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje ją Jan Kantyzienko. Witam Państwa po raz kolejny, Aldona Łaniewska-Wołk. A moim gościem dzisiaj w audycji O wszystkim z kulturą jest Beata Chomontowska, pisarka i dziennikarka. Witaj.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Spotykamy się, bo przed nami kolejna twoja książka, za tydzień premiera, dokładnie za tydzień, prawda? 30 września. Książka, która jest zatytułowana Dom Warszawski. Powracasz tą książką do Warszawy znów. Dla mnie na zawsze chyba pozostanie najbliższą książka twoja pierwsza bodaj, Stacja Muranów, która mi otworzyła oczy na Warszawę i trochę tą Warszawą zaraziła. A dzisiaj przed nami kolejna książka o Warszawie, ale mam nadzieję, że wyjdzie w tej naszej rozmowie, że nie tylko o Warszawie tak naprawdę. Dom Warszawski to opowieść o kamienicy przedwojennej, która znajduje się na ulicy Litewskiej 10 w Warszawie, w bardzo szczególnym miejscu stolicy, takim, gdzie się skupia dużo różnych wątków życia i tego miasta, i też Polski jako kraju, jako instytucji. Czy mogłabyś nam przybliżyć, czym jest ten dom, kiedy powstał, bo data jego wybudowania też jest chyba tutaj istotna, buduje całą tę opowieść.
2: Dziękuję ci bardzo za miłe słowa. Dom właściwie miał dwa początki, bo zaczął być budowany w 1936 roku jako taka kamienica późnomodernistyczna, ale cała ta historia się zaczyna jak u Hitchcocka trzęsieniem ziemi, czyli katastrofą budowlaną. To był okres, kiedy w Warszawie budowano bardzo szybko i dość tanio. Był to okres Lex Wedel, czyli takiej ustawy, która właśnie umożliwiła też odliczanie sobie pewnych inwestycji od podatku tych nieruchomościowych i bardzo dużo tych kamienic, tak zwanych domów dochodowych, powstawało. No więc później jest przegląd, inwestorzy nie rezygnują i de facto naprawiają te szkody, nie są przesądni, doprowadzają sprawę do końca, kamienica zostaje oddana do użytku tuż przed wojną. To jest mniej więcej przełom 1938 i 1939 roku. I później bardzo szybko, jak wiemy, ponieważ ten rejon między Marszałkowską a Aleją Szucha zostaje zajęty przez hitlerowców i też w tym rejonie mniej więcej planowana jest, tam ma być dzielnica niemiecka, która zresztą nigdy nie powstała w takiej formie, w jakiej miała powstać. Zajmują ją lokatorzy z Kripo, SIPO i SS. Natomiast po wojnie staje się siedzibą Ministerstwa Ziem Odzyskanych na kilka lat, więc rezyduje tam Władysław Gomułka jako szef tego ministerstwa, a potem staje się domem Komitetu Centralnego na kolejne dekady, w którym mieszkają no właśnie, pracownicy Komitetu Centralnego, ale też, dlatego ja to nazywam taki dom, trochę dom władzy, jak u Jurija Sleskin, ale przede wszystkim dom słowa, bo ludzie związani w dużej mierze ze słowem pisanym, z różnymi redakcjami, też tam mieszkają. A później, za sprawą ich dzieci, ten dom staje się domem też opozycji korowskiej i solidarnościowej.
0: Czyli cała historia Polski, niemal dwudziestowieczna całego wieku, ta współczesna się tutaj ukazuje w życiu jednego budynku. Masz takie porównanie, stosujesz takie porównanie w tej książce, albo zdradzasz taką chęć zdarcia z tej fasady, zdarcia fasady z tego budynku i popatrzenia na przekrój tej kamienicy, na wszystkich żyjących tam mieszkańców w historii, właśnie głównie chyba tej historii powojennej i

0: podpatrzenia, co w danym momencie robi każde z nich?
1: No to jest chyba takie uczucie, które każdy z nas miał w stosunku do jakiegoś domu. Przechodząc, chciałby na chwilę zedrzeć tę fasadę i zajrzeć do środka, pożyć trochę życiem innych ludzi, zobaczyć ten dom jak taki dom dla lalek w miniaturze, jak pisze Georges Perec w Domu Instrukcji Obsługi, który jest no, jedną z takich książek, która na pewno patronowała Domowi Warszawskiemu, ale też drugą taką książką z innego bieguna, czyli trochę młodzieżowej literatury, ale warszawskiej, to też była Hanna Orzegowska i Ucho od Śledzia, która opisywała taką kamienicę zrujnowaną, gdzieś stojącą w miejscu, z tego co pamiętam, chyba w rejonie trasy WZ przyszłej i jej lokatorów też różnorodnych. No oczywiście tutaj się też serial Dom gdzieś przewija, prawda? Ale to jest takie pragnienie, które no ja na pewno to zawsze miałam. Ja lubię się szwendać i eksplorować i wchodzić do różnych takich miejsc, jak tylko można tam przeniknąć, do różnych domów, to zajrzeć za tę fasadę. I tutaj próbuję to właśnie zrobić, z tym, że no to też jest mój dom.
0: No właśnie, bo tutaj jest twoja historia również. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że Stacja Muranów też trochę wyniknęła. Albo była powodem, albo skutkiem tego, że zamieszkałaś na Muranowie. Też to było takie wżycie się w dane miejsce. Życie z tym miejscem na co dzień.
1: Tak, trochę tak. Trochę, oczywiście tam był splot czynników, ale trochę tak. I tutaj też myślę, że to jest też o tym w jakimś stopniu, że czasem z reporterskim tematem można objechać cały świat, rzeczywiście, a czasem on czeka tuż za ścianą, bo to nie było planowane. Zaczęło się od jednej z sąsiadek jeszcze, która wówczas żyła, która okazała się być wdową po generale Świerczewskim.
0: Tak, proszę państwa, bo to takie osobistości były związane z tą kamienicą.
1: Tak, więc ja nie mogłam uwierzyć trochę, bo pamiętałam generała Świerczewskiego z tych banknotów, takich chyba w kolorze zielonym, o ile dobrze pamiętam, albo czerwonym, no w każdym razie jakoś u schyłku PRL-u jeszcze. To była jego wojenna żona i matka jego syna. I jak zaczęłam czegoś szukać, jakby też nie eksponowała tego faktu, udzieliła w swoim życiu dwóch wywiadów, jednego autorowi rosyjskiemu, a drugie Piotrowi Lipińskiemu z Gazety Wyborczej, ale nie pod nazwiskiem. Więc jak się dowiedziałam tego, to też korciło mnie, żeby ją zapytać. To było bardzo dawno w sumie, tak ten pomysł się zrodził gdzieś około 2014 roku. Rozmawiałam z nią na temat dużo jej dzieciństwa i przeszłości. Takie rozmowy rzeczywiście odbyłam, ale trochę jakoś tak krępowałam się i bardzo tego żałuję, żeby zapytać, jak wyglądało jej życie z generałem. Później dopiero odtworzyłam to na podstawie tych wywiadów i innych źródeł i też rozmów trochę z innymi osobami. I wtedy jakiś taki mi się pojawił pomysł, bo druga sąsiadka była z kolei wdową po generale Moczarze, którego portret wisiał w mieszkaniu, w którym kiedyś byłam zupełnie przypadkiem, w jakichś sąsiedzkich okolicznościach. I pomyślałam, że rany, to jest świetny temat w ogóle. Nawet rozmawiałam z moją redaktorką Magdaleną Budzińską z wydawnictwa Czarne, że może by tutaj Teresa Torańska zrobiła kolejną część onych, czyli one, rozmowy z wdowami czy z kobietami, które żyły z takimi postaciami. I potem, i to jest zupełnie niesamowite, dowiedziałam się już pod koniec gdzieś na finiszu prac nad książką, że Teresa Torajska przychodziła do tej kamienicy i rzeczywiście rozmawiała między innymi właśnie z panią Władysławą Piechocką, czyli tą wojenną żoną generała Świerczewskiego, z Romaną Granas i być może planowała, no na pewno planowała jakieś wydanie tych rozmów. Także jakaś absolutnie intuicja tutaj zadziałała.
0: Czy wiedziałaś, do jakiego domu, do jakiej kamienicy, z jaką historią się wprowadzasz? Znasz historię Warszawy, nie jest ci ona obca. Czy wiedziałaś, że to jest takie źródło ciekawych rozmów albo będzie w przyszłości?
1: Nie, skąd? Absolutnie. To znaczy, ten rejon wiedziałam, czym był. Jest to dość prestiżowy rejon też teraz, bo

0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji obok, Trybunał Konstytucyjny z jednej strony, z drugiej ulica Marszałkowska, prawda? Łazienki, no zawsze to był
1: kiedyś dobry adres.
0: Dobry adres kiedyś dla bogatych, zamożnych Rosjan z arystokracji, czy żołnierzy, którzy tam w pułkach stacjonowali. Później dla ludzi, których było stać na wynajem. No później dla tych kadr SS i Kripo. Później właśnie Komitet Centralny, ale nie, bo to nie była właśnie cała frajda z pracy nad tą książką, chociaż też dużo tej pracy było, polegała na tym, że to nie była historia opisana. To nie jest jedyny taki dom. Niedaleko jest też taka kamienica na Szucha 16, tak zwany dom generalski, gdzie jest trochę podobna historia. Są też takie domy w Alei Niepodległości, na Narbuta, właśnie Mokotów i to Śródmieście Południowe. Kilka, może, nie wiem, kilkanaście takich domów w Warszawie, ale to też nie były te domy wierchuszki ówczesnej komunistycznej, no bo ona mieszkała w rejonie Parkowej raczej i Klonowej, ale no też osób bardzo, czy Puławska też jest takim adresem, ale bardzo ważnych osób, bo tutaj mówimy o tym najdłuższym w sumie okresie, kiedy to był dom KC i też dla mnie chyba najbarwniejszym. Więc nie wiedziałam, musiałam dopiero od Ponitce do Kłębka trochę rozpleść sobie i próbowałam to też odtworzyć listę lokatorów. W zasadzie mi się to udało. Na pewno z tego okresu powojennego, ale to było bardzo wiele rozmów z ludźmi, poszukiwań, też godziny spędzone w archiwach, ustalanie, bo pamięć ludzka jest zawodna, żeby to odtworzyć. No i to były ogromne też często zaskoczenia, bo o niektórych osobach wiedziałam, na przykład Edwarda Orłowska i Szymon Dattner. Wiedziałam, że byli mieszkańcami, ale nie miałam pojęcia na przykład, że mieszkała tam Romana Granas czy Adam Szaf. To dopiero gdzieś zaczęło wychodzić. Tak samo nie wiedziałam, że w oficynie były jednocześnie mieszkania dla pracowników Ministerstwa Ziem Odzyskanych, którzy później tam zostali, więc de facto ten dom jest modernistyczną kamienicą, czyli oficyna i front właściwie nie różnią się może tylko rozmiarami niektórych mieszkań największych, ale są tak samo dobrze doświetlone i wygodne, ale stanowiły dwa światy trochę ze względu właśnie na tą proweniencję tych działaczy ministerstwa, byłych pracowników i działaczy z klatki pierwszej, aczkolwiek były też wyjątki. No, Szymon Dattner tutaj jest ciekawym wyjątkiem chociażby, osoba, która nigdy się nie zapisała do partii i miała też różne problemy po drodze.
1: W związku z tym. To jest opowieść o ludziach przede wszystkim. Też to podkreśliłaś, gdy rozmawiałyśmy chwilkę przed wejściem na antenę, że dla ciebie to jest opowieść o ludziach. Dla mnie też, ale jednak ja widzę w tej książce, w tej historii bardzo obszernej opowieść o architekturze tego miejsca. Teraz też jak mówisz o tym budynku, o bohaterach swojej książki, też wychodzi to, jaki wpływ na ich życie poniekąd miała ta przestrzeń, ta bryła, architektura tego miejsca, tej kamienicy. Myślisz, że to ma znaczenie?
0: Myślę, że tak. To znaczy bardzo jest ciekawe, że faktycznie to jest jedyny dom z tego okresu na ulicy Litewskiej. I kontrastował mocno, na pewno do dzisiaj trochę kontrastuje, chociaż tam przybył też budynek późniejszy, z takimi kamienicami, które powstały na przełomie XIX i XX wieku, bo tam jednak ciągle był ten podział na front i oficynę. Natomiast tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałam, to jest niemalże takie samo, ale coś dziwnego było, że niektórzy lokatorzy frontu na przykład mówili o drugiej klatce, że to jest w ogóle sąsiednia kamienica, mimo że ona jest tak fizycznie połączona, to widać w podwórku. Jakieś takie te podziały się tam utrzymały. No na pewno architektonicznie się wyróżnia, chociaż to nie jest też jakiś dom o niesamowicie atrakcyjnej fasadzie. Ma ona swoją kompozycję.
1: Jest to ciekawa. Jest ciekawym przykładem modernizmu tego późnego.
0: No tak, oczywiście. Ale też są takie bardziej
1: zgrabna, elegancka.
0: Tak, zgadzam się. Ale też są takie bardziej spektakularne przykłady, choćby, nie wiem, na Narbuta. Natomiast myślę też, że

0: duże znaczenie miało, że to był dom dobrze wyposażony i taki nowoczesny też, jak na swoje czasy, bo miał te stropy klejnowskie. Dlatego też między innymi, chociaż nie tylko ocalał, co już w Warszawie jest jakimś osiągnięciem, powiedzmy, jeśli chodzi o budynki przedwojenne. Miał windę, miał takie luksusowe wyposażenie, gorseciki. Do dzisiaj to się wszystko zachowało. Gorseciki takie charakterystyczne warszawskie na posadzce, żółtą kostkę w bramie z tej samej manufaktury Hellmana. Garaż.
1: Podziemny.
0: Podziemny, tak. I miejsca na sklepy. Później tam połączono takie dwa pomieszczenia i była tam stołówka szkoły partyjnej przez długi czas. Więc on miał te wszystkie udogodnienia. Były też mieszkania duże. Tak, ja myślę, że, bo tam jest rzeczywiście na przykład, zastanawiam się nad tym, to jest ciekawy paradoks, że właśnie po wojnie, no bo te udogodnienia w czasie wojny na przykład, no to sprawiły, że, bo Niemcy właśnie, hitlerowcy zajmowali najchętniej takie budynki. Nie chcieli mieć, tam w piwnicy było ogrzewanie na węgiel całego domu, były kaloryfery, prawda? Nie chcieli, chcieli mieć po prostu wygodę. Natomiast później, kiedy pojawiają się tam właśnie ci bardzo ciekawi bohaterowie, których prowadzę przez kilka dekad. Tam jest też jeden bohater, który jest łącznikiem, czego zupełnie nie planowałam. On też się tak pojawił. Nie wiedziałam, że czegoś więcej się na jego temat dowiem, czyli potomek, przepraszam, członek rodziny, która była właścicielami i budowniczymi kamienicy, co też jest ewenementem w Warszawie, że mógł tam wrócić i tam właściwie dożyć.
1: Bo inwestorem w tym przypadku był Leon Kurnatowski, rodzina Kurnatowskich była właścicielami tego.
0: Tak, i pani Kurnatowska, czyli wdowa po Leonie, pani Nieoniła, wróciła tam po wojnie dzięki przedsiębiorczości swojego syna z pierwszego małżeństwa, Wadima Niekrasowa, właśnie też z Rosjaninem, jego ojciec był Rosjaninem, a matka Polką, który przyszedł z wojskiem, zajął tam jedno mieszkanie, później go z tego mieszkania wyrzucili, ale zajął w drugiej klatce i ponieważ był, wyrzucili go, bo tworzono tam Ministerstwo Ziem Odzyskanych, ale ponieważ był pracownikiem innego resortu, inżynierem, elektrykiem, to wyprosił, żeby dwa mieszkania na górnej kondygnacji, takie malutkie, zostawiono. Ale co jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że zaczęłam mówić, że paradoksem było to, że kiedy pojawili się tam, to jest 49-50 rok, właśnie już jest to dom Komitetu Centralnego i pojawiają się tam ci bardzo ciekawi bohaterowie, czyli polscy komuniści, często Żydzi komuniści z Komunistycznej Partii Polski, działacze, no to dla nich to jest w ogóle jakiś niewyobrażalny luksus, to co w tym domu zostają, ponieważ nawet jeżeli oni pochodzili z zamożnych rodzin, różnie bywało, no to to byli ludzie, którzy bardzo dużo czasu spędzili w więzieniach, nie mieli swojego domu. To był dla wielu z nich, to był pierwszy w ogóle prawdziwy dom. I bardzo te mieszkania, które były przecież de facto no, przystosowane do jakiegoś luksusowego życia przedwojennego. Na przykład wystrój ich, tam takie wspomnienia się też pojawiały wśród moich rozmówców, był bardzo spartański, taki, nie wiem, no, purtański mocno. Tam nie było luksusów jakichś, ponieważ to nie był ten styl życia wystawny. Takie to było trochę naśladowanie mieszczańskiego stylu, ale nieudolne, bardzo, bardzo takie proste. Także to nie był... Widać było, że tam był pewien kontrast i trudność trochę z zagospodarowaniem tego w taki sposób, w jaki można by sobie było wyobrażać, patrząc na taką, na taki luks, tak? Czyli taką właśnie luksusową modernę na wynajem sprzed wojny.
1: Zaraz porozmawiamy o tych bohaterach twojej książki, którym najwięcej miejsca w niej poświęcasz, czyli mieszkańcom powojennym, ale zanim wojna się skończyła, to podczas niej mieszkali tam niemieccy oficerowie ze swoimi rodzinami. Też są to bardzo często historie zaskakujące. Nie chcę, żebyśmy w tej rozmowie, żebyśmy zdradzały wszystko, bo też zachęcamy do tego, żeby słuchacze nasi sięgnęli

0: po tę książkę, po książkę Dom Warszawski Beaty Chomontowskiej, ale jest tam taki moment, kiedy przyjeżdża po latach wnuk lub prawnuk jednego z tych oficerów niemieckich do tego miejsca na Litewską 10, szuka miejsca, gdzie jego ojciec bodaj się urodził, czy spędził podczas wojny pierwsze lata swojego życia. I tak się składa, że ty jako osoba tutaj zainteresowana historią tego miejsca masz szansę z nim porozmawiać i go ugościć i się spotkać z nim na kolacji i w tym domu porozmawiać. To jest chyba duży bonus takiej pracy reportersko-literackiej.
1: Tak, to często jest tak przy pisaniu, mi się to zdarza, że w trakcie pracy nad książką coś się samo pojawia. Mm-hmm. Tak jakby jakieś takie następują koincydencje. To jest jeden z fajniejszych momentów pisania, bo są i trudne. Więcej jest tych trudnych. Mm-hmm. Rzeczywiście bardzo niewiele wiedziałam na temat tego okresu okupacji, ponieważ listy lokatorów przepadły, albo zniszczyli je sami hitlerowcy, albo też Rosjanie, którzy weszli tam i tam zresztą, jak później to ustaliłam, tam było sporo jeszcze naszucha w sąsiedztwie dokumentów, które zostały po prostu przez Rosjan wywiezione, utopione w gliniankach na Ochocie, albo zniszczone inaczej. Więc to była taka trochę biała plama. Można było odtworzyć zasadniczo, co się działo na ulicy z różnych innych źródeł, czy tam w okolicy, ale w samym domu raczej nie. I też różne mity wokół tego krążyły. I szukanie osoby, która tam mieszkałaby w czasie wojny, rodziny, to byłoby szukanie igły w stogu siana. A tutaj ta igła sama się pojawiła. Naprawdę. I to było też już pod koniec pracy nad książką. Rzeczywiście zadzwonił do mnie sąsiad, że przyszedł tutaj pan, który mówi, że jego ojciec stawiał pierwsze kroki w tym domu, a dziadek był pracownikiem Kripo. No i dzięki temu, to był Nick Teves, jego dziadek nazywał się Wilhelm Teves i był pracownikiem 4 Wydziału Kripo. Okazało się, że on szukał, ponieważ był bardzo związany z dziadkiem, szukał różnych materiałów na jego temat i w ogóle przesłał mi też różne informacje z archiwów, na podstawie których sam stworzył na użytek takiej rodzinnej książkę na ten temat, taką książkę po prostu o dziadku. No i dzięki temu, bo dziadek był przesłuchiwany wielokrotnie przed trybunałami, przed sądami też w Niemczech, można było ustalić innych lokatorów, bo on mówił, gdzie mieszkał i kto był jego sąsiadami. No i tam pojawia się, nie będę wszystkiego zdradzać, ale jedno nazwisko, Karl Georg Brandt, no czyli po prostu jeden z likwidatorów getta warszawskiego, dość ponura postać.
0: To też ta historia pokazuje nam tę chęć znalezienia tych dobrych stron biografii naszych przodków. Tu w Niku, Tewesie też jest taka wielka potrzeba odnalezienia takiej historii. Poniekąd ją odnajduje, ale nie do końca być może jest ona prawdziwa.
1: Mm-hmm. Tak, tego nie wiemy. Tak. Tego nie wiemy rzeczywiście. To jest częste, chociaż to jest jednostkowy, wiadomo, każdy przypadek, ale każda taka historia, ale też w drugim albo w trzecim pokoleniu próba skonfrontowania się z przeszłością bliskich, których znało się od zupełnie innej strony. Mm-hmm. I tam rzeczywiście są pewne niejasności. Mój rozmówca to próbował jakoś zrozumieć, wytłumaczyć sobie, ale sam na wiele pytań nie znajduje odpowiedzi.
0: Tu oczywiście się nasuwa zaraz historia Martina Polaka i jego bardzo takie odważne stawienie czoła historii bardzo bolesnej, z którą się bardzo dzielnie zmierzył i mierzył się przez całe swoje życie, też pisząc na ten temat książki. To jest opowieść też w bardzo dużej mierze o ludziach oczywiście, to o tym już powiedziałyśmy, ale o sąsiedztwie, o wspólnotowości, o życiu obok siebie, o tym, jak można razem dzielić przestrzeń i swoje życie też poniekąd współdzielić z osobami, które obok nas mieszkają.
1: Tak, trochę tak, na pewno. Na pewno to jest jakaś tam formuła antropologii sąsiedztwa, może coś tam z tego.

0: jest obecne, no bo też ja z takiego punktu wychodzę. Dla mnie ci ludzie, jeszcze część z nich zdołałam poznać albo znam ich z sąsiedztwa, ich dzieci czy wnuków. No mam do nich inny stosunek przez to, że to sąsiedzi. Chociaż jak pomyślimy o tytule Sąsiedzi, bo on by się sam narzucał, to kojarzy się zupełnie. Już jest zajęty przez książkę o innego rodzaju sąsiedztwie. Natomiast tutaj tak, to jest w ogóle taki, socjologowie paradoksalnie definiują sąsiedztwo wychodząc od granic i różnic, natomiast dochodzi się w nim do rzeczy wspólnych. No, to jest coś pomiędzy, to jest taka forma bliskości, nie bardzo intymnej, bo to jednak gdzieś jest ten próg, na którym się zatrzymujemy, chociaż czasem można się odwiedzić w domu, ale to jest zupełnie inna relacja między ludźmi niż relacja osobista bardzo, czy zawodowa, czy taka przypadkowa. Więc tutaj no, napisano na ten temat tomy, ale tak, to jest tu ważne i to jest też w tym przypadku o tyle istotne, że to sąsiedztwo jest tutaj takie nietypowe, bo część tych ludzi spotkała się, mieszkańców, ich ścieżki się przecięły przed wojną jeszcze, albo w czasie wojny, no i oni oczywiście nie przewidywali, że trafią do tego samego domu. Potem te ścieżki czasem idą równolegle, a czasem się też rozchodzą, bo to, że na przykład, że to są na przykład komuniści w klatce pierwszej, to nie znaczy, że oni wszyscy są jakąś jednolitą grupą i wszyscy podejmują na przykład takie same wybory w różnych krytycznych momentach historii. Także często są po dwóch stronach barykady się znajdują, chociaż kiedyś ich wiele łączyło, więc to jest tak, na pewno jest to opowieść o sąsiedztwie, no bo jednak otoczenie, dotykamy tych samych klamek, jeździ się tą samą windą, patrzy się na ten sam widok z okna i to tworzy pewien rodzaj takiej wspólnoty już na wyjściu.
1: Dla mnie to też jest takie spojrzenie twoje wybiegające do teraźniejszości. Próba odpowiedzenia na pytanie, czym jest wspólnota sąsiedzka dzisiaj, bo też ten wątek współczesny też tutaj wybrzmiewa w tej książce. Sama twoja historia i to, jak powstała ta książka, o tym mówi.
0: To jest dom na pewno nietypowy, tak? To znaczy, teraz oczywiście też upraszczam. Mamy chyba do czynienia z takim kryzysem sąsiedztwa, czy jakąś anonimowością i wiele osób do tego tęskni, że jeszcze to się rozpada, wspólnotowość się coraz gorzej miała po 89 roku. W tej kamienicy, w tym domu jest taki, tak akurat się złożyło, że wielu z pośród tych głównych bohaterów żyło dość długo i mieszkali pod tym samym adresem, więc pewna ciągłość została zachowana. Albo utrzymywali ze sobą kontakty, nawet jak się ktoś wyprowadził. I to jest taka, no to nie miało znaczenia, czy to jest kamienica, czy też blok, bo w blokach też tak było, prawda, że się ludzie jednak znali, dzieci chodziły do tej samej szkoły, czy mieli po prostu różne punkty styczne. Nie było takiej anonimowości, no ale oczywiście w domu, który jest mniejszy, o tę styczność łatwiej. Więc tam faktycznie coś takiego się przechowało. I ten dom, i dzięki temu właśnie nie byłoby tej książki, gdyby nie moi rozmówcy i ich życzliwość i otwartość, że chcieli się tym dzielić i że oni ciągle, wielu z nich podawało mi kontakty do innych i ciągle pamiętali, jakoś żyli kiedyś właśnie w takiej sąsiedzkiej gromadzie, można powiedzieć, chociaż też nie przesadzając. A też jest to do mnie typowe teraz i to jest bardzo ciekawe, bo on mówi się bardzo dużo o takim miksie społecznym, który jest, próbuje się go osiągnąć, na przykład tworząc jakieś kamienice, gdzie się zasiedla zarówno lokatorami w różnym wieku, o różnym statusie społecznym. Tam to wyniknęło naturalnie, że tam obok no, luksusowych dość mieszkań obecnie, no, w cenach rynku, patrząc w cenach rynkowych, są też mieszkania komunalne i są lokatorzy komunalni i ze sobą żyją, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe, bo tam nastąpiło to w sposób niejako taki samoistny. Część lokatorów po prostu na przykład wyemigrowała, nie wróciła i mieszkania przeszły na własność miasta.
1: Jeżeli państwo

0: bo chcieliby się przyłączyć do naszej rozmowy o książce Beaty Chomontowskiej, której jeszcze nie ma w księgarniach, więc nie mogą się państwo bezpośrednio do jej treści odnieść, ale do kwestii na przykład wspólnoty sąsiedzkiej owszem. Czym jest wspólnota sąsiedzka dzisiaj? Czym była kiedyś? Może chcieliby państwo podzielić się swoją opowieścią, która o takim wspólnotowym byciu w domu czy kamienicy mówi. Zapraszam do wybrania numeru programu drugiego 22 645 22 22 i podzielenia się tą opowieścią z nami. Telefony, na telefony czeka i je będzie odbierał zaraz Jan Kantyzienko, a my wracamy do rozmowy. Bardzo chcę pociągnąć szerzej ten wątek mieszkańców powojennych. To też jest opowieść o tych przedwojennych i tuż powojennych komunistach przecież. O takiej wspólnocie myśli i wspólnocie idei, która na to ich życie sąsiedzkie, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy, się przekładała.
1: Tak, tak, tak. Trochę tak. Znaczy na pewno tak, chociaż też zaznaczam tam, i to jest bardzo ważne, jak zresztą historycy też o tym piszą, zajmujący się tą grupą, czyli na przykład Łukasz Bertram, że to jest pewna grupa, która ma punkty styczne, ale też każda z tych historii jest bardzo indywidualna. No i tam ja też wybrałam sobie pewnych bohaterów głównych, właśnie których historia prowadzi nas przez kolejne dekady. To są, więc jeżeli mówimy o grupie, to jest grupa niezmiernie interesująca, bo to są komuniści, którzy byli, przystępowali do tego ruchu, często z żydowskich rodzin, ale to też nie jest reguła, przystępowali do ruchu komunistycznego jako bardzo młodzi ludzie. To często na przykład były kilkunastoletnie dziewczynki czy chłopcy. I z takich pobudek myślę, że faktycznie współczuciowych na przykład, że komuś dzieje się krzywda i chcieli działać w ruchu, który też obiecywał, że się to zmieni. Ponieważ ruch komunistyczny był nielegalny przed wojną, no to w Polsce też siedzieli dużo w więzieniach i byli trochę wyalienowani z życia takiego zwykłego. Niektórzy mieli ze sobą ładnych parę lat w tych więzieniach. No a później wybuchła wojna i część z nich znalazła się w Związku Radzieckim. Dzięki temu też ocaleli. Więc byli tak trochę, to ich też scalało ze sobą, że oni mieli ze sobą wspólny język. Na przykład używali, wnuk jednej z bohaterek mówił mi, że Romy Granas, że on często nie rozumiał, o kim babcia mówi z jakimiś znajomymi, bo używała pseudonimów, które te pseudonimy się też często zmieniały, używano ich kilka. No i to, co ich łączy na pewno i to, co jest fascynujące, to jest właśnie, porównuje się często ten ruch komunistyczny do religii, że oni wierzyli mimo, tam momenty załamania się pojawiają, ale bardzo długo wierzyli, mimo że już widzieli i to jako komuniści, i to jako Żydzi, że no nie wszystko tam jest takie, jakie miało być i że też oni niekoniecznie muszą czuć się w tym ruchu bezpiecznie. Także to ich na pewno łączy i to, co jeszcze, to, że to była taka grupa jednak ideowców. Mhm. Bardzo, w przeciwieństwie już do późniejszych działaczy, którzy często przystępowali z innych pobudek.
0: No właśnie, to jest takie duże, duże ułatwienie, prawda, w takim życiu wspólnotowym czy sąsiedzkim. To ta wspólna przeszłość, czy to przecięcie się dróg. Słyszę, wiem, że mamy telefon, dzwoni do nas pan Łukasz. Beato, nałóż słuchawki, bo to dobrze będzie potrzebne do wysłuchania. Halo, halo.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłem. Pozdrawiam zarówno panie, jak i naszych radiosłuchaczy. Ja mam takie dwa pytania do pani. Jakby wynikały z tego, że sam też zastanawiam się od pewnego czasu na ten temat i nie znalazłem odpowiedzi, ale jakby struktura nasza tego, jak mieszkamy nawet w ramach miasta się zmienia, jakby dzielimy się i zastanawiam się, bo pamiętam jeszcze te bloki stare, z czasów przydziałów PRL-owskich,

0: gdzie te społeczeństwa były takie mocno wymieszane. I czy jakby w tym też nie polegał fenomen pewnej solidarności ponad podziałami tak naprawdę naszymi społecznymi? To jest jakby moje jedno pytanie. A drugie pytanie to już trochę bardziej o modę, może bardziej współczesne, czyli tego mieszkalnictwa komunalnego wiedeńskiego, gdzie jakby trochę chyba się odtwarza też ta sytuacja, w której się wszyscy mieszają jako społeczeństwo, bo mam swoich znajomych i oni też mówią, że mają sąsiadów z bardzo, bardzo różnych środowisk, że tak powiem. I dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania i za to, że udało się dodzwonić.
1: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Ja może zacznę od drugiego pytania. Nie wiem, czy dobrze usłyszałam, że tam chodzi też o model wiedeński.
1: Tak, o mieszkalnictwo komunalne.
2: Tak, no to jest niezrównany wzorzec chyba dla całej Europy. Ten czerwony Wiedeń, to co tam powstawało w latach 20. chyba jeszcze wcześniej nawet, do dzisiaj, tam jest zupełnie inna sytuacja, były na to środki, faktycznie udało się urzeczywistnić taki model, że każdego było stać na mieszkanie i do dzisiaj to tak funkcjonuje w jakiejś tam formie, na pewno większej niż gdzie indziej. No w Polsce mieliśmy takie próby, ale to na małą skalę, choćby Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i jej działacze, czy to, co na Rakowcu próbowali Syrkusowie i na Kole jeszcze też po wojnie stworzyć, ale nie do końca wyszło. Dzisiaj no dąży się do tego, to tyle mogę powiedzieć. To się dość sprawdza, aczkolwiek ma też swoje minusy, o czym mogę powiedzieć z autopsji. Natomiast pierwsza kwestia w blokach, tutaj się odwołam do swojej książki Betonia, gdzie też to opisuję, rzeczywiście taki model wymieszania społecznego był w blokach, ale to było typowe dla Europy Środkowo-Wschodniej, ze względu na to, że no, tam wszyscy dostawali mieszkania w ramach tych programów masowych budownictwa. W Europie Zachodniej to już niestety tak nie działało. Dostawali najubożsi, później tworzyły się no niestety takie getta społeczne. Kto jeszcze mógł stamtąd uciec, to uciekał. Później się degradowały często tego typu osiedla. To są przykłady
1: też
2: z Wielkiej Brytanii.
1: Skutki na przykład z Francji do tej pory odczuwamy. Prawda?
2: Tak, tak. Do dzisiaj to widać, że są te przedmieścia, w których faktycznie tego przemieszania nie ma. Znaczy myślę, że takie przemieszanie jest dobre i zdrowe. I też z autopsji powiem, oczywiście w tym domu to było różnie, chociaż też no, to pochodzenie społeczne, nawet jeśli mówimy o grupie, która później była częścią struktury władzy, to też byli z różnych grup społecznych, więc można powiedzieć, że tam to zostało jakoś urzeczywistnione. Jak ja dorastałam w bloku i dla mnie to, że to doświadczenie różnorodności było, myślę, że jest bardzo cennym kapitałem. Tak to podkreślam zawsze, że to było bardzo dobre ćwiczenie też społeczne. Życie, ale to też jakby inny aspekt, który obecnie zamiera, czyli życie podwórkowe, a drugi to właśnie różnorodność tych lokatorów i wiele osób, które jeszcze miały okazję tego doświadczyć, to podkreśla. Także, no, natomiast odsyłam też do tej książki, bo tam sporo też od strony socjologicznej, znaczy moich rozmówców, socjologów jest to przeanalizowane. Tutaj trochę też do tego wracam, ale w mniejszym stopniu.
1: Ale czy ta sytuacja tego wymieszania się społecznego w danym miejscu ma wpływ na to życie sąsiedzkie, na to poczucie wspólnoty? Bo jednak mówiłyśmy o tym przed chwilą, że było wiele tych punktów, bo to nie jeden przecież punkt styczny wszystkich mieszkańców, czy większości mieszkańców tych powojennych Litewskiej 10.
2: No punktem stycznym było na pewno ta przynależność gdzieś, to w pierwszej klatce, w drugiej klatce już inaczej, dlatego te klatki chyba ze sobą dobrze nie współgrały, chociaż na poziomie dzieci to czasem, to zdarzały się wyjątki i zdarzał się też wyjątek, czyli Romy Granas, która się później przeniosła do drugiej klatki, więc była takim tutaj zwornikiem. No, to

0: jest wielki temat, dlatego że, tak jak powiedziałam, to się raczej definiuje poprzez to sąsiedztwo, przez różnice i wychodząc z tych granic i różnic zmierza się w kierunku wspólnego. Ja nie jestem z wykształcenia socjolożką, więc jakby nie chcę w to tak głęboko wchodzić, ale są takie czynniki, to wiem na podstawie także z rozmów z socjologami, że które ludzi łączą w tej wspólnocie i to są czynniki, a to nie jest polityka właśnie. No, można zgadnąć, co jest często punktem stycznym. I to widać, są dwa czynniki, na przykład jeden to właśnie funkcjonował na dużą skalę w okresie PRL-u, dzieci w tym samym wieku, a drugi, niezależnie od epoki, psy. I jeszcze zieleń często jest.
1: Teraz też koty się wyprowadza, więc może koty również.
0: Tak, też może być.
1: Zwierzęta domowe.
0: Tak.
1: Jest kolejny, mamy kolejny telefon. Dzwoni do nas pan Stanisław. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pani Stanisławie, prosimy o pytanie. Być może jakaś
2: jest ciekawe, nie wiem, czy
1: opowieść
2: pani
1: o sąsiedzkim życiu.
2: Autorką książki, która się ma ukazać, będzie coś na ten temat mogła powiedzieć, ale myślę, że pytanie jest bardzo ciekawe. To znaczy z tej rozmowy, której słucham od początku, wynika, że no, ta historia domu była dosyć długa, prawda, ale mnie interesuje ten okres bezpośrednio powojenny, no, kiedy mieszkała w nim, co tam dużo mówić, komunistyczna nomenklatura. Nie wiem, czy z rozmów z mieszkańcami tej kamienicy, a tutaj słyszałem, że jedna z tych lokatorek była to bodajże osoba związana z generałem Świerczewskim, chyba czy z Moczarem, żyła do roku 1987, a więc stosunkowo niedawno. Znaczy pytanie jest bardzo proste, mianowicie czy w tych rozmowach albo w poszukiwaniach jakichś tam detali związanych z kamienicą udało się autorce no, zdobyć jakieś informacje odnośnie czynszów, jakie płaciła ta komunistyczna nomenklatura. No bo słyszeliśmy zresztą w tej dzisiejszej audycji, że były to mieszkania bardzo luksusowe i tak przy okazji następne pytanie, jakie były metraże tych mieszkań, ile pokoi może. No ja sobie przed chwilą obejrzałem ten budynek w internecie na Litewskie 10. No rzeczywiście wygląda on bardzo ciekawie, zwłaszcza jeśli weźmiemy że pod uwagę, że został zbudowany, jak zrozumiałem, w okresie przedwojennym.
1: Tak, tak.
2: Ale chyba super wyremontowany już po 45 roku. Pytanie takie, no bardzo takie, ja wiem, że być może autorka...
1: Bardzo dobre pytania, bardzo dziękujemy panie Stanisławie. Mamy chwilkę na to jeszcze, żeby autorka książki Beata Chomontowska na te pytanie odpowiedziała bardzo konkretne.
0: Jak słyszymy. Tak, dziękuję za te pytania. Jeśli chodzi o czynsze, to tam rzeczywiście pojawiają się kwoty, ze względu na to, że było też postępowanie spadkobierców jednej z pań Kurnatowskich, czyli współwłaścicielek tego domu. I można było porównać, ale też od lokatorów podaje pewne kwoty, żeby porównać, ile płacono przed wojną za konkretny metraż i ile po wojnie, a ile wynosiła płaca pracownika w danym ministerstwie. Także tego typu porównania tam pan znajdzie w jednym miejscu. Druga kwestia
1: metraże.
0: To metraże. Te metraże są różne, ponieważ ten dom jest też dość nietypowy, mieszkania są też na półpiętrach. Największe bodajże około 120 metrów, najmniejsze w tej klatce frontowej to około 60 metrów, bo tam też były mieszkania dzielone. A z kolei w oficynie no to 60 metrów to jest już maksimum. Bo tam, od frontu po 3 mieszkania na kondygnacji i jedno lub dwa na półpiętrze, bo czasem te mieszkania były dzielone, a w oficynie tam też na mieszkania, i to też jest ciekawe, i też pokazuje pewne różnice. Tutaj zaadoptowano też takie pomieszczenia typu pralnia, czy jakieś takie pomieszczenia gospodarcze. Bez udogodnień przez pewien czas na najniższej kondygnacji lokatorzy mieli tam wspólną łazienkę.
1: My nie poruszyłyśmy w ogóle tematu Ministerstwa Ziem Odzyskanych, bo z powstaniem i ulokowaniem tego ministerstwa właśnie w tym domu, w tej kamienicy, też wiązały się pewne zmiany architektoniczne, że tak powiem, w architekturze tego

0: budynku. Natomiast pan Stanisław pytał też, albo zasugerował, że ta kamienica była wyremontowana, odnowiona po wojnie, a ona tak naprawdę prawie bez szwanku tę wojnę przetrwała.
1: Tak, dokładnie. To też miałam powiedzieć, że pierwszy remont był chyba w latach 80. z tego co pamiętam, czy jakiś późnych 70. Ona po prostu przetrwała wojnę bez szwanku. Też pani Piechocka, o której wspominałam, zmarła bodajże w 2014 roku, a pani Moczar Demko później, chyba rok temu czy dwa lata temu, więc jeszcze dłużej żyła. Także to tak tylko
0: informacyjnie. Dużo opowiadamy, dużo mówisz o tym pokoleniu wojennych, przedwojennych komunistów, które mieszkało w tym domu i za ich sprawą ta nowa Warszawa powojenna i Polska powojenna się odradzała i wstawała z gruzów, z różnym skutkiem oczywiście, w ideologiczne sprawy nie chcę tutaj wchodzić. Też mi się bardzo podoba, że w tej książce nie oceniasz swoich bohaterów, że starasz się ich zrozumieć po prostu tak bardzo ludzko. Nie wiem, czy mam dobrą, czy dobrze myślę, czy się ze mną zgodzisz, ale tutaj pojawiają się kolejne pokolenia. Tutaj bardzo takie ważne i głębokie piętno odciska Solidarność też i te dzieje Solidarności, oczywiście stan wojenny, to wszystko się tutaj też wydarza na Litewskiej.
1: Tak, tu ważnym punktem jest śmietnik. Nie tylko Solidarność, ale wcześniej też Komitet Obrony Robotników, bodajże wczoraj była rocznica obchodzona. Rzeczywiście, dzieci po prostu, to jest też taki paradoks historii trochę, czy może taki porządek historii, że dzieci właśnie tych komunistów angażują się, wiele spośród tych dzieci, bo nie wszystkie, w ten ruch opozycyjny, a rodzice jednak je wspierają w większości. Rodzice, którzy też przeszli już wtedy w większości jakąś przemianę trochę, to znaczy przebudzili się z tej swojej bezkrytycznego zawierzenia ideologii, ale też nie wszyscy, bo jak mówię, to trzeba patrzeć na indywidualną historię. No jaką ja przyjmuję perspektywę? Tak, ja myślę, że tak jak mówię, no to jest też perspektywa sąsiedzka, która sama w sobie już zmienia podejście do, czy jakoś tam warunkuje podejście do bohaterów. Nie cenzuruje ich biografii, więc opisuje to, jak ona wyglądała, a różne były w niej, różne w tych biografiach były wątki i były punkty. Natomiast myślę, że sąsiedztwo też pokazuje, że człowiek nie jest monolitem i człowiek jakby występuje w różnych rolach. Inaczej jest widziany z perspektywy sąsiada, kimś innym jest w rodzinie, no to może jest truizm, tak, a jeszcze pełni funkcje rozmaite, zawodowe. I też ci ludzie przechodzili, tak jak powiedziałam, różne fazy w tym swoim komunizmie. To trochę się pokrywa z pewnymi kamieniami milowymi w naszej wspólnej polskiej historii, bo mamy lata 50. No na przykład w oficynie tego domu mieszkała sekretarka też Gomułki, pani Wanda Podgórska, która została zaaresztowana. Jej małą córką musiała się opiekować babcia. Dość drastyczna historia, nie chcę też jej tutaj opowiadać. Inni przeżyli, jeden z bohaterów po 56 roku, kiedy został zwolniony z pracy, wierzący komunista robotnik, jak się położył do łóżka, tak już nie wstał przez kolejne chyba dwie dekady, tylko na posiłki i do lekarza. No i rok 68, który jest taką cezurą rzeczywiście, część lokatorów zostaje zwolniona z pracy, poddana różnym szkanom, część wyjeżdża, ale część też zostaje i pojawiają się nowi i to już są komuniści trochę innego rodzaju, młodsi, już też inaczej nastawieni do swojej roli zawodowej, powiedzmy, to są też ludzie związani ze szkołą partyjną bardzo często, która tam też odciska na niej swoje piętno na tym budynku, nie tylko poprzez stołówkę, więc to tak w telegraficznym skrócie jakoś.
0: Wszystko jeszcze przed państwem, bo wystarczy sięgnąć po tę książkę. Premiera książki Dom Warszawski

0: Już za tydzień, 30 września, będzie też spotkanie z tobą poświęcone tej książce. Musimy już niedługo kończyć, no za chwilkę wręcz, ale zadam takie szybkie pytanie, proszę cię też o szybką odpowiedź. Tutaj wchodzisz w metafizyczne też tematy. Tu pojawiają się lary, penaty, duchy chroniące dom, ognisko domowe. Ta metafizyka się tutaj co jakiś czas pojawia.
1: Tak, oczywiście. I pojawia się też w życiu bohaterów. Jedna z bohaterek na przykład ma przeczucie, co tam mogło być jako dziecko, jeśli chodzi o ten okres niemiecki, ale to też nie będę może spoilować, natomiast tak, ten wątek też tam jest obecny.
0: Bardzo dziękuję. O Domie Warszawskim rozmawialiśmy dzisiaj z autorką tej książki, Beatą Chomontowską. Bardzo państwu dziękuję. Aldona Łaniewska-Wołk, Jan Kantyzienko, a z państwem zostaje realizatorka Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Piąta struna to dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z państwem. Zapraszam w każdy czwartek o 23:00. Piotr Matwiejczuk.
2: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia. Minęła 20:00.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska, a nasz program nadal realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Będziemy razem do 22. Dzisiaj przeniesiemy się na tegoroczny festiwal BBC Proms. 2 września w Royal Albert Hall wystąpił brytyjski zespół wokalny The Gesualdo Six pod kierownictwem Owaina Parka. A w drugiej części wieczoru Colin Carey Group pod dyrekcją Colina Carey. The Gesualdo Six, no to jest zespół dobrze nam znany. Powstał w 2014 roku, wykonuje repertuar od muzyki średniowiecznej i renesansowej po współczesną. No a z kolei Colin Carey Group to szczególnie grupa związana z muzyką Steve'a Reicha. Zespół powstał podczas promsów w Londynie w 2006 roku. Wtedy wykonali drumming z okazji 70. rocznicy urodzin amerykańskiego kompozytora. No a teraz, 20 lat później, wrócili na promsy, aby świętować kolejny jubileusz. No i dwie wyraźne części miał tamten wieczór, zatytułowany Steve Reich at 90. Został pomyślany jako spotkanie dwóch odległych światów dawnej muzyki sakralnej, no i właśnie muzyki Steve'a Reicha. Pierwszą część Owen Park i The Gesualdo Six ułożyli jako jeden ciąg prowadzący od średniowiecza do renesansu, a łącznikami były głos, sakralny tekst, powtarzalność, rytuał, elementy, które są także bardzo ważne w kompozycji Tehlim Steve'a Reicha, która zabrzmiała w drugiej części wieczoru. Ale zaczynamy od Kyrie z mszy Notre Dame Guillaume de Machaut, jednej z najważniejszych zachowanych wielogłosowych mszy średniowiecza. Po nim kompozycja Perotinusa, jednogłosowy konduktus, łacińska pieśń religijna poświęcona Marii. Następnie Intemerata Dei Mater Johannesa Okehema, a po nim krótki jednogłosowy chorał przeznaczony na uroczystość poświęcenia kościoła Hildegardy z Bingen. Następnie Veni Sancte Spiritus Johna Dunstable'a, czterogłosowy motet izorytmiczny i kompozycja współczesna, czyli lidera zespołu Owaina Parka. To będzie Fos Hilaron, współczesny utwór churalny oparty na hymnie sięgającym IV wieku. A na zakończenie jeszcze jedna kompozycja, rozbudowany motet maryjny o

Virgo Prudentissima, Josquena Depré. Od Machaut do Josquena kilka stuleci muzyki skupionej wokół głosu, sakralnego tekstu i różnych sposobów budowania wielogłosowości. The Gesualdo Six pod kierownictwem Owaina Parka na festiwalu BBC Proms 2 września tego roku w Royal Albert Hall w Londynie.

Rozbudowany motet maryjny o Virgo Prudentissima Josquena Depre zakończył pierwszą część koncertu w Royal Albert Hall w Londynie 2 września tego roku. W jego tekście Maria przywoływana jest jako gwiazda morza, ta, która pośród skał i ciemnych burz wskazuje port ocalenia. To Gesualdo Six, znakomity brytyjski zespół kierowany przez Owaina Parka. Ten program wprowadził nas w niezwykły świat, zupełnie inny niż ten, który za chwilę otworzy muzykę Steve'a Reicha. Świat głosu, a cappella, dawnych tekstów sakralnych i muzyki rozpiętej pomiędzy średniowieczem a renesansem. No a jednak właśnie z tego świata prowadzi bardzo wyraźna droga do Techilim przez znaczenie słowa, powtarzalność, rytm i rytualny charakter. W drugiej części wieczoru wszystko się zmieniło i Gesualdo Six zakończyli swój udział w tym koncercie, a w miejsce sześciu głosów a cappella pojawił się i zajął Colin Carey Group, zespół instrumentalny z rozbudowaną sekcją perkusyjną, instrumentami klawiszowymi, smyczkami, instrumentami dętymi. Dołączyły także cztery głosy kobiece. Inne brzmienie, inny czas, inny język muzyczny, ale w centrum nadal pozostał tekst, religijny rytm, który z tego tekstu wyrasta. Techilim Steve'a Reicha to utwór, który powstał w 1981 roku. Tytuł jest hebrajskim słowem oznaczającym psalmy, a podstawą całego dzieła stały się fragmenty czterech psalmów. 19, 34, 18 i 150. Kilka lat przed napisaniem właśnie tej kompozycji Reich zwrócił się ku własnemu dziedzictwu żydowskiemu. Uczył się hebrajskiego, studiował Torę i tradycyjne sposoby śpiewanego odczytywania tekstów biblijnych. No i właśnie w Techilim mamy odzwierciedlenie tego wszystkiego. Rytm języka hebrajskiego bezpośrednio kształtuje rytm muzyki. To ważna zmiana w jego twórczości i zamiast tych charakterystycznych dla wcześniejszych utworów długich, repetytywnych struktur pojawiają się szybko zmieniające się metra, bardzo wyrazista perkusja, no i głosy. Sam Reich mówił, że właśnie śpiewanie psalmów doprowadziło go do zupełnie nowego sposobu organizowania rytmu, także pod wpływem twórczości innych kompozytorów jak Bartok i Strawiński. I przed nami teraz ta kompozycja właśnie Techilim Steve'a Reicha. Partie wokalne wykonują Elizabeth Drury, Katie Hill, Isabella Giver, Louise Goddard, no i do tego właśnie Colin Carey Group pod dyrekcją Colina Carey.

1981 roku i rzeczywiście to był punkt zwrotny w twórczości Steve'a Reicha. Już wspominałam, że wcześniej kompozytor zwrócił się ku swoim korzeniom, uczył się hebrajskiego, studiował Torę i z tych doświadczeń wyrosło właśnie Tehillim, jego pierwsze dzieło wprost odwołujące się do tradycji żydowskiej. Podstawą utworu są fragmenty czterech psalmów 19, 34, 18 i 150. Każdy z nich otrzymał własny materiał melodyczny, no a całość rozwijała się w czterech częściach. No i właśnie tutaj ta tradycja dawna, śpiewana w dużej mierze, stała się kluczowa. Rytm hebrajskich słów prowadzony muzyką, narzucił zmieniające się metra i nadał wszystkiemu niezwykłą ruchliwość, powtarzalność. Sam Steve Reich nazwał Tehillim utworem przełomowym, no a finałowe Alleluja jednym z najlepszych fragmentów, jakie napisał. No i właśnie ta kompozycja zakończyła koncert zatytułowany Steve Reich at 90, który odbył się 2 września w Royal Albert Hall w Londynie. Tytuł odwoływał się oczywiście do jubileuszu kompozytora. Steve Reich urodził się 3 października 1936 roku, a więc koncert odbywał się zaledwie miesiąc przed jego 90. urodzinami. No ale był to także jubileusz wykonawców tej drugiej części wieczoru, czyli Coen Curry Group obchodził w tym roku 20-lecie działalności. W 2006 roku powstał ten zespół, aby podczas festiwalu BBC Proms wykonać drumming z okazji 70. urodzin kompozytora. No a teraz był powrót po 20 latach. No ale oczywiście to nie wszystko, bo w pierwszej części słuchaliśmy The Gesualdo Six pod kierownicą Wayne'a Parka, 7 utworów od Macho, Perotina, Hildegardy z Bingen przez Dan Stable, Oke Hema, aż po Roskena de Pre. No i teraz do interpretacji Gesualdo Six wrócimy. W Filharmonii Dwójki w 2024 roku zespół wydał album zatytułowany Queen of Hearts, czyli Królowa Serc, i jest to program zbudowany wokół postaci królowych, zarówno tych ziemskich, jak i tej najważniejszej w muzyce religijnej dawnych epok, nie tylko, czyli Marii. Punktem wyjścia są przede wszystkim utwory XVI-wieczne, związane z europejskimi dworami i takimi postaciami jak Anna Bretońska, Małgorzata Austriacka, Anna Boleyn czy Maria Tudor. Obok szansonu i motetów pisanych z okazji ważnych wydarzeń dworskich pojawiają się w programie także kompozycje maryjne skierowane do Królowej Niebios. No i teraz fragment tej płyty The Gesualdo Six, który sięga po dzieła m.in. Josquena de Pré, Antoine'a Brumela, Jeana Moutona i również innych twórców epoki. To właściwie kolejna opowieść zbudowana z dawnej polifonii, tym razem nie wokół liturgii czy modlitwy, ale wokół kobiecych postaci, władzy, pobożności i pamięci.

ponownie dzisiaj Filharmonii Dwójki The Gesualdo Six pod kierownicą Wayne'a Parka. Tym razem nie ze strady Royal Albert Hall, ale z albumu Queen of Hearts, wydanego w 2000

1924 roku zabrzmiały Mille regrets, Josquin des Prez, Sicut Ilium Inter. Spinas Antoine'a Bruybela, Tota Pulchra S. Jeana Miltona i siedmiogłosowe ego Fluscampi Clemensa non Papy. No w tym zestawie splatają się dwa wątki tego albumu renesansowych dworów z kręgiem Małgorzaty Austriackiej Anny Boleyn oraz kultu maryjnego obecnego w motetach do tekstów z Pieśni nad Pieśniami. Tytułowe królowe są tutaj zarówno ziemskie, jak właśnie ta niebiańska. No i przy królewskim wątku pozostaniemy jeszcze. Przeniesiemy się do Anglii końca XVII wieku na dwór królowej Marii II. Dla niej właśnie Henry Purcell napisał aż 6 ud urodzinowych. Ostatnia z nich to Camille Sons of Attaway. Powstała w 1694 roku na 32 urodziny królowej. Był to zarazem ostatni taki utwór Purcella dla Marii II, bo królowa zmarła w grudniu tego samego roku. To już oczywiście zupełnie inny świat niż renesansowa polifonia w wykonaniu The Gesualdo Six. Soliści, chór i orkiestra przed nami, oboje, trąbki, no ale też muzyka tworzona wokół postaci królowej, bo słuchamy wyjątkowego nagrania tego dzieła z 1976 roku. Felicity Lott, sopran, Charles Brett i John Williams, kontratenor oraz Thomas Allen, bass, Monteverdi Choir, Monteverdi Orkiestra i wszystko pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera.

Kamień Sons of Art Away, oda napisana w 1694 roku przez Henry'ego Purcella na 32. urodziny królowej Marii II. Monteverdi Choir, Monteverdi Orchestra i Quali Brass Ensemble pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera w partiach solowych Felicity Lott, sopran, Charles Brett i John Williams kontratenorze oraz Thomas Allen, bas. To nagranie z 1976 roku, czyli ma pół wieku, właśnie zdałam sobie z tego sprawę. Współtworzyło nowy sposób słuchania angielskiego baroku. Powstało w czasie, kiedy ruch wykonawstwa historycznego bardzo dynamicznie się rozwijał, a Gardiner należał do wtedy młodego pokolenia. Monteverdi Choir założył jeszcze jako student w 1964 roku. 4 lata później powstała Monteverdi Orchestra, którą w połowie lat 70. zaczął przekształcać w zespół grający na instrumentach historycznych. No i z tego wyłonił się później English Baroque Soloists. Gardiner już z tymi zespołami nie występuje, ma inne, The Constellation Choir and Orchestra, no ale pozostały znakomite nagrania, o których nie da się zapomnieć, no i trochę też nie ma powodu, by to robić. No i pożegnamy się Bachem pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera, który towarzyszy mu właściwie przez całe artystyczne życie. To będzie fragment trzeciego koncertu brandenburskiego G-dur Jana Sebastiana Bacha w nagraniu The English Baroque Soloist z 2009 roku. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Klaudia Baranowska, dobranoc i do usłyszenia.

0: Paryżanie w poszukiwaniu zaginionej muzyki.
1: Witamy Państwa.
2: Małgorzata Gąsierowska
1: i Adam Suprynowicz. Paryżanie. W roku 2004 odbył się Festiwal Polskiego Radia pod tym właśnie tytułem, prezentujący w szerokim kontekście twórczość wybranych kompozytorów, których połączyła częściowo wspólna przeszłość. Dokładniej studia

0: obecność w Paryżu i próba odnalezienia się na tamtejszej scenie muzycznej w latach między I a II wojną światową. W tym roku przypada setna rocznica powstania Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu, które zrzeszało i wspierało owych artystów. Z tej okazji chcielibyśmy stowarzyszenie przypomnieć, ale nie tylko, nawet dalece nie tylko. Nasza audycja nosi podtytuł W poszukiwaniu zaginionej muzyki i to właśnie muzyka będzie jej podstawową treścią. Dlaczego jednak uważamy tę muzykę, tych twórców za zaginioną?
1: Zaginiona muzyka, ale mówiono też zgubione pokolenie, czyli to, które tworzyło ową zaginioną muzykę. To jest wyrażenie nieżyjącego już muzykologa Tadeusza Kaczyńskiego, który nazwał tych kompozytorów, o których no mało już teraz pamiętamy, rówieśnikami XX wieku, ponieważ oni no rodzili się w pierwszych latach ubiegłego już stulecia. Zatem dorastali już w wolnej Polsce. Ale ich nauczyciele, ciągle zapatrzeni jeszcze w wiek XIX, nie gwarantowali im dalszego rozwoju. Pamiętajmy, że artystyczną stolicą międzywojennej Europy był Paryż. Tu przecież przez lata mieszkali koryfeusze nowej sztuki. Pablo Picasso, Igor Strawiński, wielu innych. W licznych klubach rozbrzmiewał jazz w wykonaniu przybyłych z Ameryki muzyków. Tu uczyła sławna Nadia Boulanger. Młodzi polscy kompozytorzy jechali więc do Paryża po złote runo nowoczesności, jak wtedy mówiono.
0: Czym była ta nowoczesność?
1: Właśnie, czym była ta nowoczesność? Wydaje się, że tak, we Francji po zwycięskiej wojnie, bowiem kolejna wojna w ogóle nie wchodziła wtedy w rachubę, nie
0: tak,
1: liczono
0: się nie myślał o tym, że żyje w okresie międzywojennym.
1: Tak. Rozpoczęły się takie szalone lata właśnie w tym artystycznym Paryżu, ale jednocześnie odrodziła się tradycja ducha galijskiego, wyrażająca się w obiektywizmie wyrazu, jasnych regułach rządzących dziełem sztuki. Przeciwstawiano się nadmiernemu subiektywizmowi, który łączono z tradycją, no co tu dużo mówić, germańską. Już przecież Maurice Ravel mówił, jakież to niestosowne wyrażać w muzyce swoje uczucia. I ten prąd, mający zresztą wiele wcieleń, nazwano neoklasycyzmem. A więc nowoczesne środki, ale klasyczne reguły. To tak w skrócie, takie główne założenie. I młodzi kompozytorzy polscy z pasją przyswajali sobie te reguły. A kiedy już naprawdę dojrzeli, wybuchła II wojna światowa. I potem no, różnie potoczyły się ich losy. W Polsce po wojnie zapanował socrealizm. A w połowie ubiegłego wieku wyrosło nowe pokolenie kompozytorów zapatrzone w nową awangardę. I estetyka, którą reprezentowali owi Paryżanie, no nie mieściła się w myśli twórczej nowego pokolenia, ani w regułach życia koncertowego. Czyli o Paryżanach po prostu zapominano. Choć nie zupełnie. W programie pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej, który odbył się w Warszawie w 1956 roku, nie nazywał się jeszcze wtedy Warszawską Jesienią, pojawiła się uwertura Antoniego Sołowskiego. Utwór, który odniósł spektakularny sukces w 1937 roku w Paryżu. Otóż Florent Schmitt, uznany kompozytor i krytyk muzyczny, napisał w periodyku L'Art Musical dzieło prawie genialne. Młody kompozytor wydaje się najbardziej utalentowany w swoim pokoleniu. No ale cóż, większość utworów komponowanych wówczas przez naszych polskich Paryżan rzeczywiście ulegała zapomnieniu.
0: Teraz się pojawia rzeczywiście coraz więcej nagrań tej
1: muzyki. Tak, w naszym archiwum jest bardzo dużo nagrań.
0: No właśnie, no i Archiwum Polskiego Radia, które właściwie przez lata były jedynym takim miejscem, gdzie można było znaleźć nagrania. Teraz tych nagrań jest coraz więcej. Proponuję zatem, żebyśmy posłuchali owej uwertury na Orkiestrę Symfoniczną Antoniego Szałowskiego z 1936.
1: Tak, bo prawykonanie było w 1937.
0: Otóż to w nagraniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją José Marii Florencia.

Uwertura na Orkiestrę Symfoniczną Antoniego Szałowskiego w nagraniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją José Marii Florencia. To jest utwór z 1936 roku, ale teraz cofniemy się nieco w czasie do właściwie początku II Rzeczypospolitej. Polska po Wielkiej Wojnie i odzyskaniu niepodległości szukała stylu narodowego we wszelkich dziedzinach. Próbowano wymyślić narodową architekturę, czy też wydestylować narodową architekturę, ale także narodową muzykę. Danuta Gwizdalanka w swojej książce 100 lat z dziejów polskiej muzyki szkicuje rodzaj takiego muzycznego parlamentu dwudziestolecia, używając tego właśnie narodowego kontekstu i pod tym kątem usadza na sali, na prawicy twórców komponujących w stylu neoromantycznym i młodopolskim, czyli Romana Statkowskiego, Henryka Melcera Szczawińskiego, Witolda Maliszewskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Ludomira Różyckiego, Piotra Rytla. Na centrolewicy dominuje Karol Szymanowski i młode pokolenie, które spod jego skrzydeł wyfrunęło do Paryża. I podkreśla, że chociaż i oni inspirowali się folklorem, to i tak oskarżano już ich o kosmopolityzm w tym poszukiwaniu nowoczesności. Na lewicy zaś samotny zasiadałby Józef Koffler, nawiązujący do nowoczesnych prądów wiedeńskich i berlińskich, też chwilami nawiązujący do polskiej muzyki ludowej, ale uważany wręcz za bolszewika. Być może istotne jest tutaj też żydowskie pochodzenie tego kompozytora. Danuta Gwizdalanka wskazuje na niezwykle ważny aspekt polityczny. Jeszcze w 1929 roku gromiono Tadeusza Szeligowskiego, że w swojej suicie Kaziuki, która miała obrazować słynny doroczny wileński jarmark, zawarł melodie białoruskie i litewskie, a Wilno miało być przecież czysto polskie. Więc temperatura polityczna tego sporu o muzykę była też dosyć gorąca. Ale najpopularniejszy i najbardziej uwielbiany przez publiczność w międzywojniu był balet Pan Twardowski Ludomira Różyckiego z 1920 roku, premiera w 1921 w Teatrze Wielkim w Warszawie, dyrygował Emil Młynarski. Taki przegląd polskich motywów, gdzie pojawia się i Hejnał Krakowski, i Oberki, Krakowiaki, i Polonez. W ciągu niespełna 6 lat dzieło Różyckiego zaprezentowano 200 razy. Już na próbę generalną nie można było wpuścić wszystkich chętnych. Druga polska premiera odbyła się w 1929 roku w Poznaniu. Posłuchajmy fragmentu tego hitu, żebyśmy

0: fragment suity z baletu Pan Twardowski Ludomira Różyckiego z 1921 roku. Ten fragment nazywa się Rynek Krakowski. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Tadeusz Wojciechowski. No właśnie, fragmenty muzyki ludowej zharmonizowane romantycznie w sposób nieszczególnie wrażliwy na jej naturę. Taki troszkę polakierowany ten folklor, prawda, Małgosiu?
1: No tak właśnie tworzono bardzo często, przecież w całym XIX wieku tworzono takie salonowe odmiany folkloru.
0: Gdzie w tym wszystkim odnajdywał się Szymanowski? Bo muzykolog Zdzisław Jachimecki potem wspominał, że ganił go po I wojnie światowej za kosmopolityzm i mówił, z

0: stałem uparcie na stanowisku, że w tej wymarzonej przez nas wszystkich sytuacji politycznej zadanie Szymanowskiego powinno iść po takiej linii, która i naszemu społeczeństwu, i światu dalszemu sama przez się mogłaby tłumaczyć polskość ducha twórcy jego dzieł. To jest takie dosyć pokrętne zdanie. Jachimecki był za wyrazistą polskością ducha, ale jednocześnie nie zdradzał, co przez nią właściwie rozumieć. A przecież jeżeli zakładamy, że od teraz nasza muzyka będzie polska z ducha, czyli że ona z jakiegoś powodu polska teraz nie jest i trzeba to zmienić, no to musimy tę polskość jakoś wymyślić, prawda?
1: Szymanowski podszedł do tego bardzo poważnie. No, nie zapominajmy, że Polska odzyskała niepodległość i próbowała jakoś odbudować swoją tożsamość. I na te wszystkie krytyki Szymanowski odpowiadał w bardzo poważny sposób. Sławny jest jego publikacja już z 1919 roku. Artykuł Uwagi w sprawie współczesnej opinii muzycznej w Polsce. I bardzo często cytuje się zdanie z tego artykułu. Muzyka nasza musi odzyskać odwieczne swe prawa, bezwzględnej wolności, zupełnego wyzwolenia z jarzma stworzonych wczoraj norm i nakazów. Niech będzie narodową, lecz nie prowincjonalną. Nie powinniśmy tracić organicznych związków z ogólnoludzką kulturą. Na tym bowiem tylko poziomie może wzrosnąć istotna, wielka sztuka, a więc i muzyka narodowa. No i jako przykład wskazywał no, niedościgniony wzór, czyli Fryderyka Chopina.
0: No tak, no to właściwie nie jest nic nowego, prawda? No bo myślę, że taki Różycki też był w Chopina jakoś zapatrzony, więc to jeszcze nam nie rozwiązuje tego, jaka dzisiaj ta muzyka narodowa miałaby być. I on później zresztą pisze w taki dosyć zgryźliwy sposób, że muzyka narodowa to nie jest przebrana w kontusz lub kierezję marionetka, nie fuga na temat chmielu zielony i tak dalej, i tak dalej. To ma być jednak coś płynącego z swobodnej inwencji kompozytorów.
1: No tak, i pisze dalej na przykład. Istotna wartość wielkiego dzieła sztuki znajduje się tam, gdzie w jego twórcy kończy się człowiek etniczny, Francuz, Anglik czy Polak. A zaczyna się człowiek samotny, stojący oko w oko z życiem jako zagadnieniem metafizycznym. Oczywiście cechy etniczne artysty muszą z natury rzeczy odbić się na poszczególnym dziele jako zjawisku jednostkowym. Czy to jednak ma decydować o jego wartości? I chyba tu chodzi o ten uproszczony model folkloryzmu również.
0: Wszyscy wiemy i nie będziemy teraz tego przypominać, że Szymanowski w końcu doszedł do tego swojego sposobu, prawda, kreowania muzyki bardzo silnie zakorzenionej w muzyce ludowej, czy to kurpiowskiej, czy to przede wszystkim nawet podhalańskiej, góralskiej. Więc bardzo konkretnie w końcu tę polskość swoją wymyślił. Ale bardzo ciekawy przykład to Słopiewnie z 1921 roku. To jest takie wczesne bardzo stadium zainteresowania ową polskością, czy szerzej słowiańskością, bo zainspirowały go wiersze Juliana Tuwima z cyklu Słopiewnie, w których Tuwim wymyśla jakiś pierwotny słowiański język, przeuroczy zresztą. Tak. Jest to przepiękne, a często przecież wiąże się narodowe cechy muzyki właśnie z melodią języka. I tutaj Szymanowski stwarza taką pierwszą, samotną dosyć, jak się później okazało, ale jednak propozycję. Posłuchamy wersji Słopiewni zorkiestrowanej w 1924 roku, ale utwór z 21, czyli podobnie jak pan Twardowski. Śpiewać będzie Iwona Sobotka.

0: Słopiewnia, opus 46 bis Karola Szymanowskiego, do słów Juliana Tuwima. Iwona Sobotka śpiewała z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Kazimierza Korda. Co łączyło Szymanowskiego z młodym pokoleniem? Oni patrzyli na niego jako na autorytet.
1: To z pewnością, a poza tym przypomnijmy, że Szymanowski przecież stał przez kilka lat na czele Warszawskiej Uczelni Muzycznej. Najpierw jako dyrektor konserwatorium, potem rektor wyższej szkoły. No, niestety musiał zrezygnować z powodu wielu nieporozumień i problemów, no ale jednak swoją obecność tam zaznaczył. Ale jako twórca imponował rzeczywiście młodym. Przede wszystkim no, kalibrem swojej osobowości, rozległą wiedzą. Przecież jego artykuły, które publikował w różnych pismach, no, imponowały właśnie takim poważnym podejściem do wielu problemów estetycznych. Poza tym no, walką o nową muzykę. W związku z czym no, powstało takie grono młodych muzyków, nie tylko kompozytorów, ale i wykonawców. No, tutaj taką centralną postacią był Grzegorz Fitelberg, który przecież próbował wprowadzać na estrady i muzykę Szymanowskiego, i muzykę młodych kompozytorów. Nie, no, obywało się to bez protestów ze strony konserwatywnej publiczności. Ale z drugiej strony młodzi kompozytorzy polscy już wtedy no, byli pod wpływem tych nowych tendencji, które się odzywały w muzyce europejskiej. I nawet jak pisze Zygmunt Mycielski, w pewnym momencie powstało takie powiedzenie: Szymanowski tak, jego muzyka nie. Chodziło o ten, no, według niektórych, nadmierny ekspresjonizm jego dzieł. Mm-hmm. Taka to jest właśnie walka pokoleń.
0: To się kłóciło z tymi zasadami, które bardziej lub mniej pisane, bo to w zasadzie było coś takiego, co trochę wisiało w powietrzu w tym Paryżu czasów lat 20., czyli neoklasycyzm, czyli to, co zaproponował Igor Strawiński, pewien obiektywizm nowej muzyki i uproszczenie i nawiązanie do dawnych form. Szymanowski nie za bardzo poważał chyba taką muzykę.
1: No, po którymś z koncertów stowarzyszenia właśnie młodych swoich dawnych uczniów wyszedł z niesmakiem z koncertu i powiedział: piszecie same gamki, nie mogę z tego nic zrozumieć.
0: Dlaczego zatem Szymanowski jednak doradzał młodym, żeby jechali na naukę do Paryża?
1: Wydaje się, że on nie zdawał sobie do końca sprawy, że w Paryżu zaczyna panować już nieco inna atmosfera.
0: Czego ich tam nauczą?
1: Tak, czegoś tam, że to już nie tylko fale i uroki morza Claude'a Debussy'ego, ale przecież wyrosła Grupa Sześciu i manifest sformułowany przez Jeana Cocteau, że dość chmur i tych fal, musimy pisać muzykę prostą, muzykę ulicy, muzykę rytmiczną, muzykę kabaretów. Taki był postulat Grupy Sześciu.
0: Ale Szymanowski, wracam jeszcze do tego pytania, Szymanowski zdecydowanie ich nakłaniał do tego, żeby jednak do tego Paryża jechali i ten Paryż chłonęli.
1: On namawiał ich, żeby jechali tam po naukę métier, czyli rzemiosła. Oczywiście zdawał sobie sprawę z tego, że samo rzemiosło, czyli tam nauka instrumentacji, kontrapunktu, to

0: Nie wystarczy, żeby tworzyć sztukę, ale to jest podstawa. A poza tym no nie bez znaczenia było zetknięcie się z kulturą europejską, z kompozytorami, którzy tutaj tworzyli, z wieloma artystami, z którymi no próbowano nawiązać kontakt. No niekiedy się to udawało. Na przykład jednym z artystów, który bardzo sprzyjał polskim muzykom, był Francis Poulenc, biorący nawet udział w niektórych koncertach stowarzyszenia. Zachowało się mnóstwo plakatów właśnie z jego nazwiskiem jako wykonawcą i twórcą dzieł.
1: Pomyślałem sobie, że Szymanowski też w swojej młodości bardzo dużo podróżował, bo to było jeszcze wychowanie w takim duchu XIX-wiecznej Grand Tour, prawda? Że się zaczyna swoją edukację od podróżowania po świecie, po Europie przede wszystkim, poznawania tych podstaw europejskiej kultury. Tak się uczył, tak dorastał w tym Szymanowski. Być może to też sprawiło, że proponował tym młodym ludziom, żeby jak tylko mogą, próbowali do tego Paryża się udać. Tu mi przychodzi na myśl słynne zdanie Wojciecha Weissa i analogia do kapistów w malarstwie, którzy oczywiście przy wszystkich różnicach między nimi a naszymi neoklasykami muzycznymi, no też jechali do Paryża po coś. I Wojciech Weiss powiedział Zygmuntowi Waliszewskiemu, którego talent rozpoznał dosyć wcześnie: niczego już się tu pan nie nauczy, pan powinien pojechać do Paryża. Więc coś być może w tym było podobnego.
0: No tak, no niestety polscy młodzi artyści no mieli w Polsce poczucie tego zaścianka, który no wyrósł nie z winy pokoleń, bo Polska z trudem przecież podnosiła się po czasach zaborów, próbowała odbudowywać wszystkie dziedziny życia, no a kulturę chyba najtrudniej było postawić na tym poziomie, na który młodzi artyści i odbiorcy sztuki zasługiwali.
1: I teraz, kiedy posłuchamy pierwszych nut koncertu na dwa fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenca, to będziemy mogli zrozumieć, dlaczego to mogło oszałamiać młodych twórców.

0: koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenca w swoim początkowym fragmencie. Historyczne nagranie, bo na fortepianach grali sam Francis Poulenc i Jacques Février, a towarzyszyła im orkiestra de la Société de Concert du Conservatoire pod dyrekcją Pierre'a Dervaux, nagranie z lat 50., a utwór z 1932 roku. Skoro już dotarliśmy do owego Paryża, no to musimy wrócić do tego, od czego zaczęliśmy dzisiejszą audycję, czyli do tego, że młodzi artyści, żeby sobie poradzić na wymagającym artystycznym rynku tego wielkiego miasta i tym wielkim rynku artystycznym, bo do Paryża zjeżdżali wszyscy zewsząd, w 1926 roku zawiązali Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polaków. I tu trzeba rozdzielić kwestię. To nie była grupa artystyczna.
1: Oczywiście nie była to grupa artystyczna, nie sformułowali żadnego manifestu, ale coś ich jednak estetycznie łączyło. No chyba ten neoklasycyzm nieszczęsny, który się oczywiście objawiał w każdym z utworów tych kompozytorów w inny sposób, ale jednak no to było coś, co ich łączyło, czyli takie działanie przeciwko tej romantycznej mowie uczuć, jak wtedy mówiono.
0: Cele stowarzyszenia były różnorakie, bo też bardzo różny był na przykład status majątkowy tych młodych ludzi, którzy lądowali w Paryżu. Nie każdy był z domu zamożny, więc stowarzyszenie na przykład udzielało nie tylko rad w tym, jak się odnaleźć w Paryżu, ale także pewnego wsparcia materialnego. W statucie czytamy, że celem stowarzyszenia była też propaganda muzyki polskiej i pośredniczenie w krzewieniu młodej muzyki francuskiej w Polsce, czyli taka współpraca międzynarodowa, współdziałanie z instytucjami artystycznymi w Polsce oraz samodzielne inicjowanie i przeprowadzanie wszelkiego rodzaju imprez w celu podniesienia kultury muzycznej w Polsce. To działanie w Polsce chyba nie było aż ostatecznie tak istotne, jak to działanie w Paryżu właśnie. No i ostatni punkt, ogniskowanie życia artystycznego i towarzyskiego. To na pewno, o czym pewnie jeszcze będziemy wielokrotnie mówić.
1: Oni mieszkali głównie w takiej bursie założonej przez państwa Jurgielewiczów na Rue Lamande i są również wspomnienia nie tylko z życia koncertowego, ale i towarzyskiego, o czym będziemy mówić. No ale żeby takie stowarzyszenie powstało, potrzebni są ludzie, a przede wszystkim był to jeden człowiek. O nim będzie nasza następna audycja. Był to Piotr Perkowski.
0: Poświęcimy mu kolejną audycję z cyklu Paryżanie w poszukiwaniu zaginionej muzyki i posłuchamy jego muzyki i przede wszystkim powspominamy go, bo Piotr Perkowski był ważną postacią nie tylko w Paryżu,

0: międzywojennych, ale także w powojennej Polsce i organizatorem życia muzycznego nie tylko wśród młodych muzyków Polaków za granicą, ale także w Polsce, którą trzeba było z kolejnych ruin podnosić. Ta audycja 4 listopada, dziś dziękujemy. Audycję zrealizowała Zuzanna Roszkowska, a przygotowali przy współpracy Michała Dębskiego-Wachowicza,
1: Małgorzata Gąsierowska
0: i Adam Suprynowicz. Na koniec fragment sinfoniety na Wielką Orkiestrę Symfoniczną Piotra Perkowskiego zagra Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Oświeceniowy poemat czy obrazkowa filozofia dziejów. Ród ludzki Stanisława Staszica to nie tylko 17 tysięcy wersów, ale także grafiki poprzedzającej każdą z 18 ksiąg. Nie były jedynie ilustracjami, były wizualnym komentarzem do staszicowskiej historiozofii. O wyłaniającym się z nich obrazie dziejów porozmawiamy w niedzielę o 18.30. Michał Nowak, zapraszam.
2: Kompozycje Karłowicza, które powstały jako bezpośrednie pokłosie berlińskich studiów u Heinricha Urbana, to swoisty wstęp i przygotowanie do jego opus magnum, czyli poematów symfonicznych. Drugi odcinek serii Giganci poświęcę dwóm jego wczesnym pracom, berlińskiej Białej Gołąbce i nieco później napisanemu w Warszawie koncertowi skrzypcowemu. Mieczysław Karłowicz w cyklu Giganci, jak zwykle w niedzielę o 14. Do usłyszenia, Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
3: Ty, Wika, jesteś na miejscu masakrzyki.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 23:00.

0: Tomasz Gregorczyk.
1: Dobry wieczór. Zachęcamy do kontaktu dzisiaj szczególnie gorąco, bo z naszym głównym bohaterem dzisiaj prawie każdy ma jakieś wspomnienia związane. Każdy, kto kiedykolwiek otarł się choćby o jazz. facebook.com/improwizowane/polskieradio.pl.
0: Kto jest bohaterem dzisiejszej audycji? Sprawa jest dość oczywista. Chyba nawet jeżeli państwo nie widzieli zapowiedzi na portalu Dwójki, czy na naszym profilu facebook.com/improwizowane.
1: Dzisiaj cały jazzowy świat żyje tylko jednym tematem.
0: To setna rocznica urodzin Johna Coltrane'a, no dokładnie 23 września, tyle że 100 lat temu, w 1926 urodził się w małej miejscowości Hamlet w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Postać pomnikowa, o której będziemy dzisiaj trochę opowiadać, ale ta nasza opowieść i spotkanie z Coltrane'em dzisiaj przybiorą one formę rozmów improwizowanych, których to kolejny sezon rozpoczął się przecież tydzień temu. O Coltrane będą opowiadać wybitni polscy muzycy. Tomasz Gadecki, Matylda Gerber, Sławek Pezda, Marek Pospieszalski, Rafael Rogiński i Wacław Zimpel. A może jeszcze na koniec, jeżeli się zmieści, będzie mała niespodzianka, ale zobaczymy.
1: No zobaczymy. Każde z tych muzyków ma coś wspólnego, jakoś na pewnym etapie lub przez całe życie muzyka Johna Coltrane'a miała dla nich szczególne znaczenie.
0: Ale co ciekawe, z tego co wiem, te opowieści wcale nie będą się tak bardzo na siebie nakładać. Do tego Coltrane'a różnymi drogami nasi dzisiejsi rozmówcy dochodzili.
1: Ale jak powiada klasyk, nie uprzedzajmy faktów, zacznijmy od muzyki.

0: Rok 1964 i kwartet Johna Coltrane'a. Lider na tenorze, McCoy Tyner na fortepianie, Jimmy Garrison na kontrabasie, Elvin Jones na perkusji. Resolution, środkowa część z płyty Love Supreme, z tego egzemplarza, który kupiłem dawno, dawno temu. Pamiętam, wtedy sobie postanowiłem, że to będzie taka moja jedyna płyta w mojej kolekcji, której zawsze będę słuchał w całości, od początku do końca. To się niestety nie udało, między innymi przez radiowe obowiązki.
1: Love Supreme, Resolution, prawdopodobnie jednak najsłynniejsza płyta Johna Coltrane'a.

Więc nie było to specjalne zaskoczenie, ale dzisiaj świętujemy, niekoniecznie będziemy na siłę wyszukiwać jakieś bardzo mało znane utwory. Czy w dyskografii Coltrane'a można takie znaleźć? No oczywiście, że tak. Zwłaszcza na jakichś gościnnych występach. Ale dzisiaj być może będziemy się skupiać na tym, co najważniejsze, i to nasza rozmowa o Coltrane'ie, jak mówiliśmy, to będą głosy innych. Myśmy się już o nim nagadali.

0: Kilka tygodni temu słuchaliśmy muzyki Coltrane'a interpretowanej w jednym tygodniu przez saksofonistów, w drugim tygodniu absolutnie nie saksofonistów, wszystkich innych instrumentalistów, saksofon nie miał wstępu.
1: No, linki już do tych archiwalnych audycji są na facebook.com/improwizowane w komentarzu pod najnowszym postem.
0: A teraz już udzielamy głosu innym. Tomasz Gadecki, czyli wraz z Marcinem Bożkiem, współzałożyciel słynnego duetu muzyki improwizowanej Olbrzym i Kurdupel. Od 20 lat już na scenie, oprócz tego zespoły Sambar, Wszystko Nisko, niedawno duet z Vasco Trio, autor też znakomitych albumów solowych, saksofonista, głównie tenorowy. Przecież tak o to Coltrane opowiada.
2: Dzień dobry. Moja przygoda z Coltrane'em, takie jakby zadanie dostałem, aby powiedzieć, jak to u mnie z tym Coltrane'em. W latach 80. Słuchałem muzyki jazzowej, chodząc też do szkoły muzycznej. No, po prostu byłem zakochany w jazzie. I słuchałem klasyków jazzowych. Milesa Davisa, Sonnego Rollinsa, pianistów. Naprawdę wielu wykonawców, ale można by powiedzieć, że taki klasyczny jazz, trochę bebopu. I wszyscy mówili dookoła, że ten Coltrane, taki super Coltrane, super. Ja nie miałem żadnej płyty. Postanowiłem pójść do sklepu i nabyć jakieś płyty, żeby się zapoznać z Johnem i jego twórczością. Poszedłem do sklepu i okazało się, że w sklepie jest tylko jedna płyta i to jest płyta Meditations. Jak wiadomo, jest to już taka późna płyta, mocno free jazzowa, jeśli w ogóle nie impro, gdzie Coltrane pewnie nie do końca został zrozumiany, ale ja go zrozumiałem bardzo dobrze. Ten przekaz był tak mocny, że zmienił całe moje życie, bo do tej pory ćwiczyłem te ćwiczenia jazzowe i te... Potem oczywiście też ćwiczyłem, ale już nie po to, żeby to wkuć, tylko po to, żeby rozwijać swoje umiejętności techniczne. Coltrane wpłynął na mnie w sposób piorunujący. Ja stwierdziłem, że do tej pory nie słyszałem jazzu. Dopiero zaczęło się to właśnie od płyty Meditations i potem inne płyty, które bardzo mocno na mnie wpłynęły. Zacząłem grać muzykę swobodnie improwizowaną. Oczywiście musiałem się nauczyć grać, więc ten proces był długi, ale Coltrane i jego brzmienie, jego frazowanie, jego podejście do bardzo szerokiego dźwięku, gdzie jest bardzo dużo alikwotów, jego też szybkie granie. Też potrafię szybko grać teraz, ale jakby nie chciałem się ścigać, tylko po prostu tak mi się to spodobało. Tak mnie to wzięło, że nie mogłem się opanować. Po prostu uzależniłem się od ćwiczenia, od słuchania jego płyt, od grania z nim również. Więc taka jest historia poznania muzyki Johna Coltrane'a przeze mnie. Po latach nagraliśmy w trio Avatar, tak się nazywało, Avatar Plays Coltrane. I tutaj taki hołd to był mój dla Johna Coltrane'a. W tym trio grał Mark Tokar i Michał Goss. No wiadomo, jest wojna, od tamtej pory jakby nie graliśmy w tym trio, ale ten materiał jest cały czas dla mnie ważny i dosyć aktualny. Coltrane, jak się okazało, z biegiem lat był dla mnie tylko takim, nie czy tylko, albo aż, punktem wyjściowym, który pozwolił mi rozwijać te jakby przestrzenie, w których poruszał się Coltrane i za które czasami był niezrozumiany i jakby krytykowany. Za na przykład koncerty z Village Vanguard był krytykowany, natomiast te płyty też w ogóle musiały nieźle namieszać środowisku. Ale ja te płyty kocham. Bardzo lubię brzmienie Coltrane'a. Lubię również Ballads, która jest klasykiem nad klasyki. Sunship oczywiście, Stellar Region. No, jest dużo płyt, które często słucham, do których

0: często wracam. Polecam wszystkim słuchanie Johna Coltrane'a.
1: Tomasz Gadecki o swoim Coltrane'ie opowiadał. Polecał wszystkim słuchanie płyt Coltrane'a i my będziemy to robić, no ale skoro mamy taką okazję, to sięgnijmy po ten album, o którym on wspominał, o którym opowiadał. Michał Goss, Mark Tokar, Tomasz Gadecki, czyli Avatar Plays Coltrane i interpretacja bardzo oryginalna Coltrane'owskiej Naimy.

0: Avatar Plays Coltrane, nagranie z festiwalu Jazz Jantar z 2019 roku z Gdańska, oczywiście na saksofonie tenorowym Tomasz Gadecki, na kontrabasie Mark Tokar z Ukrainy i na perkusji Michał Gos Naima w, jak to zapowiadałem, oryginalnej, zgodzą się Państwo chyba z tym, w oryginalnym odczytaniu. Trio Avatar.
1: No tak, Coltrane, ale z takim podejściem, powiedziałbym, trochę eilerowskim, czyli z daleka dochodzimy do tematu. Temat jako konkluzja, jako zamknięcie pewnych rzeczy.
0: Wydawca tego albumu to Fundacja Słuchaj. Jeszcze taki wątek poboczny, bo wspomniałem o obecności Bena Ratliffa w Polsce. Tak będzie.

0: festiwalu Unsound 10 to miesiąc, w październiku, 8 i 9 będzie dyskusja, 8 później warsztaty, tylko że nie o Coltrane'ie, a o muzyce i bieganiu. Round the Song. No ale też ciekawe. Teraz proszę Państwa, Sławek Pezda, krakowski tenorzysta, prowadzący wiele rozmaitych aktywności, nie tylko muzycznych zresztą, ale jeżeli chodzi o muzykę, to kwartet, płyta Tribute to Tenor Legends jest taką jedną z naszych ulubionych.
1: Wracamy do niej.
0: Bardzo często, zresztą z tych Coltrane'owskich okazji. Tam jest Transition Johna Coltrane'a, którego słuchaliśmy na antenie chyba, nie wiem, pewnie, może nawet kilkanaście razy. Mocno zanurzony w Coltrane'ie muzyk, co słychać właściwie od pierwszych dźwięków, jaki był jego Coltrane, jego droga i życie właściwie z Coltrane'em. Sławek Pezda. Jakbym cię zapytał o, no nie wiem, takiego może pierwszego Coltrane'a, który pierwszy utwór, czy pierwszą płytę, ale nie w ogóle, tylko pierwszą taką, po której miałeś jakieś takie wow, co to jest? Jakąś taką dużą fascynację.
2: To jest w sumie ciekawe, bo tak naprawdę to jeden właśnie z pierwszych utworów, które usłyszałem. To było dla mnie takie wielkie wow. A natknąłem się na utwór o tytule Countdown, gdzie Coltrane gra po prostu w duecie w zasadzie z perkusją. Solo długie, w bardzo szybkim tempie. I później gdzieś dopiero na koniec wchodzi sekcja rytmiczna. I to dla mnie było takie wow, bo z jednej strony grał bardzo szybko, ale z drugiej strony to nie chodziło też tylko o tą szybkość, tylko chodziło o to, jakie on wybiera dźwięki, jakie gra frazy. Ja wtedy byłem, można powiedzieć, początkującym saksofonistą altowym. I ten John Coltrane, jakoś tak usłyszałem w ogóle, co to są za dźwięki, co to jest za muzyka, to mnie to bardzo zafascynowało i pamiętam, że kilka razy w kółko właśnie słuchałem tego utworu. I to było dla mnie takie bardzo wow. Właśnie też nie dlatego, że tak szybko można grać na tym saksofonie, tylko ze względu na te dźwięki, które on wybierał. Ponieważ słuchałem też innych saksofonistów altowych, na przykład Charlie'ego Parkera. No i Charlie Parker też wiadomo, że tam był bardzo szybki, bardzo biegły technicznie. Ale te dźwięki, ten dobór dźwięków był innym. I później się okazało, jak już wiedziałem, o co chodzi, że to było właśnie na tej harmonii Johna Coltrane'a, tak zwane Coltrane Changes, bo ten utwór Countdown to jest taka jego reinterpretacja utworu bodajże Tune Up Milesa Davisa i właśnie taki zreharmonizowany przez Coltrane'a. Także wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, ale już słyszałem, że jest w tym coś takiego wow.
0: Przez wszystkie okresy twórczości Coltrane'a się przegryzałeś? Te wczesne u Milesa w pierwszym kwintecie, czy te free jazzowe najpóźniejsze, jakby od początku do końca, od A do Z?
2: Mniej więcej tak, mniej więcej przez wszystkie te okresy, bo pamiętam, że miałem też bardzo fascynację właśnie kwintetem Milesa Davisa, no i wiadomo, na płycie Kind of Blue też i później te rzeczy wszystkie modalne Coltrane'a, to mi się bardzo, bardzo podobało. Love Supreme, Impressions, Afro Blue, tego typu rzeczy, klimaty. I rozmawiałem, pamiętam, wtedy byłem na studiach z perkusistą Kubą Janickim i jak mu mówiłem, że ja lubię bardzo Coltrane'a, to on wtedy powiedział, o, Coltrane, tak, Coltrane super. A ja dodałem, ale wiesz, tak bardziej do tego okresu takiego mainstreamowego, bo później te jego albumy takie free jazzowe, to już nie rozumiem tego i mi się nie podoba. I Kuba był tym bardzo zawiedziony, bo jemu się właśnie najbardziej podobała ta twórczość awangardowa. Do niej też dosiadłem, ale trochę czasu mi to zajęło, żeby do tego właśnie dojrzeć. I no, później się też bardzo fascynowałem takimi płytami, na przykład jak Leo, w duecie z Rashidem Alim, czy Meditations, tam później w kwintecie z trochę innym właśnie składem, bo Pharoah Sanders też tam grał na drugim saksofonie, dźwięki totalnie kosmiczne, także to było dla mnie odkrywanie takich nowości i w ogóle możliwości saksofonu tenorowego.
0: A miałeś taki moment, że tego Coltrane'a było u ciebie, że czułeś, że tego jest za dużo, że on jest tak, że ci odbiera powietrze niemal jako saksofoniście. Czy może nie, może nie było. Bo słyszałem takie historie, szczególnie tenorzystów. Musieli się uwolnić od Coltrane'a, żeby móc zacząć oddychać po swojemu.
2: Tak, ja jeszcze musiałem uwolnić od Kennego Garretta na przykład. Okay. Także też mam swoją historię, bo zanim grałem na tenorze, to grałem przez lata na alcie, na saksofonie altowym.

0: I bardzo się fascynowałem Kenem Garrettem. I no to jest bardzo blisko Coltrane'a tutaj, bo Kenny Garrett można powiedzieć też taki trochę poniekąd Coltrane na alcie właśnie.
1: Zresztą jego album poświęcony Coltrane'owi jest jednym z najlepszych tego typu.
0: Tak,
1: Kennedy
0: nawet tam
1: Garrett.
0: ma też taką swoją wersję Giant Steps, bardzo fajną, coś tak kojarzę. I ja tak bardzo próbowałem właśnie złapać ten ton, frazowanie pod Kennego Garretta i w pewnym momencie no właśnie było tego już za dużo, bo byłem tak zafascynowany tym Garrettem, cały czas słuchałem jego płyt i przez to tak zacząłem grać trochę podobnie do niego, nie mogłem odnaleźć wtedy za bardzo jeszcze tego swojego języka, bo właśnie musiałem zmienić ten instrument na tenor i myślę, że ten Coltrane tutaj jest u mnie obecny, ale też nie tylko jako on sam, tylko właśnie jako wielu saksofonistów, którzy też się nim inspirowali i którzy z nim grali. No i tutaj można właśnie wymienić Pharoah Sanders, Archie Shepp, nawet Albert Ayler powiedzmy, Charles Lloyd. No można by tutaj wymieniać i wymieniać. Wayne Shorter, wielu, naprawdę wielu. Od nich wszystkich czerpałem i czerpię. I myślę, że to mi właśnie pomaga wypracować taki jakiś swój język i swój głos. Jednak, bo Coltrane jest wielki właśnie dlatego, że można go usłyszeć po dwóch dźwiękach. Po prostu słyszymy jedną frazę, dosłownie dwa, trzy dźwięki. Po jednej nutce można rozpoznać, że to jest John Coltrane. I myślę, że to jest taka domena właśnie wszystkich wielkich, tak samo jak mógłbym Sonnego Rollinsa rozpoznać na przykład, czy innych saksofonistów, no to Coltrane jest tutaj jednym z tych najbardziej rozpoznawalnych.
1: A teraz jako, wiesz, dojrzały muzyk, sięgasz po Coltrane'a, żeby jeszcze coś w nim poodkrywać, czy jakby to już jest zrobione i tyle?
0: No myślę, że mam takie różne okresy. Po prostu jak złapię jakąś taką fascynację, zajawkę tym Coltrane'em, to sobie do niego wracam, ale ostatnimi czasy nie jest tak, że go słucham jakoś bardzo, bardzo dużo, ale on się gdzieś tam pojawia się na pewno.
1: A na przykład, czy jest taki jakiś, nie wiem, czy to aspekt grania Coltrane'a na instrumencie, czy coś związanego z kompozycją, albo jakoś ogólnie z twórczością, co twoim zdaniem jakoś tak umyka, nie mówi się o tym za bardzo, a jest ważne.
0: Że umyka. No na pewno się mówi generalnie bardzo dużo o tym właśnie i na wielu płaszczyznach. Całe filmy powstały i książki i dużo wywiadów. Dla mnie czymś takim bardzo ważnym oprócz tego doboru dźwięków w sumie, o którym mówiłem, o brzmieniu indywidualnym, to bym powiedział, że czymś najważniejszym to jest energia, taki przekaz po prostu energetyczny. Ta taka fala tej energii, którą się czuje no, nawet na nagraniach, nawet sobie nie mogę wyobrazić, jak to musiało być na żywo. Bo na żywo to jest zawsze jakoś tak wzmocnione, ale no na tych nagraniach po prostu słychać potężną energię, potężną moc. Czy to w balladach, czy to w utworach tych takich bardziej mocnych, nazwijmy to.
1: No dla mnie jako słuchacza intensywność to jest słowo klucz do Coltrane'a, szczególnie do późniejszych rzeczy też, ale moim absolutnie ulubionym zespołem jest jednak kwartet. No i dla mnie to działa tak, jakby mnie ktoś podłączył do prądu.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Słyszymy.
0: Ja też zgadzam się z tobą, że kwartet właśnie jest takim zespołem, no, który miał tej energii najwięcej, można powiedzieć, też poprzez takie zgranie tutaj, no i te wszystkie osobowości, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones, no oni tworzyli taki kolektyw i to słychać bardzo po prostu.
1: Jeszcze jest takie jedno pytanie, które się zadaje w takich sytuacjach. Ono jest trochę abstrakcyjne, ale jakbyś miał pogadać z Coltrane'em, jakbyś mógł po prostu sobie siąść z nim i o czymś pomówić. Przychodzą ci do głowy jakieś rzeczy, o które chciałbyś go spytać albo dowiedzieć się? Czy to jakieś muzyczne, czy takie bardziej ogólne? No nie wiem.
0: No najchętniej to bym sobie pograł z nim. Najchętniej to bym
1: Właśnie.
0: sobie z nim, najchętniej to bym sobie z nim pograł, aczkolwiek porozmawiać na pewno też by było bardzo, bardzo ciekawie. Aczkolwiek właśnie no, to wszystko, o czym rozmawiamy, to jest takie już dla mnie ponad słowami jakby, bo o muzyce bardzo dużo można mówić, można bardzo dużo opowiadać. Mógłbym się go zapytać o jakieś jego inspiracje. Sam też wiem, jak to jest, więc na przykład bym go nie pytał o takie rzeczy, o które ja sam jestem pytany, na przykład o czym myślę podczas grania, bo wiem, że o niczym, bo no, on naprawdę, no słychać to, że w takim stanie bardzo medytacyjnym był podczas tego grania, że to jest taki stan flow.

0: że tam po prostu nie było myśli, tylko że to jest improwizacja, a to jest no, czysta, czysta energia. Także, no, ale samo przebywanie z nim, też nawet jak nie granie, jak nie rozmawianie, to po prostu bycie w jego obecności, myślę, że byłoby czymś mega super. Ale byłem w obecności jego syna. Rozmawiałem może nawet chwilkę, albo jeśli nie, to byłem na takim afterparty, można powiedzieć, po koncercie Ravi'ego Coltrane'a, bo graliśmy na tym samym festiwalu.
1: I co, czułeś jakiś przepływ energetyczny?
0: Trochę czułem, no, powiem ci, że to ciekawe było, bo on podobny jest trochę tak do Johna, nawet z wyglądu. No i wiedziałem, że to jest syn Johna Coltrane'a, nie? Także to było ciekawe tak stanąć od niego 3 metry, czy coś tam chwilkę z nim porozmawiać. Ciekawe doświadczenie. Także tu byłem najbliżej Coltrane'a.
1: Sławek Bezda opowiadał o swoim Coltrane'ie, swoich Coltrane'ach właściwie, o Johnie i troszeczkę o Ravim. I informacja jest taka, że nowy album kwartetu Sławka Bezdy ukaże się tej jesieni i to będzie muzyka mocno improwizowana, żarliwa, no i dedykowana, jakoś inspirowana też Johnem Coltrane'em. Będziemy wysłuchiwać i w dwójce na pewno prezentować. Moglibyśmy teraz sięgnąć po ten utwór, który tutaj już kilkanaście razy zabrzmiał w dwójce, czyli po interpretację Coltrane'owskiego Transition w wykonaniu kwartetu Sławka Pezdy, ale zrobimy inaczej.
2: Zrobimy inaczej. Do Transition jeszcze wrócimy. Jeżeli zagrało się coś 15 razy, to zawsze można zagrać 16. A naprawdę dawno, albo nawet nigdy nie prezentowaliśmy na antenie tego utworu, do którego odwołali się i Tomek Gadecki, i Sławek Pezda, czyli The Father and the Son and the Holy Ghost. To jest pierwszy utwór z nagranej 23 listopada 1965 roku płyty Meditations. Podwojona sekcja saksofonów, podwojona perkusja. Jimmy Garrison na kontrabasie, na perkusji Elvin Jones i Rashid Ali, na fortepianie McCoy Tyner, a na saksofonach tenorowych John Coltrane i Pharoah Sanders.

0: John Coltrane, Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones i Rashid Ali, czyli sześcioosobowy skład Johna Coltrane'a z płyty Meditations, która zaczyna się właśnie tak, jak było słychać.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, w nim rozmów improwizowanych. Dziś świętujemy stulecie urodzin Johna Coltrane'a, udzielamy głosu

0: w tych opowieściach o wielkim Johnie Coltrane'ie, polskim muzykom, kolejny przed nami.
1: Tak, i będzie to pierwszy dzisiejszego wieczoru niesaksofonista. O swojej przygodzie z muzyką Johna Coltrane'a opowiada Wacław Zimpel.
2: Wydaje mi się, że pierwszy raz Coltrane'a usłyszałem na Kind of Blue, ale płyta, która mnie tak kompletnie zwaliła z nóg po raz pierwszy, to było My Favorite Things. W szczególności tytułowy utwór, którego słuchałem przez wiele tygodni na okrągło. I zaraz obok tego utwór India z koncertowego nagrania z Dolphin. To chyba te dwie rzeczy były takim wprowadzeniem do mistycyzmu Coltrane'a dla mnie. No i później oczywiście Love Supreme wszystkie płyty z klasycznym kwartetem i też te późniejsze rzeczy jak Ascension czy Kulusemama. Chłonąłem po prostu całą tą dyskografię Coltrane'a swego czasu. Była dla mnie bardzo, bardzo ważna. Ale faktycznie te pierwsze rzeczy, które mnie tak totalnie wciągnęły, to India i My Favorite Things. Z tej muzyki zacząłem uczyć transu i czym ten trans jest. W tamtym czasie, kiedy poznawałem Coltrane'a, to faktycznie była szkoła średnia i faktycznie uczyłem się klasycznego klarnetu. Natomiast ja już wtedy wiedziałem, że chcę grać muzykę improwizowaną i usiłowałem to robić, grając z nagraniami, czy szukając jakichś materiałów o improwizacji tak na własną rękę. Także słuchając Coltrane'a, ja już wiedziałem, że totalnie chcę grać tą muzykę. I na pewno energia, na pewno trans, na pewno jakiś rodzaj mistycyzmu, który intuicyjnie odczuwałem w muzyce Coltrane'a, był dla mnie niezwykle ważny i bardzo formatywny. Też zacząłem grać na saksofonie mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zacząłem słuchać Coltrane'a. Natomiast w pewnym momencie ten saksofon odrzuciłem, bo czułem, że klarnet jednak jest moim najbliższym mi instrumentem. Natomiast zawsze starałem się na klarnecie znaleźć brzmienie, które miałoby taką charakterystykę wiązki lasera, który się może przebić przez głośną sekcję rytmiczną. I to było coś, co czułem i słyszałem w brzmieniu Coltrane'a. Ten dźwięk po prostu niósł w sobie od strony teoretycznej po prostu taką ilość alikwotów, że one się przedzierały przez wszystko. Ten dźwięk się przedzierał przez wszystko, natomiast myślę, że tam była cała masa jeszcze innych, jakichś magicznych składników, o których trudno mówić słowami, ale można je na pewno poczuć. No i ja to wtedy na pewno poczułem i myślę, że Coltrane był jest takim artystą, który uruchomił we mnie całą masę przeróżnych procesów artystycznych. Coltrane jest dla mnie trochę jak, nie wiem, jak obcowanie z naturą, obcowanie z górami, które się za bardzo nie zmieniają. Mam wrażenie, że jak słucham dzisiaj Coltrane'a, to mam bardzo podobne odczucia jak wówczas. No, na pewno jestem dzisiaj dojrzalszy, więcej rzeczy rozumiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jego muzyka cały czas mnie dotyka w takie części mnie, które się chyba nie starzeją i nie podlegają czasowi, że to jest jakiś inny paradygmat. Jeśli chodzi o takie bardziej techniczne słyszenie, to na pewno lepiej słyszę relacje jego fraz do harmonii, czy linii basu, w jakich on się poruszał. To na pewno się zmieniło, że po prostu lepiej słyszę niż te 20 parę lat temu. Też jeśli chodzi o słyszenie całego zespołu, to dzisiaj w sumie trochę bardziej krytycznie patrzę na te nagrania z lat 60. i doskwiera mi miks, w którym jego saksofon jest ponad całym zespołem. Często brakuje mi fortepianu, często brakuje mi w ogóle sekcji rytmicznej. Ja bym po prostu tą muzykę dzisiaj inaczej zmiksował, bym w top

0: i brzmienie Coltrane'a bardziej w środek zespołu. I wydaje mi się, że Alice Coltrane, która w sumie no, kontynuowała jakieś ich wspólne poszukiwania, ona znalazła moim zdaniem ten rodzaj balansu w miksie. I to może na przykład usłyszeć na płycie Journey in Sachidananda, na której gra Pharoah Sanders. Tam z jednej strony jest też ta niezwykła intensywność i natchnienie Sandersa, ale jednocześnie ten saksofon jest wtopiony w zespół. I w sumie to jest coś, czego mi brakuje w tych nagraniach Coltrane'a z lat 60. No ale była wtedy trochę inna estetyka. Tego solistę, który jest z przodu zespołu, eksponowano w tych nagraniach. Także no, to się zmieniło na przykład w moim postrzeganiu muzyki Coltrane'a.
1: W jakim stopniu ta dronowa India z Dolphim narysowała po prostu ten wektor, który cię kiedyś później skierował na wschód, w stronę Indii?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że w bardzo dużym stopniu. Jak odpowiadałem wielokrotnie na pytanie właśnie o te moje inspiracje muzyką indie, to zawsze mówiłem o Terrym Riley i Lamont Youngu i ich historii mieszkania w Indiach, podróżowania z Panditem Pranathem i pobieraniu od niego lekcji. Ale India była na pewno wcześniej i wydaje mi się, że po raz słuchając Indie i My Favorite Things, ale Indie jeszcze bardziej, która jest totalnie dronowym utworem w jednym centrum tonalnym, bo jednak w My Favorite Things tam są takie sekcje, gdzie ta harmonia jest powiedzmy okołodronowa. Często na dwóch funkcjach są te części improwizowane, molowa i durowa, no i później one przechodzą z powrotem w strukturę piosenki. Natomiast India jest po prostu na jednym, powiedzmy, na jednym akordzie. Jest to utwór modalny. Wydaje mi się, że to był pierwszy tak stricte transowy utwór, którego słuchałem. I ja pamiętam, że miałem wtedy taki zespół, się nazywał Emergency, z braćmi Włócińskimi, z Pawłem Postarem-Czakiem, z Robertem Raszem. I my ten utwór katowaliśmy przez, nie wiem, myślę, że dobre z 2 lata. Graliśmy go wszędzie, gdzie tylko mogliśmy. I odpływaliśmy przy tym kompletnie. I no, absolutnie mnie to ukształtowało. Nie, na pewno, gdyby nie John Coltrane i nie Alice Coltrane, to nie byłbym dzisiaj tym muzykiem, którym jestem. I wydaje mi się, że to jest jakaś taka niezwykła moc Coltrane'a, który oddziałuje w tak ponadczasowy sposób. Pytałeś, jak się zmieniło moje odczuwanie czy słyszenie muzyki Coltrane'a. I z jednej strony ja mówiłem o tych różnicach w słyszeniu produkcji muzycznej, ale powiedzmy, to jest gdzieś tam może najmniej ważne w tym wszystkim, bo ten duch jego muzyki i no, ta niezwykła jego osobowość, absolutnie ponadczasowa, miała taką siłę, że ileś tam dekad, nie wiem, 4-5 dekad po jego śmierci, chłopiec w Polsce w latach 90. odkrywa jego muzykę, nie? I to jest po prostu. No i myślę, że moja historia jest jedną z tysięcy, jak nie dziesiątek, czy tam setek tysięcy. Ta muzyka naprawdę ciągle daje radość, daje refleksję, zmusza do myślenia, wzrusza, szarpie struny duszy cały czas. To jest wehikuł czasu. No. Jak słucham dzisiaj w Love Supreme, to pamiętam dokładnie tamte chwile i tamte emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Dla mnie to był po prostu jakiś portal, jego muzyka. I pozwolił mi wejść po prostu do świata mojej własnej muzyki, do mojego własnego brzmienia. Także no, myślę, że to był dla mnie, może i cały czas jest, jakiś wielki, wielki nauczyciel. Chociaż dzisiaj w sumie gdzieś tam bliżej jest mi do nagrań Alice Coltrane. Natomiast no tak, no, jego muzyka była, tak jak powiedziałem, była dla mnie portalem, dzięki któremu mogłem wejść w świat kreacji muzycznej i w tym świecie cały czas jestem.

0: India, nagranie z Village Vanguard z listopada 1961 roku. John Coltrane na sopranie, Rick Dolphy na klarnecie basowym, McCoy Tyner na fortepianie, na kontrabasach Reggie Workman i Jimmy Garrison i Elvin Jones na perkusji. Wielka fascynacja Wacława Zimpla. Pierwszy trans.
1: A teraz

0: Kolejna osoba, tym razem Wrocław, Matylda Gerber, saksofonistka altowa, tenorowa, barytonowa, dobrze znana słuchaczom naszych audycji w dwójce, członkini takich zespołów jak Sneaky Jesus czy Ślina, opowie o swoim Coltrane'ie.
1: Potrzebowałam

0: zanim zaczęłam grać na saksofonie, to uczyłam się klasycznie gry na pianinie i też nie byłam do końca przekonana wyborem instrumentu saksofonu po pianinie. I tak też trochę bez entuzjazmu zaczęłam uczyć się muzyki jazzowej i mój nauczyciel powiedział rzeczywiście, żebym miała jakiekolwiek zrozumienie jazzu, to muszę dobrze przestudiować twórczość Coltrane'a. No i miałam szacunek i taki zachwyt nad kunsztem i tą pracą, jaką on włożył w tworzenie muzyki, ale nie było tej ekscytacji z mojej strony. Natomiast jak usłyszałam muzykę Colemana, no to były zupełnie inne emocje. Totalnie się tym zafascynowałam i doszło do tego, że stwierdziłam, że po co mam studiować dalej jazz. Ja teraz będę grać muzykę free jazzową, eksperymentalną i totalnie tym pokierowałam swoją edukację i rozwój. No i miałam wtedy takie myślenie, że mam lekkość w wymyślaniu melodii, mam dobrą wczutę, więc na tym daleko zabrnę muzycznie. I był taki okres, że to mnie naprawdę ekscytowało i dawało mi takie muzyczne spełnienie. Ale przyszedł taki moment, że zaczęłam się frustrować i przestało mi się podobać to, jak gram. Czułam, że kręcę się w kółko muzycznie i że nie mam inspiracji i że nie wiem, gdzie dalej chcę pójść. No i to był taki moment, gdzie się przeprosiłam z Coltrane'em i zaczęłam od nowa studiować jego muzykę już z zupełnie innymi emocjami i nie tylko nabrałam takiego większego szacunku, ale też właśnie takiej fascynacji, że on jest po prostu źródłem nieskończonej ilości inspiracji i że w sumie jestem ustawiona na życie, bo przez całe życie mogę studiować jego muzykę i cały czas czerpać z tego inspirację do kształcenia siebie i do szukania nowych muzycznych rozwiązań, więc moim zdaniem John Coltrane to jest podstawa i się okazuje, że jest dla mnie korem i wielką inspiracją.
1: O Coltrane mówiła Matylda Gerber.
2: Jest można i tak
1: ustawiona.
2: Dojść.
1: Wszyscy jesteśmy ustawieni na całe życie. To jest trafna obserwacja, no pewnie trochę subiektywna, ale ja się z nią zgodzę. To znaczy, no wszyscy wracamy, nie wszyscy może, ale ci, którzy wracają do tych młodzieńszych fascynacji wielkimi nazwiskami w historii, z historii jazzu, Miles, Monk, Mingus i tak dalej, ja tak robię i bez wątpienia Coltrane ma mi do zaoferowania najwięcej, chociaż przecież tworzył dość krótko.
2: W ogóle trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, która przy wielu innych muzykach z różnych gatunków jest możliwa, że po latach wracasz do jakiejś płyty i zastanawiasz się, co mi się w tym wtedy podobało. W przypadku Coltrane'a to nie, raczej nie, sobie tego nie wyobrażam.
1: Uruchamiają się jakieś w ogóle nowe poziomy, sposoby słuchania. Nie wiem, czy to się może znudzić. No dobrze, ale teraz tak, skoro to Ornette Coleman był dla Matyldy Gerber tą pierwszą absolutnie taką ważną postacią, jeśli chodzi o saksofon, no to spróbujmy to jakoś połączyć. Najbliżej Ornetta Colemana John Coltrane chyba znalazł się na płycie nagranej w 60 roku z Donem Cherrym.
2: Nagrał kompozycję Ornetta.
1: I tutaj grali trzy kompozycje Ornetta Colemana, między innymi utwór The Invisible.

0: Ed Blackwell, Percy Heath, to sekcja rytmiczna Don Cherry na kornecie, John Coltrane na saksofonie. Tacy muzycy nagrali w roku 60. utwór The Invisible, kompozycję Ornetta Colemana, to jest album The Avant-Garde, który nie uchodzi za najważniejszy w dyskografii Coltrane'a. Może nawet momentami nie jest szczególnie dobry. Trochę tutaj Coltrane to, no, dziwnie się czuje, wypowiadając te słowa, ale trochę męczył się jednak. No bo w tym momencie, w roku 60. Don Cherry, bo to, jeśli chodzi o te swobody, już był znacznie dalej. Coltrane miał tutaj sporo do odkrycia, co zresztą później zrobił. The Avant-Garde, rok 60. Idziemy dalej.
1: Idziemy dalej. Kolejny nasz gość dzisiejszego wieczoru, przedostatni, Marek Pospieszalski, z którym spotkaliśmy się w poniedziałek i zagajenie brzmiało tak. Czy Marek Pospieszalski jako syn Mateusza dzieckiem w kolebce słuchał już Coltrane'a?
2: Jeśli chodzi o poznanie twórczości Coltrane'a, można powiedzieć, że była to kolebka. W domu pamiętam płytotekę mojego taty i najwięcej płyt, które stały obok siebie, to był Davis i Coltrane, czyli rocznik 26, tak? Także powiedzieć, kiedy pierwszy raz usłyszałem Coltrane'a, naprawdę jest trudno, bo no, ta muzyka była u mnie w domu od zawsze. Natomiast jeśli chodzi o takie świadome słuchanie, kiedy już zacząłem wspinać się po szczeblach wiedzy na temat muzyki improwizowanej, no to szkoła średnia i ten dostęp właśnie do płyt miałem bezpośrednio. Wtedy jeszcze nie było internetu oczywiście tak rozwiniętego i takiego dostępu.

w sieci do wszelkich materiałów, więc rzeczywiście niemal całą dostępną płytotekę Coltrane'a mieliśmy w domu, więc dawkowałem sobie tę muzykę i pamiętam, że jakieś te późniejsze nagrania typu koncert w Japonii albo OM, to tata mnie tak uzbroił, że no, że to nie jest najprostsze, ale że warte uwagi. Więc podchodziłem do tego z pewnego rodzaju nabożnością. Od samego początku byłem również przestrzegany, czy to jeśli chodzi o Coltrane'a, czy Parkera, żeby właśnie starać się nasiąkać tą muzyką, brać to, co najlepsze, ale mówiono mi, że właśnie ten język, który się buduje, musi być autorski. Naprawdę miałem szczęście, że trafiłem na takich ludzi, którzy od samego początku mi o tym mówili. Nie tylko mój ojciec rodzony, ale także środowisko wokół Tajbreku skupione. Pamiętam długie posiedzenia u Janusza Janiny Iwańskiego i opowieści na temat Coltrane'a. To jest też dla niego jedna z najważniejszych osobowości muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o to, co rzeczywiście wyciągnąłem z jego muzyki, to na pewno pewnego rodzaju mistyka. Ma się wrażenie, kiedy się puszcza muzykę Coltrane'a, że to nie jest sama muzyka, że tam wisi coś kawałek dalej. I jest to coś nie do doścignięcia, jest to coś nieuchwytnego i to sprawia, że ta muzyka jest taka niepowtarzalna, a przy okazji niesamowicie inspirująca. I myślę, że grając swoją muzykę, staram się dążyć do pewnego rodzaju stanów, takich właśnie pozamuzycznych. Takie energetyczne wyskoki w inną przestrzeń. Mimo, że czasem mam bardzo długie przerwy w słuchaniu Coltrane'a, bo w życiu już przesłuchałem wiele tysięcy godzin jego muzyki, ale za każdym razem, kiedy wracam, to jest niesamowite wrażenie. Nawet utwory, które oczywiście znam już od podszewki, to ten rzeczywiście stan uniesienia, który tam panuje, to jest coś niewytłumaczalnego i ciężko znaleźć naprawdę drugiego artystę, który się zbliżył do tego stopnia. Może trochę w jakimś sensie Albert Ayler, ale nie jestem w stanie naprawdę powiedzieć, że któryś artysta, tak jak Coltrane, potrafił coś takiego pozamuzycznego osiągnąć. Coltrane był tą lokomotywą, która za każdym razem, czy to był kwartet, kwintet, ciągnęła to wszystko, ale z drugiej strony miał, jasna sprawa, niesamowitych kompanów, czy kompankę w postaci Alicji Coltrane. I za każdym razem można tam dużo z tego wynieść. Jak już wspomniałem o Alicji Coltrane, właśnie teraz dożyliśmy czasów, kiedy się w końcu zwraca bardziej uwagę również na jej twórczość. Bardziej autonomicznie podchodzi się do jej twórczości, która była równie genialna. No i na szczęście wyszła spod cienia samego Johna, ale jest to zupełnie moim zdaniem już inny rodzaj twórczości. Natomiast jeśli chodzi o to, co ja wybieram z twórczości Johna, to oczywiście nie może być jedna płyta, ale wcale ulubioną płytą nie jest A Love Supreme. Przez długi czas właśnie ten formatywny w szkole średniej uwielbiałem płytę Sunship. Natomiast jeśli miałbym opowiedzieć teraz o ulubionej płycie kwartetu, to chyba byłoby to First Meditations. Ona jest w pewnym sensie powściągliwa, chyba bardziej od tych reszty kwartetowych płyt.

0: I oczywiście z końcowego okresu cała seria płyt z Japonii. To jest w 150% słyszalny ten rodzaj niesamowitego uniesienia. Przy okazji jeszcze słychać niesamowitą wrzawę wśród japońskiej publiczności. Co ciekawe, jeszcze właśnie ostatnio zauważyłem, że przy okazji, jak się teraz dużo mówi o jego twórczości, nagle pojawiło się sporo takich głosów krytycznych, które starają się umniejszyć jego dokonaniom.
1: Nie słyszałem ich, na przykład.
0: No, że ten pościg za doskonałością techniczną oraz, że ta ekspresja już jest tak do takiego stopnia rozwinięta, że jest przesadzona. I że to wszystko, tak ja zrozumiałem, że tak jakby to miało być tworzone za każdym razem na podstawie tego samego budulca, i takiego sprawdzonego przepisu, i że to wszystko jest takie samo.
1: No i co o tym sądzisz?
0: Sądzę o tym to, że skoro ta muzyka dzisiaj potrafi jeszcze wzbudzić emocje i chce się o niej pisać, to znaczy, że jest po prostu bezkonkurencyjna. No.
2: Marek Pospieszalski opowiadał o swoich spotkaniach z muzyką Johna Coltrane'a, wspomniał o koncertach japońskich i o energii, która jest obecna podczas tamtych wykonań, i o energii, którą słychać też na widowni. A zatem sięgnijmy po koncert in Japan Johna Coltrane'a. Skład zaraz zostanie przedstawiony. Przy okazji mogą Państwo też posłuchać japońskiej widowni.
3: では型通りリズムセクションからご紹介いたします。まずドラムのラシッドアル、ラシッド。

0: John Coltrane z zespołem na tournée w Japonii rok przed śmiercią, lipiec 1966 roku. John Coltrane, Pharoah Sanders, Jimmy Garrison, Alice Coltrane, Rashid Ali. To był fragment utworu Peace on Earth.
1: Program Drugi Polskiego Radia, rozmowy improwizowane coltrane'owskie. Jeszcze jeden rozmówca przed nami i nie jest to saksofonista.
0: Rafael Rogiński.
2: Moi idole to są ludzie rzeczywiście, którzy grali, no powiedzmy, między 40 a 70, koniec 70 lat, więc oni dla mnie, to w ogóle kiedyś chyba z Pawłem Szprom nawet patrzyliśmy na zdjęcia przykładowo Crosby'ego, Stila i Nasha, Younga, taki i tam Jimmy'ego Hendrixa, ci ludzie, czy Coltrane'a właśnie, ci ludzie zawsze, ja mam wrażenie, że oni dalej są ode mnie starsi. Myślę, że w ogóle ludzie wtedy też szybciej dojrzewali, jakby przyswajali też wiedzy dużo szybciej. Ja jestem cały czas studentem, w sensie takim symbolicznym, tak? W sensie tym, że ja się cały czas uczę i chyba te postaci nie mają dla mnie w ogóle wieku jakiegoś. To nie przynależy do pewnego takiego rozwoju. Każdy ten rozwój też ma inny, tak samo u mnie jest on zupełnie jeszcze inny niż jakby widzę też, że mój rozwój nie jest dynamiczny, jakby nie czuję, że płyty, które były 12 lat temu przykładowo są kompletnie różne od tego, co teraz robię. One oczywiście się różnią, ale to jest tak zupełnie... Myślę, że ja jestem właśnie tym cały czas w tej pozycji tego ucznia, studenta, czy też to też z wiekiem może też gdzieś tam przychodzi, no takiego, który też już się dzieli też pewnymi rzeczami, tak? Czyli po prostu przekazuje też tą wiedzę, którą ma z racji po prostu wieku też.
3: Mhm. No dobrze, no ale skoro czujesz się studentem, to cię wezmę pod włos w taki sposób. To wobec tego wykładowcą jakiego przedmiotu jest John Coltrane dla ciebie?
2: Tak, no to jest cała historia z tym związana, bo ja nigdy nie uważałem jakby to powiedzieć. Myślę, że w ogóle tą ideę Coltrane'a rozwinęła na pewno dużo bardziej jego żona. Z innej strony też patrząc, ja byłem zawsze człowiekiem z tego świata, bardziej należącego do tego świata Phila Cochrana czy Alberta Eilera. I Coltrane dla mnie, w ogóle nagranie też tej płyty było też pewnego rodzaju takim odtwarzaniem pewnego soundtracku. Ja to też jakby od tej strony na to patrzyłem, że to była muzyka, która przynależała do pewnego krajobrazu w tamtym momencie. Coltrane'a czas był bardzo dynamicznym czasem, w którym się bardzo dużo zmieniało. To był czas, w którym na przykład życie nabierało ludzkie totalnej wartości. To były pierwsze, tak naprawdę to życie w ogóle nabrało wartości dopiero w XX wieku, ale powiedzmy w 60-tych latach ono zaczęło mieć taką wartość bardziej uniwersalną. I też mistyka. To był człowiek, który wszedł głęboko, ale z racji tego, że to było bardzo świeże i takie młode i też on w rezultacie młodo zmarł. Nie rozwinął tych idei moim zdaniem do końca, więc to jest właśnie to, co Alice Coltrane, żona Coltrane'a, czego dokonała w rzeczywistości. Więc dla mnie to jest nauczyciel tego początku, powiedzmy, takiej mistyki, która wynika z muzyki, która już jest popkulturą, tak, czyli jazzu, czyli powiedzmy z tej amerykańskiej tradycji, tak, czyli poszukiwanie, odnajdowanie mistyki już w krajobrazie tego, że ją straciliśmy wcześniej, tak, czyli po prostu tego, że on nie miał

0: tej łączności ani z tym krajem, z którego pochodził, ani z religiami, z których pochodził i tak dalej. Więc jakby na nowo gdzieś szukał też tego ukorzenienia. I to był wtedy wielki ruch, który znamy w Art Ensemble of Chicago, u masy artystów po prostu miał różne formy. Ale rzeczywiście no, Coltrane był jednym z pierwszych, bo on nie był pierwszym, bo Phil Cochran też robił te rzeczy, takie bardziej tą duchowość gdzieś wynajdował w muzyce, która była też trochę nawet bardziej zaawansowana w tamtym momencie od Coltrane'a. Myślę, że to jest cały czas to o tej mistyce. To jest to, co ja jako też etnomuzyko czy antropolog muzyki też gdzieś badam cały czas w różnych kulturach. To zjawisko tego poszukiwania tej duchowości też w muzyce. My w rezultacie jesteśmy już od dawien dawna w podobnej sytuacji też w Polsce, ale w ogóle dalej to, co Coltrane czego szukał, tak naprawdę to cały czas trwa. W ogóle ta rewolucja cały czas trwa na całym świecie. Tak samo w Ameryce, powiedzmy, jego rozwiązania przeszły do świata, powiedzmy, standardów, tak? Czyli po prostu, no jak gramy Coltrane'a, no to Love Supreme, tak? I wiemy, o co w tym chodzi. Ale prawda jest taka, że my cały czas poszukujemy tej łączności. Tutaj dla mnie fascynujące w tej muzyce jest na pewno to, że szukało się tego uniwersalnego, takiego jednego dźwięku, czyli tak naprawdę ta dronowość jest bardzo ciekawa. On wynikał z jazzu, powiedzmy, klasycznego w tym początku, tak? Ale on kończy już jakby też życie i te ostatnie eksperymenty pokazują, że coraz bardziej ten dron jest obecny. To jeszcze było bardzo takie klasyczne. Tak jak mówię, jego żona to rozwinęła, tak? Czyli pojawia się harfa, tak? No bo to są jej najwybitniejsze osiągnięcia i ten dron cały czas gdzieś pulsuje. To on się składa ze wszystkich dźwięków, tak, chromatycznych, ale po prostu ma swoją bardzo taką głęboką naturę. To był moment, w którym te rzeczy się zradykalizowały w muzyce, ale jeszcze raz powtarzam, że to wszystko dalej trwa. To nie jest tak samo jak ja gram Coltrane'a, to się zmienia w pewnych kwestiach, bo te poszukiwania są coraz bardziej odważne tak naprawdę w kulturze, ale też, tak jak mówię, to cały czas jest pytanie i to jest przepiękne w ogóle, że my możemy być w tym świecie Coltrane'a bardzo łatwo. My nie musimy się przebierać, nie musimy udawać, że gramy tak jak on, tylko po prostu wystarczy wejść do tego pytania właśnie, jak odnaleźć tą mistykę, powiedzmy, pojedynczego dźwięku. A jeszcze wspomnę tylko, że przecież to były też eksperymenty religijne, które do dzisiaj w Ameryce przecież Larraji, którego uwielbiam, który jest takim kontynuatorem trochę tej idei, tylko to nie jest jazzman, nie gra jazzu, gra na cytrach, on właściwie rzeczywiście ma taką mieszankę, co Coltrane też w tym gdzieś był, czyli protestantyzm zmieszany trochę z buddyjskimi wpływami, hinduizmem. To jest bardzo ciekawe, to jest cały czas w Ameryce obecne. Teraz zresztą jadę do Ameryki, organizuje też koncerty tam i bardzo dużo dalej kościołów baptystów przykładowo organizuje koncerty tego typu. Na marginesie tylko powiem, że ja akurat nie mogę tam zagrać, ale jestem w kontakcie też z kościołem Coltrane'a, który jak wydałem pierwszy raz tą płytę, trafił na nią sam i napisali do mnie. I od tamtego czasu dostaję zawsze życzenia typu Brother Rafael, wszystkiego najlepszego i tak dalej. Więc to jest też, to mało osób wie, ale Coltrane ma swój kościół. I
1: Tak,
0: on też
1: tak.
0: jest taką. Tak. To jest bardzo ciekawe w ogóle.
1: I ciekawa była też ta droga Coltrane'a, bo w pewnym sensie on ją przeszedł całą tam i z powrotem. Bo wyszedł
0: Tak.
1: z kościoła jako syn,
0: Tak.
1: wnuk pastora, doszedł do tej rozumowej po prostu ściany dźwięku, tak gęstej, harmonicznej, jak to tylko możliwe, zawrócił i wrócił do dronu, nie? I zdążył to zrobić.
0: Tak. To też warto znać historię Ameryki, co oznaczało w ogóle granie jazzu czy bluesa, tak? To w rezultacie bardzo często oznaczało wykluczenie w ogóle ze społeczności. Często

rodziny odcinały się od ciebie. No to sytuacja Howlina Wolfa, który całe życie tęsknił za matką, która go wykleła. On umierając, ona jeszcze żyła. Ona nie przyszła nawet do niego się z nim pożegnać. To Coltrane był też w tym świecie i to też trzeba wiedzieć, że też wchodził tylnymi drzwiami do klubów, drzwiami przeznaczonych dla czarnoskórych muzyków. On jednak umiał też gdzieś pokazać, że ta muzyka może być dla wszystkich. Dla mnie to jest też inspiracją, bo teraz są różne takie myślenia, co do kogo należy w ogóle w muzyce. On nigdy tak nie myślał i to jest piękne, jak grając jego muzykę, nie czuję po prostu, że robię coś niewłaściwego, czy zawłaszczam kulturę, bo niestety teraz są też takie teorie, dyskusje też, a niektóre są takie dosyć dziwne pomysły właśnie tego typu, że jakaś muzyka należy do jakiejś nacji, więc to jest dosyć dziwne i na pewno dla Coltrane'a kompletnie obce.

0: Rafael Rogiński opowiadał kontekstowo o Johnie Coltrane'ie, a potem zagrał Coltrane'owskiego bluesa, jakże zatytułowanego Mr. Peasy. Tak się złożyło, że przed laty miałem okazję zamienić kilka słów z Ravim Coltrane'em i to jest ta niespodzianka, którą przygotowaliśmy dla Państwa. Rafael Rogiński wspomniał o kościele świętego Johna Coltrane'a, który działa w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych.
1: Ravim Coltrane'em, synem Johna Coltrane'a, gdyby to jeszcze nie było takie oczywiste.
0: No i właśnie Raviego Coltrane'a zapytałem między innymi o ten kościół świętego Johna. Oto odpowiedź Raviego. My father was not
1: a saint, he was a man. Mój ojciec nie był święty, był człowiekiem, facetem z północnej Karoliny, który grał na saksofonie, służył w armii, a właściwie w marynarce i ciężko pracował. Tak ciężko, że nigdy nie pozwolił sobie na wakacje.

0: Potem zmarł i to wszystko. Stworzył coś naprawdę niezwykłego. Był człowiekiem, a każdy człowiek ma możliwość tworzenia rzeczy wielkich. Trzeba tylko zakasać rękawy i wziąć się do roboty. John Coltrane nie wiedział, do czego może dojść. Nie myślał, okej, chcę zostać innowatorem saksofonu. Od dziś biorę się za innowacje. Po prostu grał, pracował, uczył się. Cechowała go uwaga i szczerość. A to już wystarczy. Wiesz, co jest najpiękniejsze? Właśnie to, że Coltrane nie był świętym, że nie był z innej planety. Był wielki właśnie dlatego, że był człowiekiem i wiódł proste życie, nie różniące się wiele od życia innych ludzi na tej planecie. Nie był Bogiem.
1: That makes his triumph even greater. That makes his, everything that he's given us even more special, He's not a deity. He's a human being,
0: Zresztą dla bogów cuda to nic specjalnego. Od tego są. Kiedy do cudownych rzeczy dochodzi zwykły człowiek, to właśnie jest najpiękniejsze.
1: To reach that high of a level, yes, it's the most inspiring. It's the most inspiring.
2: Ravi Coltrane.
0: I mlikniemy, bo chyba wszystkie komentarze są już w tym momencie zbędne, co miało zostać powiedziane, zostało powiedziane. Słuchamy płyty Living Space, nagranie z czerwca 65 roku, klasyczny kwartet Coltrane, Tyner, Garrison, Jones, utwór tytułowy.
2: A my zapowiedzmy jeszcze, co nas czeka za tydzień, bo wrócimy do Państwa za tydzień w środę i jeżeli nic nieplanowanego się nie zdarzy, to będziemy rozmawiać z Emilem Miszkiem o jego najnowszym projekcie. A tymczasem dobrej nocy.
0: Tomasz Gregorczyk
2: i Janusz Jabłoński.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska, witam Państwa. Fantazja Polska w tym tygodniu nie może nie kierować swej uwagi na odbywający się właśnie 69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Dziś wspomnienie Wojciecha Michniewskiego, zmarłego w styczniu tego roku, którego tak brakuje na tegorocznej jesieni. Na początku swej drogi twórczej wraz z Krzysztofem Knitlem i Elżbietą Sikorą utworzył grupę kompozytorską KEF. W tym czasie jego utwór Szeptet na dwa soprany, dwa mezzosoprany, dwa alty i kulturystę zdobył nagrodę włoskiego radia i telewizji. Premio Rai, to było w 1975. Niedługo potem zaprzestał komponowania, wyjaśniając, że do tworzenia potrzebował odsunąć się od wszystkiego, odizolować się od świata, żeby móc dojść do porozumienia z sobą samym i wyprodukować w sobie wewnętrzną ciszę, w której mógłby usłyszeć to, co ma.

do powiedzenia. Obowiązki dyrygenckie zaczęły dominować w jego życiu. Był charyzmatycznym dyrygentem i pedagogiem, cenionym za liczne repertuarowe odkrycia i znakomite interpretacje muzyki współczesnej. Oto jedna z nich. Lidii Zielińskiej Mała Symfonia Atroficzna. Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej. Dyryguje Wojciech Michniewski.

Małą symfonię atroficzną Lidii Zielińskiej grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, dyrygował Wojciech Michniewski. Teraz symfonia koncertująca Lidii Zielińskiej na małe przyrządy dźwiękowe, małą perkusję i orkiestrę. Interesował mnie zoom dosłowny, komentuje Lidia Zielińska, jak z małego dźwięku, który słychać tylko blisko jego źródła, zrobić dźwięk duży, rozbudowany, bogaty, jak ujawnić jego potencjał. Dzisiaj po Johnnie Cage'u już naprawdę nie ma granicy między instrumentem a przyrządem dźwiękowym. Te małe przyrządy dźwiękowe to akcesoria kuchenne Lidii Zielińskiej, blacha do pieczenia ciasta, trzepaczka, przecinak do jaj. A więc była to trochę prowokacja, trochę żart. Koncertowanie odbywa się tutaj głównie między solistami, a ich instrumentarium stanowią bardzo małe przedmioty. Żeby nie było widać, z czego te dźwięki są wydobywane, kompozytorka umieściła solistów nad orkiestrą, aby owszem był widoczny gest muzyka, ale nie źródło dźwięku. Lidia Zielińska, małe przyrządy dźwiękowe, Krzysztof Przybyłowicz, instrumenty perkusyjne, wraz z nimi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Libreicha, projekcja dźwięku Wojciech Błażejczyk.

0: To była symfonia koncertująca Lidii Zielińskiej. Kompozytorka grała na małych przyrządach dźwiękowych. Wraz z nią koncertował Krzysztof Przybyłowicz na instrumentach perkusyjnych, a towarzyszyła im Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Libreicha. I na zakończenie już wspomniany szeptet Wojciecha Michniewskiego w nagraniu z 1975 roku. Najpierw usłyszymy mini wykład z anatomii kobiety, a potem ich, kobiet, zwykłe rozmowy, plotki, szepty. Zespół wokalny to Izabela Urbańska, Joanna Sienkiewicz, Ewa Podleś, Monika Olkusz, Elżbieta Milczarek i Anna Milczarek.
1: Całą powierzchnię ciała kobiety chroni skóra, która jest daleko cieńsza i delikatniejsza aniżeli u mężczyzny. Zadaniem skóry jest wydzielanie pewnej części produktów, jakich organizm nie zużywa. Funkcje te, czyli wydzielanie skórne, spełniają gruczoły potowe leżące pod skórą. Wewnętrzna warstwa skóry kobiety, czyli podskórna tkanka łączna, jest łącznikiem pomiędzy skórą a narządami we wnętrzu ciała. W dużych otworach tej tkanki osadza się tłuszcz, wytwarzający się znacznie większej ilości aniżeli u mężczyzny i nadający okrągłość i miękkość kształtom kobiecym. Cały szereg mięśni wypełnia brakujące dno miednicy, podtrzymują one wszystkie znajdujące się w próżni narządy. W otworach ciała skórę zastępują śluzówki wyścielające narządy trawienia, oddychania, narządy moczowe i płciowe.

0: zimniutko, że nie 3/4 kilograma mąki. Dobrze. Dodać w końcu sztywno. Sztywno. Sztywno. Sztywno umigotiane z białeczką. Resztę mąki zmieszamy z proszkiem do pieczenia. Posiekamy orzeczek i skórkę pomarańczową. Skórkę.
1: Zmniejszyć papierem.

Nie,

0: Volkera, no, no.
1: Na zdjęciu Caca Gabor ze swym filmowym partnerem, angielskim komikiem Frankie Howardem.

0: 30 oczek na druty numer 3. Przerabiamy ściągaczem czarną wełną 3 cm na wysokość. Dalej do wysokości 32 cm przerabiamy ściekiem pończoszniczym podług podanego schematu. Teraz ujmujemy wzór z obu boków po 3 oczka na podłóg. Druty numer 3. 18 cm. Robimy prosto. Ujmujemy z oczek na ramiona 7 razy pończoszniczo. Pozostałe na druty. Robimy prosto. Ujmujemy na zarzucamy z podłóg schematu.
1: Zarzucamy 130
0: oczek. Dalej do wysokości 30 oczek. Ściekiem pończoszniczym. Teraz wyjmujemy z oczek. Robimy po 3 oczka na podłóg.
1: Zarzucamy 130 oczek na druty numer 3.
0: Dalej do wysokości
1: 30 oczek.
2: Takiej dziedziny życia, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli.
3: Nasze kobiety spotkały się z tak wysoką oceną i uznaniem ze strony władz centralnych.
2: Kobieta chłopka stoi w jednym szeregu z chłopem. Razem z nim posuwa naprzód wspólną sprawę.
4: Umiemy widzieć, słyszeć, patrzeć i rozumieć wszystko, co się wokół nas dzieje.
2: Że rośnie zorganizowana aktywność milionów kobiet.

0: septa.
1: Solus rectus abdominis maius rectus abdominis soleus
0: lucaris
1: maximus rectus abdominis
0: soleus
1: rectus
0: abdominis maximus
1: rectus abdominis
0: gluteus maximus
1: rectus
0: abdominis
1: abdominis
0: rectus
1: abdominis
0: gluteus maximus
2: mózg kobiety dzieli się na mózgowie, móżdżek i rdzeń przedłużony. Należy tu nadmienić, że płeć żeńska posiada mózg daleko lżejszy od mózgu płci męskiej. Ponadto mózg kobiety daleko mniejszy ma ciężar w stosunku do ciężaru całego ciała, aniżeli mózg mężczyzny. Ponieważ jednak mózg nie tylko wykonuje funkcje umysłowe, ale po części jest narządem centralnym prostych czynności ruchowych, byłoby wielką niesprawiedliwością jedynie z mniejszego ciężaru mózgu kobiecego wnosić, że zdolności umysłowe kobiety są mniejsze, aniżeli zdolności mężczyzny. Jama ustna służy do przyjmowania pokarmów stałych i płynnych. Z przyjmowaniem pokarmów za pomocą warg i języka łączy się sprawa rozdrabniania ich za pomocą zębów. Siekacze, mające kształt dłutka oraz ostre kły, służą głównie do obrywania i odgryzania kawałków pożywienia, podczas gdy miażdżenie pokarmów i żucie odbywa się za pomocą zębów przedtrzonowych.
3: Szeptet Wojciecha Michniewskiego kończy dzisiejszą Fantazję Polską. Dziękuję Państwu, Joanna Grodkowska.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Piotr Beczała.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z Warszawy. Jest czwartek, 24 września. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. A nasze spotkanie rozpoczniemy od wizyty w Madrycie na koncercie, który odbył się 6 maja tego roku. Salę Fundación Juan March wypełniła muzyka na dwa fortepiany. A na scenie pojawili się Victor i Luis del Valle, tworzący duo del Valle, wykonujący muzykę fortepianową już od kilkunastu lat. Nasze spotkanie rozpocznie dzieło Giordi Ligetiego. 5 utworów na fortepian na 4 ręce.